0: takiej sytuacji, a sprawa jest bardzo prosta, w ciąży i przed ciążą odstawić alkohol. Będziemy mówić o tym, gdzie szukać pomocy, będziemy mówić o tym, jak bardzo ważna jest świadomość rodziców, właśnie jakie straszne, często tragiczne skutki może przynieść spożywanie alkoholu podczas ciąży. A są z nami Katarzyna Pałka-Szafraniec, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A także Karolina Ciesielska-Pietrzak, psycholog prowadząca terapię neurorozwojową dla dzieci z FAS.
2: Dobry wieczór.
0: No już wiemy, że FAS wiąże się z alkoholem. Czy ja dobrze użyłam tej nazwy, bo FAS to jest skrót angielski. Czasem spotykamy się też ze skrótem FASD. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. Ale ja nazwałam to płodowym zespołem alkoholowym. Dobrze to nazwałam?
1: Bardzo dobrze. FASD tak naprawdę obejmuje wszystkie możliwe zaburzenia towarzyszące uszkodzeniu poalkoholowym. Natomiast FAS jest tak naprawdę precyzyjną nazwą już konkretnego przypadku pacjentów, którzy spełniają wszystkie kryteria objawów, jakie mogą towarzyszyć. Także jest to taka drobiazgowa nazwa, natomiast FASD mówi o wszystkich naszych pacjentach bez względu na to, jaką liczbę objawów spełniają.
0: I do pani Karoliny teraz spieszę z pytaniem, co się zmieniło w ogóle w naszym myśleniu na temat tego alkoholu podczas ciąży, bo przed laty, jeszcze kiedy ja na przykład byłam w ciąży, istniało takie przekonanie, że kieliszek czerwonego wina to nikomu nie zaszkodzi, także ciężarnej.
2: Tak, faktycznie do tej pory spotykamy się z takimi stwierdzeniami, że
0: mitami,
2: tak, że mała dawka alkoholu nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, przygotuje macicę, tak, do porodu.
0: Natomiast, i że na krew dobrze działa.
2: Że działa dobrze na krew, tak.
0: Poglądy.
2: Natomiast no, badania są tutaj bezlitosne i wyraźnie wskazują, że każda, nawet najmniejsza dawka alkoholu może spowodować poważne konsekwencje.
0: Kiedy ciąża jest planowana, to jak długo przed właśnie ciążą nie należałoby spożywać w ogóle alkoholu?
2: Przyjmuje się, że jeżeli faktycznie małżeństwo, czy tam para planuje ciążę, to minimum 3 miesiące zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie powinni spożywać alkoholu. Żeby ten materiał genetyczny również u mężczyzny no, nie był uszkodzony, był silny i bezpieczny.
0: A co się może stać, jeśli właśnie niestety ten alkohol się pojawi? Jakie konsekwencje może spowodować u dziecka?
1: No, to jest szeroki zakres problemów i nie dotyczy tylko zdrowia psychicznego, ale dotyczy całego organizmu. Alkohol wpływa na rozwój płodu i tak naprawdę na materiał genetyczny już w komórkach rozrodczych, ale potem też już rozwijającego się płodu. Uszkodzeniu ulegają wszystkie narządy po kolei, tak jak się rozwijają, czyli układ krwionośny, serce, nerki, wątroba, mózg. Każdy jest bezlitośnie dotknięty tym alkoholem. Nie wiemy, jakie stężenie wpływa na konkretne uszkodzenia, dlatego że nieraz wystarczy niewielka ilość, a skutki są tragiczne. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że matki deklarują dużą ilość alkoholu, a dzieci mają tylko poszczególne objawy. Dlatego też jesteśmy na tyle ostrożni i na tyle niepewni tego, co można doradzać kobietom. Jedyne, co możemy powiedzieć, to żeby w ogóle nie pić.
0: Bo każdy przypadek jest inny.
1: Zdecydowanie.
0: Często spotykamy się z udziałem właśnie gwiazd filmowych, telewizyjnych, influencerów w kampaniach przeróżnych społecznych. W tym także z kampanii właśnie przeciwdziałania FAS. I na przykład Anna Dereszowska mówi o tym, że ponieważ nikt nie jest w stanie zbadać, ile alkoholu może dziecku zaszkodzić, to ona w ogóle rezygnuje z alkoholu. Czy to jest dobre, kiedy właśnie takie osoby medialne, sławy włączają się w kampanię? Pani Katarzyno.
1: No, jeżeli spojrzeć na badania pani Okulicz z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z 2022-2023 roku, gdzie przebadano materiał biologiczny kobiet, które urodziły dzieci i wśród nich wyszło, że 40% kobiet jednak spożywało alkohol, choć deklarowało zupełnie inaczej, bo deklarowało około 8%, o ile się nie mylę. Natomiast 40-50% wyniknęło z badania włosa matek po porodzie. W związku z tym uważam, że ta edukacja jest obowiązkowa i aktorzy, czy w ogóle osoby medialne są w stanie wykonać największy kawał naszej roboty, bo oni mogą wpłynąć na postrzeganie alkoholu negatywne. Że to jest jednak toksyna, która uszkadza nie tylko płód, no ale w zasadzie należało podkreślić, że też człowieka, który spożywa ten alkohol. Także tak, no wspaniałe ruchy oddolne i wspaniały udział aktorów, osób, które mają autorytet wśród powszechnie społeczeństwa jest potrzebny.
0: A teraz jeszcze usystematyzujmy naszą wiedzę właśnie o tych objawach, bo wiemy, że właściwie na wszystkie układy naszego organizmu źle działa alkohol i na wszystkie układy organizmu dziecka. Ale jeśli chodzi o takie najczęstsze syndromy właśnie tego zespołu alkoholowego, to wymienia się zaburzenie wzrostu, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale także pewną zmianę w wyglądzie twarzy. Czy to są rzeczywiście takie trzy najczęściej spotykane?
1: No to są takie najbardziej klasyczne, ale niekoniecznie muszą być obecne. Czyli rzeczywiście mówimy o małogłowiu, o wąskich szparach powiek, szerokim rozstawie oczu, budowie charakterystycznej rynienki i czerwieni wargowej. No są takie podstawowe objawy, które pacjenci powinni mieć spełnione, jednak nie determinujące diagnozy. Czyli może się okazać, że pacjent nie prezentuje na twarzy żadnych objawów, a w badaniu neuropsychologicznym wykażemy, że są uszkodzone charakterystyczne ośrodki układu nerwowego typowe dla intoksykacji alkoholowej.
0: I także niekoniecznie na przykład muszą być te zaburzenia wzrostu. Tak?
1: Niekoniecznie, tak. Mhm. To rzeczywiście może być człowiek, który pozornie sprawia wrażenie bardzo zdrowego, jednak przy głębokim wywiadzie, potwierdzonej informacji też o spożywaniu alkoholu przez matkę, okazuje się, że prezentuje deficyty neuropsychologiczne.
0: A no właśnie, ten układ nerwowy, uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy powoduje potem trudności w funkcjonowaniu dziecka, nie tylko w uczeniu się, ale w ogóle i w rozwoju. Czytałam, że to są nieuleczalne zmiany, natomiast czy terapia może przynieść jakieś spektakularne skutki?
2: Terapia oczywiście w odpowiednim momencie włączona może przynieść spektakularne efekty, ale to też nie jest takie zero-jedynkowe i wszystko zależy oczywiście od dziecka, tak? Są dzieci, u których te zmiany są dla osoby patrzącej z boku minimalne, natomiast dla rodzica, który tym dzieckiem się zajmuje, są one bardzo dużym krokiem milowym, no i dla tego dziecka również, tak? Więc to jest bardzo, bardzo zróżnicowane. Tak jak pani tutaj powiedziała, zmiany, które spowodowały alkohol, my ich nie wycofamy. Natomiast możemy zbudować pewne akomodacje, tak? Wyćwiczyć pewne mechanizmy, które ułatwią dziecku funkcjonowanie w przyszłości.
0: A czy to jest tak, że FAS występuje najczęściej w tak zwanych, bo takie są ludzkie wyobrażenia, rodzinach patologicznych, prawda, rodzinach z marginesu społecznego i tam jest to największe zagrożenie?
2: Nie, absolutnie nie. My na początku faktycznie działania naszego punktu spotykałyśmy się głównie z dziećmi, które trafiały do nas z rodzin zastępczych czy adopcyjnych, czyli z takich rodzin dzieci pochodziły ze środowisk, które faktycznie były obarczone jakimiś wydarzeniami traumatycznymi i występowaniem alkoholu. Natomiast teraz zauważamy, że coraz więcej zgłasza się rodzin biologicznych, matek biologicznych, ale również i ojców, którzy szukają tej pomocy i próbują właśnie znaleźć przyczynę zachowania dziecka.
0: A ten punkt, o którym pani wspomniała, to jest regionalny punkt diagnozy i terapii FASD prowadzony przez RCPS, czyli Regionalne Centrum Polityki Społecznej. Tego należy szukać. Natomiast no, skierowanie na jakieś specjalistyczne badania można uzyskać też pewnie i w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2: Znaczy myślę, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne jakby są tym pierwszym ogniwem, do którego jakby kieruje szkoła. Natomiast my też możemy być tym pierwszym ogniwem, jeżeli na przykład skierują asystenci rodziny, kuratorzy czy PCPR-y. I tutaj właśnie w Łodzi przy ulicy Syncerskiej. Natomiast my tutaj nie potrzebujemy takiego skierowania. Jedynym warunkiem jest to, żeby dziecko pochodziło z terenu województwa łódzkiego. Wystarczy tak naprawdę wykonanie telefonu, zapisujemy na listę i czekamy na pierwsze badanie lekarskie.
0: Natomiast potem, jeśli okaże się, że terapia jest konieczna, to jest czy terapia farmakologiczna, czy terapia psychiatryczna, psychologiczna, czy wszystko naraz?
2: Po zakończonym całym procesie diagnostycznym, który składa się z wizyty lekarskiej, wizyty psychologicznej oraz badania neuropsychologicznego lub też jeszcze badania psychiatrycznego, jeżeli faktycznie jest taka potrzeba. Dziecko ma konkretne zalecenia i jednym z tych zaleceń może być właśnie terapia na przykład neurorozwojowa czy integracji sensoryczną, którą my oferujemy w naszym punkcie. No i dziecko może z tej terapii skorzystać. Jako takiej farmakologii u nas nie ma, ale to może Kasia?
1: No, my nie stosujemy farmakoterapii. W ogóle trzeba pamiętać o tym, że tam do FASD dopinają się różne inne jednostki chorobowe. W związku z tym często ci pacjenci są już zaopiekowani przez innych specjalistów, kardiologów, nefrologów, psychiatrów również. Nie ma dedykowanych FASD leków, natomiast są leki, które stosujemy w chorobach współwystępujących, psychicznych, czyli ADHD, autyzm, no wiadomo, też nie jest leczony farmakologicznie, ale wtedy, kiedy pacjenci prezentują trudności psychiatryczne. Natomiast docelowo leczenia FASD nie proponujemy jako farmakoterapii. Natomiast jedną rzecz chciałabym zwrócić

0: nie spotkają się takie kobiety czy mężczyźni z żadną oceną krytyczną zachowań z przeszłości. My jesteśmy dedykowani temu, żeby pomagać i dać oparcie, a nie temu, żeby krytykować decyzje z przeszłości.
1: Czyli punkt diagnozy i terapii FSD w Łodzi to jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć pomoc bez oceny. To należałoby podkreślić, dlatego że pewnie często ludzie obawiają się właśnie tej oceny.
2: Zdecydowanie tak.
0: Tak, tak. Rzeczywiście, jak już przychodzą do nas, zwłaszcza mamy, które same przyznają, że mogły w przeszłości, nie wiedząc jeszcze o ciąży, napić się tego alkoholu, z ogromnymi wyrzutami sumienia, tak naprawdę one same wymagają jeszcze wsparcia z naszej strony, żeby zaopiekować ten lęk i niepokój. My bardzo chętnie pomożemy. Jesteśmy zdania, że jeżeli coś miało miejsce w przeszłości, to możemy zaproponować realne rozwiązania i pomóc zarówno rodzicowi, żeby też był w stanie opiekować się właściwie dzieckiem, jak i temu dziecku, jeżeli faktycznie doszło do jakiegoś uszkodzenia.
1: Tak, ta kwestia oceny, my w bardzo wielu sytuacjach boimy się tych ocen. W ogóle boimy się często szukać pomocy u specjalisty, bo wyjdzie, że jesteśmy złym rodzicem, to się boimy iść do psychologa na przykład, prawda? Bo się okaże, że nie jesteśmy idealnymi rodzicami. I tutaj widzę taką sytuację z jednej strony wysokiej świadomości FAS i FASD, no bo jeżeli kobiety z niepokojem myślą o tym i zgłaszają się, to znaczy, że wiedzą w ogóle o występowaniu. Ale z drugiej strony mówiły panie wcześniej, pani Katarzyno, że 40% kobiet w ciąży jednak spożywa alkohol, tak jakby nie wiedziało o istnieniu tego zespołu właśnie alkoholowego. To jak jest z tą wiedzą w naszym społeczeństwie? Pani Karolino.
2: Ciężko stwierdzić. Jeszcze tutaj badania, o których mówiła Kasia, wskazują na to, że coraz więcej kobiet z wykształceniem wyższym spożywa alkohol, będąc w ciąży, więc to też tak trochę jeszcze zaburza nam w ogóle jakieś wyobrażenie i cały...
1: Tak, mieliśmy pewne schematy myślenia, okazuje się, że jest inaczej.
2: Myślę, że ze schematami jest tak, że trudno jest się przez nie przebić i będzie potrzeba pewnie jeszcze bardzo dużo czasu, żeby bardziej spopularyzować wiedzę na temat faz, na temat konsekwencji. Jest teraz już dużo więcej tak, działań podejmowanych w tym kierunku, natomiast nadal uważamy, że jest to za mało, tak, że tak naprawdę w każdą grupę zawodową dobrze by było tutaj wycelować i dostosować do specyfiki ich działania po prostu informacje, które są przekazywane.
1: Tak, ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo dużo jest też po stronie mediów. I mediów tradycyjnych, i nowych mediów, właśnie duża robota jest do wykonania, żeby rozpowszechniać właśnie tę wiedzę, bo skutki mogą być, jak słyszymy, rozmaite. Czasem to mogą być konsekwencje bardzo rozległe. Pani Katarzyno, pani wcześniej wspomniała, że to mogą być i kardiologiczne zaburzenia, i neurologiczne zaburzenia, także w różne strony może to pójść. A na czym dokładnie polega terapia? Jak my możemy dziecku pomóc?
2: No to znowu zależy od tego, jakie mamy dziecko, z czym, jakie mają trudności, dlatego że każde dziecko jest inne. Tak naprawdę terapia dziecka z FAS to jest przede wszystkim praca z rodziną, tak? Z rodzicami. Próba nauczenia tych rodziców regulacji pewnych sytuacji, dlatego że dzieci z FAS mają bardzo duże problemy emocjonalne, mają bardzo duże problemy z regulacją swojego ciała, swoich emocji i tutaj właśnie przede wszystkim responsywny, odpowiedzialny i stabilny, regulujący opiekun jest kluczowy. I to jest bardzo duży kawałek, który gdzieś tam oczywiście po drodze przy pracy z dzieckiem jest realizowany. Czasem to wygląda w ten sposób, że więcej uwagi poświęcamy rodzicowi niż samemu dziecku, dlatego że widzimy, że jeżeli zostanie zaopiekowany rodzic i poukładamy mu pewne informacje, damy mu pewne strategie radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, to poprzez jego regulację reguluje się już dziecko, nie?
1: Czyli ta terapia odbywa się nie tylko w gabinecie u psychiatry, czy u psychologa, czy na innych zajęciach, ale ona musi odbywać się i w domu. Przeniesiona jest jakby do domu, czyli ta stała struktura dnia, pewna rutyna, jakieś poczucie bezpieczeństwa, prosta, jasna komunikacja, to wszystko, co jakby tak normuje, tak? To życie dziecka.
2: Zdecydowanie, dlatego, że my spotykamy się raz w tygodniu na określony czas, więc rodzic musi to ciągnąć w takim codziennym życiu. No wiadomo, że w gabinecie mamy specyficzne warunki, pewne ograniczenia, tak? Więc to te wszystkie strategie, które dziecko się uczy, muszą zostać przeniesione do jego realnego życia. Natomiast sama praca z dzieckiem, taka praca neurorozwojowa, praca z ciałem, no to tak jak już powiedziałam, to jest praca z ciałem, tak? Czyli praca z osią stresu, osią HPA, z różnymi napięciami, które znajdują się w ciele dziecka, z pobudzeniem, które prezentuje, z różnymi zaburzeniami sensorycznymi, ponieważ dziecko z FAS, to możemy sobie wyobrazić, że to jest takie dziecko chaos, którego zmysły są, mogą iść tak naprawdę w różnych kierunkach. Możemy mieć nadwrażliwość, podwrażliwość, niedowrażliwość, zaburzenia

0: samopoczucia, w ogóle nieodczuwanie bólu. To są takie wszystko fizyczne rzeczy, więc tak naprawdę pracując z dziećmi, pracujemy, ja pracuję głównie z ciałem. Pracujemy z odruchami wczesnodziecięcymi po to, żeby przyspieszyć i podjąć próbę nie naprawienia, ale żeby układ nerwowy po prostu zaczął dojrzewać, żeby przyspieszyć jakby dojrzewanie układu nerwowego.
1: Ale jakie to są odruchy wczesno...
0: Odruchy wczesnodziecięce to są odruchy, które kształtują się już w życiu płodowym, tak? Które pomagają dziecku przyjść na świat i tak naprawdę są pewnymi automatyzmami, zwłaszcza w pierwszym okresie życia, które pomagają mu przetrwać, czyli odruch ssania chociażby nawet, odruch chwytny, odruch przywierania, czyli wszystkie te takie elementy, które też takim są neurobehawioralnym wyposażeniem dziecka, które pozwala i ma za zadanie oczarować opiekuna i przyciągnąć go do siebie. Później te odruchy zaczynają się...
1: Albo też po prostu utrzymać dziecko przy życiu, odruch ssania, prawda?
0: Dokładnie, i utrzymać dziecko przy życiu. Natomiast z czasem w prawidłowo rozwijającym się układzie nerwowym te odruchy integrują się, dojrzewają i są jakby podstawą do nabywania przez dziecko już bardziej świadomych umiejętności, tak? Czyli rozwija się motoryka mała, rozwijają się strategie ruchowe, które są podstawą do rozwoju motoryki dużej, czyli planowania ruchowego, tego jak on wykonuje ten ruch, czy on to właśnie planuje.
1: Czyli chce doraczkować dokądś.
0: Dokładnie,
1: tam.
0: Czy zdobywa te wszystkie kolejne kamile milowe. Także to jest taki bardzo złożony proces, dostosowany indywidualnie do każdego dziecka, natomiast zazwyczaj zaczynamy od zaopiekowania właśnie układu nerwowego poprzez taki bezpieczny dotyk, oczywiście jeżeli dziecko na to pozwala, poprzez wyregulowanie osi stresu i pracujemy głównie na początku właśnie na tym.
1: Dziecko chaos, zapamiętajmy to pojęcie, bo to właśnie może być skutek spożywania alkoholu w czasie ciąży, ale słyszymy, bo tu jakby w związku z występowaniem FAS to takie odium spada na kobiety, jak słyszymy, wsparcie partnera w postaci też nie picia alkoholu, gdy ciąża jest planowana, też jest tutaj bardzo istotne. Czy jest tak, że faktycznie całe rodziny uczestniczą w tego rodzaju terapiach, czy częściej jednak bywa, że matki, bo w przypadku małych dzieci to tak też się utarło, że to głównie matka uczestniczy w takiej terapii?
0: Tak naprawdę to ja mam takie doświadczenie, że głównie są to pojedyncze osoby, czyli albo mama, albo bardzo często babcia bądź dziadek, tak? Natomiast zdarzały mi się takie rodziny, które faktycznie razem uczestniczą w tym procesie terapeutycznym i to jest zupełnie inna praca, tak? Bo jednak czym innym jest, kiedy obydwoje rodzice w tym samym czasie usłyszą pewne rzeczy, a czym innym jest, jeżeli mama czy tata ma przekazać drugiej stronie. Więc to faktycznie, jeżeli zaangażowana jest cała rodzina, to te efekty są dużo bardziej widoczne przez rodziców przede wszystkim, przez rodzinę, która się opiekuje.
1: I to jest wtedy motywujące do dalszej pracy.
0: Zdecydowanie.
1: A jak w ogóle radzą sobie, wiem, że każdy przypadek jest inny, ale jak radzą sobie dzieci z FAS? Jak to się dzieje? Czy panie mają w swoim doświadczeniu takie przypadki, jeśli możemy opowiedzieć teraz słuchaczom, że dziecko, rodzic pilnie pracowali, mamy do czynienia z jakimiś postępami. Panie mają satysfakcję również z tej pracy, pani Katarzyno.
2: No, tutaj jest trudno tak naprawdę przedstawić jedną historię, która skończyła się happy endem, dlatego że te wszystkie trudności związane z FASD towarzyszą do końca życia. Trzeba pamiętać, że ponad 70% ludzi dotkniętych FASD jest w pełni sprawne intelektualnie. Te niepełnosprawności są ukryte i one się bardzo mocno przewijają w takim życiu codziennym, robiąc wrażenie nieporadności, dziwacznych decyzji, takich niezasadnych, braku wyciągania wniosków z pewnych swoich decyzji. W związku z tym nie da się powiedzieć, czy ktoś ma wspaniałe sukcesy i wyszedł na prostą, dlatego że to jest ciągła, nieprzerwana praca na różnych etapach z różnymi trudnościami. Trochę to przypomina, myślę, że spektrum autyzmu, gdzie też w zasadzie można powiedzieć, że pacjenci funkcjonują lepiej bądź gorzej, natomiast niewątpliwie wymagają przez większość swojego życia jakiegoś wsparcia psychologicznego albo psychiatrycznego. Dlatego no, ja mam tak naprawdę doświadczenia jako lekarz, no, myślę, że odróżnię od Karolinki, trochę inne ze względu na to, że opiekuję się już pacjentami, którzy częściej wymagają farmakoterapii. Jednak im towarzyszą inne trudności, jeszcze współwystępujące. No, myślę, że trochę to jest inny profil dzieciaków. Natomiast niewątpliwie przy właściwym wsparciu rodzica i środowiska, bo też mi brakuje tego, jakoś tak nie padło tutaj, ale chciałabym to bardzo podkreślić. Edukowanie społeczeństwa to nie tylko mówienie o alkoholu, o tym, że nie mogą matki spożywać, czy ojcowie spożywać alkoholu, czy nie powinni pić przed ciążą i w czasie ciąży, ale to też edukowanie placówek szkolnych, przedszkolnych, szkół ponadpodstawowych, tak naprawdę szkół wyższych i miejsc pracy, które będą miały do czynienia czynienia z osobami dotkniętymi FASD, dlatego że one, no, powinny się pochylić nad tymi ludźmi i wykazać pewne zrozumienie dla ich trudności, które nie wynikają ze złej woli, tylko raczej po prostu z pewnych deficytów, które przy odpowiednim podejściu da się wypracować, da się doprowadzić do kompromisów, tak? No bo nie wszystko jesteśmy w stanie wyzerować, nie zrobimy nowego człowieka. Natomiast niewątpliwie, jeżeli szkoła będzie miała dużą wrażliwość na trudności, ułatwi ich pokonywanie.
0: A z tym jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o obszar tutaj szkolny, edukacji, oświaty, dlatego że niejednokrotnie spotykamy się z tym, że mamy fajną rodzinę, która fajnie się tymi dziećmi opiekuje, jakby stosuje też nasze zalecenia, próbuje, modyfikuje, tu nie wyjdzie, to poszuka gdzie indziej. Natomiast dziecko idzie do szkoły i tam jest kompletna ściana, tam nie ma żadnego zrozumienia, tam posądza się dziecko tylko o manipulację, złą wolę i nie próbuje się w żaden sposób temu dziecku pomóc, a wręcz zaryzykuje stwierdzenie, że wręcz rzuca się tym rodzicom jeszcze większe kłody pod nogi, żeby po prostu dziecko zabrać ze szkoły i pozbyć się
1: kłopotu, tak? O to chodzi.
2: Mm-hmm. Świetnym przykładem jest tabliczka mnożenia, która naszych pacjentów dręczy i męczy. Nie potrafią, nawet jakby całe serce swoje wkładają, lata, miesiące uczą się tego samego schematu, w różnych metodach tę tabliczkę mnożenia próbują przyswoić i nie są w stanie. No to jest taki ich kłopot, z którym borykają się do końca życia. Na pewno ułatwia to życie kalkulator, natomiast szkoły oczekują mimo wszystko, że ona ma być opanowana, zapamiętana, w środku nocy dziecko wybudzone, mają przytoczyć bezbłędnie. No i my tłumaczymy szkoły, prosimy, żeby uwzględniło, że jednak ta tabliczka mnożenia to jest coś nie do przeskoczenia. Najczęściej po prostu, no, na szczęście obecny świat proponuje nam różne rozwiązania technologiczne, da się ominąć ją. Natomiast nie jesteśmy w stanie nieraz wyprosić wsparcia dla tych uczniów i wskazywane to jest jako brak chęci, brak wysiłku ze strony rodziców, żeby właściwie przyswajać tabliczkę mnożenia w domu. No rzeczywiście jest to dla nas takie trudne i frustrujące, bo gdyby to otoczenie zrozumiało, że no tak, jest ten kod ICD-10 wpisany, czyli takie medyczne kryteria spełnione są tego, że mamy dziecko z FASD. To nie jest tylko sama medycyna, ale też wszystko inne. Wszystko inne, całe życie w zasadzie.
1: Czyli mamy wtedy do czynienia z dyskalkulią?
2: No to specyficznymi trudnościami, tak. Mhm. No myślę, że można i w zasadzie drąży się tak naprawdę każdą diagnozę. Dysleksję rozwojową również sprawdzamy. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma FASD, to wszystkie inne trudności go omijają i można wszystko zwalić na FASD. Próbujemy też innymi pojęciami dobrze tłumaczyć te trudności, żeby też druga strona mogła zrozumieć, bo rzeczywiście jak użyjemy pojęcia dyskalkulia, to trochę inaczej szkoła do tego podchodzi. Mhm. Bardziej do nich to trafia. No tak, FASD to okej, ale jeszcze ma w takim razie dyskalkulię, czyli już rozumiemy, że musimy uwzględnić, że te błędy matematyczne nie wynikają z braku właściwego treningu, tylko z takich możliwości mózgu.
1: Są rzeczy, których nie wytrenujemy, jak tutaj pani mówi, pani Katarzyno, tej tabliczki mnożenia nie przeskoczą pacjenci z FASD.
2: Bardzo często rzeczywiście bardzo się męczą albo potrafią tylko pojedyncze przykłady podać właściwie, a już te wyższe liczby, które wymagają jednak troszkę głębszego analizowania, myślenia abstrakcyjnego o tych liczbach, jest dla nich bardzo trudne. I to naprawdę nie wynika ze złej woli, ale podkreślę, że obecnie mamy takie możliwości technologiczne, które faktycznie pozwalają przejść tę trudność.
1: A jakie są jeszcze takie trudności, które właśnie, jakie są jeszcze kłopoty, które utrudniają życie w szkole dzieciom z FASD?
0: To może być na przykład problemy z pamięcią, tak? To też będzie bezpośrednio tutaj związane z nauką tabliczki mnożenia. Problem w ogóle z pojęciem czasu, który jest kompletną abstrakcją i nauczenie się takiego analogowego zegara to bardzo często jest niemożliwe, więc najlepiej by było mieć zegarek cyfrowy, tak? Przewidywanie własnych działań, w ogóle łączenie, kojarzenie, takie myślenie przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, no to wszystko są duże trudności. Dzieci bardzo często mają problem z pisaniem, co też może wynikać właśnie z niedojrzałych odruchów. Mogą mieć problem z czytaniem i tutaj też na przykład audiobooki mogłyby fajnie, czytanie lektur, które są coraz grubsze, więc one fajnie rozwiązują trudność, natomiast to też jest rzecz, którą trudno jest przeskoczyć nawet z rodzicami. Ma czytać. I jakby, okej, ale to przekierujmy uwagę na coś, w czym on będzie dobry, dlatego, że tutaj też chciałabym, żeby to wypłynęło, że każde dziecko z FASD jest w czymś dobre i musimy się skupić skupić również na tym, żeby poszukiwać tych zasobów i wzmacniać te zasoby i wspierać dziecko właśnie w rozwijaniu tych talentów, które ma, a dzieci z FAST również mają ogromne talenty.
1: Tak, bywa, że muzyczne, manualne, tak, pamięć wzrokową, prawda? Tak, w odróżnieniu od tej pamięci życiowej, czy tej analitycznej, to tę wzrokową potrafią mieć bardzo dobrą.
0: Potrafią mieć zdecydowanie lepszą pamięć wzrokową, tak. I tak jak pani mówiła, plastycznie, artystycznie w ogóle tutaj, ruchowe, są też bardzo sprawne ruchowo, tak? Pomimo tego, że mają, zdarzają się, że mają problemy z równowagą, z taką niezborność ruchową, mogą wydawać się takie
2: niezdarne,
0: to ruchowo też potrafią bardzo fajnie funkcjonować.
1: Spotkałam się z takim pojęciem, gdy czytałam o wychowaniu właśnie dziecka z FAS czy z FASD, że lepiej zastosować regulacje zamiast kar. Chciałabym tutaj przyjrzeć się właśnie temu zagadnieniu, ponieważ ono mi się wydaje dosyć uniwersalne. Ja nie wiem, czy to tylko dotyczy dzieci z FASD, ta regulacja zamiast kar. Na czym to polega, pani Katarzyno?
2: No to zacznę od tego, że taki idealny świat opiera się jednak na regulowaniu, a nie karaniu kogokolwiek. Czyli to nie chodzi o dzieci z FASD, ale o wszystkich tak naprawdę naszych małych człowieków, którzy potrzebują wsparcia i raczej wyjaśnienia, dlaczego my oczekujemy czegoś od nich i żeby widzieli celowość w tym działaniu. Karanie, no myślę, że to już udowodniono wielokrotnie i nawet nie zamierzam chyba tego tematu zgłębiać, że nie przynosi dłuższych perspektyw i większych efektów. To jest chwilowe zaspokojenie chyba złości dorosłych tak naprawdę i wyegzekwowanie czegoś na tu i teraz. Natomiast czy to przynosi dłuższą refleksję, no to już zdecydowanie nie. Natomiast rzeczywiście koleżanki, które pracują z pacjentami, bo tak jak ja zauważam, one prowadzą długoterminową terapię, działają tak naprawdę z rodzicami, którzy muszą zrozumieć, że pewne zachowania ich dzieci nie wynikają ze złej woli i z chęci wyczynienia krzywdy, czy te kradzieże to nie wynikają z tego, że naprawdę chciały coś zabrać i planują założyć mafię i handlować narkotykami, tylko często zostały podpuszczone. Albo widziały tylko krótkotrwałą gratyfikację dla siebie, czyli był jakiś uroczy cukierek, który pobudził impuls w głowie, żeby zawinąć, natomiast konsekwencje, rzeczywiście oni krótkoterminowo deklarują, że tak, już nigdy więcej tego nie zrobią, do kolejnej takiej sytuacji. No to myślę, że też jest bardzo dobry przykład tego, żeby wspierać dzieci z FASD, dlatego że ich życiowe decyzje w przyszłości mogą niestety być trudne. Mogą się opierać również o kradzieże. Tak? I faktycznie, jeżeli będziemy pracowali nad tymi zachowaniami w wieku dziecięcym, jest duża szansa na to, że w przyszłości się one po pierwsze nie powielą, a po drugie dla otoczenia będzie łatwiej zrozumieć, skąd się pojawiły te takie niepożądane zachowania.
1: Ale jak się reguluje zachowanie dziecka?
2: Dużą pracą nad rzeczywiście neurorozwojem, ale też nad rodzicami i nad ich sposobem reagowania. Nad tym, aby oni wykazywali większe zrozumienie. Też nie tłumaczyli godzinami, bo to jest też kolejny błąd, czyli wielogodzinne wypowiedzi rodziców o tym, jak to wyszło źle. Dlatego, że pacjenci myślę, że wiedzą. Jak im się krótko powie, że wyszło źle, to już wiedzą, że źle. Ale jakby praca nad zrozumieniem i wypracowaniem schematów, co zrobię następnym razem. Jak zrobię następnym razem. Jeżeli chodzi o szkołę, no faktycznie szkoły się skupiają bardzo często na podkreślaniu wad i podkreślaniu uwag. Bardzo dużo znajdują rodzice, myślę, w librusach i innych systemach edukacyjnych informacji na temat tego, co wyszło źle. A tu chodzi o podkreślanie, co wyszło dobrze, żeby rzeczywiście kierować dzieci na właściwe tory, a nie podkreślać, jak bardzo im coś nie wyszło.
1: I te zasady przypominać, bo tak bywa, że to trzeba robić wielokrotnie.
0: Dzieci z FAS, one znają bardzo często reguły, w końcu się ich nauczą, natomiast to, co mówiła Kasia, wystarczy, że sytuacja będzie ta sama, ale kontekst będzie inny, inne otoczenie, nie wiem, inna po prostu, inny kontekst, tak? I to już bardzo często trudno jest im jakby pamiętać o tych zasadach. Ja myślę, że tutaj też warto jakby rozróżnić konsekwencje i karanie i nauczyć rodziców różnicy między konsekwencją i karą, bo jeżeli mamy na przykład sytuację, że siedzimy przy obiedzie i dziecko po raz kolejny rozleje szklankę z wodą, to co będzie konsekwencją, a co karą? Karą będzie to, że nie może się już więcej tej wody napić, a konsekwencją będzie to, że ma tą wodę wytrzeć, nawet jeżeli będzie musiało ją wytrzeć kilka razy, tak? I to jest ważne. Często rodzice nie rozumieją tej różnicy. Myślą, że to, że nie może się napić, jest konsekwencją bo nie ma wody, a to jednak jest kara, tak? I tutaj też to, co Kasia mówiła, a propos rodziców i tej regulacji, mamy takie rodziny, które przyszły z dzieckiem na terapię, a okazało się, że one same muszą pozamykać i poukładać swoje rany z przeszłości, żeby móc to dziecko regulować, czyli zawsze terapię, psychoterapię, najlepiej zacząć od rodzica.
1: No to w ogóle w różnych przypadkach, to nie tylko jeśli chodzi o ten zespół alkoholowy, prawda? To w ogóle jest często tak, że kiedy pracujemy z samym dzieckiem, a ono potem nie ma przełożenia tego na życie codzienne, to po prostu jest bezcelowe. I faktycznie najlepiej jest wtedy, kiedy zgłasza się cała rodzina. Ale panie mówią, że rzadko się tak zdarza, że to raczej jeden z rodziców przychodzi i przekazuje.
2: To jest w ogóle dość szczególne, bo w regionalnym punkcie jest dużo opiekunów zastępczych, dużo rodzin zastępczych, placówek. W związku z tym no, rzeczywiście trudno, żeby dom dziecka przyjeżdżał do nas z rodziną, bo no, nie jest to możliwe. A jeżeli już mówimy o rodzinach adopcyjnych, to często rodzice się starają wymieniać. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie. Na moich wizytach zazwyczaj zjawiają się rodzice, pełne rodziny. Czasami jeszcze rodzeństwo przychodzi. To też jest bardzo dobre, dlatego że pozwala ocenić tak naprawdę możliwości społeczne tego dziecka w takim naturalnym środowisku. Czyli jeżeli wchodzi do mnie na wizytę psychiatryczną albo pediatryczną, bo ja też badam pediatrycznie cała rodzina, nie przeszkadza mi to zupełnie, ale pozwala ocenić, co się dzieje w rodzinie, jaki jest rozkład sił, jak to dziecko radzi sobie społecznie z innymi członkami rodziny. No, bardzo dobre, naturalne środowisko do badania pacjenta. Natomiast no, dzieci, które są w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych, czy w domach dziecka, albo w pogotowie opiekuńczym, tak naturalnie jest to po prostu trudne i niemożliwe, żeby zjawił się ktoś więcej. Nie ma tego środowiska stałego, co jest pierwszym problemem naszym jako terapeutów, bo skoro to są zmienne środowiska, to jak tu pracować?
1: I jeszcze chciałabym poruszyć taki temat, mianowicie niezdiagnozowanych dzieci z FAS. Czy jest ich wiele? W ogóle może powiedzmy o skali zjawiska, bo wiem o tym, że dzieci z FASD czy z FAS przychodzi na świat więcej niż dzieci z zespołem Downa. Tak mówią statystyki.
2: No mówi się, że to jest 10% populacji polskiej. Gdzieś tak szacunkowo widziałam badania. Właśnie rozmawiałyśmy z Karolinką przed audycją, że bardzo często, jeżeli zgłasza się rodzic biologiczny z dzieckiem do diagnozy, to tak naprawdę on sam już powinien stanąć do diagnostyki. Ja miałam ostatnio właśnie przypadek mamy, która przyszła przyciągnięta przez swoją siostrę biologiczną z dzieckiem do diagnozy. No dziecko ma na pewno FASD. Mama nie ukrywa tego, że spożywa alkohol w ciąży, ale po rozmowie z tymi dwiema dorosłymi kobietami, które są siostrami biologicznymi, można się dowiedzieć, że rodzice tych kobiet też pili intensywnie. W związku z tym, że ta starsza siostra przytargała tę młodszą do nas na wizytę, ona powiedziała, że widziała mamę pijącą z tą młodszą siostrą, że na pewno całą ciążę z brzuchem ta kobieta piła alkohol. W związku z tym ta mama zresztą fenotypowo wyglądała, jakby była też niestety dotknięta FASD. Ona wymagałaby już diagnozy. I tak naprawdę myślę, że to często od samych rodziców tę diagnostykę powinniśmy zacząć, dlatego że my mówimy o FASD w Łodzi, diagnostyka w województwie łódzkim jest od 2018 roku, a ile lat wstecz nie wiedzieliśmy o tym, nie badaliśmy tego tak naprawdę, nie wiemy ile osób dorosłych chodzi z FASD i on, no jakiś procent dziedziczenia też tych cech jest. To nie jest tak, że każde kolejne pokolenie kobiety z FASD rodzi się w pełni zdrowe. W związku z tym, no jest to trudne do ocenienia, bo nie wiemy ile jest cech dziedziczonych, ile jest de novo, czyli powstałych dopiero w okresie płodowym.
1: Ale jak to jest najczęściej? Właśnie, bo zadaję sobie pytanie, czy są dzieci, które mają trudności na przykład w szkole, a nikt ich nie zdiagnozował, bo ani rodzice nie przyszli z tym problemem, ani szkoła nie zwróciła się, nie skierowała dziecka do specjalisty. Są takie przypadki?
0: Oczywiście, że są. Są i to są przypadki nierzadkie wcale. Rodzice na przykład mogą już i dostają sygnały, że może by warto było zbadać w tym kierunku, ale też jak nie idą, tak? Być może się wstydzą, tak? Najczęściej to jest tutaj ten komponent wstydu, tak? Czy mamy dziecko na przykład po już pełnej diagnostyce z konkretnymi zaleceniami, a rodzic przychodzi na przykład do terapii dopiero po 2 latach otrzymania diagnozy, bo się po prostu wstydzi i nie może sobie darować i jakby boryka się ze swoimi własnymi wyrzutami sumienia, tak?
1: Więc... No i to jest takie zapętlenie się w tym, prawda? No bo tak. Z jednej strony no źle czynił, no to trzeba
0: Zdecydowanie.
1: Nie da się naprawić, no ale chociaż wyhamować skutki, zmniejszyć skutki, prawda?
0: Tak, ale
1: a tutaj ten wstyd jest tak ciężki, że sobie nie może dać z tym
0: rady. Ale czasem to jest zbyt duże i też takie rodziny wymagają bardzo szczególnego zaopiekowania, tym bardziej, że zdarza się dosyć często, że jakby wychodzą na prostą i potrafią już teraz zaopiekować się tym dzieckiem.
1: A jeszcze jest takie pojęcie ważne, kiedy mówimy o tych wszystkich i chorobach, i deficytach związanych z alkoholem. Pozabezpieczny styl przywiązania. Funkcjonuje takie pojęcie. Czy tutaj mówimy właśnie o jakby przyzwyczajeniu dziecka do pewnych patologicznych zachowań rodzica? O co tutaj chodzi?
0: Styl przywiązania to jest taki konstrukt, który wykształtuje się w pierwszych 3 latach życia i jest on w dużej mierze zależny od opieki, jaką dziecko otrzymuje od osoby dorosłej, tak? W jakim środowisku się wychowuje, czy opiekun rozpoznaje potrzeby dziecka, czy reaguje. I w zależności od tego, jak te potrzeby są zaspokajane, czy rodzic, czy opiekun jest responsywny, dziecko wykształca pozabezpieczny lub bezpieczny styl przywiązania, czyli jakby jego obraz siebie, bliskiej osoby oraz świata. To jak to postrzega, tak? I w zależności od tego, to będzie determinowało jego sposoby reagowania w różnych sytuacjach, zachowywania się, funkcjonowania w takim życiu
1: codziennym. Czyli to nie ma bezpośredniego powiązania z FASD, ale może występować w rodzinach, gdzie problem się pojawił.
0: Oczywiście najczęściej jest tak, że dzieci z FASD oczywiście mają pozabezpieczny styl przywiązania, natomiast osoby, które nie mają FASD, też mogą mieć pozabezpieczny styl przywiązania. Także nie ma bezpośredniego związku.
1: Jedna z historii, które mnie najbardziej uderzyły, mieliśmy cykl audycji związany właśnie z pieczą zastępczą. Tak? I tam padł taki przykład dziecka, które trafiło właśnie do pieczy zastępczej z rodziny absolutnie patologicznej i okazało się, że temu dziecku brakowało, żeby od czasu do czasu mama przypaliła mu ramię papierosem. Bo tak się działo w tamtej rodzinie i to dziecko w końcu zadało pytanie, a dlaczego u nas tak nie ma? Co nie znaczy, że dziecko lubiło to, ale przyzwyczaiło się do tego. To taki przykład?
0: Mm-hmm. Tak, zdarzają się takie sytuacje, że dziecko dąży do przywrócenia w otoczeniu, w którym się znajduje, takiej energii, takiej siły, w której po prostu się do tej pory wychowywało. Tak? Także będzie prowokowało, będzie sprawdzało i będzie próbowało właśnie przywrócić takie napięcie, które było dla niego wtedy bezpieczne.
1: Wzrastało w napięciu.
0: Dokładnie. Mm-hmm.
1: Drogie panie, czy jest coś, co w pań pracy przynosi paniom satysfakcję, radość? Bo to jest bardzo trudna praca, wyobrażam sobie. Co chwila człowiek spotyka się z trudnymi przypadkami. Nigdy nie może wyleczyć tego pacjenta do końca. Coś, co daje paniom siłę, żeby dalej wykonywać swoją pracę.
0: No, dla mnie przede wszystkim praca z dziećmi jest takim elementem, który gdzieś tam daje mi wiatru w skrzydła. To, że one się uśmiechają, że widzę zmiany, które gdzieś tam zachodzą w nich właśnie w gabinecie, że z dziecka, które jest bardzo wycofane, nie odzywające się w ogóle, nagle pojawia się, wyłania się dziecko, które ma mnóstwo pomysłów i buzia mu się nie zamyka. No i też informacje zwrotne od rodziców, że coś mu się udało osiągnąć, że coś się poprawiło, że im się udało coś zmienić jako dorosłym i dzięki temu poprawiło się funkcjonowanie dziecka. No i też takie jakieś szczęśliwe historie, które się pojawiają, tak? Ja zawsze rodzicom, którzy pytają, co będzie z moim dzieckiem, jak dorośnie, opowiadam historię już dorosłej pacjentki, która cudownie sobie radzi pomimo trudności, które ma, która ma stałego partnera, która prowadzi jednoosobową działalność, zrobiła prawo jazdy, funkcjonuje pomimo tego, że boryka się z jakimiś tam trudnościami, prowadzi normalne życie.
2: A dla mnie szczególnie wspaniała jest więź z całymi tymi rodzinami, z którymi pracujemy wiele lat. To jest coś wyjątkowego. Myślę, że nie ma drugiej takiej dziedziny. No, możliwe, że lekarze, którzy zajmują się jeszcze chorobami przewlekłymi, wymagającymi naprawdę wieloletniego nadzoru, ale u nas te więzi są tak wyjątkowe, bo one nie opierają się tylko o stricte medycynę i jakieś wytyczne medyczne zalecenia lekarskie, ale też od opowieści, co się wydarzyło dobrego, co zrobiły dzieci. Oni się dzielą takimi tak intymnymi przemyśleniami i wrażeniami, że mamy takie poczucie, że stanowimy często z nim jakąś element tej rodziny, że jesteśmy takimi ciociami, które faktycznie do niej należą, nie czujemy się obco. No to jest coś, czego nigdzie więcej nie doświadczyłam, jak zresztą mamy cudowny zespół, z którym zawsze, jeżeli coś się dzieje trudnego, to możemy obgadać, ale też czujemy się związane z dzieciakami. Jak wchodzimy i mówimy imię i nazwisko kogokolwiek, to wszyscy mówią, tak, był, jestem w stanie się dowiedzieć, co się dzieje u koleżanek, no to coś niebywałego to jest, tak, to buduje. No myślę, że ta praca zespołowa i to, że jeszcze tyle osób z zewnątrz bierze udział w procesie terapeutycznym jednego dziecka, jest szczególnie fajne i szczególnie budujące i motywujące do dalszej pracy.
1: Drogie panie, oby jak najwięcej tych postępów było u dzieci, jak najwięcej dzieci uśmiechających się i rodzin, które regulują u siebie życie rodzinne. A nasi goście to Karolina Ciesielska-Pietrzak, psycholog prowadząca terapię neurorozwojową dla dzieci z FASD. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Katarzyna Pałka-Szafraniec, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Przypominamy, że w Łodzi można wybrać się do regionalnego punktu diagnozy i terapii FASD, nawet bez żadnego skierowania. Nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, pytania, to może się tam zgłosić po pomoc. Ja nazywam się Anna Groblińska i słuchaczom dziękuję również za uwagę.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Łódź jednym z realnie najzieleńszych polskich miast, a przynajmniej tak wynika z danych, które zebrał autor bloga kartografiaekstremalna.pl Szymon Piwczyk. Ponad 9 na 10 mieszkańców stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo. Niemal tyle samo łodzian ma 30 metrów do najbliższego skweru drzew. Wiemy, że liczby liczbami, a rzeczywistość nie zawsze jest aż tak kolorowa, czy raczej w tym przypadku zielona, bo ilość to jedno, a jakość to jest zawsze to drugie.
2: Dokładnie, co nie zmienia faktu, że faktycznie na obszarze Łodzi znajdują się rozległe tereny zieleni. Mamy około 3000 hektarów, jeśli chodzi o samą powierzchnię.
1: Z czego 1/3 to jest chyba las łagiewnicki.
2: Nawet. Około 37-35% to jest las łagiewnicki. Niemniej jednak, tak czy tak, mamy bardzo duże zasoby zieleni przyulicznej, podwórkowej, osiedlowej i mamy bardzo, bardzo dużą liczbę parków, ponieważ mamy ponad 50 parków, z czego też mamy tutaj wliczone parki tak zwane leśne. I dane, którymi my się tutaj posługujemy, są z roku 2021, bo to są dane, które są dostępne w GUS-ie. Niemniej jednak od tamtego czasu minęło około 5 lat i Łódź też jakby wycofała między innymi na przykład ze sprzedaży część terenów. Ponad 250 hektarów terenów zostało wycofanych i tam zostały stworzone tak zwane parki leśne, a zatem jeszcze większa jest ta dostępność i jeszcze większa jest ta powierzchnia zieleni w naszym mieście.
1: A wiemy, ile z tych parków leśnych już jest rzeczywiście takimi terenami uporządkowanymi, to znaczy nie są parkami tylko na papierze, bo rzeczywiście często te uchwały ustanawiające park leśny na danym obszarze, one właśnie były po to, żeby zabezpieczyć ten teren, żeby nic innego tam nie powstało, żadna deweloperka czy żadna inna inwestycja, ale część z tych terenów, chociażby na stokach, nie była porządkowana przez długi czas.
2: Tak, to są dwa równoległe procesy, bo oczywiście pierwszym jakby punktem jest uchwalenie proceduralny, że tak powiem, żeby faktycznie zabezpieczyć przed sprzedażą, przed ewentualnym innym przeznaczeniem tego terenu. A drugim jest uporządkowanie i jakby takie uczytelnienie, jeśli chodzi o charakter tych obszarów, mając z tyłu głowy faktycznie ich naturalność, ich leśny charakter. Część z tych parków została już uporządkowana, część jest w procesie, część jakby też jest zaplanowana na kolejne lata, natomiast mnie się wydaje, że kluczowym aspektem jest fakt, że nadal jest to powierzchnia biologicznie czynna, że nie powstanie tam zabudowa i mieszkańcy mogą z nich cały czas na bieżąco korzystać i o parku, o którym pan redaktor wspomniał, jakby jest mi bardzo bliski, bo osobiście często chodzę tam z własnym psem i naprawdę na ten moment można troszeczkę rzeczy dodać, ale niczego mu nie brakuje.
1: Jak zwraca uwagę w rozmowie z Radiem Łódź dendrolog, społeczniczka Magdalena Schmidt, nie ma już w Łodzi zielonych kasztanowców o tej porze roku, choć powinny być i powodem jest między innymi szrotówek. To jest owad, który w Europie uchodzi za gatunek inwazyjny i on rzeczywiście te kasztanowce pożera, konkretnie jego liście.
2: Tak, my staramy się monitorować na bieżąco ten stan drzew, zwłaszcza właśnie kasztanowców. Pod kątem aspektu właśnie występowania szrotówka. W 26, czyli w obecnym jakby roku, mamy taką akcję ograniczenia szrotówka. Dodam może, że to motyl, żeby też Państwu wyjaśnić, bo nie każdy wie, z czym się mierzymy. Jest to motyl, którego larwy żerują wewnątrz liści kasztanowców i one powodują żółknięcie albo przedwczesne zasychanie liści. I jeśli od nas eksperci stwierdzą, czy pracownicy Zarządu Zieleni, występowanie tego szrotówka, to podejmowane są takie działania, a między innymi montuje się tak zwane pułapki feromonowe. W tym roku zakupiliśmy ponad 1000 sztuk takich pułapek i faktycznie jak doświadczenie z poprzednich lat, oczywiście tylko zakupiliśmy i zamontowaliśmy.
1: One działają jak takie pułapki na mrówki, które też mamy w domu, to znaczy z opóźnionym zapłonem.
2: Mniej więcej coś takiego. I nasze doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że jest to jakby no proces, który poprawia skalę tego zjawiska. Natomiast no nie jest to zjawisko, które jest widoczne jedynie w Łodzi, tylko faktycznie jest szerszym problemem, no bo faktycznie trzeba sobie z tym radzić co roku.
1: Pani dyrektor powiedziała, że od 2021 roku wiele się zmieniło. Też zmieniło się wiele w perspektywie ostatnich 10 lat. I są też inwestycje, które powstały wcale nie tak dawno temu, jeżeli popatrzymy na już 600-letnią historię Łodzi, chociażby trasa WZ, która w momencie oddania około dekady temu uchodziła za inwestycję, która no, spełniała pewne nowe kryteria bycia zieloną, ale dzisiaj już widzimy, że trzeba ją odbetonowywać i są też kolejne takie miejsca oddane jeszcze wcześniej. Czy wiemy, czy, a jeżeli tak, to kiedy będziemy mogli się wybrać na Zielony Plac Dąbrowskiego przed Teatrem Wielkim? To jest miejsce znane chyba w całej Polsce za sprawą rzeźby, która tam jest. Jak państwo wpiszą na początku Łódź, a potem dodadzą pewną część ciała, to wyskoczy to miejsce na pewno. Bo pierwsze zapowiedzi z 2024 roku mówiły o tym, że to się wydarzy w 2025 roku. Rozmawiamy już w drugiej połowie 2026 roku. Czy jesteśmy bliżej finału tej pracy?
2: Tak, jesteśmy bliżej. Na pewno mamy zaakceptowaną całą koncepcję wybraną przez mieszkańców, która jakby pozwala na odbetonowanie części Placu Dąbrowskiego i wprowadzenie tam również elementów związanych z retencją, tudzież z elementów wodnych. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że jest to też proces, w którym bierze udział bardzo wielu uczestników, między innymi kwiaciarki, które chyba dzisiaj nikt sobie nie wyobraża tego obszaru bez punktu z kwiatami. Mamy też Teatr Wielki, mamy też innych użytkowników, takich jak między innymi rolkarze, którzy się tam pojawiają. To te prace też były gdzieś tam konsultowane i faktycznie chcieliśmy najbardziej odpowiedzieć na ich potrzeby.
1: Dzisiaj to miejsce jest używane głównie przez kierowców. To znaczy tam przed wejściem do teatru jest po prostu sznur samochodów zawsze tak, zaparkowany dlatego, i Straż Miejska twierdzi, że nic z tym nie może zrobić.
2: Dlatego ta nowa koncepcja zakłada jednak ograniczenie tego ruchu samochodowego i bardziej uczytelnienia tego obszaru pod kątem właśnie pieszych i ewentualnie osób, które spędzają tam po prostu czas i sobie mogą przycupnąć. Jesteśmy na etapie finalizacji pozwolenia na budowę, bo jest to też proces długi z uwagi chociażby na uzgodnienia z konserwatorem i równolegle poszukujemy na to

0: No jeśli będzie wykonawca, no to on też musi uzyskać pewnego rodzaju zgody na przyłącza od gestorów sieci, więc zakładam, mam nadzieję, że do końca kadencji uda się
1: rozpocząć.
0: Może i nawet skończyć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka. Dżungla 360, wielki, szklany, zadaszony, całoroczny pawilon tropikalny powstanie w Łodzi? A jeżeli tak, to gdzie? Przypomnijmy, że pierwszą lokalizacją miał być ogród botaniczny. Ta lokalizacja wzbudziła duży sprzeciw u mieszkańców Łodzi.
0: Tak, faktem jest, że jakby kontrowersje się pojawiły. Natomiast nie ma jeszcze ostatecznie przesądzonej lokalizacji. Rozważamy ewentualnie inne lokalizacje. Natomiast przypomnę, że nadal trwają konsultacje społeczne, które są zapowiedziane do końca października i w ramach tam pojawiających się głosów również pojawiają się sugestie co do planowanej czy też lokalizacji, czy też ogólnie rozwoju ogrodu botanicznego, bo co do samej idei rozwoju ogrodu botanicznego, a raczej nikt nie ma wątpliwości.
1: Tak, nawet niedawno zostało ogłoszone, to znaczy pojawiło się zadanie w wieloletniej prognozie finansowej, że będzie modernizowana, to znaczy zostanie zburzona stara i zostanie wybudowana nowa szklarnia na terenie ogrodu botanicznego i to jest też coś, co podnosili mieszkańcy. Ale gdyby pani Anna Wierzbicka, łodzianka, miała decydować, dżungla 360 w botaniku, tak czy nie?
0: Zależy jaka. Natomiast takiej skali być może nie, natomiast obecne rozwiązania z Europy, tudzież ze świata, pokazują, że to są projekty, które da się wkomponować w tego typu infrastrukturę, które nie są szkodliwe do otoczenia. Są lekkie konstrukcje, są rozwiązania, które nie są wkopywane, że tak powiem, głęboko w ziemię, a zatem nie zaburzają stosunków wodnych, nie wpływają na otaczającą zieleń, więc jest to wszystko możliwe. Pytanie po prostu ewentualnie, jaka budowla, jaki budynek, jakie rozwiązanie miałoby tam miejsce. Natomiast no to jest do decyzji też, która wyniknie z konsultacji z mieszkańcami.
1: To jeśli nie botanik, to co? Start, tak jak mówił niedawno na antenie Radia Łódź Łukasz Gos, jeszcze jakaś lokalizacja?
0: Ja tutaj nie będę jakby zdradzała, ponieważ te analizy trwają i jakby niedługo, mam nadzieję, się dowiemy jakichś dalszych szczegółów.
1: A są na horyzoncie też kolejne inwestycje w terenach zielonych, które budzą znowu spore emocje, chociażby w Lesie Łagiewnickim czy w Arturówku, bo na Łagiewniki miasto ma plan taki, aby odnowić drogi, parkingi, infrastrukturę komunikacji zbiorowej wokół Łagiewnik. W samym lesie ma przybyć atrakcji. Odnowione mają zostać także trakty leśne dla pieszych, rowerzystów, biegających, nowe wiaty, ławki, stojaki rowerowe, także ścieżka w koronach drzew, to też jest zadanie, które wiemy, że ono zostanie zrealizowane.
0: To znaczy, jeśli chodzi o sam Las Łagiewnicki, to faktycznie jest to inwestycja, której głównym celem jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej, ale przy założeniu ochrony istniejącej przyrody.
1: To znaczy, bo chyba trudno już sobie wyobrazić, że to nie będzie zrealizowane, jeżeli jest akcept chociażby właśnie z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie.
0: Znaczy mamy dofinansowanie, natomiast jeśli chodzi o samą na przykład wieżę widokową, to jest to projekt, który został zaakceptowany przez mieszkańców. Oni chcieli tego typu projektu, był zgłoszony w budżecie obywatelskim, tylko z uwagi na pewien montaż finansowy łatwiej go było zrealizować właśnie w ramach uzyskanego dofinansowania poza, że tak powiem, finansowaniem z budżetu miasta.
1: Tylko, że ta wieża widokowa, ona też nie będzie w Łagiewnikach, tylko ona będzie na Górce Rogowskiej, więc...
0: No tak, no ale jest w ramach tego finansowania gdzieś tam uwzględniona i też budzi kontrowersje, bo też niektórym wydaje się, że właśnie gdzieś będzie burzyła faktycznie status Lasu Łagiewnickiego, co nie jest prawdą, a duża część tego projektu dotyczy przede wszystkim wymiany i uporządkowania istniejącej infrastruktury. Chodzi nam o to, żeby poprawić warunki korzystania z lasu, stworzyć spójny też program edukacji leśnej, bo ma się pojawić ścieżka edukacyjna Akademii Leśnego Przyjaciela z interaktywnymi elementami edukacyjnymi. A zatem faktycznie my nie zamierzamy tutaj przekształcać lasu w jakimś dramatycznym zakresie. Samą inwestycję realizuje Miejskie Centrum Inwestycji i jeszcze jesteśmy na etapie uszczegóławiania. To, co się pojawiło, to są na razie kierunkowe jakby rozwiązania, natomiast szczegóły, jak one zostaną wykonane, dopiero przed nami. Mam nadzieję, że rozwiązania, które wdrożymy, pozwolą użytkownikom lepiej poznać funkcjonowanie też leśnego ekosystemu i jakby uspokoi to wszystkich mieszkańców, że tak naprawdę nic tam strasznego się nie wydarzy.
1: Pani dyrektor mówiła o tym, jak można wybudować taki pawilon tropikalny, zadaszony, całoroczny, że są dzisiaj różne technologie, a czy dzisiaj da się też wybudować ścieżkę w koronach drzew bez uszkadzania drzew, czy też właśnie systemów korzeniowych, bo część internautów

0: zalała sieć właśnie tego typu obrazkami, znaczy, z podobnych tutaj, budów w innych częściach Polski.
1: My tutaj podjęliśmy też konsultacje ze przedstawicielami środowiska naukowego, żeby też ewentualnie wspomóc się takim głosem, który nam pomoże jak najlepiej wytyczyć przebieg takiej ścieżki, bo to jest kluczowe w tym wszystkim, że faktycznie tak posadowić te rozwiązania, żeby omijać korzenie, żeby omijać te obszary bardziej wrażliwe. Natomiast chcemy, żeby to było rozwiązanie, które w sposób jak najmniej ingerujący w korzenie zostanie zrealizowane. I sama metoda też powinna zostać dobrana do tego tak, żeby faktycznie ocenić, gdzie daną na przykład konstrukcję posadowić. Jest dużo tego typu przykładów w Polsce, że tego typu rozwiązania funkcjonują, oczywiście również za granicą, i faktycznie te obszary leśne, czy też obszary zadrzewione nie ucierpiały, pomimo, że na przykład tego typu rozwiązania funkcjonują już wiele lat.
0: Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Kłaniamy się, dobrego dnia, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest specjalistka do spraw PR-u Agnieszka Danowska-Tomczyk.
2: Dzień dobry.
1: I pozwolę sobie na takie wtrącenie, dlatego że chyba spotykamy się z Agą raz na jakiś czas w momencie, kiedy nas coś denerwuje i łączy. I tutaj też połączył nas temat, który nas właściwie mogę powiedzieć, chyba że rozgrzał.
2: Oburzył.
1: Oburzył, dlatego że mówimy bardzo dużo o clickbaitach i nie muszę chyba za dużo wyjaśniać, to są te wszystkie tytuły, które wprowadzają nas bardzo często w błąd i mają taki cel, żebyśmy tam kliknęli i robili wyświetlenia tego tekstu. Aga, zgadzasz się?
2: Pobudzają naszą ciekawość, czyli nie uwierzysz, co Edyta Górniak zrobiła swojemu synowi, a w tekście dowiadujemy się, że zaprosiła go w sobotę na śniadanie na przykład, prawda?
1: Ale się okazało, że jest jeszcze groźniejsze zjawisko. Clickbait ma, jak ładnie to określiłaś, przyrodnie rodzeństwo i jest to rage bite. Są to właściwie rage bite.
2: Tak, to jest niestety zjawisko, o którym możemy powiedzieć, że to są clickbaity krok dalej. Może wytłumaczmy samo słowo rage bait, czyli przynęta do złości. O, tak bym to przetłumaczyła. Rage to złość, bait to przynęta, czyli to są takie treści, które z założenia mają wywołać awanturę, dyskusję, treści, które polaryzują. No myślę, że tutaj pierwszy z brzegu przykład, czyli szczepionki, tak? To jest taki temat, który rozgrzewa Polaków do czerwoności. Ragebaity są o tyle niebezpieczne, że sugerują, że jest to temat ważny dla autora danego postu, danej publikacji, danej rolki. I często rzeczywiście jest to ważny temat, tak? Ale jest on tak przedstawiony, że społeczność zaczyna bardzo mocno dyskutować, kłócić się w komentarzach, dawać emotki, reakcje. I zaczyna się robić tak zwany ruch, tak? Wyświetlenia, reakcje. To wszystko dla algorytmów mediów społecznościowych to jest po prostu złoto, tak? O to chodzi, żeby jak najdłużej nas w tym medium społecznościowym zatrzymać, bo w międzyczasie można nam przecież wyświetlić reklamy, więc zostajemy tam, sprawdzamy, co tam kto nam odpisał w tej dyskusji, co ludzie piszą, dlaczego się z nami nie zgadzają, a tymczasem ten autor tego kontrowersyjnego stanowiska czy kontrowersyjnych treści cieszy się również, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, ale na przykład Facebook monetyzuje treści, które są bardzo wysoko zasięgowe, tak? Czyli mówiąc najprościej i jak tylko się dał, autor, który ma dużo wyświetleń, dużo obserwujących, dużo tak zwanych fanów na Facebooku, chociaż już tego sformułowania się nie używa i tworzy treści angażujące, czyli znowu mające dużo reakcji, dużo komentarzy, dostaje pieniądze. I tu myślę, że dochodzimy do sedna, bo o ile wiemy, że twórcy mają reklamy, które są oznaczone, tak, czyli pani mówi, mam takie piękne włosy, bo używam tego i tego szamponu, tu go sobie kupcie, też jest kod zniżkowy. O tyle te ragebaity nie są jeszcze tak spopularyzowane, jeśli chodzi o poziom wiedzy. I ludzie uczestniczą w tych dyskusjach, bo ich ten temat grzeje, ale nie wiedzą, że tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu twórca tego kontrowersyjnego postu po prostu zarabiał pieniądze.
1: Czyli im gorzej, tym lepiej i im gorzej, tym więcej w portfelu.
2: Niestety tak. I co gorsza, najczęściej to są treści, które w jakiś sposób nas dotyczą, tak?
1: Podasz proszę przykład?
2: Jasne. No, najlepszy taki przykład no, to jest w ogóle internet parentingowy, tak? Czyli dotyczący wychowywania dzieci. Jest taki portal, powiedzmy, że to jest poradnikowy. Mamusie radzą mamusiom, przykładowo. I tam są takie treści, które rzeczywiście sugerują, że to są prawdziwe problemy. Bo na przykład dziewczyna pisze, że mój mąż jest bardzo dobrym mężem, bardzo nas kocha, dba o dzieci, ale jest strasznym sknerą i na wszystkim oszczędza, ale twierdzi, że to po to, żeby zabezpieczyć dzieci na przyszłość. Co mam myśleć? Odmówił mi kupienia nowych butów, tak? I oczywiście co się zaczyna? Wielka dyskusja.
1: Ale to są najczęściej wpisy nawet bez zdjęcia, co ciekawe.
2: Właśnie, więc tutaj też widzimy samą siłę tekstu, tak? I jeszcze to jest napisane dosyć poprawną polszczyzną. Widać, że jest to zredagowane. Natomiast te tematy są takie, że rzeczywiście no, masz ochotę się odezwać. Tam pod tymi postami, specjalnie też przed naszą rozmową zerknęłam, jest czasami po 1000 komentarzy, tak? Czyli na dzisiejsze czasy, gdzie raczej scrollujemy i nie dajemy tych reakcji, no, czasem serduszko, tak, czasem like, to są naprawdę wyniki, które wielu twórcom się nawet nie śnią.
1: A czy w dziennikarstwie tradycyjnym też możemy się na to nabrać? Ja też tak pomyślałam, ale to myślę, że takie pierwsze skojarzenie z brzegu polityka.
2: Oj, polityka to rządzi się swoimi prawami, ale oczywiście, że tak. I mamy nawet w Łodzi taki przykład posłanki, która kilka dni temu bardzo mocno się pokazała się z może nie najlepszej strony. To był absolutnie ragebaitowy materiał. Pokazała, że przechodzi ze swojego biura poselskiego kilkadziesiąt metrów. Ja wiem dokładnie, w którym to jest miejscu, bo jestem łodzianką i piotrkowską znam jak własną kieszeń. I narzeka, że taksówka nie mogła wjechać, bo są słupki na Piotrkowskiej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście w komentarzach się odezwali głównie oponenci polityczni, wskazując na to, że pani poseł, to proponujemy po prostu iść na tramwaj, tak? A nie jeździć taksówkami za pieniądze podatników. No jest to na pewno treść, która służy wyłącznie walce politycznej, a nie dobru mieszkańców. No bo umówmy się, jak wielu mieszkańców ulicy Piotrkowskiej ma problem z tym, żeby przejść 60 metrów do taksówki.
1: Dodajmy właśnie ten kontekst. Posłanka, o której mówimy, krytykuje system słupkowy, więc tutaj chyba też ta dyskusja, która toczy się w Łodzi i nawet nasza posłanka łódzka trafiła na bardzo popularny profil na Instagramie.
2: Ogólnopolski, mający ma
1: milionowe zasięgi. Czyli zadziałało.
2: Myślę, że zadziałało. No, dla mnie to jest jeszcze oburzające. Ona tam użyła argumentu osób niepełnosprawnych, tak? I też osoby niepełnosprawne się odezwały w tych komentarzach i podkreślały, że właśnie nie jeżdżą taksówkami, tak? Nie mogą sobie na to pozwolić i że te problemy są gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. I to pokazuje takie trochę też oderwanie od rzeczywistości. Natomiast podejrzewam, że monetyzacja Facebooka się zgadza.
1: Nie wiem, czy chcemy powiedzieć o drugim przykładzie z naszego podwórka.
2: Ja bym chciała, przyznam, bo to też było bardzo oburzające. W zasadzie tego samego dnia jeden z kluczowych łódzkich twórców, człowiek o ogromnych zasięgach, ponad 400 tysięcy obserwujących na Facebooku. I tu pragnę podkreślić, że obserwują go osoby nie tylko z Łodzi, ale też z Polski, również Polacy za granicą, bo ja mam znajomych za granicą, którzy często mi te jego treści podsyłają, tak? Czyli no można powiedzieć, że facet jest ambasadorem Łodzi, tak? I wrzucił do internetu dla mnie oburzającą treść. To było zdjęcie nagrobka dziecka, które w tragicznych okolicznościach straciło życie w akwaparku Fala. Komentarz był taki, że odwiedziłem ten grób, skłania mnie to do ogromnej refleksji. Ten chłopczyk był w wieku mojego syna. Cóż za straszna tragedia, niewyobrażalny ból. Składam kondolencje rodzicom, tak? I oczywiście ja uważam, że nagłaśnianie tej sprawy jest bardzo ważne, tak? Żeby osoby, które popełniły błąd, które się przyczyniły do tej wielkiej tragedii, poniosły konsekwencje. Natomiast forma ta, którą tutaj widzieliśmy, w żaden sposób takiemu nagłaśnianiu nie służy. Służy wyłącznie zaspokojeniu ciekawości.
1: Czemu służył ten post? Właśnie to jest to pytanie, które sobie zadajemy.
2: Post, od razu też dodam, że został skasowany po jakichś 3-4 godzinach, więc jakaś autorefleksja jednak twórcę naszła.
1: Autorefleksja spowodowana komentarzami, oburzeniem.
2: Tak, oburzeniem. No bo właśnie, czemu służył ten post? No z mojej perspektywy zasięgom, komentarzom. Jest to granie na naprawdę najbardziej prymitywnych ludzkich potrzebach zaspokajania ciekawości i takiego jakiegoś szukania sensacji tam, gdzie nie powinno się tego robić.
1: Jak tego uniknąć? Jak się temu nie dać?
2: Ja polecam takie ćwiczenie algorytmu, tak? Na Facebooku możemy bardzo łatwo zaznaczyć treści, których nie chcemy oglądać, tak? Klikamy z boku postów, trzy kropeczki, tam można zrobić nie interesuje mnie to. Wtedy Facebook dopytuje, czy nie interesuje mnie to dlatego, że to nie jest mój temat, czy dlatego, że jest to w jakiś sposób niefortunne, nieprawidłowe. Na Instagramie lajkujmy, komentujmy rzeczy, które rzeczywiście nas interesują, i też algorytm na to zareaguje i nie dajmy się włączyć w brzydkie słowo, ale funkcjonujące gówno burze w internecie, bo to naprawdę nie jest kwestia wyłącznie dyskusji, to ma drugie dno finansowe.
1: Wdech, wydech, emocje na bok. Mówię o dyskusji. Chociaż my też chyba po tej rozmowie musimy wziąć wdech, wydech. Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. A moim i Państwa gościem była specjalistka do spraw PR-u, co słyszeliśmy, Agnieszka Danowska-Tomczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest powtórka programu.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato,

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwili.

trafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: mówi Łódź. Radio Łódź.
1: Minęła godzina 6, przed nami pierwsza o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tragiczne zdarzenie ciężarówki z pociągiem pod Radomiem. Jedna osoba nie żyje, około 20 zostało rannych. Mieszkańcy kamienic przy Piotrkowskiej Rewolucji w Łodzi kwestionują podwyżki czynszów. Związek Wyznaniowy chce zawieszenia swojego symbolu obok krzyża. Łódzki magistrat odmawia. Za oknem trochę jesień, sporo chmur i pada deszcz. I taka pogoda ma się dzisiaj utrzymywać przez cały dzień. Jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. To po wczorajszym zdarzeniu ciężarówki z pociągiem. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Pociągiem Intercity Koziołek w relacji Lublin Główny - Szczecin Główny podróżowało około 120 osób. Po zdarzeniu pociąg wykoleił się, wagony wypadły z szyn, a lokomotywa przewróciła się. W sprawie wypadku prokuratura będzie prowadzić śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, przekazał prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: To jest wstępne założenie, że kierowca samochodu ciężarowego, a przyjmujemy taką wersję jako najbardziej prawdopodobną, nie zachował należytej ostrożności.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pierwszy wagon pociągu. Przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną, a przyczyny wypadku zbada komisja. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcom, którzy zignorują sygnał ostrzegawczy i doprowadzą do wypadku, ma grozić bezwzględne więzienie. Lokatorzy dwóch łódzkich kamienic znów walczą o niższy czynsz. Zarzucają właścicielowi, że stawki są zawyżone, a lokatorów obciąża opłatami za pustostany. Chodzi o prywatne kamienice przy Piotrkowskiej 18 i rewolucji 1905 roku 20. Dwa lata temu lokatorzy i właściciel zawarli ugodę, zgodnie z którą czynsz miał wynosić około 18 zł za metr, ale stawki wzrosły nawet do 28 zł za metr, mówi jedna z mieszkanek.
4: To chyba od nowego roku, no to jak dostałam to, no to 28 coś tam jest. Jeszcze jak ktoś mieszka, jest jedna osoba, jeszcze prądem ogrzewem, to jest naprawdę ciężko. Po tej lewej stronie to pierwsze, drugie piętro. Wszystko puste stoi.
5: To prowadzi do sytuacji, w której koszt utrzymania tych pustych lokali, które nie przynoszą żadnego przychodu, no rozkłada się na stawkę czynszu dla najemców, którzy wynajmują lokale.
2: Tak mówi wspierająca lokatorów adwokat Klaudia Lasota. Sąd wezwał do przesłuchania wszystkich lokatorów. Proces rozpoczął się w poniedziałek. Spór nowego kościoła z miastem Łódź. Związek Wyznaniowy chce umieszczenia w urzędzie symbolu religijnego, a magistrat odmawia. Kościół Ludzi Słońca został w Polsce oficjalnie zarejestrowany 1,5 roku temu. Jednym z postulatów związku jest obrona świeckiego państwa. Poprosiliśmy urząd o zawieszenie naszego symbolu obok krzyża, a władze Łodzi odmówiły. Bo co jeśli nagle każdy z 200 związków wyznaniowych zażąda tego samego? A co na ten temat myślą łodzianie? Czy krzyż powinien zniknąć z urzędu, czy pozostać w sali obrad?
6: Myślę, że jesteśmy takim katolickim narodem, więc uważam, że powinien być po prostu.
7: Wolałabym, żeby żadne symboli religijnych nie były obecne w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich i nie ograniczać ludzi, jeśli chodzi o światopogląd.
2: Kościół Ludzi Słońca złożył już skargę na bezczynność organu. Planuje także dalsze kroki wobec miasta Łodzi na drodze sądowej. Porozmawiamy na ten temat z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. To o 8:10. Politycy się spierają, a kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Opozycja apeluje do rządu o reakcję na rosnące ceny paliw. Rząd odpowiada, że to efekt konfliktów w Zatoce Perskiej oraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Tymczasem kierowcy płacą na stacjach coraz więcej.
8: Powiem szczerze, że denerwuje dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. 800 miesięcznie wychodzi.
9: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji, dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego, ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
10: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
2: Cena benzyny 95 na warszawskich stacjach zbliża się do 8 zł za litr. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 6:30. Zapraszam.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Poranek w regionie deszczowy, zdecydowanie przydadzą się parasole. W ciągu dnia już bez większych opadów. Czwartek generalnie pochmurny, zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. W Łodzi teraz 13 stopni, w ciągu dnia do 18 stopni. Taka temperatura także w Piotrkowie, Sieradzu i Bełchatowie. Nieznacznie cieplej dziś w Skierniewicach, w tym mieście do 19 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniam się nisko. To już czwartek, to jest 10 dzień września. Iwona Błaszczyk przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, raz jeszcze jesteśmy z Państwem do godziny 9. Radio Łódź.

trochę tak jesiennie się zrobił za naszym radiowym oknem, a poranku w regionie pada deszcz, no ale w ciągu dnia już raczej bez opadów. No i parasol nie będziemy musieli brać z domu. Już prawie 10 minut po godzinie 6 my rozpoczynamy nowy dzień. To jest 253 dzień roku. Do końca 2026 roku zostało 112 dni. Imieniny świętują dzisiaj Łukasz, Sebastian, Mikołaj. Słońce właśnie teraz powinno wstawać 9 minut po godzinie 6. Zajdzie 9 minut po godzinie 19. Tak to ma wyglądać. Poza tym dzisiaj dzień piłkarza. No to co? Wspaniały meczów i braku kontuzji. Serdecznie życzymy, a ŁKS-owi no to awansu do upragnionej ekstraklasy. Swoją drogą jutro puszczenie po Łomnicy Łódzki Klub Sportowy 20:45. To jest pierwsza liga, no a w niedzielę to dopiero będzie szlagier przy Łazienkowskiej, a więc w Warszawie Legia zagra z Widzewem. Początek tego spotkania o godzinie 17:30. No i oba te mecze będziemy oczywiście dla Państwa relacjonowali w Radiu Łódź. Proszę nas słuchać, proszę zaglądać na nasz portal, tam oczywiście także dużo informacji sportowych. Teraz na zegarze 10 minut po 6:00.

Radiu gramy Połudzko, a jakże, to Melinda i nowa muzyka od Martini Polis. Teraz na zegarze 13 minut po godzinie 6. No to teraz muzyka troszkę starszego zespołu, to tak delikatnie rzecz ujmując, ale także fantastyczna. 76. urodziny świętuje dzisiaj Joe Perry, gitarzysta grupy Aerosmith. Od 1970 roku zespół nagrał kilkanaście płyt studyjnych. Perry wraz z kolegą zespołu, wokalistą grupy Stevenem Tylerem, o w 2013 roku trafił do elitarnego Songwriters Hall of Fame, a więc grona najlepszych kompozytorów muzyki. Toksyczni bracia z Bostonu, jak czasem się panów określa, napisali razem ponad 80 utworów, w tym m.in. tę piosenkę.

Bardzo dziękujemy, to oczywiście grupa Andrea Smith. A ja przypominam, dzisiaj w Łodzi rozpoczyna się piąta edycja festiwalu Great September. Przez 3 dni w okolicach Piotrkowskiej działać będzie kilkanaście scen, a na nich zagrają m.in. Andrzej

27 minuty po godzinie 6. Najpierw Aerosmith, teraz Texas. No ładnie nam się muzycznie ten poranek układa, no i będziemy, mam nadzieję, trzymali klasę także do godziny 9. A niebawem u nas skrót najważniejszych informacji, także zajrzymy do prognozy pogody.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
5: Kierowca śmieciarki odpowie za

0: śmiertelny wypadek w Unikowie w powiecie sieradzkim. To w zeszłym tygodniu 28-latek potrącił 32-letnią kobietę przechodzącą przez jezdnię z dwójką dzieci. Kobieta zginęła, 4-letni chłopiec został ranny. Kierowca był trzeźwy. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Maszyniści rozważają protest po serii wypadków na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych przyjął w tej sprawie specjalną uchwałę. Nieoficjalnie jutro pociągi na przejazdach miałyby zwalniać do 20 km na godzinę. Szczegóły możliwego protestu maszyniści mają przedstawić dzisiaj o godzinie 9. A wczoraj w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg relacji Lublin-Szczecin. Jedna osoba zginęła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa w Łodzi będzie bezpieczniejsze. Miasto przygotowuje się do wprowadzenia tam ronda turbinowego, co ma sprawić, że kierowcy jadący od Lodowej będą mogli łatwiej pokonać skrzyżowanie. Ulice Dąbrowskiego czekają także inne zmiany. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w rejonie skrzyżowań z ulicami Podhalańską i Osendowskiego, zmniejszy się tam liczba pasów ruchu dostępnych dla kierowców. Łatwiej o przejście ma być także przy ulicy Gojewiczyńskiej, gdzie piesi zyskają wysepkę rozdzielającą pasy ruchu. Do tego tematu wrócę jeszcze w wiadomościach Radia Łódź. Amerykanie jeżdżą po Polsce w poszukiwaniu najlepszych lokalizacji pod przyszłą bazę. W Warszawie jest specjalna delegacja, która dziś od rana będzie prowadzić rozmowy na ten temat z kierownictwem resortu obrony. Wśród członków delegacji zza oceanu jest bliski współpracownik szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, podsekretarz do spraw zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNano. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00 zapraszam.
1: Poranek w regionie pochmurny i deszczowy, zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach. W Łodzi teraz na termometrze 13 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 18 stopni. No i taka temperatura także w innych miastach naszego regionu, w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, także w Bełchatowie. Nieznacznie cieplej dzisiaj w Skierniewicach, w tym mieście do 19 stopni.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7. Niebawem u nas poranna prasa, w niej m.in. o tym, że ktoś oślepia laserem pilotów wojskowych z bazy w Łasku. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: Stan Sana, zegarze w Radiu Łódź, 21 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to poszaleścimy trochę gazetami. Na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że lotnicy z łaską odnotowują ostatnie przypadki oświetlania laserem samolotów bojowych 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, wykonujących loty w rejonie lotniska. Piloci proszą o pomoc w ustaleniu sprawców. Sprawa jest bardzo poważna. Dla osoby stojącej na ziemi może to wyglądać jak niewinna zabawa. Dla pilota lecącego z dużą prędkością samolotem F-16 czy F-35 może jednak oznaczać nagłe zagrożenie życia i bezpieczeństwa całego lotu. Laser skierowany w kokpicie z zwykłym światłem w kabinie może spowodować gwałtowne olśnienie, oślepienie lub powstanie poświaty, utrudniając pilotowi obserwację otoczenia i odczytywanie wskazań. Jeżeli ktokolwiek zobaczy osoby, które właśnie w ten sposób się zachowują i próbują oświetlać laserem samoloty z bazy w Łasku, te osoby proszone są oczywiście o jak najszybsze powiadomienie odpowiednich służb, chociażby policji. My zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej i do Rzeczpospolitej. Tutaj na pierwszej stronie o śmieciowej pułapce. O co chodzi? Wystarczy jeden przypadek źle wyrzuconych odpadów, by na przykład wspólnota mieszkaniowa zapłaciła podwyższoną stawkę za śmieci. Sądy w tych sprawach są bezlitosne, jak czytamy. Segregowanie śmieci staje się walką z wiatrakami. Sądy uznają, że nawet jeden przypadek złej segregacji może oznaczać podwyższoną opłatę za odpady. Wspólnoty i spółdzielnie nie mogą zamontować kamer w altanach śmietnikowych. Nie mamy wyboru i musimy podwyższać opłaty, tak mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Spółdzielnie i wspólnoty ponoszą odpowiedzialność za segregację, choć nie mają pełnej kontroli nad mieszkańcami, mówią eksperci, a rząd zapowiada zmianę przepisów. Więcej o śmieciowej pułapce. Pułapce, w którą wpadają wspólnoty mieszkaniowe, dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 7.

0: 14 minut do godziny 7 w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. Prosimy o kontakt, prosimy o komentowanie, zapraszamy serdecznie do rozmowy. A tych ciekawych tematów, myślę, będzie tak jak codziennie sporo. Między innymi powiemy o tym, że skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa w Łodzi ma być bezpieczniejsze. Znają państwo to miejsce w Łodzi? No to to miejsce się zmieni, bo tam powstanie rondo, dzięki któremu kierowcy jadący od Lodowej będą mogli łatwiej pokonać to właśnie skrzyżowanie.
1: W sumie to kilka razy widziałam taką sytuację, że były jakieś zderzenia.
2: W najbliższych dniach powstanie tutaj rondo turbinowe. Pogodzi zarówno przejazd Lodową, jak i Dąbrowskiego.
3: No, trzeba uważać, wiadomo. Myślę, że ułatwi, dlatego że dochodziło tu do dużych wypadków.
0: Rondo turbinowe. Czy takie rozwiązania drogowe się sprawdzają? Jakie są państwa doświadczenia? Proszę dać znać. Ale powiemy także o tym, że powstał Kościół Słońca. A teraz jego twórcy chcą, by symbol Kościoła Słońca zawisł w sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej. Magistrat odmawia do tej sprawy, także będziemy wracali w naszym programie. Powiemy także o tym, że w najbliższy weekend po raz pierwszy zostaną wysunięte słupki, które mają ograniczyć wjazd na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Co prawda w niektórych miejscach zapory były już testowane, no ale teraz po raz pierwszy będą blokować wjazd na całej długości deptaku. Czy podobny system ma sens? Czy on się sprawdzi? O to będziemy pytali radnego Marcina Gołaszewskiego z Koalicji Obywatelskiej. To w naszej rozmowie po godzinie 8. Już teraz zapraszam na nią serdecznie w imieniu Macieja Trojanowskiego. Teraz 14 minut do godziny 7.

O matko i organek o matko, ale pada o poranku. No tak, zmiana pogody, wczoraj dużo słońca, no i prawdziwie letni dzień, no a dzisiaj trochę jesień. No i tak to będzie wyglądało. 11 minut do godziny 7. Mówiłem o kontakcie z radiem, no to proszę pisać, proszę dzwonić studio@radiouch.pl 606 78 78 78, no i wiadomości głosowe to za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, także za pośrednictwem radiouch.pl, a więc naszego portalu.

Już ten czas leci, już 8 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej raport z drugi Damian Grosicki. Zajrzymy także do świata sportu. Będzie oczywiście prognoza pogody. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
7: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
6: Bartosz Florczak,
5: Marcin Tercjak.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
9: Co?
8: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
9: Dziewczyno.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kurt Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
12: Myślisz o przyszłości?
13: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
12: A co cię do tego przekonało?
13: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
12: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
13: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
12: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
13: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
19: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto.
21: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
21: 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Zbliża się godzina 7, a więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy. W studiu już Damian Grosicki. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam. Damian, powiedz, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
3: No dobrze, zaczynam od wahadła, to znaczy ruchu wahadłowego na Krajowej 92 między Kutnem a Bedylnem. Od tej chwili do jutra do godziny 16 będzie obowiązywać ten typ ruchu. Co jeszcze? No, ciekawostka. Remontują chodnik, a cierpią na tym kierowcy. Takie rzeczy na Alei Piłsudskiego przy Palmiarni w Łodzi. Wjeżdżając z Eski na Rytkinie, to od rond na Maratońskiej do Popiełuszki też pojedziemy wolniej. Tam miejscami obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę i raczej wszyscy się do tego dostosują. To jeszcze zbierz i skrzyżowanie poetów Tuwima z Gałczyńskiego. Doliczmy sobie 5 minut do całej trasy. Kolejne wiadomości z dróg o 7.30.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
2: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Czas na najważniejsze informacje w studiu Małgorzata Błażewicz.
4: Nawet o 12 zł za metr więcej płacą lokatorzy dwóch łódzkich kamienic. Śledczy sprawdzą, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze dostać się do Stanów Zjednoczonych. Policyjne psy doskonaliły swoje umiejętności w Łodzi. Temperatura maksymalna dzisiaj do 19 stopni, chociaż na razie trudno w to uwierzyć. Wiatr słaby i umiarkowany. Nawet o 12 zł więcej za metr kwadratowy niż rok temu płacą lokatorzy dwóch łódzkich kamienic. Mieszkańcy nie zgadzają się z tak wysokimi podwyżkami. Twierdzą też, że płacą za utrzymanie pustych mieszkań, a spór z właścicielem trwa od 8 lat. Chodzi o prywatne kamienice przy Piotrkowskiej 18 i rewolucji 1905 roku 20. Dwa lata temu lokatorzy i właściciel zawarli ugodę, a sąd umorzył 57 spraw dotyczących podwyżek. Mieszkańcy chcą, żeby czynsz wynosił około 18 zł za metr i z taką stawką poszli do sądu, mówi adwokatka Klaudia Lasota.
9: Właściciel podwyższył czynsz podwyżką z kwoty 16 zł 62 groszy do wysokości aż 28 zł 53 groszy.
4: Jak dodają mieszkańcy kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej, około 50% lokali to pustostany, a adwokatka tłumaczy, że utrzymanie pustych mieszkań może podnosić czynsz pozostałych lokatorów. A kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 28 września. Jedna osoba zginęła, około 20 zostało rannych po zderzeniu ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. To wczoraj. Po uderzeniu skład Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się, a lokomotywa przewróciła się. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pierwszy wagon pociągu. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Politycy rządzącej koalicji mówią, że sprawę trzeba wyjaśnić. Byłego ministra sprawiedliwości bronią koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. A więcej wie Małgorzata Nąkowicz.
24: Jeśli chodzi o nowe śledztwo, prokuratorzy chcą m.in. sprawdzić, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz europoseł PiSu Adam Bielan. O konieczności wyjaśnienia tego wątku mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
25: Konkretna rzecz, gdzie on angażuje się i wykorzystuje koneksje amerykańskie właśnie do czego? Do tego, żeby załatwić czy zorganizować polityczne, bezpieczne lądowanie Ziobry w Stanach Zjednoczonych. To też trzeba wyjaśnić, tak samo jak rolę Sakiewicza.
24: Bartosz Kownacki z PiSu uważa, że polski rząd domaga się de facto ścigania urzędników amerykańskich.
26: No nie da się popełnić przestępstwa, jeżeli nie ma drugiej strony tego przestępstwa, czyli urzędników administracji amerykańskiej, którzy mieliby w sposób nielegalny postępować. No, bądźmy poważni.
24: Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
4: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych od 9 maja. Wcześniej był na Węgrzech. Do USA wyleciał z Mediolanu, posługując się wizą dla przedstawiciela zagranicznych mediów. Spór o symbole religijne w łódzkim magistracie. Kościół Ludzi Słońca chce, by w sali obrad Rady Miejskiej obok krzyża zawisł także symbol tego związku wyznaniowego. Jego przedstawiciele powołują się na konstytucyjną zasadę równości wyznań. Łódzki magistrat odmawia, informując, że nie zamierza umieszczać w urzędzie kolejnych symboli religijnych.
23: Więcej na radiołódź.pl.
4: Nadchodzący weekend po raz pierwszy słupki ograniczą wjazd na całą długość deptaka na Piotrkowskiej. Czy kierowcy są już na nie gotowi i czy system za 6 milionów złotych zda egzamin? O to zapytamy dziś w Radiu Łódź radnego Marcina Gołaszewskiego z Koalicji Obywatelskiej. I na koniec jeszcze szkolenie i doskonalenie umiejętności psów pracujących w łódzkiej policji. Psy policyjne i psy Straży Ochrony Kolei musiały m.in. odnajdywać środki odurzające i materiały wybuchowe, a także reagować na napastników stwarzających zagrożenie. Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Oczywiście musimy spodziewać się wszystkiego, dlatego takie ćwiczenia jak najbardziej są wskazane i nie możemy wykluczyć, że takie zdarzenie, gdzie będziemy mieć osobę agresywną, bądź też w pociągu znajdzie się ładunek wybuchowy, czy też narkotyki, będzie miało miejsce. Także musimy być przygotowani również na takie okoliczności.
4: Obecnie w szeregach łódzkiej policji pracuje 50 psów. Są pełnoprawnymi funkcjonariuszami. Pracują m.in. na terenie kolei i w okolicach dworca Łódź Kaliska. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.30. Zapraszam.
2: Znam jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
5: Dzień dobry. Widzew aktywny w ostatnim dniu okienka transferowego. Joan Fermeszan został nowym piłkarzem łódzkiego klubu. To rumuński napastnik, który trafił do Widzewa na zasadzie wypożyczenia z włoskiego Hellasu Verona. 19-latek w minionym sezonie rozegrał 6 spotkań w Serie A, w tym 45 minut z Milanem. Jest etatowym reprezentantem Rumunii do lat 21. Widzew będzie mógł wykupić Fermeszana po sezonie. Dwóch piłkarzy opuściło natomiast łódzki klub. Obydwaj udali się na wypożyczenia. Samuel Akere grał będzie w ekstraklasowej Wiśle Płock, a Kuba Nawrocki zasilił szeregi drugoligowej Stali Stalowa Wola. Obydwaj mogą wrócić do Widzewa przed zakończeniem sezonu. Jedna drużyna z awansem w Łodzi. Kobieca piłkarska reprezentacja Włoch do lat 20 zagra w fazie pucharowej rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata. Włoszki wygrały na stadionie UKS-u z Nową Zelandią 3-0 i to dało im awans. W drugim łódzkim meczu Japonia zremisowała 2-2 z USA. W innych wczorajszych spotkaniach Ghana wygrała 3-1 z Koreą Południową, a Francja 3-2 z Ekwadorem. Dzisiaj kolejne mecze mundialu, w tym dwa w Łodzi, Korea Północna, Kostaryka i Kolumbia, Portugalia. Polscy siatkarze wchodzą do gry. Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce. Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0, a Rumunia uległa 1-3 Łotwie. Dzisiaj pierwszy mecz biało-czerwonych, którzy bronią tytułu Mistrzów Europy. Polacy zmierzą się w Sofii z Portugalią, mówi kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka.
6: Hale z poprzednich lat większość z nas już zna, także jesteśmy gotowi. Rośnie taka ekscytacja tym, że turniej już się zacznie. Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej czternastce.
5: Przyjmujący nawiązał tym samym do faktu, że z poprzedniego siatkarskiego Euro w obecnej kadrze jest zaledwie 5 zawodników, a początek spotkania Polska-Portugalia o godzinie 15, natomiast kolejny serwis sportowy tuż po 9.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Za radiowym oknem już nie pada, a według prognoz deszczowe chmury już opuściły nasz region, także w ciągu dnia raczej bez opadów. Za to sporo chmur i chłodniej niż chociażby wczoraj. 14 stopni teraz w Łodzi, w ciągu dnia maksymalnie do 18 stopni. No i taka temperatura generalnie będzie utrzymywała się w województwie łódzkim, w Piotrkowie, Sieradzu i Bełchatowie 18 stopni. Nieznacznie cieplej tylko w Skierniewicach, tam do 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, jesteśmy z Państwem do godziny 9. Jest z nami także oczywiście fantastyczna muzyka.

0: 10 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Jak zawsze u nas najwięcej informacji z Łodzi regionu. No ale teraz na moment wyjrzymy poza nasz zakątek świata, poza województwo łódzkie i poza Polskę. Ciekawa sprawa do rozważenia, do zastanowienia się, no i może do rozmowy. Otóż holenderski rząd chce, aby rodzice segregowali pieluchy jednorazowe. Plan przewiduje, że w ciągu 5 lat 1/4 zużytych pieluch będzie trafiała do recyklingu.
1: Rządowy plan zakłada, że producenci pieluch sami opracują ogólnokrajowy system zbiórki. Rodzice zużyte pieluchy będą oddawać do specjalnych punktów, a specjalne firmy je utylizować. Producenci i dostawcy obawiają się, że za jego wdrożenie i wykonanie zapłacą głównie rodzice. Dodatkowe koszty mogą wynieść ponad 100 euro rocznie. Pomysł segregacji zużytych pieluch nie jest nowy. W Zwolle od dłuższego czasu mieszkańcy wrzucają je do 28 kontenerów. Następnie są one spalane. Rząd zamiast spalać, woli odzyskiwać z nich plastik i celulozę. Obecnie kilka firm w Holandii zajmuje się recyklingiem pieluszek. Ich siły przerobowe są jednak za małe, bo Holendrzy zużywają rocznie 1 miliard pieluch dla dzieci i niemowląt. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Co państwo na takie rozwiązanie? Czy to dobry kierunek? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Niebawem u nas kolejne tematy, tymczasem na zegarze 11 minut po godzinie 7.

0: 15 minut po godzinie 7 rowerzyści pewnie już zacierają ręce. Za kilka lat łodzianie będą mogli dojechać rowerem aż do Warszawy. Tak, tak, rozpoczęły się przygotowania do budowy trasy rowerowej przez Koluszki i Skierniewice. To lokalna część programu budowy spójnych tras rowerowych wiodących przez Polskę i Europę. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych. No i zobaczymy, kiedy to wszystko się uda i kiedy faktycznie ta budowa mogłaby ruszyć. Trasa ma być częścią Krajowej Trasy Rowerowej numer 8. Ta trasa prowadzi z Wrocławia do Warszawy. W założeniu nie będzie to na całej długości osobna, nowa droga rowerowa, ale spójna trasa, która ma wykorzystywać częściowo istniejące już odcinki dróg rowerowych, boczne drogi czy też dukty leśne. 15 minut do godziny 7 teraz.
1: Najlepszy początek dnia.

Zawsze miło słyszeć Distance of the Morning Hearts. 19 minut po godzinie 7 to radio, audycja poranna. Mamy czwartek, to jest 10 dzień września. Mamy skrót najważniejszych informacji. To za 11, za 10 minut. Tak jest. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
10: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
9: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
10: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
11: Chyba zacznę inwestować w złoto.
12: Dlaczego akurat w złoto?
11: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
12: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
11: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
15: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
16: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się 7.30, a więc przed nami kolejny raport drogowy i Damian Grosicki.
18: Zaglądamy ponownie do Łodzi. Spory ruch mamy w tej chwili na Tomaszowskiej przy ofiar terroryzmu. Czas dostaw do magazynów. Krajowa 14, 71 i zjazd za dwójki, a wszystko to w Sosnowcu. Tam też zrobiło się gęsto. Przy cmentarzu na Mani również. W Piotrkowie uważajmy na roboty przy rondzie Pecolta. Sierac miejscami stoi głównie przed rondem Kaczyńskiego, a w Dusznikach w powiecie sieradzkim na Krajowej 83 obowiązuje ruch wahadłowy. Kolejne wiadomości z dróg minutę przed 8.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Na zegarze 7.30. A przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Parzewicz.
19: Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej. Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw. Politycy rządu tłumaczą, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które miały zasilić budżet państwa i mogły zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw. Prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. Członkowie koalicji podkreślali również, że dzięki wprowadzonemu w wakacje programowi CPN ceny paliw były najniższe w Europie. W Parlamencie Europejskim Polska stawiana jest za przykład w walce z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy. Chodzi o reakcję na wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim w ataku hybrydowym. Rozwiązania prawne i skuteczna ochrona granic przez Polskę mają być wspomniane w rezolucji Europarlamentu w przyszłym tygodniu na sesji w Strasburgu poświęconej kryzysowi migracyjnemu w hiszpańskiej Ceucie z końca lipca. Są też oczekiwania, że ten polski wątek pojawi się w orędziu o stanie Unii, które w Strasburgu wygłosi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Cała Łódź naprzód chce, żeby w Łodzi powstała rozbudowana sieć publicznych toalet. Stowarzyszenie postuluje stworzenie kilkudziesięciu takich miejsc i udostępnienie mieszkańcom toalet w miejskich instytucjach. Proponuje także rozszerzenie programu zniżek na czynsz dla lokali komunalnych, których właściciele udostępniają toalety. Projekt uchwały zakłada, że na przygotowanie kompleksowego programu miasto miałoby 18 miesięcy. Kolejne wiadomości o 8.
17: Według prognoz deszczowe chmury już opuściły nasz region, no ale nadal chmur już tych niegroźnych sporo w województwie łódzkim. Chłodniej, 14 stopni teraz na termometrze, w ciągu dnia do 18. Dzisiaj najcieplej w Skierniewicach, do 19 stopni.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: 28 minut do godziny 8. Założyciele Kościoła Słońca chcą, by ich symbol zawisły w sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej. Do tej sprawy wrócimy za kilka chwil.

0: 20 minut do godziny 8, przed nami kolejny temat. Nowy kościół walczy z miastem Łódź. Chodzi o zawieszenie symbolu religijnego w sali obrad łódzkiej Rady Miejskiej. Dziś w dużej sali przy Piotrkowskiej 104 w Łodzi jedynym symbolem kultu jest chrześcijański krzyż. Magistrat nie zamierza eksponować kolejnych symboli, dlatego kościół Ludzi Słońca chce walczyć o konstytucyjną równość wyznań. A tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Kościół Ludzi Słońca to związek wyznaniowy zarejestrowany 1,5 roku temu. Jego przedstawiciele poprosili Urząd Miasta Łodzi o umieszczenie w urzędzie ich symbolu religijnego obok wiszącego w urzędzie od lat krzyża. Chodzi o równość wyznań gwarantowaną przez Konstytucję Rzeczpospolitej, mówi Alina Czyżewska z Kościoła Ludzi Słońca.
2: Jedną z naszych misji religijnych jest ochrona państwa świeckiego. Państwo powinno być świeckie, to znaczy nie uprzywilejowywać, zachowywać neutralność religijną i światopoglądową. W sytuacji, kiedy w urzędach, szkołach, w Sejmie, w Senacie eksponowany jest tylko jeden symbol religijny, wówczas ta neutralność państwa jest zaburzona.
3: Dostaliśmy odpowiedź, która opisuje już istniejącą symbolikę w Urzędzie Miasta.
1: Dodaje Paweł Nijakowski z Kościoła Ludzi Słońca.
3: Urząd nie jest w stanie wręcz sobie wyobrazić, w jaki sposób mieliby oni pomieścić wszystkie symbole religijne, gdyby stała się taka sytuacja, że wszystkie zarejestrowane w Polsce kościoły i związki wyznaniowe zwróciłyby się do urzędu o umieszczenie symbolu religijnego. To trochę tak jakby nie uruchamiać nowej linii tramwajowej, bo co jeżeli wszyscy mieszkańcy Łodzi nagle zechcą jechać tym jednym tramwajem akurat do godziny 8? No, nie zmieszczą się, prawda?
4: Musimy mieć bardzo klarowny rozdział państwa od kościoła. Jestem tego głębokim zwolennikiem, natomiast też nie będę toczył wojny z krzyżem.
1: Odpowiada przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: Również nie wydaje mi się sensowne, żebyśmy kotary na dużej sali obrad obwiesili dowolną ilością symboli religijnych. Nie wiem, gdzie był koniec tego absurdalnego pomysłu. Moja osobista opinia jest taka, że miejsca publiczne nie powinny w ogóle być w jakikolwiek sposób miejscami, w których znajdują się symbole religijne, ale od tego większą wartością dla mnie jest nietoczenie jakiejkolwiek wojny religijnej w Łodzi. Nasze miasto ma znacznie więcej wyzwań niż jakaś awantura o krzyż czy o koło Kościoła Słońce.
5: Rzeczywiście jest równouprawnienie wyznań, ale to równouprawnienie nie oznacza bezwzględnej równości.
1: Komentuje konstytucjonalista dr Jakub Stępień z Uniwersytetu Łódzkiego.
5: Prawa uprawnienia jednego związku wyznaniowego mogą być udzielone też związkom wyznaniowym innym, w tym wypadku zarejestrowanym związkom wyznaniowym, pod warunkiem, że istnieje taka realna potrzeba i wykazana jest taka potrzeba. Nie ma expressis verbis stricte takich przepisów regulujących te kwestie, w jakich sytuacjach można, w jakich nie można. Stąd się ukuło w Polsce takie przekonanie, że łatwiej jest zawiesić krzyż na ścianie urzędu niż go zdjąć. Tak jak było w kontekście Sejmu, w wielu opiniach podnosi się, że krzyż nie jest tylko symbolem religijnym w historii Polski, tylko ma szersze, pozareligijne czy ponadreligijne znaczenie.
1: A według łodzian krzyż powinien zniknąć czy pozostać w sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej.
6: Myślę, że jesteśmy takim katolickim narodem, więc uważam, że powinien być po prostu.
7: Wolałabym, żeby żadne symboli religijnych nie były obecne w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich i nie ograniczać ludzi, jeśli chodzi o światopogląd.
6: Nie powinien być ciągnięty z tego względu, że w dzisiejszych czasach dużo młodzieży jednak zauważyłam to, wraca w stronę kościoła.
7: Zmiany społeczne często poprzedzone są rodzajem wojny. W związku z tym wydaje mi się, żeby zmienić to, co chcemy zmienić, powinniśmy troszeczkę wsadzić w kij mrowisko.
1: Urząd Miasta Łodzi odpowiedział Kościołowi Ludzi Słońca, że nie zamierza eksponować kolejnych symboli religijnych na terenie magistratu.
0: Kościół Ludzi Słońca złożył już skargę na bezczynność organu. Planuje także dalsze kroki wobec miasta Łodzi na drodze sądowej. Do tego tematu wrócimy także w naszej rozmowie po godzinie 8, a tą sprawą zajął się Michał Dąbrowski.

13 minut do godziny 8. My zaglądamy jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. W tym tygodniu minie dokładnie miesiąc od wielkiego wycieku danych z MyDoctor. Mimo to pacjenci skarżą się, że nadal nie wiedzą, jakie konkretnie informacje na ich temat wyciekły. Wskazuje to na systemowy, wielopoziomowy problem. Przede wszystkim państwo nie ma podstawy prawnej do informowania o wyciekach danych z prywatnych podmiotów, bo nie jest administratorem takich danych. Właśnie dlatego informacje o tym, czyje dane wyciekły, można było sprawdzić na bezpiecznedane.gov.pl dopiero wtedy, gdy prokuratura na to pozwoliła, co zajęło jej aż 2 tygodnie. Pacjenci, jak się okazuje, nadal nie mają jednak informacji ze swoich przychodni, jakie dokładnie informacje na ich temat zostały wykradzione. Więcej do przeczytania o tej sprawie w Dzienniku Gazecie Prawnej.

do godziny 8 słuchamy Radio Ucie audycji porannej. Za 9 minut u nas najważniejsze informacje. Wcześniej kolejny raport z druki Damiana Grosicki, ale jeszcze przed nami muzyka. To będzie Jamiroquai.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PGE Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
10: Co?
9: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
10: Dziewczyno.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
13: Myślisz o przyszłości?
14: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
13: A co cię do tego przekonało?
14: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
13: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
14: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
13: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
14: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
15: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
17: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się godzina 8, więc przed nami kolejny raport drogowy. Damian Grosicki.
20: Zaczynamy od Łodzi, od wlotu Pabianicką. Niektórzy omijają korek jadąc Rudzką i mniejszymi ulicami. Zawsze to lepsze niż stanie w korku. Wróblewskiego to też ciekawostka. Niby jeden odcinek jest wyłączony w związku z remontem, ale mimo wszystko cała ulica od początku do końca stoi. Kolejny wlot od Aleksandrowa tym razem też wymaga od nas sporo cierpliwości, bo na skrzyżowaniu ze Szczecińską stracimy do 10 minut. Czy da się to jakoś ominąć? Tylko Rojną. Remontowana Pojezierska, gdzie dostępny jest jeden pas, też daje o sobie znać. Jeszcze rzut oka na Krajową 48 między Inowłodzem a Anielinem są roboty. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i ograniczenie do 50 km na godzinę. A z kolejnym raportem wracam za pół godziny.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
10: Trwa usuwanie skutków tragicznego zderzenia pociągu z ciężarówką na Mazowszu. Organizacje prozwierzęce protestują przeciwko targom koni w Pajęcznie Włódzkiem. Ciekawy transfer Widzewa z miasta Romea i Julii do Łodzi trafił rumuński napastnik. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Ruszyło usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Służbom technicznym udało się już ściągnąć z torowiska pierwszy wagon, ten, który znajdował się na samym końcu wykolejonego składu Intercity. O szczegółach mówi Piotr Durys.
21: Na miejscu pracują potężne dźwigi kolejowe oraz pociągi ratownictwa technicznego. Służby usunęły już z przejazdu pierwszy wagon, ten najmniej uszkodzony. Teraz kolejerze przygotowują się do znacznie trudniejszej operacji podnoszenia pozostałych przechylonych wagonów oraz zepchniętej z torów lokomotywy. Równolegle prokuratura okręgowa w Radomiu formalnie wszczyna śledztwo przeciwko kierowcy ciężarówki, który zignorował sprawną sygnalizację i wjechał w bok pociągu, mówi prokurator okręgowy Robert Czerwiński.
22: Uważam, że należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
21: Zarówno kierowca auta, jak i maszynista pociągu wciąż walczą o życie na oddziałach intensywnej terapii. Podnoszenie całego składu oraz naprawa rozbitego torowiska i sieci potrwa co najmniej do weekendu. Piotr Durys, Polskie Radio.
10: A ja przypomnę, że w wypadku zginęła jedna pasażerka, a sprawcy zdarzenia grozi do 8 lat więzienia. Skrzyżowanie Dąbrowskiego Lodowa będzie bezpieczniejsze. Miasto przygotowuje się do wprowadzenia tam ronda turbinowego, co ma sprawić, że kierowcy jadący od Lodowej będą mogli łatwiej pokonać skrzyżowanie. Do tej pory organizacja ruchu nie dla wszystkich była jasna, co prowadziło do licznych kolizji, mówią łodzianie.
23: No warto to zrobić. Dobry pomysł. Bardzo ciężko przejechać jest. No.
24: Teraz to jest tutaj wolna Amerykanka. Ile tu było już wypadków, proszę pana, to Boże kochany.
25: Kilka razy widziałam taką sytuację, że były jakieś zderzenia. Tak, faktycznie to skrzyżowanie jest dość niebezpieczne.
10: Zmiany także na Dąbrowskiego, przy Podhalańskiej i Osendowskiego będzie mniej pasów ruchu, a przy Gojawiczyńskiej powstanie wysepka dla pieszych.
26: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Organizacje prozwierzęce protestują przeciwko międzynarodowym targom koni w Pajęcznie, które mają odbyć się w tę sobotę. Nie milkną też echa po głośnym incydencie, podczas którego koń kopnął pijanego uczestnika wydarzenia. Informacje w tej sprawie przygotował nasz reporter Adam Łużyński.
27: Organizacje prozwierzęce sprzeciwiają się międzynarodowym targom końskim w Pajęcznie, bo według nich znaczna część koni jest w złym stanie i to właśnie one są sprzedawane do rzeźni. Jak mówi Scarlett Carmen Szyłogalis ze schroniska dla koni Tara, wydarzenie jest przedstawiane jako przyjazne dla zwierząt.
28: No niestety tak to się nie odbywa. Jest dużo zwierząt w bardzo kiepskim stanie, w złym stanie. Niektóre są leżące, gdzie w tle stoją wozy rzeźnickie.
27: Ubój koni w Polsce nie jest zabroniony. W Europie najwięcej końskiego mięsa kupuje się we Włoszech.
10: Podczas poprzednich targów końskich w Pajęcznie doszło do głośnego incydentu. Jeden z uczestników został kopnięty przez konia w górną część ciała. Do zdarzenia doszło, gdy mężczyzna pod wpływem alkoholu ciągnął zwierzę za ogon. W tym roku zakazano m.in. sprzedaży alkoholu podczas wydarzenia. Czy obok krzyża w sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej powinny pojawić się symbole innych wyznań? Domaga się tego Kościół Ludzi Słońca, zarejestrowany w Polsce 1,5 roku temu. Jego przedstawiciele chcą umieszczenia swojego symbolu w magistracie. Powołują się na konstytucyjną zasadę równości wyznań, mówi Alina Czerzewska z Kościoła Ludzi Słońca.
29: Kiedy w urzędach, szkołach, w Sejmie, w Senacie eksponowany jest tylko jeden symbol religijny, wówczas ta neutralność państwa jest zaburzona.
30: Miejsca publiczne nie powinny w ogóle być w jakikolwiek sposób miejscami, w których znajdują się symbole religijne, ale od tego większą wartością dla mnie jest nietoczenie jakiejkolwiek wojny religijnej w Łodzi. Nasze miasto ma znacznie więcej wyzwań niż awantura o krzyż czy około Kościoła Słońce.
10: Odpowiada przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Łódzki magistrat odmówił, urzędnicy zapowiedzieli, że w budynku nie będą eksponowane kolejne symbole religijne. A na ten temat porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, radnym Marcinem Gołaszewskim z Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy, czy z urzędu powinny zniknąć wszystkie symbole religijne, także krzyż. Ta rozmowa za kilka minut o 8:10. Joan Vermeschan został nowym piłkarzem Widzewa. Łódzki klub ogłosił transfer wczoraj, 2 godziny przed zamknięciem okienka transferowego. 19-letni rumuński napastnik został wypożyczony, ostatnio występował we włoskiej Weronie. A więcej na ten temat w wiadomościach Radia Łódź ze wiadomości sportowych za godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Poranek w regionie pochmurny, ale deszczowe chmury przynajmniej na razie opuściły nasz region. W Łodzi teraz 13 stopni, w ciągu dnia w województwie do 19 stopni. Problemy z koncentracją i spadek samopoczucia. Ciśnienie niskie 992 hektopaskale teraz na barometrze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: Raz jeszcze mówimy dzień dobry, 5 minut po godzinie 8. Teraz mamy czwartek, to jest 10 dzień września.

0: Tu radio się audycja poranna, grupa Coldplay, a na zegarze 8 minut po godzinie 8.
1: Gość Radia Łódź.
2: Słuchają Państwo Radio Łódź. Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. To profesor Marcin Gołaszewski, radny Rady Miejskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu.
2: Czy widzi Pan nad salą obrad Rady Miejskiej wielkie słońce obok krzyża?
3: Nie, nie widzę. Znaczy słońce widzę bardzo często przez okna dużej sali obrad, ale kolejne symbole religijne raczej nie mają tam miejsca. Ja od początku swojej służby w samorządzie...
2: A to pan przewodniczący, pan radny już zdradził, że chodzi o symbole religijne. To może ja pokrótce wyjaśnię. Jasne. Tylko słuchaczom, którzy niezbyt uważnie słuchali serwisów informacyjnych od rana, serwisów Radio Łódź. Chodzi o to, że Kościół Ludzi Słońca wystąpił do Urzędu Miasta, żeby na głównej sali obrad Rady Miejskiej powiesić obok krzyża właśnie ich symbol religijny. Jak rozumiem, jest to pewnego rodzaju happening, wskazujący na to, że no, wiele symboli religijnych obowiązuje w kraju, znaczy obowiązuje, każdy może wybrać sobie jaki chce. Natomiast wisi tylko jeden. Z tego co wiem, ta sprawa może nawet skończyć się w sądzie, bo urząd odmawia powieszenia symbolu słońca w głównej sali obrad Rady Miejskiej, więc może happening, ale brzmi poważnie.
3: No, tak mówiąc na wprost, panie redaktorze, od początku, kiedy jestem w samorządzie Łodzi, kiedy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, teraz radnym, podobnie jak inni radni, także z Koalicji Obywatelskiej, byłem przekonania, że symbole religijne nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, a więc w urzędach państwowych.
2: Czyli co, w ogóle zdjąć także symbol, który teraz wisi? Mówi,
3: znaczy,
2: o krzyżu?
3: Od początku byliśmy za tym, że te symbole nie powinny się tam znajdować, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji właśnie takiej, o której pan teraz powiedział, do jakiegoś absurdu, w którym pewna grupa osób składa wniosek, petycję do urzędu o wywieszenie ich symbolu religijnego. Nic nie ujmując oczywiście temu, kto w co wierzy, bo Polska jest państwem, w którym każdy ma wolność wyznania.
2: No, około 200 związków wyznaniowych jest.
3: Dokładnie.
2: W Polsce,
3: no
2: więc
3: i teraz
2: wypadałoby, żeby 200 symboli. No, powiedzmy, że część się powiela. Na przykład krzyż używa wiele kościołów,
3: tak,
2: wiele
3: ale
2: wyznań.
3: To może być różny krzyż. Różny krzyż prawosławny i katolicki i różne odmiany tego krzyża. Dlatego nie popadajmy w jakiś absurd. No nie wyobrażam sobie teraz wywieszenia na ścianie Rady Miejskiej, a więc na tym froncie Rady Miejskiej wszystkich symboli religijnych.
2: A miejsca by tam wystarczyło.
3: Wystarczyło, no ale składając taki wniosek, ktoś oczywiście chce w sposób ewidentny wyśmiać go. No to robi pewien happening, pewien absurd z tego.
2: A nie boi pan się, że skończy to się polityczną awanturą? Ja pamiętam całkiem niedawno, jak radni opozycji zauważyli, że z sali obrad mniejszej, tam gdzie urzędują komisje, zresztą prasa łódzka także się o tym rozpisywała, zniknął krzyż, który wisiał tam jeszcze chyba za czasów prezydenta, został powieszony za czasów prezydenta Palki. Zrobiła się naprawdę z tego polityczna awantura. Teraz też będzie polityczna awantura?
3: I wokół krzyża, i wokół jakiegokolwiek symbolu religijnego nigdy nie powinna odbywać się polityczna awantura, ponieważ krzyż nie jest symbolem do wykorzystywania do walki politycznej.
2: No ale sam pan
3: krzyż
2: mówi, że trzeba
3: jednoczy,
2: go zdjąć, ale zdjęcie już moment. Też by wzbudzało
3: inaczej,
2: kontrowersję.
3: Panie redaktorze, ja twierdzę, że w żadnej przestrzeni publicznej, podobnie jak na uniwersytecie, podobnie jak podobnie w urzędzie w samorządzie, jak i w budynkach użyteczności publicznych innych, nie powinny znajdować się symbole religijne z zasady po prostu. Ponieważ doprowadza to do sytuacji właśnie takiej, w której ktoś próbuje używać tego symbolu do walki politycznej. Krzyż nigdy nie służy walce.
2: A ja się
3: krzyż
2: tak zastanawiam, że od lat obserwując różnego rodzaju awantury, kontrowersje wokół symboli religijnych, także w polityce, czy już nie powinniśmy trochę do tego przywyknąć, że krzyż wisi i to wszystko? Powinniśmy nad tym nie przejść do porządku dziennego? Tak było, no i podejrzewam, że większość Łodzian, gdyby zrobiło się jakieś referendum, mogłoby wyrazić swoją zgodę na to.
3: Nie znamy opinii
2: procentowej
3: tutaj ani Łodzian, ani Polaków. Widzimy pewne zmiany w społeczeństwie, laicyzację. No, wiara jest jednak kwestią bardzo prywatną. Każdy z nas, czy wierzy, czy nie wierzy, no, praktykuje to w swoim sercu i w swoim domu.
2: A myślę, że w rosnące w siłę opozycja, a rosnące w siłę partie prawicowe by się z panem nie zgodziły.
3: No ja przynajmniej, będąc osobą wychowaną w duchu katolickim i wierzącą mimo wszystko, nie epatuję swoją wiarą na zewnątrz, bo wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie potrzebuję też do tego, żeby epatować krzyżem do czegoś. W dużej sali obrad. Panie redaktorze, ten krzyż jest, ale czy, jeżeli by go nie było, to czy cokolwiek by temu szkodziło? Nie. Ta sala obrad nadal byłaby salą, gdzie obradują łódcy radni, stanowiąc prawo miejscowe.
2: Na pewno wisiałoby godło i na pewno wisiałby herb
3: Dokładnie. Łodzi. Dokładnie tak, bo to są te symbole, które nas łączą jako radnych.
2: Co
3: ale
2: do tego
3: nie
2: chyba
3: akurat
2: nie ma wątpliwości.
3: Dokładnie. Więc uważam, że niepotrzebny jakiś happening, który będzie się odbywał, kosztem pewnie znowu awantury politycznej.
2: Właśnie, coś czuję, proszę państwa, że będzie z tego awantura
3: będzie, no,
2: polityczna.
3: Będziemy
2: to w Radiu Łódź obserwować, proszę słuchać. Zejdźmy trochę na ziemię, dosłownie zejdźmy na ziemię, bo oto przed nami weekend, w którym po raz pierwszy na całej długości ulicy Piotrkowskiej zostaną podniesione słupki. Na razie tylko na weekend, jak rozumiem, to jest kolejny etap testowania projektu, który trwa już no, ponad rok, odkąd pomysł się w ogóle pojawił. Kosztował kilka milionów złotych. Kto jest winny, panie radny, temu, że te słupki co jakiś czas są rozjeżdżane? To jest w ogóle projekt do wyrzucenia, czy jest to wina łódzkich kierowców?
3: No, uzasadnione pytanie, które pan zadaje. No, my jesteśmy na etapie, który odbywa się proces testowania ich i jakby sam zamysł, który był, a więc uspokojenia ruchu na ulicy Piotrkowskiej, tak żeby ona rzeczywistym stała się deptakiem, no bo teraz nim nadal nie jest, zgodnie z prawem, jest uzasadniony, podobnie jak to, że powinni być chronieni mieszkańcy, gdzie odbywają się masowe imprezy, a więc jeżeli miałoby dojść do jakiegoś zamachu terrorystycznego, to ich zamysł był taki, że powinny one powstrzymać na przykład samochód ciężarowy, gdyby ktoś chciał staranować
2: się. I teraz odezwie się złośliwy i przypomni pierwszy moment, kiedy te słupki padły, a mianowicie delikatnie od boku jeden samochód potrącił słupek i słupek wypadł.

0: Widziałem tego
1: jako
0: audytu.
1: Jako radny miał pan wgląd w taki audyt?
0: Nie miałem wglądu do tego audytu i on miał być...
1: Bo dziennikarze też próbują do niego dotrzeć, to jestem pewny, ale nikt na razie tego audytu nie widział.
0: Bo on miał być opublikowany zgodnie ze słowami pana wiceprezydenta Piotrowskiego po dokonaniu tego audytu. No, czekamy na ten audyt, żeby pokazał, czy na przykład zimą one wytrzymają mrozy i czy one będą funkcjonalne. Czy nie dojdzie do sytuacji tak, że takie, kiedy samochody uprzywilejowane, policji czy pogotowia będą przepuszczane i to sprawnie ulicą Piotrkowską, bo przecież będzie taka potrzeba w sytuacji ratowania zdrowia i życia mieszkańców.
1: Z tego, co ostatnio na antenie mówił prezydent Tomasz Piotrowski, no to te testy już są pomyślnie zakończone, jest, można podnieść te słupki. Zresztą one miały tydzień wcześniej, w zeszłym weekend miały zostać podniesione. No dobrze, ale wróćmy w takim razie do idei. Co jest problemem? Sama idea słupków, pomijając to, że one są wykonane tak, jak są wykonane, to rozumiem, będziemy sprawdzać, to rozumiem, miał sprawdzić audyt, którego jeszcze nikt nie widział. Czy też to, że kierowcy przyzwyczaili się do wjeżdżania na zakazy w Łodzi, jak tylko chcą.
0: Sama idea słupków nie budziła wątpliwości, a więc oba te argumenty mówiące o uspokojeniu ruchu i o tym działaniu antyterrorystycznym, one były w pełni zrozumiałe i nie budziły żadnych wątpliwości. Wątpliwości pojawiły się w momencie ich wykonania w jakimś stopniu i pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy samochód osobowy taki lekki jest w stanie wywrócić słupek, który miał przetrwać atak terrorystyczny. I tu jest to pytanie, bo chyba musimy mieć konkretną odpowiedź od producenta, czy wykonawcy, czy ten cel zostanie spełniony.
1: Miasto zapowiada, że przy okazji uruchomienia i podniesienia słupków na całej długości ulicy Piotrkowskiej będzie także akcja informacyjna. Będą stali tam strażnicy miejscy, ale będą także punkty, w których mieszkańcy będą mogli sobie od ręki wyrobić na przykład wjazdówkę i jakby wpisać się do tego systemu, tak żeby słupki obniżały się, jeżeli oczywiście mają prawo wjechać na ulicę Piotrkowską. O tym nie należało pomyśleć na samym początku? Czy to trochę niespóźniona reakcja na to, co się wydarzyło, to co opisywała łódzka prasa, to o czym mówiło się w radiu?
0: No, to mówiła o tym cała prasa, nie tylko łódzka, ale ogólnopolska, pokazując te trochę takie kuriozalne sytuacje.
1: A swoją drogą to dziwne, bo w innych miastach też takie sytuacje się zdarzały, nie widziałem artykułów w prasie ogólnopolskiej na temat wjechania w słupek kierowcy.
0: No właśnie, to nie jest tak, że ktoś nagle musiał powiedzieć eureka, odkrył coś, co nie było na całym świecie i nagle pojawiły się słupki w Łodzi. Wręcz przeciwnie, w każdym mieście europejskim, dużym, gdzie odbywają się właśnie masowe imprezy, w centrach miast znajdują się słupki. One są funkcjonalne, spełniają swoją rolę. Wielokrotnie przecież w miastach niemieckich, gdy dochodziło do jakichś ataków, były zapory albo właśnie słupki, które powstrzymywały przed takim atakiem, więc mam nadzieję, że będzie wynik audytu mówiący jasno i wyraźnie, tak, one spełniają swoją rolę.
1: Czyli jest pan dobrej myśli.
0: Jestem dobrej myśli. Myślę, że tak. No, czekam na to, jako radny Rady Miejskiej, także oczekuję jako mieszkaniec odpowiedzi, czy one będą spełniały swoją rolę.
1: Marcin Gołaszewski, radny Rady Miejskiej, jest moim i państwa gościem. Dobrze, że pan wspomniał o Niemczech, bo trochę o Niemczech chciałbym porozmawiać. Jest pan profesorem, także germanistą. Patrzy pan na pewno na zachód i to, tak, co się dzieje tam w samorządach. No właśnie, w Saksonii zwycięstwo, tak, w Saksonii Anhalt, zwycięstwo AfD, czyli skrajnie prawicowej partii, no, które idzie w długim marszu do władzy. To pana niepokoi, bo są politycy w Polsce, którzy uważają, że wręcz dobrze, a nie stało się, nie wiem, niefortunnie, czy być może są pewne wątpliwości, ale uważają, że dobrze, że to właśnie skrajna prawica doszła w Niemczech do władzy, przynajmniej na razie w jednym landzie.
0: To znaczy, czy doszła do władzy, to jeszcze nie wiemy, bo będzie konstruowany rząd ten lokalny z premierem.
1: No tak, tam
0: Landu.
1: Do większości bodajże brakuje 5. 3 mandatów, 5, niewielkiej liczby mandatów.
0: Ale prawdopodobnie ta koalicja ze skrajną lewicą powstanie i 44% dla AfD oznacza jakościową zmianę w polityce niemieckiej. Tu nie chodzi pytanie zasadnicze o to jest, czy AfD wygrało, bo wygrało, ale o to chodzi, że AfD jest teraz w stanie odbierać wyborców CDU i SPD, a więc tym tradycyjnym
1: CDU
0: dwóm partiom.
1: CDU i SPD to powiedzmy CDU to są konserwatyści, tak, ale tacy bardziej... można
0: Hadecy
1: powiedzieć Hadeccy
0: centrum, a SPD jest lewica-centrum. Dokładnie. I jakby nastąpiła dekompozycja sceny politycznej w Niemczech, kiedy tradycyjne partie zostały zastąpione przez partie takiego antyestablishmentu, którym jest AfD. I to AfD nie tylko odbiera wyborców i z prawej, i z lewej strony sceny politycznej, ale także mobilizuje i to jest na ich zaskoczenie.
1: To proszę nam wyjaśnić, dlaczego to jest takie niepokojące? Bo przecież partie różnego rodzaju, i prawicowe, i lewicowe, czasem skrajne, wygrywają lub przegrywają wybory w Europie. To jest naturalne w demokracji. Dlaczego to nas powinno niepokoić?
0: To jest niepokojące,
1: pana zdaniem.
0: Dlatego, ponieważ AfD znajduje się w bardzo długim marszu. Długim marszu od bardzo wielu lat, od całej serii wyborów, zarówno tych lokalnych w landach, jak i ogólnoniemieckich, federalnych, kiedy oni z każdymi wyborami uzyskują coraz lepszy wynik.
1: Teraz, no, ale dlaczego to jest niepokojące?
0: To jest niepokojące, ponieważ AfD jest partią nawiązującą korzeniami do tradycji narodowo-socjalistycznej. Tam znajdują się w AfD różne odłamy. Są także ludzie, którzy mają swoją bardzo niechlubną historię, nawiązującą do tradycji nazistowskiej, którzy gloryfikują okres III Rzeszy, ale co jest najbardziej

0: niepokojące to to, że teraz nastąpiło rozsadzenie systemu niemieckiego. Nie możemy powiedzieć, że konserwatyści to są AfD.
1: Jasne,
0: konserwatyści
1: to jest to ja się zastanawiam, ekstremum. A wcześniej nie pojawiały się resentymenty w Niemczech. Przecież ja pamiętam, nie wiem, pamięta pan Erika Steinbach?
0: Tak, pamiętam,
1: i dyskusję, to było, ja przypomnę tutaj młodszym słuchaczom, że to było lata temu, nie wiem, 15-20 lat temu, kiedy powstawały ziomkostwa i był resentyment dotyczący ziem odzyskanych, w cudzysłowie ziem odzyskanych polskich. Chcieli między innymi właśnie odszkodowań za przeniesienia, za wysiedlenia z terenów chociażby obecnego Wrocławia. Więc nie potrzeba było skrajnie prawicowej partii, żeby takie głosy w Niemczech się pojawiały.
0: Tak, ale niepokojące jest to, że do tej pory nie pojawiła się partia, która rozsadziła niemiecki system polityczny, bo partia AfD spowodowała, że CDU z kanclerzem Mercem próbowali przesunąć się bardziej na prawo.
1: W Polsce co chwila się pojawia jakaś partia, która mówi, wszyscy mówią, że miesza. Ja przypomnę tylko, no teraz Konfederacja to jest oczywiście rosnąca siła na scenie politycznej, ale wcześniej też były partie trzeciego wyboru.
0: Tak, tylko teraz jest partia AfD, która jest partią już masową. Wynik 44% w ostatnich wyborach w Landzie Sachsen-Anhalt to jest wynik najlepszy ze wszystkich partii niemieckich w ostatnich 10 latach. Żadna partia nie uzyskała tyle. I teraz przesunięcie się CDU bardziej na prawo z kanclerzem Mercem spowodowało, że AfD ma teraz trochę w ręku taki argument mówiąc, po co chcecie głosować na kopię, jeżeli macie oryginał w postaci nas, którzy jesteśmy już skrajni.
1: Znam taką scenkę z której sceny politycznej, oczywiście, tak, to uśmiecham się.
0: Tak, powiem zasadnicze jest to, że migracja nie jest głównym powodem, dlaczego przesunięcie nastąpiło w kierunku AfD. Głównym powodem jest bezpieczeństwo, a więc Niemcy zadają sobie pytania, czy my czujemy się jeszcze bezpieczni w Niemczech. Zadają sobie także pytanie o swoje bezpieczeństwo finansowe. Mówią o gospodarce, mówią o tradycyjnej kulturze niemieckiej, mówią o walucie. Stąd też żądanie
1: wprowadzenia... Czyli również portfelami.
0: Oczywiście. I to jest jakby zasadnicze. Nie ma już tego tradycyjnego podziału lewica-prawica, bo sama szefowa AfD, Alice Weidel, jest lesbijką, ma partnerkę, ma dziecko, mieszka w Szwajcarii, do tego ma powiązania...
1: Polskiej prawicy włos na głowie się jeży na
0: tak,
1: pewno.
0: Myślę,
1: jest to
0: że
1: zupełnie inna skrajna prawica
0: to jest
1: prawica
0: zupełnie
1: niż
0: inny
1: w
0: podział lewica-prawica pomiędzy Niemcami a
1: na
0: Polską.
1: Na koniec jeszcze zapytam, bo złapaliśmy pana tuż przed wylotem do Szwecji,
0: tak,
1: gdzie też będą wybory i tutaj dokładnie na drugą nóżkę będzie pan tam obserwatorem tych wyborów.
0: Tak, będę miał zaszczyt z ramienia Rady Europy przewodniczyć misji obserwacji wyborów do parlamentu i do wyborach samorządowych.
1: No i właśnie, tam prawdopodobnie prawica zostanie odsunięta. Jest taka szansa, oczywiście, na to wskazują w sondaże, prawica zostanie odsunięta, więc jeden kraj być może przesuwa się na prawo, drugi znowu przesuwa się na lewo. Zastanawiam się, na ile to jest naturalne.
0: No, to są ruchy naturalne dla raczej krajów skandynawskich. Ja uczestniczyłem już w wyborach obserwacji wyborów w Bośni i Hercegowinie, w Kosowie, w Wielkiej Brytanii, ostatnich wyborach, gdzie de facto też doszło do rozsadzenia sceny politycznej, torysi i lejburzyści, do tego doszło.
1: No właśnie, to się dzieje wszędzie. Ja
0: to
1: przypomnę
0: wszędzie,
1: Węgry
0: tak,
1: niedawno,
0: dokładnie,
1: które były zabetonowane. Wszyscy mówili, że tam już się nic nie wydarzy, bo idą rządy autorytarne i nagle Węgrzy powiedzieli nie, odwróciło się zupełnie inaczej. Więc może, być może, na przykład w Niemczech można oddać AfD władzę i jak to mówią niektórzy ich przeciwnicy, niech się wywrócą. Niech pojadą tą hulajnogą i niech zobaczą, jak wcale nie jest łatwo.
0: No, można oczywiście przyjąć też taką argumentację, przy czym najważniejsze będzie teraz, co się wydarzy 20 września, a więc w wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, kolejnym landzie i w Berlinie, bo jeżeli potwierdzi się, że AfD znowu wyjdzie z bardzo dobrym albo najlepszym wynikiem, to może zachwiać niemiecką sceną polityczną, bo już teraz mówi się o ogromnym trzęsieniu ziemi.
1: Czyli co, wcześniejsze wybory będziemy mieli do
0: bardzo
1: Bundestagu?
0: Prawdopodobne, znaczy możliwe wtedy, że presja na kanclerza Merca będzie coraz większa ze swojego środowiska, także z koalicjanta z SPD, no bo wtedy pytanie zasadnicze jest takie, jakie rozwiązanie należy znaleźć, żeby powstrzymać marsz AfD po władzę do Bundestagu.
1: Oceniam to Marcin Gołaszewski, profesor Marcin Gołaszewski, germanista, ale również radny Rady Miejskiej Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję państwu i miłego dnia życzę.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Radio Łódź. Autopromocja. Radio Nocą.
3: W najbliższym Radio Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Bińczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Pińczyk dzisiaj od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
5: Czasami rzeczywiście jest pod górkę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
12: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
13: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
12: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
13: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się 8.30, więc przed nami kolejny raport drogowy, Damian Grosicki.
18: Ponownie wyjeżdżamy, miejscami ponownie stoimy, bo patrząc na sytuację w Łodzi, to pomijając te standardowe ulice, które nas już nie zaskakują niczym, to na przykład warto zwrócić uwagę na ulice, na przykład te jednokierunkowe, jak Pruchnika czy Nawrot. Spore utrudnienia na Źródłowej, tam stracimy 10 minut, bo praktycznie na niej, jak i na samej Spornej, ciągnie się sznur samochodów. W Konstantynowie na głównym skrzyżowaniu też nie jest najlepiej. To jeszcze wspomnę o robotach na Krajowej 60 przed Kutnem w Dudkach dokładniej. Za 30 minut kolejne wiadomości drogowe.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
17: Na zegarze 8:30.
8: Same dobre wiadomości.
17: I Małgorzata Błażewicz.
19: Dziś w Łodzi rozpoczyna się Great September, trzydniowy festiwal łączący koncerty i konferencje muzyczne. To już piąta edycja wydarzenia, podczas której po raz pierwszy wystąpią także zagraniczni artyści. W otoczeniu ulicy Piotrkowskiej będzie działać kilkanaście scen, a na nich zagrają m.in. Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski i Liwka. A łódzki festiwal Great September potrwa do soboty. Więcej na www.radioloc.pl. Teraz przenosimy się do Nowego Jorku, który ogranicza sztuczną inteligencję w szkołach. Przez najbliższy rok uczniowie do około 14 roku życia nie będą mogli korzystać z generatywnej AI. Moratorium obejmie blisko 600 tysięcy dzieci. W liceach chatboty towarzysze będą zakazane, a uczniowie mają uczyć się krytycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. I na koniec samych dobrych wiadomości, mój ulubiony temat, czyli jedzenie. Łódzką gastronomią zawładnie kuchnia amerykańska. Rusza bowiem festiwal Jemy w Łodzi Food Fest. Marcin, pytanie do ciebie, bo ja wiem, że ty byłeś kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam, czy tam mieszkałeś chyba nawet. Jakie jest twoje ulubione amerykańskie jedzenie?
17: Oj, ciężko. Wiesz co, no to amerykańskie mieszanie, jedzenie to taka mieszanka, trochę włoskiego, trochę...
19: Wszystko, tygiel.
17: Zdecydowanie.
19: Może więc będzie można, popróbować różnych rzeczy od jutra w łódzkich kawiarniach i restauracjach. Będą to dania inspirowane kuchnią amerykańską. Czekają wyjątkowe potrawy, mówi Izabela Borowska z Jemy w Łodzi.
20: Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej. Natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej. W festiwalu mamy prawie 30 restauracji, prawie tyle samo dań.
19: To już 10. edycja w Food Fest. Z tej okazji organizatorki przygotowały liczne wydarzenia towarzyszące. A wszystkie restauracje, w których można spróbować amerykańskich dań, dostępne są na stronie Jemy w Łodzi, a festiwal potrwa do 20 września, więc ja tradycyjnie życzę smacznego. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00 zapraszam.
17: Poranek w regionie pochmurny, ale w ciągu dnia nie powinno już raczej padać. Na to wskazują najnowsze prognozy pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę, nadal 13 stopni w Łodzi. W ciągu dnia maksymalnie w regionie do 19 stopni na barometrze 992 hektopaskale.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: 28 minut do godziny 9, niebawem przed nami kolejne tematy, ale wcześniej muzycznie Arctic Monkeys.

0: 21 minut, do godziny 9 słuchamy radio audycji porannej, a przed nami kolejny temat. Skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa będzie bezpieczniejsze. Powstanie tam rondo, dzięki któremu kierowcy jadący od Lodowej będą mogli łatwiej pokonać właśnie skrzyżowanie. Co o zmianach myślą okoliczni mieszkańcy? O tym Seweryn Potentas.
1: Dla niektórych przecięcie ulicy Dąbrowskiego jadąc od Lodowej to wyzwanie i znaczna dawka stresu. Do pokonania jest łącznie 6 pasów, a kierowcy jadący z pierwszeństwem od ulicy Dąbrowskiego wcale nie myślą o tym, by zwalniać. Zamieszanie, które powoduje przejazd przez skrzyżowanie, często prowadzi do kolizji.
2: Bardzo ciężko przejechać jest.
3: Teraz to jest tutaj wolna Amerykanka. Ile tu było już wypadków, proszę pana, to Boże kochany.
4: W sumie to kilka razy widziałam taką sytuację, że były jakieś zderzenia, ale to dosłownie kilka razy w ciągu tych kilku lat, jak tutaj się poruszam. Ale tak, faktycznie to skrzyżowanie jest dość niebezpieczne.
1: Wkrótce ma być bezpieczniej. W okolicy skrzyżowania trwają prace przy chodnikach i ścieżkach rowerowych. Przy okazji pojawiło się nowe oznakowanie pionowe. Póki co jest ono zasłonięte, ale jak zapowiada miasto, skrzyżowanie czeka zmiana organizacji ruchu. Powstanie tam rondo.
5: Na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Lodową możemy zauważyć już pierwsze zmiany w organizacji ruchu. W najbliższych dniach powstanie tutaj rondo turbinowe. Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łodzi. To sprawdzony sposób na wielu skrzyżowaniach w naszym mieście i również tu, u zbiegu Dąbrowskiego z Lodową, takie rondo turbinowe pogodzi zarówno przejazd Lodową, jak i Dąbrowskiego, usprawni przejazd właśnie ulicą Lodową oraz zapewni większe bezpieczeństwo, choćby dla pieszych i rowerzystów, którzy muszą przejść przez szeroką ulicę Dąbrowskiego.
6: Myślę, że ułatwi, dlatego że dochodziło tu do dużo wypadków było.
4: Myślę, że chyba tak. Będzie na pewno bezpieczniej.
6: Myślę, że to jest świetny pomysł.
4: Nawet moi współpracownicy, też koleżanki i koledzy mówią, że faktycznie to jest stresujące przejechać przez całe skrzyżowanie.
7: Mieli doświadczenie na pewno. No.
6: Jeśli chodzi o mnie, no to ja się nie stresowałem, bo tutaj akurat mieszkam niedaleko, więc wiele razy tutaj jeżdżę. No, trzeba uważać, wiadomo. No,
7: warto to zrobić. Dobry pomysł był.
5: Wprowadzenie ronda zapewni większe bezpieczeństwo, pogodzi wszystkie kierunki ruchu i zorganizuje w bardziej jasny i zrozumiały dla kierowców sposób przejazd zarówno ulicą Dąbrowskiego, jak i Lodową.
3: Tak, ale wie pan, jak na rondzie jest. Jedni szanują, drudzy nie szanują.
4: Myślę, że rondo tutaj jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem.
1: Zmian wzdłuż ulicy Dąbrowskiego ma być jednak więcej. Chodzi tu o przejścia dla pieszych, które w niektórych miejscach mają nawet kilkanaście metrów. Dlatego, aby było bezpieczniej, na wysokości ulic Podhalańskiej i Osędowskiego zmniejszy się liczba pasów na drodze. Za to przy Gojawiczyńskiej między pasami ruchu pojawi się wysepka dla pieszych.
0: Skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa to często wybierana przez kierowców trasa, która jest nie tylko łącznikiem między osiedlami a terenami przemysłowymi, ale także między Dąbrową a Widzewem. Seweryn Potentas zebrał te informacje. Teraz na zegarze 18 minut do godziny 9.

To grupa YouTube. 14 minut do godziny 9. No i jeszcze informacja, która może kogoś zainteresuje. Otóż Teatr Muzyczny w Łodzi ogłosił właśnie casting, w którym wyłoni odtwórczynię głównych ról broadwayowskiego hitu Disneya Kraina Lodu. Do tej obsady Teatr Muzyczny poszukuje uzdolnionych wokalnie, aktorsko i ruchowo dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat. Czekają na nie dwie role. Casting ma przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń wideo. Należy je przesłać do 5 października tego roku za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza, a premiera widowiska planowana jest na 13 marca 2027 roku. Teraz na zegarze 13 minut do godziny 9.

z tej samej grupy The Stranglers. No i trochę jak na życzenie za naszym radiowym oknem pojawiło się słońce, chociaż dzisiaj w regionie sporo chmur. No cóż, zmieniła się pogoda. Teraz 9 minut do godziny 9. Niebawem u nas kolejny raport drogowy, który przedstawi Damian Grosicki. Oczywiście punktualnie o 9.00 najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz. Będą oczywiście także wiadomości ze świata sportu. Zajrzymy do prognozy pogody. Słowem, proszę zostać z nami.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
6: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
7: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
8: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
9: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
9: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
6: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
6: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
6: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
16: Co?
15: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
16: Dziewczyno.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
19: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
20: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
19: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
20: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
21: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
22: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
23: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
24: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
25: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
26: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
27: Zbliża się 9, więc przed nami kolejny raport drogowy w studiu Damian Grosicki. Raz jeszcze dzień dobry, Damian, jak teraz wygląda sytuacja na drogach?
28: Witam. No, korki w Łodzi nadal są to nieuniknione. Malownicze i transmisyjne stoją jak każdego dnia o tej porze. O Piłsudskiego należy wspomnieć, bo tam korek ciągnie się aż od Sienkiewicza do Przędzelnianej. To teraz Pabianica i Torowa, dokładnie przy Urzędzie Gminy. Wyjechanie w tym miejscu z parkingu graniczy z cudem, wiem, doświadczyłem tego. Postoimy też na Kościuszki, głównie na prawo skręcie. No to jeszcze Radomsko, gdzie ciasno jest przy Parku Świętojańskim. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
26: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
27: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Minister infrastruktury chce surowszych kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Kościół Ludzi Słońca chce swojego symbolu krzyża w sali obrad Łódzkiej Rady Miejskiej. Kolejne remonty na Bałutach w Łodzi, ruszają prace na Żabie i Kochanowskiego. Miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna do 19 stopni. Minister infrastruktury chce podnieść kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. To po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych. Surowsze kary są konieczne, ale trzeba też zmienić sposób myślenia kierowców, uważa poseł Radosław Lubczyk z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gość Polskiego Radia 24 zgodził się z jego zdaniem. Najważniejsza jest jednak zmiana świadomości kierowców.
2: Kary, owszem, tak, czerwone światło to jest bezwzględnie, bo to jest taki punkt, gdzie wiemy, że zbliża się pociąg, zbliża się szynobus i tu trzeba się zastanowić 8 razy, dlaczego my wjeżdżamy, bo co, zaoszczędzimy minutę, dwie, a może stracić życie wiele osób.
0: Poseł Radosław Lubczyk dodał, że sam jako motocyklista widzi wielu kierowców, którzy zamiast skupiać się na drodze, przeglądają telefony. W wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych zginęła jedna osoba. Około 20 zostało rannych. Według ustaleń służb kierowca ciężarówki zignorował czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu. Zapowiada się kolejna wojna o symbole religijne w Łódzkim Urzędzie Miasta. Działający od półtora roku Związek Wyznaniowy Kościół Ludzi Słońca wystąpił do magistratu o powieszenie w sali obrad Rady Miejskiej swojego symbolu religijnego obok wiszącego tam krzyża. Ponieważ miasto odmówiło, sprawa może skończyć się w sądzie. A teraz łączymy się z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą dosłownie rozmawiał o tym z radnym i byłym przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Gołaszewskim. Halo Maćku.
6: Tak, jestem, słyszymy się.
0: Czy zdaniem twojego gościa nowy symbol powinien zawisnąć obok krzyża?
6: Oczywiście, że nie, ale nie dlatego, że mój gość ma coś przeciwko Kościołowi Ludzi Słońca. Jego zdaniem w urzędzie nie powinien wisieć żaden symbol religijny.
3: Symbole religijne nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, a więc w urzędach państwowych.
6: Czyli co, w ogóle zdjąć?
3: Od początku byliśmy za tym, że te symbole nie powinny się tam znajdować, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji właśnie takiej, do jakiegoś absurdu, w którym pewna grupa osób składa wniosek, petycję do urzędu o wywieszenie ich symbolu religijnego.
6: Oczywiście mój gość zaznacza, że nie chce obecnie wiszącego w Radzie Miejskiej krzyża zdejmować. Już raz tak się zresztą zdarzyło. Krzyż zniknął z sali obrad Komisji Rady Miejskiej i zrobiła się z tego całkiem spora polityczna awantura. Teraz też tak ta sytuacja może się skończyć, bo wszystko wskazuje na to, że wniosek nowego związku wyznaniowego ma właśnie taki cel – wywołać dyskusję.
0: Bardzo dziękuję za informację. Całej rozmowy z radnym Marcinem Gołaszewskim można posłuchać na stronie Radia Łódź w naszej aplikacji mobilnej. Łódź chce lepiej chronić prawa osób doświadczających bezdomności. Powstała Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności, w której zebrano najważniejsze prawa i uprawnienia. W karcie znalazły się m.in. informacje o prawie do mieszkania, tymczasowego schronienia, równego traktowania i ochrony wizerunku. Dokument został napisany prostym językiem i był konsultowany z osobami, których bezpośrednio dotyczy, mówi przedstawiciel Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności przy prezydencie miasta Łodzi Piotr Kaczmarek.
4: Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności to przede wszystkim jedna kartka A4, gdzie zebrane są najważniejsze uprawnienia osób w kryzysie. To na przykład prawo do mieszkania, prawo do tymczasowego godnego schronienia, prawo do równego traktowania.
5: Ta karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa, jak wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
0: Dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Karta ma trafić nie tylko do osób w kryzysie bezdomności, ale także do miejsc, w których korzystają one z pomocy, m.in. schronisk, noclegowni, placówek ochrony zdrowia i miejskich instytucji. O wprowadzeniu dokumentu w życie zdecydują radni za tydzień podczas sesji.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Zbliża się koniec prac na ulicy Stefana na łódzkich Bałutach. To ulica, która łączy z Gierską z Łagiewnicką i stanowi dojazd do osiedla Jagiełły. Kierowcy poruszają się już po nowej nawierzchni, a piesi mogą korzystać z chodnika. Przebudowa ulicy była kompleksowa, podkreśla wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
8: Wymieniliśmy tutaj wodociąg, całą konstrukcję drogi, zatoki postojowe i chodniki.
0: Obecnie na ulicy trwają roboty wykończeniowe i porządkowanie terenu, ale to nie koniec remontów na Bałutach. Teraz ruszają prace na Żabie i Kochanowskiego, a roboty trwają także na odcinku Franciszkańskiej od ulicy Organizacji Win do Szklanej. Więcej na www.radioloc.pl.
27: Prawie już 5 minut po godzinie 9, czas na wiadomości sportowe i Michał Malinowski.
9: Widzew ma nowego piłkarza. W ostatnim dniu okienka transferowego do łódzkiego ekstraklasowicza trafił Ioan Fermeșan. 19-letni rumuński napastnik został wypożyczony z włoskiego Hellasu Verona z opcją wykupu. Jest etatowym reprezentantem Rumunii do lat 21. W Italii grał głównie w drużynach młodzieżowych, ale ma za sobą także 6 spotkań w Serie A. Widzew nie tylko pozyskał wczoraj piłkarza, dwóch zostało również wypożyczonych z klubu. Samuel Akere trafił do ekstraklasowej Wisły Płock, a Kuba Nawrocki grał będzie w drugoligowej Stali Stalowa Wola. Za nami pierwszy dzień siatkarskiego Euro, dzisiaj premierowy mecz Polaków. Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0, a Rumunia przegrała z Łotwą 1-3. To wyniki pierwszego dnia turnieju. Ten drugi jest sporą niespodzianką. Broniący tytułu Mistrzów Europy biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj w Sofii z Portugalią na początek drugiego dnia Mistrzostw Europy. Początek spotkania Polaków o godzinie 15. Jelena Rybakina zapisała się w historii. Reprezentująca Kazachstan tenisistka wygrała z Chinką Qin Wen Zheng w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Awans do półfinału oznacza, że od poniedziałku Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA, przełamując tym samym trwającą ponad 4 lata dominację Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Słodko-gorzki początek Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pierwszej kolejce rozgrywek Industria Kielce wygrała u siebie z HC Kryns Lucern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26. I na koniec wracamy jeszcze do piłki nożnej. UEFA oficjalnie potwierdziła przydział miejsc w przyszłorocznych rozgrywkach o europejskie puchary. Polska reprezentować będzie 5 drużyn, a 2 z nich będą pewne gry w fazie ligowej. Mistrz Polski zagra bowiem od razu w 4. rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, a zdobywca Pucharu Polski w 4. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
27: Czwartek w regionie dość pochmurny, ale rano popadało i to by było chyba już na tyle. W regionie dziś już bez deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, dość chłodno. W Łodzi 13 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 17. W Piotrkowie 18 stopni. Najcieplej dziś w Sieradzu, także w Skierniewicach, w tych miastach do 19 stopni, a na barometrze 992 hektopaskale.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
27: 7 minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranne spotkanie. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. A już teraz w studiu Kuba Jędrzejewski. Witam cię bardzo.
10: Dzień dobry.
27: Kuba, jakiś ulubiony sport?
10: Ulubiony sport, bieganie, a ostatnio squash.
27: O, squash, tak. No właśnie, bo dzisiaj dzień piłkarza jest. No ale to bez życzeń, przynajmniej dla ciebie. Dla wszystkich innych piłkarzy.
10: Ale ucieszyło mnie twoje życzenie, a właściwie taka prognoza, że dzisiaj bez deszczu, bo ja przyjechałem do pracy rowerem, więc mam nadzieję, że nie będzie.
27: Tak, tak, tak. Bardzo zdrowo. To też polecamy rower. Tak jest. Dobrego dnia.
10: Dziękujemy bardzo i również Państwu życzymy. Zostańcie z nami.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

74-75 The Connells w Radiu Łódź to kultowy utwór, który zapewne jest na playliście niejednego z naszych słuchaczy. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry raz jeszcze. Program realizuje Patrycja Wojśnic i w takim składzie jesteśmy dzisiaj do godziny 12. Kilka dni temu rozpoczął się rok szkolny, wakacje się skończyły, dzieci wróciły do szkół, a pogoda no coraz częściej zachęca raczej do spędzania czasu pod dachem niż na świeżym powietrzu, a skoro pod dachem, no to wiadomo, może galeria handlowa. Dzieci na zakupach, temu tematowi się dziś przyjrzymy między innymi w naszym programie. Zajrzymy też do kalendarza świąt nietypowych, trochę już Marcin, który prowadził dzisiaj poranny program, trochę Państwu zdradził pewnie na ten temat, ale ja jeszcze trochę podrążę. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie w weekend, bo może warto go sobie nieco zaplanować, bo tu taka jesienna handra nam się wkrada powoli, ale być może ten weekend przyniesie jeszcze trochę słońca. To sprawdzimy. Nie zabraknie też stałych punktów programu i dobrej muzyki. Polecamy się serdecznie do słuchania w czwartek, 10 września. Niech to będzie bardzo dobry dzień z Radiem Łódź.

Krzysztof Kiliański i Kaja i piękny utwór, który opowiada o miłości, potrzebie bliskości w pędzącym świecie. Jakże aktualny, prócz ciebie nic, taki tytuł nosi. A ta piosenka powstała w 2005 roku, ponad 20 lat temu. Tak, drodzy Państwo, to już ponad 20 lat od powstania tego utworu. Kolejne listy przychodzą na naszą skrzynkę studio@radiolot.pl. Serdecznie zapraszam do kontaktu, za chwilkę oczywiście na wszystko odpowiem. 606-787-8778 to jest też do nas numer telefonu, do studia można dzwonić, do czego serdecznie zachęcam. A już teraz na naszej antenie Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

To utwór Serena Joy i Olivia Rodrigo to najnowsza propozycja właśnie od tej amerykańskiej artystki. Na zegarze już 23-24 minuty po godzinie 9, a co dziś w naszym programie? Takie pytania dostaję m.in. na naszą skrzynkę studio@radiolot.pl. Za kilka minut Damian Grosicki zaprosi nas na magazyn Po prostu to proste. Następnie Monika Czerska opowie nieco więcej o świecie zwierząt w magazynie Zwierz się. Zwierz, będzie też czas na kulturę, na wiadomości kulturalne. Sprawdzimy, co dzisiaj takiego dzieje się w Łodzi. A jak już jesteśmy przy kulturze, to dostałem pytanie, czy będą jakieś zaproszenia kulturalne do zdobycia dzisiaj w programie. I uwaga, uwaga, będą. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź do godziny 12. Mam coś dla Państwa, ale szczegółów jeszcze nie zdradzam. A tymczasem na naszej antenie Bella i egzotyczne wyspy.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, w porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
15: Co?
14: Podobno jest nowy system w Azji.
15: Aha.
14: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
15: Mordo.
14: Co?
15: To jest fake.
16: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwij Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
18: Chyba zacznę inwestować w złoto.
19: Dlaczego akurat w złoto?
18: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
19: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
18: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
24: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
25: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
2: I choć ta fala relaksu trwa, no to oczywiście wakacje się skończyły, ale my się tym nie przejmujemy i dalej w tej najdłuższej fali relaksu trwamy. Na naszej antenie same hity. Za chwilkę też Damian Grosicki opowie nam o prostych rzeczach, dziś o pierwszej pomocy u zwierząt, a już teraz na naszej antenie zespół Queen i You Don't Fool Me.

0: Po prostu to proste. Zaprasza Damian Grosicki.
1: Dziś porozmawiamy o naszych braciach mniejszych, o zwierzętach. Normalni ludzie je kochają, troszczą się o nie, co nie powinno podlegać jakiejkolwiek dyskusji. Często też wybieramy się do schroniska, by dać czworonożnemu przyjacielowi nowy dom.
2: Zwierzęta same sobie nie pomogą, także człowiek tutaj jest jakby niezbędny do pomocy.
3: Warto pomagać, bo jestem zwierzakolubcą.
4: Tuż przed Wigilią żeśmy adoptowali taką sunię małą, troszeczkę koślawą, nieporadną jeszcze szczeniaczka. I zabraliśmy ją na święta do domu, także no, była z nami bardzo długo, okazało się, że była chora, ale była szczęśliwa przez te wszystkie lata i my razem z nią.
1: Ale i nasz zwierzaczek może potrzebować natychmiastowej pomocy. Często podczas różnych wydarzeń plenerowych możemy nauczyć się, w jaki sposób pomóc naszemu zwierzęciu. A mowa o pomocy natychmiastowej, ratującej życie. Marcin Kędzierski z Łódzkiej Straży Miejskiej wyjaśnia zasady pierwszej pomocy na pieskowym manekinie.
5: Sprawdzamy, czy oddycha, tak? Bierzemy w ten sposób, przytykamy pucho i będziemy czuć albo ruch powietrza, albo dźwięk. Jeżeli nie oddycha, no to przystępujemy do akcji resuscytacyjnej.
1: A teraz skupmy się uważnie.
5: Oczywiście serduszko u pieska najprościej znajdziemy, dotykając łokciem do tułowia, miejsce, w którym ten łokieć dotknie. Tutaj mamy serduszko. I zaczynamy uciskanie, tak jak u człowieka, 30 razy będziemy serduszko uciskać i po 30 razach wykonujemy 2 wdechy ratownicze. Oczywiście troszeczkę inaczej jak u człowieka te wdechy wykonujemy, bo u pieska dmuchamy w nos. Robimy tego typu trąbkę, zaciskamy pysk i dmuchamy 2 razy do nosa.
1: W ten sposób możemy uratować życie naszemu zwierzakowi. Pamiętaj, połóż zwierzę na prawym boku na płaskiej i twardej powierzchni. Otwórz pyszczek, usuń ewentualne ciała obce, śluz lub krew. Uciskaj klatkę piersiową tuż za łokciem przedniej łapy. Zachowaj proporcje 30 uciśnięć do 2 wdechów. A jeśli piesek już dojdzie do siebie, to możesz mu dać całusa w nosek. To wszystko na dziś. Do usłyszenia.
6: I z tymi cennymi, bardzo prostymi radami dzisiaj przyszedł do nas Damian Grosicki. Bardzo dziękujemy. Już teraz na naszej antenie Robbie Williams i Supreme.

0: Męskie Granie Orkiestra 2023 w Radiu Łódź to trio Igo, Mrozu i Vito Bambino w utworze Supermoce. Oj, supermoce to muszą mieć rodzice, bo przecież rok szkolny ruszył na całego. Przecież te zebrania, składki klasowe, no trzeba wstawać wcześniej, żeby dzieci zawieźć do szkoły, później na jakieś zajęcia dodatkowe. Zaraz Dzień Chłopaka, no i wiadomo, ostatnie zakupy, a może pierwsze zakupy, książki, buty pewnie się przydadzą, może jeszcze nowe ubrania. No a że pogoda nie zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, raczej pod dachem, no to wiadomo, może wybierzemy się na zakupy. Pewnie takie głosy słyszycie od waszych dzieci. I właśnie o zakupach pod wpływem najmłodszych dziś chciałbym nieco państwu opowiedzieć, bo mam ciekawe wyniki badań, ale też państwa chciałem zapytać, jaki najbardziej zaskakujący zakup zrobiliście właśnie pod wpływem takiej dziecięcej prośby. studio@radioloc.pl albo pod numerem 606-787-8778 można dzwonić, można pisać, a co do wygrania, no obiecałem, że będzie kulturalnie, więc podwójne zaproszenie do kina mam dla was.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: To jeszcze raz powtórzę pytanie. Jaki najbardziej zaskakujący zakup zrobiliście państwo właśnie pod wpływem dziecięcej prośby? studio@radioloc.pl 606-787-8778. Czekam na wasze odpowiedzi, a najciekawsze oczywiście nagrodzę.
1: Słuchasz Radio.

9 minut zostało już do godziny 10, o pełnej oczywiście serwis informacyjny, a w nim zapytamy naszego gościa, sprawdzimy co nasz gość poranny powiedział o słupkach na ulicy Piotrkowskiej, które zostaną już w ten weekend wysunięte na całej długości. Powiemy też o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Łodzi, to wszystko w serwisie informacyjnym o godzinie 10. Zapraszam też na naszą stronę studio radioloc.pl i do naszej aplikacji, tam informacje różne na bieżąco dla Państwa serwujemy, więc serdecznie zapraszam, ale zostańcie z nami, bo tak jak powiedziałem, za 8 minut będzie 10, wtedy też serwis informacyjny. A już teraz Lady Punk i Zostawcie Tytanik.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
1: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
2: Po raz pierwszy.

0: Fashion. Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
17: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
18: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
19: Jutro ogólnopolski protest maszynistów. Będą utrudnienia na kolei. Prezydent Karol Nawrocki weźmie dziś udział w uroczystościach pogrzebowych w Łodzi. Po testach i kilku kolizjach system słupków na Łódzkiej Piotrkowskiej rusza w pełnym zakresie. Temperatura maksymalna do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Będą utrudnienia na kolei. Maszyniści zapowiadają na jutro ogólnopolski protest. W piątek pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, przekazał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Protest to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych.
20: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
19: Leszek Miętek powiedział, że pracownicy zgodnie z kodeksem pracy mogą odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli uznają kontynuowanie pracy za niebezpieczne. Szef związku podkreślił, że kolejarze nie zdecydowali się na takie rozwiązanie, a wybrana forma protestu cieszy się szerokim poparciem. Związkowcy domagają się pilnego podjęcia kroków w celu poprawy bezpieczeństwa na kolei. Karol Nawrocki w Łodzi. Prezydent weźmie udział w symbolicznym pogrzebie ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej. Uroczystość o charakterze państwowym odbędzie się w parafii świętego Wojciecha przy ulicy Żgowskiej. To w najbliższych godzinach może oznaczać problemy w ruchu w tej części górnej. A na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz nam proszę więcej o szczegółach uroczystości.
0: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11 w kościele przy ulicy Żgowskiej 242. Po mszy świętej spod kościoła na cmentarz na Kurczakach przejdzie kondukt, a to może oznaczać chwilowe wyłączenia z ruchu okolicznych ulic. Przypomnijmy, pogrzeb ma charakter państwowy i uczcić ma 10 dzieci. To ofiary niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej, których szczątki przed kilkoma laty zostały odnalezione przez Instytut Pamięci Narodowej. Do tej pory udało się potwierdzić tożsamość dwóch chłopców, Zdzisława Kafarskiego i Henryka Słaboszewskiego. Choć IPN-owi udało się już wytypować, do kogo mogą należeć kolejne szczątki, to prace badawcze i identyfikacyjne nadal trwają. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: Dziękuję za informację i przypomnę, że obóz dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi działał w latach 1942-1945, a w tym czasie więziono w nim od 2 do 3 tysięcy polskich dzieci. Zginęło około 200 z nich. Uroczystości pogrzebowe z udziałem prezydenta Nawrockiego mogą potrwać do godziny 14. To będzie pierwszy weekend, kiedy słupki na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zostaną wysunięte na całej długości ulicy. Chodzi o automatyczne zapory, które mają powstrzymać kierowców bez uprawnień do wjazdu na deptak. Wcześniej słupki były podnoszone, ale tylko w niektórych miejscach w ramach testów. Doszło wówczas do kilku kolizji, które skończyły się nie tylko uszkodzonymi samochodami, ale również uszkodzonymi słupkami. Mimo tych problemów system ma szansę się sprawdzić, przekonuje w Radiu Łódź radny i były przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski.
21: To nie jest tak, że ktoś nagle musiał powiedzieć eureka, odkrył coś, co nie było na całym świecie i nagle pojawiły się słupki w Łodzi. Wręcz przeciwnie, w każdym mieście europejskim, dużym, gdzie odbywają się właśnie masowe imprezy, w centrach miast znajdują się słupki.
22: Czyli jest pan dobrej myśli?
21: Jestem dobrej myśli. Myślę, że tak. No, czekam na to.
19: System wysuwanych słupków kosztował łódzkich podatników prawie 6 milionów złotych. Na początku ma funkcjonować tylko w weekendy. Od poniedziałku do piątku słupki będą schowane.
23: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: 11 par jednopłciowych skorzystało w Sosnowcu z transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Nowe przepisy obowiązują od niespełna 3 tygodni i pozwalają na taką transkrypcję w każdym urzędzie stanu cywilnego. Część samorządów, m.in. Zakopane, zapowiada jednak, że nie będzie ich stosować. Rozporządzenie wprowadziło 3 różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Tak patrzę za okno, patrzę w prognozy, no i dziś pogoda trochę nas postraszy, ale wielkiego dramatu nie będzie. Na termometrach mamy od 13 stopni w Radomsku do 15 w okolicach Kutna i Łowicza, w Łodzi też 15, ale przez wiatr odczuwamy niewiele ponad 11. W ciągu dnia więcej chmur, miejscami może przelotnie popadać, a wiatr momentami mocniej powieje. Temperatura zatrzyma się dziś na 18-19 stopniach, gdzieś w tej granicy. Jeśli macie dziś plany na zewnątrz, to parasol lepiej mieć pod ręką, no ale taką kurtkę zdecydowanie warto założyć.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: 9:55, myślę, że to dobry czas, żeby zaparzyć sobie drugą kawę, no i oczywiście słuchać Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, Patrycja Wołysznic program realizuje. Przed nami kolejna godzina pełna muzyki, ale oczywiście znajdzie się też miejsce na rozmowy, będą ciekawostki, będzie też stały punkt programu. Około 10:40, magazyn Zwierz się Zwierz. Będziemy też wracać między innymi do badań dotyczących zakupów z dziećmi, bo okazuje się, że najmłodsi mają w tej kwestii całkiem sporo do powiedzenia. A jeśli Państwo chcieliby nam coś powiedzieć, to zapraszam serdecznie studio@radioloc.pl 606 787 788. Najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź do godziny 12:00.

To David Bowie, Modern Love na antenie Radia Łódź. Już 10 minut po godzinie 10. Prosiłem o informacje od Państwa, jakie zakupy, takie najdziwniejsze, uczyniliście właśnie pod wpływem dzieci. Piórnik w kształcie ryby albo gips budowlany. To tylko dwie z kilku propozycji, które dostałem na naszą skrzynkę mailową. studio@radioloc.pl, ewentualnie 606-787-878. Cały czas możecie dawać nam znać, bo przypomnę, że do wygrania podwójne zaproszenie do kina. Jeśli chodzi o badania, o których wspomniałem, no to przeprowadziła je firma Cursor. Wynika z niego, że 46% rodziców może zdecydować się na dodatkowy zakup pod wpływem obniżki ceny, ale niewiele mniej, bo 40% pod wpływem prośby dziecka. Co ciekawe, im dziecko starsze, tym większy ma wpływ na decyzje zakupowe. Wśród rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych jest to już 51%. Także dzieci mają naprawdę sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o zakupy, a my pytamy dziś, jaki najbardziej zaskakujący zakup został zrobiony pod wpływem dziecięcej prośby. Odpowiedzi można wysyłać na studio@radioloc.pl albo dzwonić pod 606-787-878 do wygrania podwójne zaproszenie do kina. Serdecznie zapraszam właśnie do wysyłania swoich odpowiedzi, ale też do słuchania Radia Łódź, bo już teraz na naszej antenie Wiktor Waligura i utwór To jest to.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores. Nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
7: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Znowu to zrobił.
10: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
11: Skup się.
10: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
12: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto.
14: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
14: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
2: I my się tak kołyszemy z lewej na prawą stronę, bo choć lato dobiega końca, to fala relaksu w Radiu Łódź cały czas trwa. Mamy wrzesień, a jak wrzesień, to w Łodzi oczywiście Great September. Dziś to wydarzenie się rozpoczyna. Piąta edycja tego festiwalu. Przez trzy dni w okolicach Piotrkowskiej działać będzie kilkanaście scen, na których wystąpią zarówno znani artyści, jak i młodzi twórcy. W tym roku po raz pierwszy pojawią się także wykonawcy z zagranicy. Więcej o tym festiwalu piszemy na naszej stronie i w naszej aplikacji, a ja tylko powiem, że twórcą, pomysłodawcą Great September jest Artur Rojek, który już teraz na naszej antenie w utworze Syreny.
11: jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

25 minut zostało do godziny 11. To był oczywiście Art Rojek i utwór Syreny. Tak jak obiecywałem w naszym programie Stałe Punkty, Stałe Magazyny, dziś o bezdomnych zwierzętach, rekordowej liczbie pacjentów w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt i żubrze szukającym partnerki. To już za chwilę w magazynie Zwierz się, zwierz, ale najpierw 500 Miles i The Hooters.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Zapraszam na nasz cotygodniowy magazyn, a w nim kilka ważnych tematów. Na początek małe podsumowanie wakacji. Czas letnich wyjazdów to zwykle wzrost liczby bezdomnych zwierząt, nie tylko w regionie łódzkim. Nie inaczej było także w kończącym się sezonie, a mówił o tym w Radiu Łódź dyrektor schroniska dla zwierząt przy Marmurowej w Łodzi, Albert Kurkowski.
1: Zdarzają się takie wypadki, i to od lat, kiedy zwierzak ginie swoim właścicielom na czas wakacji i zjawiają się po niego dokładnie 14 dni później, kiedy jest to ostatni dzień odbioru zwierzęcia przez właściciela, ponieważ koszt pobytu zwierzęcia w naszym schronisku jest zupełnie inny niż w najtańszym hotelu w Łodzi dla zwierząt. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że zwierzaki są porzucane na czas wyjazdów wakacyjnych w różnych miejscach i Straż Miejska, Animal Patrol przywozi je do nas jako zwierzęta po prostu zagubione.
0: A czy łatwo namierzyć takich właścicieli i ich ukarać?
1: My nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ani żadną fundacją, która miałaby chociażby prawa do odbiorów interwencyjnych. Natomiast my możemy sprawdzić, czy zwierzę ma chip. Jeżeli ten chip faktycznie jest i jest zarejestrowany, to natychmiast staramy się odnaleźć właściciela. To nie jest bardzo trudne, bo mamy dostęp do baz danych i wtedy dzwonimy do takiego właściciela. I zazwyczaj w tym wypadku, kiedy zwierzę ma chip i zidentyfikujemy właściciela, on natychmiast pojawia się w schronisku po odbiór swojego członka rodziny. Ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kiedy dodzwonimy się do właściciela, on mówi: przepraszam, właśnie jestem na dwutygodniowych wakacjach nad morzem i wrócę za 2 tygodnie, kiedy odbiorę swojego zwierzaka. I wtedy mamy poniekąd związane ręce. On oczywiście może dostać mandat od służb miejskich, natomiast ten mandat plus koszt pobytu zwierzęcia w schronisku jest zdecydowanie mniejszy niż pobyt w hotelu.
0: Zdaniem dyrektora schroniska przy Marmurowej w Łodzi takich porzucanych na wakacje zwierząt przybywa z roku na rok. Całej rozmowy z Albertem Kurkowskim można posłuchać na portalu radiołódź.pl w zakładce Gość Radia Łódź. A my kontynuujemy małe podsumowania. Rekordowo dużo dzikich zwierząt trafiało w tym roku do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole pod Piotrkowem. Do końca sierpnia placówka przyjęła już ponad 1400 pacjentów. Szczególnie trudny okazał się czerwiec. Najbardziej ucierpiały wtedy ptaki, jeżyki, sowy, sroki i gawrony. A główną przyczyną były wysokie temperatury, mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
2: Prawdziwy najazd zwierząt przeżyliśmy w czerwcu, bo przyjęliśmy 395 zwierząt i tutaj zaczęły się już właśnie ta pierwsza fala upałów, która przyszła, spowodowała, że bardzo dużo trafiło do nas młodych jeżyków, ślepych jeszcze, które wyskakiwały zarówno z budek, tych, które były umiejscowione na blokach mieszkalnych, na osiedlach, ale również ze szczelin i ludzie dosłownie zbierali te ptaki w kartony bądź w skrzynki takie i przywozili do nas. Była dosłownie kolejka. No w sumie przyjęliśmy blisko 400 w sezonie tych ptaków. Także to było naprawdę niesamowite, bo przyjmowaliśmy nawet 30 kilka ptaków dziennie. Także taka była to ilość. I wtedy też szybkość karmienia, ponieważ ten pierwszy, jak już był nakarmiony, kończyliśmy karmić, to ostatni jak dostał, to pierwszy otwierał dziób. O, tak to wyglądało. I dwie osoby tak naprawdę w ośrodku musiały zajmować się jeżykami i tylko je karmić. One rosły dosyć szybko, tak więc też szybko się ich pozbywaliśmy, bo jeżyk jak już przestaje pobierać pokarm, ma lotki dłuższe od ogona, no to wystarczy go po prostu unieść albo posadzić na jakimś wyższym miejscu, żeby on zeskoczył, bo on z ziemi się nie podrywa i już sobie leci, tak już całe życie tak praktycznie, oprócz okresu lęgowego, to jeżyk jest w powietrzu. No więc te jeżyki zaczęły odlatywać. No ale właśnie temperatury miały wpływ na to, że bardzo dużo jeży, małych jeży, zające podobnie. Z sarnami nie było tak źle, więc tych saren dużo do nas nie trafiło, bo około 12 młodych żeśmy mieli do wykarmienia. To więc nie była to jakaś wielka ilość, ale bardzo dużo też było sów, srok, gawronów. No tutaj właśnie głównym powodem była temperatura. Ptaki się przegrzewały, one wyskakiwały z gniazd, opuszczały te gniazda, żeby się schować w cień.
0: Dużą grupę pacjentów przez cały rok stanowią też ofiary wypadków drogowych oraz ataków psów i kotów. Najczęściej pomocy wymagają jeże, lisy i sarny. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole pod Piotrkowem pomaga dzikim zwierzętom bezpłatnie, a jego działalność finansują Lasy Państwowe. Na koniec naszego magazynu przenosimy się na Mazowsze, gdzie niemałe poruszenie wywołał żubr, który pojawił się w powiecie łosickim, między innymi w miejscowości Żewuszki.
3: Też był też żubr tutaj, tak do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, ja bym się nadjem, sama mi wniosła jabłka.
4: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
3: No niech sobie je, na zdrowie mu.
5: Kawał zwierzęcia.
6: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu. No nie czułem się zbyt pewnie. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
0: Żubr waży nawet do 700 kg. Na Mazowszu buszował po uprawach porzeczek i jabłek i wzbudził nie lada sensację. Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył szuk. Szukać partnerki. W magazynie Zwierz się zwierz dziś to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
7: A ja tylko jeszcze dopowiem, że więcej takich ciekawych historii można znaleźć na naszej stronie radiolot.pl i w naszej aplikacji. A już teraz kwiat jabłoni, było minęło.

0: Za 10 minut będzie 11 w Radiu Łódź, a dzisiaj rozmawiamy o tym, jak bardzo dzieci potrafią wpływać na zakupy. I już ilość maili od Państwa pokazuje, że tych historii jest naprawdę dużo, a badania tylko potwierdzają, że dzieci mają w tym temacie wiele do powiedzenia. Rodzice są skłonni do rozpieszczania swoich pociech. Co dzieje się z tym wpływem dziecka na zakupy, kiedy ono dorasta? O tym Tomasz Staszczuk z Kursora.
1: Ten wpływ rośnie wraz z wiekiem dziecka. Wśród rodziców, uczniów szkół ponadpodstawowych, prośba dziecka skłania się do dodatkowego zakupu już u 51% badanych. W tej grupie działa więc również mocno jak obniżka cen. Z wiekiem zmieniają się też same preferencje dzieci. Młodsze częściej zwracają uwagę na kolor, wygląd czy ulubionego bohatera, a starsze coraz bardziej na modę, funkcjonalność i markę.
0: I rzeczywiście myślę, że jest tym całkiem sporo prawdy, czyli z wiekiem rośnie nie tylko samodzielność dziecka, ale także jego siła przy sklepowej półce. I na liście zakupów nagle pojawia się jakaś dodatkowa pozycja. A co nią było w Państwa przypadku? Na pewno macie jakieś historie z zakupami z dziećmi właśnie związane. Czekam na telefony 606-787-8778. Jest też adres mailowy studio@radiolot.pl. Serdecznie zapraszam. Sporo maili już dostałem, a przypomnę, że dziś do wygrania, do zdobycia bilety do kina. Właśnie dwa takie podwójne zaproszenia mam dla Państwa, więc może ktoś jeszcze chciałby opowiedzieć jakąś ciekawą historię. Po godzinie 11 wybiorę takie właśnie dwie najciekawsze. Rozwiążemy wtedy nasz konkurs, a wcześniej o godzinie 11 wiadomości, w nich między innymi o utrudnieniach na kolei po wczorajszym wypadku w województwie mazowieckim. Będzie też o festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest, bo od dziś w łódzkich kawiarniach i restauracjach można spróbować kilkudziesięciu dań inspirowanych kuchnią amerykańską. O tym wszystkim w wiadomościach o godzinie 11. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź, do odwiedzania także naszej strony i naszej aplikacji. A już teraz The Cranberries, Just My Imagination.

0: Za 4 minuty będzie 11. Obiecałem na początku naszego spotkania, że sprawdzimy, co czeka nas w pogodzie. I rzeczywiście tak będzie. O tych informacjach, co czeka nas dzisiaj w pogodzie po 11, a o tym, co w weekend, również między 11 a 12. Zapraszam.
1: Radio Łódź. Gramy jak z nut.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
5: Czasami rzeczywiście jest pod górkę, ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie kreacja jest istotnym elementem wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
3: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym, a później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
9: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
11: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
12: Po reklamie jest 11:00. W Radiu Łódź czas na wiadomości, w studiu Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Utrudnienia na kolei po tragicznym wypadku na Mazowszu. Jutro dodatkowo ogólnopolski protest maszynistów. Europarlament o walce z atakiem hybrydowym. Polska ma być wskazana jako przykład. Łódź na kilka dni zamienia się w kulinarną Amerykę. Rusza festiwal Jemy w Łodzi. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Utrudnienia na kolei w Łódzkiem. Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim i Radomiem. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w środę jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu i ciężarówki na przejeździe kolejowym niedaleko Sokolników Mokrych w Mazowieckiem. Linia kolejowa numer 22 na odcinku Przysucha-Wolanów jest wyłączona z ruchu, mówi Radiu Łódź Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
14: Pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Polregio prowadziły komunikację zastępczą, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną przez Kielce.
13: Na miejscu służby naprawiają tory, podkłady i słup sieci trakcyjnej.
14: Zaczęliśmy również ściągać wykolejony skład ze szlaku. W tej chwili ściągnęliśmy już jeden wagon i za kilka godzin powinniśmy przystąpić do ściągania lokomotywy.
13: Ruch kolejowy może wrócić na linię kolejową numer 22 jutro wieczorem. A jutro maszyniści zapowiadają ogólnopolski protest. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. W piątek pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, przekazał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. To reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych. Podczas konferencji prasowej przed Ministerstwem Infrastruktury Paweł Wójcicki z Rady Krajowej Związku wezwał kolejarzy z całego kraju do udziału w proteście.
15: Chciałbym serdecznie zachęcić moich kolegów, koleżanki, maszynistów z całej Polski o przyłączenie się do tego apelu. Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów, maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
13: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków. Maszyniści domagają się podjęcia pilnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: W Parlamencie Europejskim Polska stawiana za przykład w walce z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy. Chodzi o reakcję na wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim w ataku hybrydowym. Rozwiązania prawne i skuteczna ochrona granic przez Polskę mają być wspomniane w rezolucji Europarlamentu w przyszłym tygodniu na sesji w Strasburgu. A szczegóły zna Beata Płomecka.
16: O staraniach, by polskie doświadczenia zostały uwzględnione podczas debaty o hiszpańskiej Ceucie, poinformował europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej.
17: Ważne jest to, jak w Polsce poradziliśmy sobie z tym zagrożeniem migracyjnym. Polska może być przykładem dla innych.
16: Polska w reakcji na ataki hybrydowe na granicy z Białorusią zawiesiła przyjmowanie wniosków o azyl, odmawiając tym samym prawa do azylu tym, którzy nielegalnie i siłą granicę przekroczyli. Według Andrzeja Halickiego to może być przywołane przez przewodniczącą komisji.
17: Bo przecież to ten dobry przykład, że Europa jest i może być skuteczna.
16: Orędzie o stanie Unii szefowa Komisji Europejskiej wygłosi w środę. Dzień wcześniej odbędzie się debata na temat kryzysu w Ceucie, a rezolucja ma być głosowana w czwartek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: Orędzie w środę o stanie Unii w Strasburgu wygłosi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Łódzką gastronomią zawładnęła kuchnia amerykańska. Rusza festiwal Jemy w Łodzi Food Fest. Od dziś w łódzkich kawiarniach i restauracjach można spróbować kilkudziesięciu dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Na uczestników czekają wyjątkowe potrawy, mówi Izabela Borowska z Jemy w Łodzi Food Fest.
18: Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej, natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej. W festiwalu mamy prawie 30 restauracji, prawie tyle samo dań.
13: To już 10. edycja festiwalu. Z tej okazji organizatorzy przygotowali liczne wydarzenia towarzyszące. Wszystkie restauracje, w których można spróbować amerykańskich dań, dostępne są na stronie Jemy w Łodzi, a festiwal potrwa do 20 września. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź w samo południe. Zapraszam.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: W Łódzkiem zrobiło się już nieco cieplej niż jeszcze rano. W Łodzi Kutni około 16 stopni, podobnie w Sieradzu, a najcieplej na wschodzie województwa w Tomaszowie i Opocznie termometry pokazują już 18 stopni. Tylko uwaga, temperatura odczuwalna jest dziś niższa, więc przy wyjściu z domu warto mieć coś cieplejszego pod ręką. W dzień nadal sporo chmur, miejscami może popadać, a wiatr chwilami mocniej powieje. Na termometrach maksymalnie 18-19 stopni, więc lato dziś robi sobie taką krótką przerwę.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Ale tak jeszcze wracając do pogody, to myślę sobie, że skoro wczoraj było tak ciepło, dzisiaj trochę rano popadało, trochę w nocy, no to to jest dobra wiadomość dla grzybiarzy, więc myślę, że to bardzo dobry czas, żeby wybrać się dziś do lasu. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Zapraszamy serdecznie do słuchania najdłuższej fali relaksu jeszcze przez godzinę. Później program przyjmuje Patryk Lewy i piosenki Na walizkach, ale najpierw już za kilka minut w naszym studiu pojawi się Ania Groblińska z wiadomościami kulturalnymi, więc zostańcie z nami.

0: The Hall of the Moon i The Waterboys w Radiu Łódź. To już za nami, a w studiu pojawiła się Ania Groblińska. Dzień dobry. Czy taka jesienna handra już cię dopadła?
1: Nie, zobacz, jestem zielona żabka dzisiaj. Zieloną mam bluzkę, zatrzymuję po prostu wesołość, zieloność, letnie klimaty.
0: Na przekór temu, co dzieje się w pogodzie.
1: Ale nie na przekór temu, co dzieje się w kulturze.
0: A, tych wiadomości jest całkiem sporo, więc sprawdźmy, co słychać w kulturze.
2: Czas na kulturę.
1: Poświętnym od dzisiaj do niedzieli Festiwal po rzece, kolejna jego edycja, Tabor nad Pilicą, takie hasło nosi w tym roku. To jest spotkanie ze śpiewem, muzyką, tańcem, twórczością ludową wzorowane na domach tańca węgierskich upowszechnionych w Polsce przez Stowarzyszenie Dom Tańca. Uczestnicy przez kilka dni uczą się właśnie tych tradycyjnych śpiewów, muzyki, sztuki od zaproszonych tancerzy, śpiewaczek, muzykantów, twórców wiejskich. Nie ma podziału na artystów i publiczność.
0: Czyli
1: można powiedzieć,
0: wydarzenie.
1: Że takie to są takie warsztaty właściwie, rzeczywiście bardzo aktywne, a tym bardziej aktywne, że są trzy pograjki dla wszystkich, otwarte z muzyką na żywo. Można potańczyć sobie razem z ludowymi artystami. To w Poświętnem na terenie ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego Młynczysko. No i w Łodzi także festiwal. Oczywiście kompletnie inne brzmienia, bo chodzi o Great September.
0: No,
1: to już piąta
0: Nie
1: edycja.
0: Można tego
1: Jak ten czas leci? Piąta edycja w tym roku. Od dziś przez 3 dni i to są występy blisko 100 artystów i w tym zarówno tych, którzy są na początku drogi swojej twórczej, jak i już uznanych, jak na przykład Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny, Maria Peszek i Hosi, Kuba Karaś, czy Czesław Mozil Solo, duet Matylda Łukasiewicz, długo można
0: jest
1: by
0: czym wymieniać. Wybierać, a słyszałem też, że w tym roku po raz pierwszy artyści zagraniczni.
1: Tak, tak i tutaj ekipa OFF Festiwalu za ten wybór, za selekcję zagranicznych artystów właśnie odpowiada. No i nie zapominajmy o tym, że mamy część konferencyjną w siedzibie Teatru Pinokio przy Sienkiewicza, także rozmaite aspekty tego muzycznego życia będą się realizować w Łodzi w wielu bardzo miejscach. A w Atlas Arenie, to jest ciekawa sprawa, Hollywood Vampires dzisiaj, czyli Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Henriksen. I to jest inicjatywa wzorowana na klubie muzycznym, na projekcie. Inspirowana jest właśnie legendarnym klubem muzyków z lat 70. założonym przez Coopera. Spotykali się m.in. w Rainbow Bar and Grill na Sunset Strip w Los Angeles i wśród nich byli najwięksi artyści tamtych czasów. No i teraz też super ekipę zgromadziła
0: Alice Cooper. Do LA nie trzeba jechać, wystarczy na Aleję Mandelskiego.
1: Proszę bardzo. I ponoć w ogóle ten, znaczy nie ponoć, tylko tak jest, że ten koncert w Łodzi w Atlas Arena dzisiaj to jest jedyny koncert tej superformacji w Polsce w ogóle. Fani na pewno doskonale sobie z tego zdają sprawę. I przechodzimy do spraw kinowych. Oto Muzeum Kinematografii proponuje nam kino według Kuby Mikurdy. To jest reżyser filmów dokumentalnych, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi i autor wydanej w tym roku książki Oko Wykol. A to spotkanie będzie poświęcone nie tylko książce, ale i filmowi Opętanie Andrzeja Żuławskiego, głośnemu filmowi, w dodatku bardzo cenionemu w świecie, bo Opętanie można oglądać na różne sposoby. Jako film, jako dramat psychologiczny, jako film polityczny, ale też jako horror, jako monster movie. Zresztą jeden z tytułów, pod którymi był wyświetlany w Stanach Zjednoczonych ten film, brzmiał Kiedy umilkną krzyki. I w ogóle prestiżowy portal amerykański wybrał ten film horrorem wszechczasów. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wysoko w świecie ceniony jest ten film, a rozmowa, którą poprowadzą Magda Wołowska i Norbert Kaczała z portalu filmowego Filmawka, ma być przyczynkiem do powstania nowej książki Kuby Mikurdy, Muzeum Kinematografii, godzina 17. I na zakończenie krótko o tym, że kino z Dianą Dąbrowską dzisiaj w kinie Charlie z okazji setnej rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy kino urządza przegląd i we wrześniu dziś właśnie będzie można obejrzeć krajobraz po bitwie, jeden z najbardziej gorzkich filmów Wajdy, a potem porozmawiać właśnie wraz z Dianą Dąbrowską o godzinie 19. No i jeszcze TM Polówka dzisiaj. Sekcja się nazywa Pozycja Obowiązkowa i rzeczywiście to jest pozycja obowiązkowa, bo w Parku nad Jaśnieniem wyświetlony zostanie film Pulp Fiction. No to koniecznie
0: o 20. Trzeba się wybrać. Ja jeszcze tylko wrócę do Andrzeja Wajdy, że przecież rok 2026 jest przecież rokiem Andrzeja Wajdy,
1: właśnie
0: więc
1: tak,
0: tym bardziej warto wybierać się właśnie na takie wydarzenia. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Elenio.

0: Obiecałem, że sprawdzimy, jak będzie wyglądała pogoda w weekend. Jeśli macie coś zaplanować, to myślę, że naprawdę warto. Tutaj głos od naszego stałego słuchacza.
1: Z tą pogodą wcale nie jest tak źle.
0: No właśnie, zapowiada się całkiem spokojny weekend, chłodniejsza sobota około 18-20 stopni, ale niedziela już nieco cieplejsza, bo nawet 22 stopnie. W przyszłym tygodniu jeszcze środa, tak się uśmiecha do nas pogodowo, więc warto sobie coś zaplanować właśnie na ten weekend, bo być może to ostatni taki ciepły weekend. A już teraz na naszej antenie Brian Ferry, Slave to Love.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
6: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
7: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
8: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
9: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
10: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Jeszcze przez pół godziny ta najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź będzie trwać. Po 12 piosenki na walizkach. Dziś opowiem o piosenkach Państwu Patryk Lewy, ale zanim piosenki na walizkach, to jeszcze przez pół godziny jesteśmy razem i teraz zaśpiewa nam Zalia. Daj mi znak.

0: Za 20 minut będzie południe, a już teraz czas rozstrzygnąć nasz konkurs. Pytaliśmy o najbardziej zaskakujący zakup, na który rodzice dali się namówić pod wpływem dziecięcej prośby. Odpowiedzi na naszą skrzynkę mailową przyszło naprawdę sporo, za co bardzo dziękuję. I znalazło się wśród nich kilka bardzo ciekawych historii. Była m.in. podkładka pod myszkę wyglądająca jak perski dywan. Był koc do przedszkola ze szczegółowo określonymi wymiarami i nawet dokładnymi wskazówkami dotyczącymi nadruku. Były też patyczki do liczenia i mała apteczka, ale akurat te przedmioty, no trzeba uczciwie przyznać dzieciom rację, że całkiem to są praktyczne zakupy i mogą się przydać. A nagrody dzisiaj wędrują do pani Ewy, która dała się namówić na piórnik w kształcie smażonej ryby. Pani Ewa pisze, że po konsultacji z mężem ustaliliśmy, że autor projektu posłużył się makrelą smażoną, ale nagrody też trafiają do pani Anity, która kupiła swoim dzieciom gips budowlany do zabawy. Tak właśnie można się bawić otóż gipsem budowlanym. Serdecznie gratulujemy, podwójne zaproszenia do kina czekają. Ja za chwilkę do pani odezwę się również mailowo, więc zachęcam do sprawdzenia swojej poczty.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Serdeczne gratulacje dla zwycięzczyń i oczywiście dziękuję za Państwa aktywność i zachęcam do bycia aktywnym dalej, bo myślę, że Patryk Lewy, który przejmie mikrofon po godzinie 12, również będzie miał dla Państwa jakieś nagrody. A już teraz na naszej antenie Sorry Boys i Mapy Gwiazd.

O, jak ja lubię ten utwór. Sorry Boys, mapy gwiazd na antenie Radia Łódź. Za 15 minut będzie godzina 12. Po 12 oczywiście, tak jak już mówiłem, zmiana prowadzącego. Dziś Patryk Lewy opowie nieco o tych powrotach z wakacji, ale więcej nie będę zdradzał. A już teraz na naszej antenie Love Strain, Bruno Mars, Anderson .Paak, Silsonic. A po tej piosence audycja Jestem Eko, więc zostańcie z nami.

0: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
1: Zmian klimatu nie zatrzymamy z dnia na dzień, ale możemy zrobić coś równie ważnego, czyli przygotować się na ich skutki. I właśnie to nazywamy adaptacją. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak adaptacja wygląda w praktyce i opowiedzą nam o tym Anna Sicińska i Michał Ochota, doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czym jest ta adaptacja klimatyczna, pani Anno?
2: Adaptacja klimatyczna to dostosowanie naszego otoczenia i naszego sposobu życia do nowych warunków. Chodzi o to, żeby tak zminimalizować ryzyko, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.
1: No i jednym z kluczowych elementów jest tutaj zielona infrastruktura, drzewa w miastach, parki, ogrody deszczowe. No i oczywiście to nie jest tylko estetyka.
3: Dokładnie. Zieleń w mieście pozytywnie wpływa na temperaturę otoczenia, zmniejsza ją. Ogrody deszczowe pomagają radzić sobie w sytuacjach, kiedy następują nawalne deszcze. Taka sama sytuacja ma miejsce, jeżeli są rzadsze skaszania traw i łąk na terenach zielonych w miastach. To powoduje wolniejszy spływ wody i mniejsze tragedie związane z nawalnymi deszczami.
1: No, a skoro mówimy o wodzie, coraz większym wyzwaniem są powodzie i susze także. I jak się możemy przed nimi chronić?
2: No przede wszystkim potrzebne jest mądre gospodarowanie wodą, retencja, zbiorniki, systemy odprowadzania deszczówki i te proste działania, jak na przykład wykorzystywanie wody opadowej w naszych domostwach, czy ograniczanie betonowania przestrzeni.
1: No i adaptacja, tutaj warto powiedzieć, to są nie tylko działania rządu, bo coraz więcej robią samorządy i coraz więcej robią lokalne społeczności. Panie
3: tak,
1: Michale?
3: Mieszkańcy sadzą drzewa, zakładają ogrody deszczowe, samorządy budują infrastrukturę, wspomagają retencję, planują przestrzeń tak, aby dostosować ją do obecnych warunków klimatycznych. No tutaj trzeba nadmienić, że my jako doradcy energetyczni również wspomagamy samorządy w poszukiwaniu środków na realizację zadań, które wpisują się w adaptację do zmian klimatu.
1: A czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Łódzki oczywiście wspomaga finansowo także tego typu działania, pani Aniu?
2: Tak, oczywiście. W Wojewódzkim Funduszu obecnie trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Łódzkie w Zieleni. Jest to edycja 2026. Nabór ten trwa do 30 września. Skierowany jest i mogą przede wszystkim z niego skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, publiczne uczelnie wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze. Jest to dofinansowanie w formie dotacji, wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, ograniczony kwotowo nie mniej niż 350 tysięcy złotych, a nie więcej niż 3,5 miliona złotych na tego typu działania. Jakie działania są finansowane w ramach tego programu? No przede wszystkim tworzenie terenów zieleni o funkcji edukacyjnej, czy elementy błękitno-zielonej infrastruktury, czy działania, które mają na celu likwidację miejskich wysp ciepła. Wojewódzki Fundusz we wrześniu planuje również nabór wniosków w ramach nowego programu priorytetowego pod nazwą Łódzkie retencjonuje wodę. Jest on skierowany do jednostek samorządów terytorialnych. Jest to dofinansowanie w formie bezzwrotnej i zwrotnej jednocześnie, bo to jest pożyczko, dotacja, która łącznie wynosi do 100% kosztów całkowitych zadania, z czego dotacja wynosi do 75% możliwego dofinansowania i środki mogą być przeznaczone chociażby na budowę nowych zbiorników retencyjnych czy rozbudowę istniejących, jak i też działania mające na celu spowalnianie odpływu wód i działania zwiększające retencję. Należy tu wspomnieć również o programie dla osób indywidualnych. Jest to wsparcie w ramach programu priorytetowego. Jest to program ogólnokrajowy pod nazwą Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa łódzkiego. I również jest to wsparcie w formie bezzwrotnej, czyli dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 8 tysięcy. Nabór trwa od 22 czerwca bieżącego roku i jego głównym celem jest, są to działania zmierzające do zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości należących do osób indywidualnych.
1: No i to wszystko są takie inwestycje w nasze zdrowie, w nasz komfort, w nasze bezpieczeństwo. Ta adaptacja, o której dzisiaj mówimy, to w zasadzie nie jest luksus, tylko konieczność.
3: Zgadza się, konieczność. Musimy się dostosować do warunków klimatycznych, które obecnie funduje nam przyroda. One tak jak się pojawiły, tak szybko się nie zmienią. Miejmy nadzieję tylko, że nie będą się pogłębiać.
1: No a więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Anna Sicińska i Michał Ochota, doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu, byli naszymi gośćmi dziś. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4: Reklama.
5: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwigroszem, a na muzyczną zabawę Dia Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
13: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
14: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
14: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
14: Więcej na funduszobywatelski.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
15: Jest południe.
16: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: W studiu pojawiła się Wiktoria Makowska, a to oznacza, że czas na wiadomości.
17: Pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę. Minister próbuje powstrzymać protest maszynistów. Drogowcy remontują kolejną ulicę na Bałtach w Łodzi. Prace potrwają do końca roku. Wysłużona hala w Pabienicach może przejść do historii. Jest pomysł na nowy obiekt. W dzień zachmurzenie umiarkowanej duże, miejscami przelotne opady deszczu. Jutro protest na kolei w całej Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że będzie namawiał maszynistów do rezygnacji z protestu. Przypomnijmy, ich związek zawodowy chce, by od północy przez cały piątek pociągi jeździły w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych z prędkością 20 km na godzinę. To reakcja na wczorajszy wypadek. W wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Szef resortu infrastruktury podkreślił, że pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących.
18: Chcemy przedstawić to, że jest problem na przejazdach drogowo-kolejowych, ale nie możemy karać pasażerów. Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami. Mamy naprawdę imponujące przyrosty liczby pasażerów, mamy nowoczesny tabor. Nie chciałbym, żeby przez tego typu protesty doszło do jakiegokolwiek paraliżu czy zniechęcenia Polaków do wybierania pociągu zamiast samochodu.
17: Wczorajszym pociągiem Intercity relacji Lublin Główny-Szczecin Główny podróżowało około 120 osób. Służbom technicznym udało się już ściągnąć z torowiska wagon, który znajdował się na samym końcu wykolejonego poskładu. Uwaga kierowcy, kolejny remont na Bałtach w Łodzi, tym razem chodzi o ulicę Mokrą. Ruszył pierwszy etap prac na odcinku od ulicy Krotoszyńskiej do Szamotulskiej. Potem drogowcy będą pracować do ulicy Limanowskiego. W efekcie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki pojawią się na całej długości Mokrej. Planujemy też miejsca parkingowe, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
19: Planujemy około 40 miejsc postojowych, ale dokonamy jeszcze tutaj przeglądu w terenie, czy nie da się jeszcze gdzieś, powiedzmy, dodatkowych miejsc postojowych umieścić, tak żeby tą ilość zwiększyć do maksymalnej, jaką się da wykonać.
17: Remont poprawi też dojazd do pobliskiej szkoły. Całkowity koniec prac zaplanowany jest jeszcze na ten rok. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika telewizji Republika. Politycy rządzącej koalicji mówią, że sprawę trzeba wyjaśnić. Byłego ministra sprawiedliwości bronią koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. A więcej wie Małgorzata Naukowicz.
20: Jeśli chodzi o nowe śledztwo, prokuratorzy chcą m.in. sprawdzić, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz europoseł PiSu Adam Bielan. O konieczności wyjaśnienia tego wątku mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
21: Konkretna rzecz, gdzie on angażuje się i wykorzystuje koneksje amerykańskie właśnie do czego? Do tego, żeby załatwić czy zorganizować polityczne, bezpieczne lądowanie Ziobry w Stanach Zjednoczonych. To też trzeba wyjaśnić, tak samo jak rolę Sakiewicza.
20: Bartosz Kownacki z PiSu uważa, że polski rząd domaga się de facto ścigania urzędników amerykańskich.
22: No nie da się popełnić przestępstwa, jeżeli nie ma drugiej strony tego przestępstwa, czyli urzędników administracji amerykańskiej, którzy mieliby w sposób nielegalny postępować. No, bądźmy poważni.
20: Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
17: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych od 9 maja. Wcześniej był na Węgrzech. Do USA wyleciał z Mediolanu, posługując się wizą dla przedstawiciela zagranicznych mediów.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Nowa hala w Pabianicach. Jest pomysł na budowę hali sportowo-widowiskowej. Miałaby ona powstać na terenie obecnej, mającej za sobą lata świetlności. Pabianiczanie uważają, że to dobry pomysł.
24: Nowa by się pewnie przydała, co swoje lata już ma.
25: Byłabym zadowolona i to bardzo, bo tato już pamięta czasy nie wiem kogo, króla świeczkę.
26: A chodziła pani na mecze Tuszy Tarek?
25: Chodziłam, trenowałam.
17: Obecny obiekt został oddany do użytku pod koniec lat 70. To właśnie na tej hali grały koszykarki miejscowego włókniarza, czterokrotne mistrzynie Polski. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 13.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Za oknem dziś raczej jesiennie niż letnio. W Łodzi, Piotrkowie i Tomaszowie mamy 17 stopni. W Pabianicach, Bełchatowie, Zgierzu i Kutnie około 16. Do tego sporo chmur i miejscami może przelotnie popadać, więc warto mieć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Słupki rtęci pokażą dziś maksymalnie 19 stopni. No a zachodni wiatr momentami mocniej powieje, co niestety spotęguje uczucie zimna.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Tak patrzę w naszą playlistę i same hity Patryk Lewy dzisiaj przygotował. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
15: O czym, jaki temat? Bo widzę same, no naprawdę, bardzo dobre piosenki.
1: A dziękuję. Dzisiaj wakacyjne powroty, no i zmierzenie się z tą rzeczywistością, która po urlopie czasami bywa bolesna.
15: No to niestety, mieszmy się, ale w takim dobrym nastroju, słuchając Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję za to spotkanie. My dziś słyszymy się jeszcze o 13.40 w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jeszcze tylko powiem, że program realizowała Patrycja Wojśnic. Dziękujemy za to spotkanie.

9 minut po godzinie 12 we Clash Should I Stay or Should I Go? O powrót do roku 1982 i pytanie zasadnicze, czy zostać na urlopie i pakować walizki, czy może wydłużyć te wakacje chociaż o jeszcze jeden dzień. W tle, jak to często bywa, także historia miłosna, tutaj kolejna rozterka, czy to czas, by pożegnać się z ukochaną osobą i wracać do swojego miasta, czy może kontynuować relacje na odległość, choć trzeba przyznać znajomość odrobinę trudną. Do tego muzycznie chwytliwy gitarowy riff i mamy przepis na utwór, który na długo zostaje w pamięci. To program Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, czyli od poniedziałku do piątku różne wakacyjne wycieczki, przeboje i zagadnienia związane z tym niezwykłym letnim czasem. A że do końca lata już tylko 12 dni, to dzisiaj właśnie temat wakacyjnych powrotów. Swoje propozycje utworów i tematów do naszej audycji mogą Państwo wysyłać na adres piosenki@radioloc.pl, do czego zachęcam. Ale zachęcam też, by pozostać z nami, bo teraz przeniesiemy się do roku 2010. Utwór Coming Home, Daddy Dirty Money i Skylar Grey, czyli emocjonalny powrót do miejsca, z którego się wywodzimy, a już szczególnie po tygodniach intensywnych wyjazdów, przelotów czy przebywaniu poza domem, naprawdę warto do tego utworu wrócić. Posłuchajmy zatem, a w piosenkach na walizkach witają Państwa Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis.

Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj utwory o powrotach do rzeczywistości, szczególnie tych powrotach wakacyjnych. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Vienna Billy Joela i przenieśliśmy się do roku 1977. Artysta po podróży właśnie do tytułowego Wiednia zmienił perspektywę i uświadomił sobie, że życie nie kończy się tylko na pędzie i na młodości. I taki przekaz kieruję również do słuchaczy, bo po tych wakacyjnych powrotach często żyjemy w pośpiechu, dlatego warto ten letni urlopowy spokój spróbować przenieść już na czas, kiedy stykamy się z codziennością i rzeczywistością i spróbować odrobinę zwolnić. W naszym programie teraz zmienimy nieco klimat, już za chwilę utwór Summer of 69 i Bryan Adams. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych rockowych hymnów o letniej wolności, miłości i młodości. Utwór z 1985 roku. Wakacyjne powroty przedstawione tutaj nie tylko jako ta fizyczna droga do domu, ale też powrót myślami do najpiękniejszych momentów minionego lata lub nawet lat młodości. Choć towarzyszy temu zderzenie z rzeczywistością i konieczność pogodzenia się z tym, że pewne chwile, ludzie czy miłość czasami pozostaje po prostu pięknym wspomnieniem.

Już prawie 28 minut po godzinie 12. Taylor Swift i August w programie Piosenki na walizkach w Radiu Łódź i poczucie letniej nostalgii. Piosenka z roku 2020 o miłości z perspektywy tej drugiej dziewczyny, która spędziła z pewnym chłopakiem nieziemskie, romantyczne wakacje. Tytułowy sierpień przeminął, nastąpił powrót do codzienności, do swoich miast i do domów, a w konsekwencji także przeminęła ta intensywna, wakacyjna relacja. Piosenki @radiolots.pl, ten adres jest do Państwa dyspozycji. Można śmiało pisać, jakie utwory chcielibyście usłyszeć w Radiu Łódź i jakich wakacyjnych jeszcze tematów muzycznych możemy się podjąć. Teraz o tym, że do domu, czyli tej naszej bezpiecznej przystani, warto wrócić. Rok 1982, utwór Our House zespołu Madness. Tutaj spojrzenie na powrót do rzeczywistości trzeba przyznać nieco inne, bo w przeciwieństwie do większości utworów tych skupionych na smutku z powodu końca wakacji, ten właśnie, którego wysłuchamy, przypomina o cieple i uroku własnego domowego zgiełku, a to z kolei przynosi ulgę. W końcu wracamy do przestrzeni, którą znamy doskonale i w której jesteśmy po prostu u siebie.

John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights z 1971 roku i musicalu Grease. O uczuciach i relacjach w tym utworze z dwóch różnych perspektyw, które miały miejsce właśnie w wakacje. Powrót do codzienności powakacyjnej w tym utworze to przede wszystkim opowiadanie o tym, co działo się w ostatnich tygodniach i interpretacja tego już po jakimś czasie, oczywiście z pewnymi przemyśleniami. Teraz w Radiu Łódź Lana Del Rey się pojawi, utwór Summertime Sadness z roku 2012. Wielki hit z listy przebojów tak naprawdę na całym świecie. W nim specyficzny nastrój końca lata i próba odnalezienia jego dawnego ciepła, też po pewnej stracie i żałobie. Ale mamy tutaj też takie spotęgowane uczucie nostalgii za tym, co już bezpowrotnie minęło. Tak w sam raz na chłodniejsze, jeszcze letnie wieczory, z którymi coraz częściej będziemy mieli do czynienia.

Za 14 minut będzie godzina 13. Edward Sharp and the Magnetic Zeros w utworze Home z roku 2010. Tutaj piękny cytat. Home is wherever I'm with you. Ten cytat ma nam przypominać, że czy to w powrotach, czy podróżowaniu, ważne są nie tylko same miejsca, ale przede wszystkim ludzie, z którymi ten czas dzielimy. I gdy do tych wspomnień wracamy, warto na pewno o nich pamiętać. To program Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj wakacyjne powroty i uczucia im towarzyszące, ale my czekamy oczywiście na wasze propozycje tematów i utwory pod adresem piosenki@radioloc.pl. A na zakończenie dzisiejszej muzycznej audycji jeszcze zagramy państwu dwa znane utwory. Najpierw Wake Me Up When September Ends, a później Summer Moved On.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na Dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
15: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
16: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
15: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
16: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
17: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
18: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
19: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
20: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
19: Czy to konieczne?
20: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
21: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
22: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 13:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
23: Bardziej surowe kary dla kierowców. Rząd chce zaostrzyć przepisy na przejazdach kolejowych. Miejsce katastrofy w Sokolnikach Suchych wciąż zamknięte. Policja prowadzi szczegółowe oględziny. Zielono przy Łodzi Fabrycznej. Na razie stanęło tam 10 drzew. Mieszkańcy pytają o efekt. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Rząd w Polsce reaguje po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Kierowcy mają być surowiej karani. Przypomnijmy, wczoraj niedaleko Sokolnik Suchych w województwie mazowieckim ciężarówka wjechała w pociąg. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Na jednym z przejazdów kolejowych jest reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. Kacprze, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
23: Jakie zmiany w związku z wypadkiem planuje Ministerstwo Infrastruktury?
1: Jak poinformował na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w trybie pilnym przygotowywane jest zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych. W rozmowie z TVN24 minister wyjaśnił, że chce wprowadzić przepis, zgodnie z którym kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Obecnie za takie wykroczenie grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych. W przypadku recydywy mandat wzrasta do 4000 zł.
23: Tyle, Kacper Józefowicz, dziękujemy. Na wypadek zareagował również Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jutro maszyniści mają przejeżdżać przez każdy przejazd kolejowy z prędkością 20 km na godzinę. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na polskich torach. Dla pasażerów oznacza to jednak możliwe opóźnienia pociągów. Tymczasem policja kontynuuje oględziny na miejscu wypadku w Sokolnikach Suchych. Śledczy od momentu katastrofy na przejeździe kolejowym, w której zginęła jedna osoba, a rannych zostało około 20, nieprzerwanie zabezpieczają ślady. Jak przekazała Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, policjanci przy pomocy skanera 3D skanują cały teren i pociąg. Czekają też na podniesienie pociągu, żeby wejść do środka, przeprowadzić oględziny pojazdu i zabrać zostawione przez pasażerów bagaże, przekazała podinspektor Katarzyna Kucharska.
3: Komunikat do wszystkich osób, które miały te bagaże. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży.
23: Do czasu zakończenia oględzin służby nie dopuszczają do miejsca wypadku osób postronnych. Zamknięta pozostaje też droga prowadząca przez tory. Od początku roku doszło w całym kraju do ponad 130 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Jak mówi jeden z maszynistów, coraz częściej zastanawiają się, czy wrócą do domów.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
23: Przyjazna zielona przestrzeń dla podróżnych korzystających z dworca Łódź Fabryczna to 10 drzew. Na tablicy ustawionej na dworcu Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi chwali się stworzeniem przyjaznej przestrzeni dla łodzian i podróżnych. W rzeczywistości jest to kilka grabów pospolitych ustawionych w nieładzie. Mieszkańcy zwracają uwagę, że całość wygląda śmiesznie. Społecznicy obawiają się natomiast, że drzewka długo nie przetrwają. Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi mówi, że obecna aranżacja jest tymczasowa.
6: Drzewa pozostaną przed dworcem do końca października, a następnie zostaną zabrane przez Zarząd Zieleni Miejskiej i wrócą do Ogrodu Botanicznego.
23: Zostaliśmy zapewnieni, że drzewa są pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, która odpowiada za ich podlewanie i pielęgnację. Zbliża się koniec prac na ulicy Stefana na Łódzkich Bałutach. To ulica, która łączy Zgierską z Łagiewnicką i stanowi dojazd do osiedla Jagieły. Kierowcy poruszają się już po nowej nawierzchni, a piesi mogą korzystać z chodnika. A przebudowa ulicy była kompleksowa, co podkreśla wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
24: Wymieniliśmy tutaj wodociąg, całą konstrukcję drogi, zatoki postojowe i chodniki.
23: Obecnie na ulicy trwają roboty wykończeniowe i porządkowanie terenu, ale to nie koniec remontów na Bałutach. Teraz ruszają prace na Żabie i Kochanowskiego. Roboty trwają także na odcinku Franciszkańskiej od ulicy Organizacji WIN do Szklanej. Więcej na temat remontów i utrudnień piszemy oczywiście na naszej stronie radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 14.00.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: W Łodzi, Zgierzu i Bełchatowie mamy obecnie 15 do 16 stopni na termometrach. Ta temperatura może jeszcze dzisiaj wzrosnąć do 19 stopni, choć warto ubrać się nieco cieplej, to z uwagi na porywy wiatru, który okresami może być porywisty. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i jest niestety szansa na przelotne opady deszczu, więc wybierając się na zewnątrz, proszę o tym pamiętać.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
26: czyli nasze popołudniowe spotkanie do godziny 16. Patryk Lewy, Patrycja Wojśnic, witamy się z Państwem raz jeszcze i będziemy Państwu przez najbliższe godziny towarzyszyć, czy to w pracy, a może i w drodze. Na pewno dużo dobrej muzyki pojawi się i nie tylko, ale o tym za chwilę powiem na pewno więcej. Najpierw zagramy utwór Wonderful Life.

9 minut po godzinie 13 w Radiu Łódź najdłuższa fala relaksu, a w tej godzinie naszego radiowego spotkania nie zabraknie sprawdzonych i ciekawych informacji. Na pewno zajrzymy na radioloc.pl i powiemy więcej, co można tam znaleźć. A o 13.40 także magazyn Mecenasie jest sprawa pod redakcją Jakuba Jędrzejewskiego. Dziś powiemy więcej o tak zwanej pieczy naprzemiennej, czyli sytuacji, w której dziecko mieszka na zmianę z obojgiem rodziców. Ja mam przygotowane też dla Państwa pewne nagrody. Już teraz powiem, że dzisiaj są to zaproszenia do Parku Linowego w Arturówku. Te na pewno będzie można u nas wygrać, ale o tym, co będzie zadaniem konkursowym, będę mówić trochę więcej nieco później, bo teraz w Radiu Łódź Igo i utwór Bruce.

0: w naszej aplikacji.
1: O, mamy dużo ciekawych rzeczy, dużo obrazków, dużo dźwięków dzisiaj. Zaczniemy może od komunikacji, może nie miejskiej, ale międzymiastowej. Tyle było narzekania, że dworzec fabryczny świeci pustkami, no i doczekaliśmy się. Zarząd Zieleni Miejskiej zamknął usta niedowiarkom i ustawił przed wejściem, słuchaj, drzewa w donicach. Dokładniej 10 drzew.
0: Wow.
1: To dużo czy mało jak na taki plac?
0: Myślę, że bardzo mało.
1: Brakuje. Mieszkańcy trochę narzekają,
0: że... W mieście, moim zdaniem, zdecydowanie.
1: No mieszkańcy narzekają troszkę, że jest ich trochę za mało, natomiast no od czegoś każdy musi zacząć. Dworzec oddano no raptem 10 lat temu, więc jeszcze mamy dużo czasu, żeby tam przyozdobić go czymś.
0: Tak, tak. Jak już tunel średnicowy zacznie kiedyś działać, to już myślę, że do tego czasu to będzie najpiękniejszy dworzec w Polsce.
1: To prawda. Jeśli jesteśmy przy czasach, no to zbliża się czas jesieni, wakacje się skończyły, dni coraz krótsze, słońca coraz mniej. W zasadzie warto by chyba już zacząć suplementować witaminę D.
0: Oj, może się przydać, tak, tak.
1: No tymczasem zaistniała szansa, żeby w łódzkim magistracie z radnym było trochę jaśniej, ale radni taki pomysł odrzucili, a chodzi o to, że Kościół Ludzi Słońca chce, aby w sali obrad Rady Miejskiej zaistniał także ich symbol religijny.
0: Czyli żeby tam się słońce, rozumiem, pojawiło, tak? Gdzieś.
1: No symbol tylko kościoła, tak. Mhm. Ja myślę, że idea niezła, ale no urząd miasta się nie zgadza, bo boi się, że tego, że tych symboli potem będą chcieli im wciskać coraz więcej. Natomiast mnie zaciekawiła bardzo strona internetowa Kościoła Ludzi Słońca, na którą wszedłem, bo ja lubię takie ciekawostki czytać. No i na przykład mają tam takie zdania jak to, że słońce nie każe, słońce nie nagradza, słońce niczego od nas nie chce. No ja sobie pomyślałem, że to jest taki idealny szef, takie słońce. Więc ja chyba się zainteresuję tym kościołem.
0: Ale tak w urzędzie miasta to słońce mogłoby tak przyświecać na same dobre pomysły. Myślałeś o tym?
1: Myślałem. I też byłoby ciepło i bylibyśmy radośniejsi, bo nie trzeba by było zapalać tych jarzeniówek, które mamy niektórzy na sufitach.
0: A nasi reporterzy w urzędzie miasta jak byliby wypoczęci po tym słońcu?
1: Już widzę Michała Dąbrowskiego, który opala się pod takim słońcem.
0: No tak, tak.
1: Z rzeczy, które mamy na stronie, jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć, że oczywiście zdjęcia tych pięknych drzew przed dworcem Łódź Fabryczna mamy na naszej stronie i możemy sobie tam je zobaczyć.
0: To polecamy, żeby zajrzeć. Mamy coś jeszcze?
1: Tak, mamy coś jeszcze. Teraz będzie puszczana przez nasze wspaniałe radio najlepsza piosenka męskiego grania ever. Będzie to piosenka I Ciebie Też Bardzo.
0: Daniel chciał zapowiedzieć, no to w takim razie zagramy I Ciebie Też Bardzo w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
11: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
10: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
12: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
13: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
10: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
15: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
16: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Najdłuższa fala relaksu w czwartek 10 września, a w Radiu Łódź już za chwilę Depeche Mode czy Daria Zawiałow.

0: Daria Zawiałow i utwór Kundelbury, tak w sam raz pod tę szarą pogodę, którą mamy za oknami, trochę energii mógł nam ten utwór dodać. Za 21 minut będzie 14. W Radiu Łódź czas zatem na naszą stałą pozycję programową. Jak co czwartek porozmawiamy na tematy prawnicze, to za sprawą audycji Mecenasie jest sprawa. Piecza naprzemienna, dziś o niej będziemy mówić. Czyli sytuacja, w której dziecko mieszka na zmianę z obojgiem rodziców, a ta definicja, ta sytuacja wciąż nie ma właśnie swojego konkretnego określenia ustawowego. Jak w takim razie sądy mogą ją orzekać, kiedy takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej i czy zawsze potrzebna jest zgoda obojga rodziców na takie rozwiązanie? O tym Jakub Jędrzejewski porozmawia z adwokat Marią Karoliną Szarf.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Tydzień u mamy, tydzień u taty. Coraz więcej rodziców po rozstaniu rozważa taki sposób opieki nad dzieckiem. W praktyce oznacza to dwa domy, dwa zestawy codziennych obowiązków i porównywalny udział obojga rodziców w wychowaniu. Co ciekawe, piecza naprzemienna funkcjonuje w polskich sądach, choć wciąż nie ma swojej ustawowej definicji. Jak więc działa i kiedy może być dobrym rozwiązaniem? O tym porozmawiamy dziś w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. Studia adwokat Maria Karolina Szarf. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: To na początek szybka runda stwierdzeń. Poproszę o odpowiedzi mit lub fakt. Piecza naprzemienna zawsze wymaga zgody obojga rodziców.
3: I fakt, i trochę mit. To jest sporne.
2: Piecza naprzemienna oznacza, że nikt nikomu nie płaci alimentów.
3: O, to zdecydowanie mit.
2: Sąd, decydując o pieczy naprzemiennej, zawsze bierze pod uwagę zdanie dziecka.
3: Bierze pod uwagę zdanie dziecka w okolicznościach określonych. Oczywiście jest to fakt.
2: Jeśli rodzice mieszkają daleko od siebie, to nie ma to znaczenia dla orzeczenia pieczy naprzemiennej.
3: Absolutny mit.
2: Żeby sąd orzekł pieczę naprzemienną, oboje rodzice muszą mieć pełną władzę rodzicielską.
3: Fakt.
2: Przejdźmy do nieco bardziej konkretnych pytań. Mhm. Czym właściwie jest piecza naprzemienna? Czym różni się od takiego wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej albo szeroko ustalonych kontaktów z dzieckiem?
3: Piecza naprzemienna to jest taki model wychowania i opieki nad dzieckiem w sytuacji, kiedy po pierwsze rodzice żyją w rozdzieleniu i mają właśnie pełnię władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem bądź dziećmi i sprawują opiekę w powtarzających się i zbliżonych bądź identycznych czasowo okresach, bądź to tygodniowych, bądź to dwutygodniowych, czasami miesięcznych, co się jednak bardzo rzadko zdarza, a czasami to są po prostu okresy jeszcze krótsze. I wygląda to faktycznie tak, że przez tydzień dziecko jest u mamy, a kolejnym tygodniu dziecko jest u taty. I w tym czasie nie ma takiego podziału pomiędzy rodzicem pierwszoplanowym, wiodącym. Nie ma też takiego podziału na rodzica, nazwijmy to kontaktowego, realizującego kontakty, bowiem rodzice nie są tej konkurujący, jeżeli chodzi o sprawowanie opieki nad dzieckiem. Ważne też, żeby przy ustalaniu tej opieki naprzemiennej istniała jednak zgoda i pełna komunikacja pomiędzy rodzicami, którzy współdziałają dla dobra dziecka. I powiem tak, jeśli chodzi o to dobro dziecka, to ono, to określenie, to nie jest jakiś prawniczy ozdobnik, to jest takie określenie używane przez sądy i też ustawodawcę, które jest absolutnie nadrzędną zasadą dla orzeczeń w sprawach rodzinnych.
2: A propos ustawodawcy, mówimy o rozwiązaniu stosowanym przez sądy, ale jednocześnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie znajdziemy jego definicji.
3: Absolutnie
2: jak to możliwe?
3: No, jest to możliwe, ponieważ po pierwsze, jeżeli chodzi o rozwiązanie dotyczące pieczy naprzemiennej czy opieki naprzemiennej, bo to dość często zamiennie jest stosowane określenie, to nie jesteśmy jakby od takim nowym tworem, jeśli chodzi o orzecznictwo. Nasze polskie orzecznictwo nie jest odosobnione, ponieważ również takie orzecznictwo i taka zasada, taki tryb orzekania istnieje także w prawie niemieckim. I orzecznictwo musiało wypracować taką zasadę na podstawie wykładni przepisów już istniejących, które istnieją w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym podczas także nowelizacji z 2015 roku kodeksu postępowania cywilnego. Dlaczego nie ma tego zdefiniowanego? No cóż, trwają prace. Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego już czasu pracuje nad nowelizacjami zarówno kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego. Niemniej jednak no, tej definicji do tej pory, pomimo już upływu praktycznie no, przeszło 10 lat, nadal nie ma. I w takim wypadku to nie jest tak, że orzecznictwo sobie nie poradzi. Niestety sędziowie muszą pracować na tym, co mają, a mają całkiem bogate mimo wszystko orzecznictwo Sądu Najwyższego, nawet z 1976 roku, uchwała pełnej izby, która wprost mówi, że to właśnie dobro dziecka jest podstawą. Po drugie, te przepisy, o których mówiłam w 2015 roku, pierwsza nowelizacja, która była taką większą nowelizacją, wprowadziła po pierwsze możliwość porozumienia się, czyli stworzenia takiego porozumienia przez rodziców w zakresie sprawowania władzy i wykonywania kontaktów nad dzieckiem i sprawowania kontaktów z dzieckiem. Jednocześnie ustawa, kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi wprost o tym, że jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, to jest możliwe właśnie ustalenie pomiędzy nimi takich, powiedziałabym, zasad, które wynikają chociażby z porozumienia spisanego, ale to nie jest zasada. Wystarczy, że te osoby są ze sobą zgodne. Kodeks natomiast postępowania cywilnego mówi o tym, że dziecko w powtarzających się okresach mieszka u jednego bądź też u drugiego rodzica. Więc tak naprawdę wypracowanie samej definicji no jest o tyle trudne, że to zawsze zależy od konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy. Od konkretnego dziecka, od konkretnego przypadku rodziny. Niemniej jednak to nie jest coś tak sztywnego, z czym nie poradziłby sobie sąd, myślę. I też tak naprawdę rodzice i jeżeli korzystają z fachowej pomocy prawnej, pełnomocnicy. Jest szeroka doktryna na ten temat, wykładnia przepisów, jak również orzecznictwo, więc wydaje się, że pomimo, że jest to mimo wszystko nowa instytucja prawna, jeszcze nie nazwana wprost przez ustawodawcę, wydaje się, że jest ona stosowana całkiem sprawnie. Przynajmniej w moim doświadczeniu jest to całkiem sprawne stosowanie przez sądy.
2: A co w praktyce oznacza naprzemienność? Czy to musi być pół na pół, czy proporcje mogą wyglądać inaczej? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej. Adwokat Maria Karolina Szarf jest w naszym studiu. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na radioloc.pl i do naszej aplikacji mobilnej.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.
0: To ja również zachęcam, by zajrzeć, czy to na stronę radioloc.pl, czy to do naszej aplikacji. Tam też wiele innych interesujących podcastów, a także druga część rozmowy w ramach programu Mecenasie jest sprawa. Ja gwarantuję, że każdy z Państwa na pewno znajdzie tam jakiś podcast dla siebie.

The only thing that looks good on me is you, czyli Bryan Adams w Radiu Ucie w najdłuższej fali relaksu. Mamy czwartek, 10 dzień września. Ja zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych, a tam między innymi dość aktywne święto, bo jest dzisiaj dzień piłkarza. Tak się składa, że w naszym programie mam dla Państwa dzisiaj dwa vouchery do Parku Linowego w Arturówku. Te vouchery są ważne do końca września, więc konkurs będzie dla aktywnych albo dla tych, którzy różne aktywności lubią oglądać. Przypomnę nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. Pod ten adres proszę napisać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, który piłkarz waszym zdaniem jest tym najlepszym i którego państwo najbardziej cenią. Te najciekawsze zgłoszenia na pewno nagrodzę tymi voucherami. Nasz konkurs potrwa do godziny 16, więc można się zgłaszać. studio@radioloc.pl. Tam proszę napisać, który piłkarz jest tym najlepszym właśnie dla was, który się najbardziej wyróżnia i dlaczego cenią go państwo najbardziej. Dzisiaj takie zmagania konkursowe. Czekam na wiadomości, a w Radiu Łódź już za 8 minut będzie 14.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: O, jest za mało policji.
11: No, na porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
12: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
13: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
14: Czasami rzeczywiście jest pod górkę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
12: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janke 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
16: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
17: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
18: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
17: Po raz pierwszy w Łodzi. Organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
18: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
19: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
20: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
21: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
20: Czy to konieczne?
21: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
13: Jest 14.
1: W Radiu Łódź Wiadomości Wiktoria Makowska.
10: Miejsce katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych wciąż zamknięte. Jutro protest maszynistów w całej Polsce. Będą utrudnienia także w Łódzkiem. Karol Nawrocki w Łodzi wziął udział w pogrzebie dzieci ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej. Szczątki ofiar odnalazł Instytut Pamięci Narodowej. Kolejne zatrzymania w sprawie oszustw na mąkę i sól. Zarzuty usłyszało już ponad 30 osób. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Służby cały czas pracują na miejscu wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Są utrudnienia w ruchu także w Łódzkiem. Trwają przygotowania do podniesienia storów wykolejonej lokomotywy. W wyniku zdarzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. W szpitalach wciąż jest 8 osób, a śledczy gromadzą dowody w sprawie nieumyślnego spowodowania tragedii. A szczegóły zna Piotr Durys.
22: Na torowisku w Sokolnikach Suchych pracują ciężkie dźwigi, które mają przenieść wrak lokomotywy na pobliskie pola. Maszyna oraz dwa pierwsze wagony nadają się wyłącznie do kasacji. W szpitalach wciąż przybywa 8 osób, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
23: Łącznie do szpitala trafiło 10 osób, z tym, że dwie osoby po opatrzeniu od razu zostały zwolnione.
22: Tymczasem radomska prokuratura formalnie wszczyna śledztwo w sprawie zderzenia pociągu z ciężarówką, informuje rzeczniczka prokuratury Aneta Guś.
24: Będzie ono prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w której śmierć poniosła jedna osoba. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
22: Ruch pociągów jednym torem na trasie Radom-Tomaszów Mazowiecki ma zostać przywrócony najwcześniej jutro, późnym popołudniem. Piotr Durys, Polskie Radio.
10: Od początku roku doszło w całym kraju do ponad 130 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. A jutro maszyniści zapowiadają ogólnopolski protest, więc pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. W piątek pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, przekazał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. To reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych. Maszyniści domagają się podjęcia pilnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
25: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Prezydent Polski w Łodzi, Karol Nawrocki, wziął udział w pogrzebie dzieci zamordowanych w niemieckim obozie przy ulicy Przemysłowej. W kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha przy ulicy Żgowskiej symbolicznie pożegnano 10 dzieci, których szczątki odnaleziono podczas prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Obóz dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi to jeden z bardziej wyrazistych symboli okrucieństwa II wojny światowej, powiedział prezydent Karol Nawrocki.
26: Nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia. Marzenia. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego.
10: Po mszy świętej ofiary pochowano na cmentarzu świętego Wojciecha przy ulicy Kurczaki, czyli w miejscu odnalezienia szczątków. Łącznie IPN odnalazł już pozostałości po 19 ofiarach obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. Cały czas prowadzone są dalsze badania. 7 osób zatrzymanych w sprawie oszustw na mąkę i sól. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zarzuty prania brudnych pieniędzy 5 kobietom i 2 mężczyznom, którzy zgodzili się wynająć swoje rachunki bankowe oszustom, mówi prokurator Krzysztof Kopania.
27: W zamian przekazywali karty, kody PIN, loginy, hasła oraz inne dane umożliwiające dostęp do kont bankowych, które już posiadali lub specjalnie w tym celu zakładali na swoje dane.
10: Podejrzani tracili kontrolę nad kontami bankowymi, a osoby, które je przejęły, miały ich używać do oszustw.
27: Wystawiały na jednym z portali ogłoszeniowych oferty sprzedaży różnych przedmiotów, zaś zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki.
10: Dotychczas w tej sprawie zarzuty przedstawiono już 35 osobom. Zielona rewolucja w łódzkich szkołach. Kilkanaście placówek będzie miało fotowoltaikę. Miasto Łódź szuka wykonawcy zadania, w ramach którego szkoły i przedszkola będą mogły zaoszczędzić pieniądze, pozyskując energię z odnawialnych źródeł. Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Zrobiło się odrobinę jaśniej, choć nadal na niebie sporo chmur i podobnie będzie dzisiaj w naszym województwie. To zachmurzenie okresami może być większe, wtedy też przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Dlatego na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą parasol. Warto też ubrać się nieco cieplej, temperatura odczuwalna niższa, natomiast na termometrach w Łodzi, Kutnie i Sieradzu 15 stopni, nieco cieplej w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim, tam termometry pokazują 16 stopni. W całym regionie spodziewać się należy się też umiarkowanego i okresami porywistego wiatru.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Mamy już 5 minut po godzinie 14. Nasze popołudniowe spotkanie w składzie Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis. Witamy się z Państwem serdecznie raz jeszcze i zapraszamy do 16, a na początek zagramy utwór Missing.

Już prawie 10 minut po godzinie 14 do naszego konkursu spływają kolejne zgłoszenia. Głównie, jak widzę, panowie są aktywni, a przypomnę, że ja pytam dzisiaj państwa o państwa zdanie najlepszego piłkarza, tego zawodnika, bądź też zawodników, którzy waszym zdaniem na murawie wyróżniają się najbardziej. studio@radioloc.pl. Tutaj jeszcze można przesyłać swoje propozycje. Najciekawsze na pewno zostaną nagrodzone. Ja przypomnę, mam vouchery do Parku Linowego w Arturówku, które do końca września będzie można jeszcze wykorzystać i aktywnie właśnie tam spędzić czas. A co w najdłuższej fali relaksu w tej godzinie? W najbliższych chwilach, minutach na pewno zdradzimy, co będzie w magazynie reporterów Słuchasz i Wiesz. Powiemy, jakimi tematami zajmują się dzisiaj reporterki i reporterzy Radia Łódź. A kilkanaście minut przed godziną 15, wtedy też w najdłuższej fali relaksu nasz program Nawiasem Mówiąc, w której o poprawności, a czasami nawet hiperpoprawności powiemy. Z naszym gościem porozmawia Ania Grublińska, to około godziny 14.40, a do tego oczywiście jeszcze dużo dobrej muzyki w Radiu Łódź, tak żeby to popołudnie przyjemnie państwu upływało, bo już za chwilę Reniusis i utwór Kiecka.

0: 14 minut po godzinie 14, czwartek, 10 dzień września i najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Na naszej stronie radioloc.pl i w naszej aplikacji dużo sprawdzonych i ważnych informacji, ale te także pojawiają się w magazynie reporterów Słuchasz i Wiesz, który na naszej antenie po godzinie 16, a ze mną w studiu Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli wydawca dzisiejszej popołudniówki. Powiedzmy zatem nieco więcej, czym zajmują się dzisiaj nasi reporterzy i reporterki.
1: To już wyjaśniam, czego będzie można posłuchać po godzinie 16. Będziemy mówić o tym, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. To po wypadku, który miał miejsce wczoraj. Projekt zmian ma trafić na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. Chodzi o to między innymi, że za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowca może stracić nawet prawo jazdy. Będziemy także wspominać, że już jutro rozpoczną się protesty kolejarzy, a w związku z tym na pewno pojawi się szereg utrudnień kolejowych. Będzie znacznie trudniej podróżować koleją. Będziemy także mówić o strzelaniu do kotów i gołębi w Łodzi. Mieszkańcy ulicy Abramowskiego alarmują o bestialskim znęcaniu się nad zwierzętami. Według informacji opublikowanej w mediach społecznościowych ktoś strzelał z wiatrówki do kotów i do gołębi. Będziemy sprawdzać, czy mieszkańcy poza tym, że poinformowali w mediach społecznościowych, że taka sytuacja ma miejsce, to czy zgłosili tę sprawę na policję, bo bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że ograniczamy się jednak tylko do tego, żeby wyrzucić swoją złość i napisać coś w mediach społecznościowych. Natomiast no, już brakuje nam determinacji, żeby poinformować odpowiednie organa, które no, zajmą się ściganiem takiej osoby. I będziemy także mówić o tym, że po Bełchatowie, być może Piotrków będzie kolejnym miastem, w którym pojawi się strefa ograniczonego ruchu dla hulajnóg elektrycznych. Piotrkowski radny Tomasz Berendt interweniuje w sprawie dzikich, tak zwanych dzikich rajdów na elektrycznych hulajnogach. I co wyjdzie z tej jego interwencji, to dzisiaj powiemy po godzinie 16.
0: Zapraszamy zatem do słuchania. Ten temat hulajnóg elektrycznych to chyba tak powraca nie tylko wiosną, latem, ale też jesienią, jak wspomniałaś.
1: No bo jest niebezpiecznie z tymi hulajnogami. Na hulajnogach coraz więcej wypadków śmiertelnych, więc myślę, że no, trzeba to uporządkować.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Agata Zielińska, wydawca programu Słuchasz i Wiesz w Radiu Łódź, była naszym gościem.

W Radiu Łódź wysłuchaliśmy dwóch bardzo przyjemnych utworów. Było trochę bardziej energicznie, to za sprawą Kylie Minogue utworu In Your Eyes i trochę spokojniej przed momentem, czyli Amy McDonald i This Is The Life. Tak zagraliśmy w Radiu Łódź i mam nadzieję, że słuchając nas każdy znajdzie z Państwa jakiś przyjemny utwór dla siebie, a na zegarze mamy już 24 minuty po godzinie 14.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: W najbliższym Radio Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Binczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Binczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Binczyk dzisiaj od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
2: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch. Na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na LiveNation.pl.
9: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
10: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: Za 29 minut będzie 15, a na naszej skrzynce mailowej studio@radioloc.pl sporo wiadomości. Ja przypomnę, pytam dzisiaj o najlepszych i waszym zdaniem ulubionych piłkarzy i czekam oczywiście na krótkie uzasadnienie. Ja czekam tutaj oczywiście z nagrodami. Na ten moment, jak zerkam w naszą skrzynkę mailową, to dominują tacy piłkarze jak Zieliński, Ronaldo i Lewandowski. A może kogoś jeszcze państwa dodali by do tej, w cudzysłowie mówiąc, układanki. Ja czekam. studio@radioloc.pl. Po godzinie 15 dwa vouchery do Parku Linowego w Arturówku. Do kogoś z państwa na pewno powędrują.

0: sprawdzone i świetne przeboje, ale też nowości mamy dla Państwa w Radiu Łódź. Właśnie przed chwilą Mrozu i bracia Kacperczyk z utworem Wszystko, czego chciałem, czyli zapowiedź siódmego studyjnego albumu Mroza, którego premiera już za 8 dni. 21 minut pozostało nam do godziny 15, zatem w najdłuższej fali relaksu czas na program Nawiasem Mówiąc, a dziś powiemy o wymowie samogłoski E na końcu słowa. Co jest poprawne, a co hiperpoprawne? Pora to sprawdzić.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Muszę zwierzyć się słuchaczom, że często mam wątpliwości, jak wymawiać niektóre zbitki spółgłoskowe albo na przykład nosowe samogłoski na końcu słowa jak ę. Chcę w radiu mówić poprawnie, ale nie hiperpoprawnie. Jak to robić? Dzisiaj będę pytać profesor Joannę Satołę-Staśkowiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To jest niemożliwe, żeby redaktor Anna Grobińska pytała mnie, naukowczynię, o to jak ma mówić, bo sami państwo słyszą, że mówi doskonale. I to nie jest komplement, tak zwany, jak to mówi młodzież, wazeliniarstwo. Mówi doskonale, ale to też wiele znaczy, że chce nadal kontynuować tę drogę i mówić tak,
2: chcę jak
3: mówi się
2: dziś. Chcę się dowiedzieć. Właśnie, dlatego, że pani profesor, mam duże wątpliwości, czy wciąż jeszcze obowiązuje taka wymowa wzorcowa, jaką była na przykład wymowa sceniczna, kiedy od aktora oczekiwało się, a dzisiaj już się nie oczekuje, że powie po pierwsze tę książkę, żeby mu podać, a nie tą książkę, ale że powie książkę, książkę, że to ę zabrzmi nie jako książkę, bo to jest błąd. Tak. To jest hiperpoprawna wymowa. Książkę, rękę, ale że to ę wybrzmi. Rękę.
3: Wyróżniamy, jeśli mówimy w ogóle o artykulacji, o wypowiedzi, to wyróżniamy taką właśnie część wzorcową i część użytkową. No i to, o czym mówimy, czyli o scenie mówimy, no to wymagało kiedyś faktycznie takiej wymowy scenicznej. Skoro pani mówi, że ona, ta wymowa nieco zaczyna być wymową po prostu wzorcową, ale już nie sceniczną, czyli nie zauważamy tych zbitek, nie podkreślamy dla słuchaczy, dla widzów jakiegoś przedstawienia, no to też zmienia się, ale jak już wiemy, wszystko się zmienia, język się zmienia. To takie mówienie gdzie indziej niż na scenie, tak bardzo wyraźnie, bardzo poprawnie, zaczyna mieć takie oznaki hiperpoprawności. My nieraz o tym też tutaj rozmawiałyśmy, kiedy ta hiperpoprawność, może jeszcze przypomnę, to jest taki błąd przesadnej poprawności. Więc jak tak bardzo się staramy, nadymamy, to też może być to błąd. W radiu, z którego ja mam nadzieję nadal można uczyć się poprawnej polszczyzny, jak najbardziej warto by było słuchać właśnie artykulacji, w których ta głoska jest zaznaczona.
2: Czyli
3: trochę inaczej w sklepie, trochę inaczej w domu. Śladowe jak najbardziej.
2: Tak. No i mam również, ileż to razy podawałam numer telefonu do Radia Łódź, zastanawiając się, czy 600, czy 600, bo nie powiem 600. To by była właśnie hiperpoprawność. Ale 606, 78, 78, 78, czy 606?
3: No jak ja tutaj słucham, pani redaktor, to każda ta tutaj wypowiedź jest naprawdę do przyjęcia. Ja myślę, że to też jest kwestia czystości, artykulacji. To nie tylko to samo słówko, ale taki sposób mówienia, też ruszania wargą. Proszę
2: Czyli
3: zauważyć,
2: to jest w dużej mierze też kwestia wyczucia.
3: Indywidualne
2: pewnego.
3: Też. Mówiłyśmy tutaj o idiolekcie. Są osoby, które nie ruszają na przykład górną wargą. I teraz, jeżeli my będziemy rozstrzygać, czy 600, czy 600, a one i z tym wyrażeniem będą miały problem, bo właściwie słychać to podobnie, no to jest zupełnie gdzie indziej problem położony. Tak sobie myślę. Jeśli mówimy, to starajmy się mówić troszeczkę wolniej, mówić wyraźniej, ruszać wargami, bo ta maniera nie ruszania w ogóle elementami aparatu mowy jest dosyć popularna. To jest, myślę, główny problem. A to, czy powiemy 600 czy 600, to już jest chyba mniej ważne. Przynajmniej tutaj w radiu ja słyszę, że państwo wszyscy mówią tak, że ja wiem, o jaką cyfrę chodzi. A
2: to
3: w końcu taki jest właściwie ta konkluzja, prawda, że my musimy wiedzieć, o co chodzi człowiekowi, który do nas mówi.
2: My w Radiu Łódź możemy pozwolić sobie na to, żeby mówić nieco wolniej i bardziej się skupić na tym nieco wolniej i staranniej. Natomiast tak. Są rozgłośnie, w których trzeba po prostu mówić szybko, ale to już niech oni się martwią. tamci prezenterzy
3: o
2: to, jak wymawiać poprawnie. Ja jeszcze jedną wątpliwość dzisiaj zgłaszam, pani profesor. Kiedyś elegancko było podawać numer telefonu w pełnym brzmieniu, czyli właśnie owo 606-78-78-78.
3: Tak.
2: Dzisiaj często mówimy 606-78-78-78, ale to się chyba już tak rozpowszechniło, że nie będziemy trzymać się tamtej formy.
3: Jeżeli nawet będziemy chciały zatrzymać to, nie wiem, strajkować w związku z tym, to i tak się nic nie zmieni, bo wszyscy wiemy, że to zwyczajny użytkownik i ta liczba osób, która mówi w dany sposób, sprawia, że ten język właśnie ulega takim modyfikacjom. Więc to 686868 nie powinno nikogo jakoś tam wyjątkowo obrażać. Natomiast ta forma wcześniejsza, o której pani wspominała, jest jak najbardziej bardzo elegancka.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Grunt, by mówić po prostu czytelnie i zrozumiale dla naszego odbiorcy. Więcej porad językowych mogą państwo znaleźć na radiolot.pl i poprzednie odcinki naszego programu Nawiasem Mówiąc.

Crowded House i utwór Don't Dream It's Over to w najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź. Za 11 minut będzie już 15. O pełnej, jak zawsze, kolejne wydanie najważniejszych wiadomości, ale przed nim zagramy jeszcze dwa polskie utwory. Pojawią się m.in. Artur Rojek i formacja Perfect. Zachęcam zatem, by na chwilę się w nich zasłuchać i oczywiście pozostać z Radiem Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
3: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
4: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
12: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
15: 9, 10, szukam.
16: Masz czas?
15: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
17: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
15: Może jest pod meblami?
17: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
15: Podsadzisz mnie?
17: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
15: Dołącz na akademiiprzyszłości.org.pl. Czekam!
1: Ogłoszenie społeczne.
18: Jest 15. W Radiu Łódź serwis informacyjny Wiktoria Makowska.
19: Pociągi zwolnią na przejazdach do 20 km na godzinę. Jutro protest maszynistów, także w Łódzkiem. Niebezpieczna jazda na hulajnogach elektrycznych niepokoi mieszkańców Piotrkowa. Sprawą zajmą się radni. Aleksander Wukowicz odsunięty od trenowania Widzewa Łódź. Klub opublikował oficjalne oświadczenie. Dzień zachmurzenia umiarkowanej duże, miejscami przelotne opady deszczu. Protest kolejarzy w piątek. Pociągi w Łódzkiem i całym kraju mogą mieć duże opóźnienia. To reakcja na środową tragedię na Mazowszu. Na linii między Tomaszowem Mazowieckim i Radomiem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na przejeździe kolejowym. Jedna osoba zginęła, a kolejnych 20 zostało rannych. Niedawno wiceminister odpowiedzialny za kolej mówił, że pokonanie przejazdów kolejowo-drogowych stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów oraz pracowników kolei, mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
16: Jeżeli pracownik wie, że jego praca zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu, to kodeks pracy mówi o tym, że ma prawo odmówić takiej pracy, no albo podjąć działania, żeby to zagrożenie zminimalizować, albo zlikwidować.
19: Związek zaapelował do maszynistów, aby w piątek przed przejazdami zwalniali do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę.
16: Zdaję sobie sprawę z tego, że powstaną opóźnienia pociągu w wyniku tego, ale lepiej jak będą opóźnienia przez jeden dzień, niż mają dalej ginąć ludzie na polskich torach.
19: Protest ma trwać przez cały piątek od północy aż do końca doby. Tymczasem policja kontynuuje oględziny na miejscu wypadku w Sokolnikach Suchych. Śledczy nieprzerwanie zabezpieczają ślady. Samorządy reagują na niebezpieczną jazdę hulajnogami. Temat trafi pod obrady radnych w Piotrkowie Trybunalskim. Radny Tomasz Berendt chce debaty na temat bezpieczeństwa i większej kontroli użytkowników hulajnóg. To reakcja na skargi mieszkańców, głównie seniorów i rodziców małych dzieci, którzy zwracają uwagę na szybką i niebezpieczną jazdę po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Nasz reporter rozmawiał dziś z mieszkańcami Piotrkowa.
20: Jeżdżą chodnikami, często wychodzę na spacer z psami, i więc ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie.
21: Muszę się obejrzeć, jak skręcam na pasy, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. No i co? Ja w takim wieku to już się nie pozbieram.
22: Tak, jest problem, bo naprawdę z prędkością jeżdżą, także jest niebezpiecznie. Te hulajnogi mnie mijały, także z taką prędkością dużą i było to nawet bardzo niebezpieczne.
19: Na najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa zaproszono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Służby mają przedstawić dane dotyczące kontroli, mandatów, pouczeń oraz działań prewencyjnych. Temat ma być poruszony także podczas sesji Rady Miasta. Zielona rewolucja w łódzkich szkołach. Kilkanaście placówek będzie miało fotowoltaikę. Miasto Łódź szuka wykonawcy zadania, w ramach którego szkoły i przedszkola będą mogły zaoszczędzić pieniądze, pozyskując energię z odnawialnych źródeł. Takie instalacje działają już w wielu placówkach, mówi dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, Anna Wierzbicka.
23: Dzięki zamontowaniu instalacji PV w 71 obiektach edukacyjnych miasto zaoszczędzi około 1 miliona złotych rocznie na wydatkach na energię elektryczną.
19: Fotowoltaika ma zostać zamontowana na kolejnych 14 szkołach do końca października przyszłego roku.
24: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: I na koniec sport. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Taką decyzję podjęły władze klubu. Moment odsunięcia trenera od pracy z drużyną wydaje się dosyć zaskakujący. A dlaczego? To wyjaśnia Michał Malinowski.
25: O tym, że zmiana była nagła, najlepiej chyba świadczy fakt, że media wciąż mają zaproszenie na jutrzejszą poranną konferencję prasową z udziałem Serba. Jego zwolnienia można się było spodziewać chyba bardziej po pucharowej porażce z Koroną Kielce. Wówczas podzieliłby on los swojego poprzednika Igora Jowiczewicza. Wówczas zastąpił go właśnie Aleksander Wukowicz i zrobił to, co miał zrobić, czyli utrzymał zespół w ekstraklasie. Początek nowego sezonu nie był rewelacyjny w wykonaniu Widzewa, ale skoro nawet po serii trzech domowych porażek, w tym wspomnianym odpadnięciu z pucharowej rywalizacji, serbski szkoleniowiec wciąż prowadził drużynę, to mogło się wydawać, że ma jednak kredyt zaufania. W sobotę łodzianie zaprezentowali się wprawdzie fatalnie w starciu z Radomiakiem, ale bezpośrednio po meczu też nie było żadnej reakcji. Ta nastąpiła dzisiaj, na 3 dni przed hitowym starciem w stolicy z miejscową Legią. Ciekawe tylko, kto poprowadzi Widzew w Warszawie.
19: A o tym oraz o innych zmianach w sztabie szkoleniowym Widzew ma poinformować w kolejnym komunikacie. Na skrót wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Temperatura ta nieśmiało rośnie, 16 stopni mamy w Łodzi, Kutnie i Sieradzu, a dziś jeszcze termometry mogą pokazać do 19 stopni, choć faktycznie jest trochę chłodniej, dlatego dodatkowa warstwa ubrania może się przydać. Na słońce raczej nie ma co dzisiaj liczyć, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami większe, a do tego mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem także umiarkowany i porywisty wiatr. Warunki biometeo obojętne. Może towarzyszyć nam zatem lekkie znużenie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Choć mam nadzieję, że to znużenie w połączeniu właśnie z naszą najdłuższą falą relaksu nie będzie Państwu doskwierać. Patryk Lewy, Patrycja Wojsznis, zapraszamy jeszcze do godziny 16.

12 minut po godzinie 15. Najdłuższa fala relaksu w czwartek 10 września. Teraz zajrzymy na radioloc.pl. Tam mamy propozycje dla tych z Państwa, którzy lubią obcować z kulturą. Festiwal Łódź Wielu Kultur 2026 rusza już za tydzień, w czwartek 17 września i potrwa do niedzieli. W planach koncerty, plenerowe spotkania, premiery teatralne, a także wystawy przygotowane przez artystów, uwaga, z ponad 10 krajów świata. W wydarzeniu towarzyszy przede wszystkim idea solidarności, obrona praw człowieka i sprzeciw wobec przemocy. Całość organizowana jest przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, a wydarzenie to też świetna okazja, by zaznać historii z całego świata. Tak jak Państwu już wspomniałem, start za tydzień o godzinie 19 i wtedy też w Centrum Dialogu łódzka premiera nowej płyty zespołu Współgłosy pod kierunkiem Marcela Bielińskiego, a na scenie pojawią się także aktorzy Magdalena Koleśnik i Bartek

Bielenia, także goście specjalni, tutaj m.in. Błażej Król czy Tomasz Kot. Wiele atrakcji jest przygotowanych także na weekend. One będą miały miejsce w Parku Ocalałych przy ulicy Wojska Polskiego. A co tam dokładnie będzie się działo, o tym już piszemy na radioloc.pl. Polecam, żeby w wolnej chwili tam zajrzeć.

0: Już prawie 20 minut po godzinie 15. Ja spoglądałem do naszej skrzynki mailowej studio@radiolot.pl. Tam oprócz propozycji konkursowych także zapytanie od pani Marceliny, czy mamy jakieś nagrody i co trzeba zrobić, by je zdobyć. To ja jeszcze dla tych z państwa i dla pani Marceliny, którzy dołączyli się do słuchania nas przed chwilą, przypomnę. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień piłkarza, a ja pytam kogo, jakiego sportowca, piłkarza najbardziej państwo cenią i który z nich jest państwa zdaniem po prostu najlepszy. To ostatnia szansa, aby się zgłosić. studio@radiolot.pl, a do zdobycia dwa vouchery do parku linowego w Arturówku.
1: Słuchasz Radia Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
4: Co?
3: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
4: Mhm.
3: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
4: Dziewczyno.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Szukacie planów na sobotę 12 września?
7: Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
9: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
10: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
9: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
10: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: W Radiu Łódź raport z dróg. Nasz reporter Adam Murzyński jest w terenie i obserwuje utrudnienia. Adamie, jak wygląda sytuacja w Łodzi?
19: Obserwuję sytuację drogową w Łodzi i moje obserwacje nie napawają optymizmem. Na drogach mamy mnóstwo samochodów, a największe korki w Łodzi są na Aleksandrowskiej, na Nowych Sadach, na Rondzie Solidarności i oczywiście na ukochanej przez kierowców trasie WZ. Tu w korku stracimy kilkanaście minut, jeśli nie dłużej. Cały czas mogą utrzymywać się utrudnienia na wylocie z Wielunia w stronę Częstochowy. Tam jakiś czas temu doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego i tu służby nadal mogą pracować. Ja cały czas jestem w terenie, za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na drogi.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Na zegarze 15:30. Skrót najważniejszych wiadomości, Wiktoria Makowska.
20: Rząd reaguje po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Możliwe, że już wkrótce kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. To reakcja rządu na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada szybkie tempo prac nad zmianami, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Projekt ma przejść konsultacje, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Uwaga kierowcy, kolejny remont na Bałutach. Tym razem chodzi o ulicę Mokrą. Ruszył pierwszy etap prac na odcinku od ulicy Krotoszyńskiej do Szamotulskiej. Potem drogowcy będą pracować do Limanowskiego. W efekcie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki pojawią się na całej długości ulicy Mokrej. Planujemy też miejsca parkingowe, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
21: Planujemy około 40 miejsc postojowych, ale dokonamy jeszcze tutaj przeglądu w terenie, czy nie da się jeszcze gdzieś, powiedzmy, dodatkowych miejsc postojowych umieścić, tak żeby tą ilość zwiększyć do maksymalnej, jaką się da wykonać.
20: Remont poprawi też dojazd do pobliskiej szkoły. Całkowity koniec prac zaplanowany jest jeszcze na ten rok. Samorządy reagują na niebezpieczną jazdę hulajnogami. Temat trafi pod obrady radnych w Piotrkowie Trybunalskim. Radny Tomasz Berendt chce debaty na temat bezpieczeństwa i większej kontroli użytkowników hulajnóg. To reakcja na skargi mieszkańców, głównie seniorów i rodziców małych dzieci, którzy zwracają uwagę na szybką i niebezpieczną jazdę po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Na najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa zaproszono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Temat ma być poruszony także podczas sesji Rady Miasta. Nowa hala w Pabianicach. Jest pomysł na budowę hali sportowo-widowiskowej. Miałaby ona powstać na terenie obecnej, mającej za sobą lata świetlności. Obecny obiekt został oddany do użytku pod koniec lat 70. To właśnie na tej hali grały koszykarki miejscowego Włókniarza, czterokrotne mistrzynie Polski. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
18: Teraz czas na obserwacje pogodowe. To słońce nam się na chwilę pojawiło, ale będzie z nim niestety różnie, bo zachmurzenie na ogół umiarkowane, od czasu do czasu nieco większe. Warto na wszelki wypadek spakować parasol, bo jeszcze dziś mogą pojawić się przelotne opady deszczu i warto też ubrać się trochę cieplej, bo choć na termometrach w Łodzi regionie mamy 16 stopni, to temperatura odczuwalna kilka stopni niższa.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Dwadzieścia siedem minut pozostało do godziny 16 w Radiu Łódź. Skoro już jesteśmy dobrze poinformowani, to teraz trochę dla Państwa zagramy trochę dobrej muzyki. Steely Dan i utwór Do It Again.

Za 17 minut będzie już 16 w Radiu Łódź Dwa Ognie. My co prawda w Dwa Ognie nie będziemy dzisiaj grać, natomiast rozstrzygniemy nasz konkurs związany ze sportem. Pytałem dzisiaj Państwa o najlepszych Waszym zdaniem piłkarzy. Na naszą skrzynkę trafiło wiele propozycji, między innymi Mbappé, o którym wspomniał Pan Piotr, Pan Wiesław. Jak to określił, wskazał na nasze dobro narodowe, czyli Roberta Lewandowskiego. Natomiast spośród zgłoszeń ja nagrodzę dzisiaj pana Andrzeja, który o Robercie Lewandowskim też wspomniał. Jednak dla niego ostatecznie to kariera Zielińskiego i jak czytam jego taniec z obrońcami, nie mający sobie równych, jest najbardziej się wyróżniający. A voucher do Parku Linowego w Arturówku powędruje również do pana Sławomira, dla którego faworytem jest światowej klasy piłkarz Cristiano Ronaldo i w mailu jako potwierdzenie wyróżnienie jego determinacji, wszechstronności i przewodzenia w trudnych momentach na murawie. Dziękuję Państwu za wszystkie zgłoszenia, a pana Sławomira i pana Andrzeja zapraszam do Radia Łódź po odbiór nagrody.

To było oczywiście Ania Dąbrowska i utwór Z Tobą nie umiem wygrać. 8 minut pozostało do godziny 16:00, to w najdłuższej fali relaksu jeszcze coś zagramy.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: 18:47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Za minutę będzie 16:00. Dziś sytuację drogową śledzi nasz reporter wyjazdowy Adam Łużyński. Właśnie się z nim łączymy. Adamie, czy mamy jakieś pozytywne informacje?
14: Nie, niestety dla kierowców nie mam dobrych wieści. Pogorszyła się sytuacja drogowa w Łodzi i na wielu odcinkach stoi łódzka trasa WZ, czyli Mickiewicza, Piłsudskiego i dalej Rokicińska. Jadąc tu stracimy teraz około 20, a może nawet 30 minut. Kolejnym miejscem, w którym kierowcy rwą sobie włosy z głowy, jest Brzezińska. Tam mamy słynne i jednocześnie znienawidzone skrzyżowanie w Nowosolnej. Sznur aut, kwadrans opóźnienia, a przecież tam zdecydowana większość osób jedzie do węzła autostradowego. Dlatego ja proponuję, żeby zamiast przez Brzeziny na A1 wskoczyć z węzła w ciągu Rokicińskiej. Tam poczekamy zdecydowanie krócej. Za pół godziny kolejne wiadomości z dróg. Nie obiecuję, że będą pozytywne.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
18: Tu Radio Łódź na zegarze 16. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
19: Bardziej surowe kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd szykuje zmiany po katastrofie na Mazowszu. Koty i gołębie miały być ostrzeliwane z wiatrówki w Łodzi. Sprawa trafiła na policję. Pogrzeb 10 ofiar obozu przy Przemysłowej. W uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Czerwone światło na przejeździe i 3 miesiące bez prawa jazdy. Takie zmiany zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. To reakcja rządu na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Zdaniem części łódzkich kierowców zaostrzenie przepisów niewiele jednak zmieni.
20: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
21: Nawet za mała. Jeszcze gorzej. Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił.
22: Pana zdaniem to zwiększy bezpieczeństwo?
21: Mam nadzieję, chociaż głupków nie brakuje.
23: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
19: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada szybkie tempo prac nad zmianami, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Projekt ma przejść konsultacje, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. A jutro protest kolejarzy. Pociągi w Łódzkiem i w całym kraju mogą mieć duże opóźnienia. To także reakcja na środową tragedię na Mazowszu. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zaapelował do maszynistów, aby w piątek przed przejazdami zwalniali do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Protest ma trwać przez cały piątek od północy aż do końca doby. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że będzie namawiał maszynistów do rezygnacji z protestu. Szef resortu infrastruktury podkreślił, że pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących.
17: Więcej na radiołódź.pl.
19: Ktoś strzela do zwierząt na Abramowskiego w Łodzi. Do niebezpiecznych incydentów dochodziło w ostatnim czasie właśnie na ulicy Abramowskiego. Nieznany sprawca miał strzelać z wiatrówki do kotów i gołębi. Doniesienia na ten temat pojawiły się w mediach społecznościowych. Jak czytamy we wpisie, zwierzęta mają być okaleczane i ciężko ranione, a w wyniku obrażeń umierają w cierpieniu. Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animal podkreśla, że nie można być obojętnym na takie sytuacje.
24: To znęcanie. Jeżeli zwierzę zostaje okaleczone, znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, należy zareagować natychmiastowo, zgłosić to do organów ścigania, czyli na policję najprościej zadzwonić lub na 112. Nie zamiatajmy tego pod dywan, dlatego że jeżeli ktoś raz strzeli do takiego zwierzaka, to strzeli do kolejnego i jeszcze do kolejnego i w końcu może nasz zwierzak paść też ofiarą takiej osoby.
19: Jak przekazał nam mężczyzna opiekujący się jednym z postrzelonych kotów, sprawa trafiła na policję, a sprawcy może grozić nawet 5 lat więzienia. Pożegnano ofiary obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. W uroczystościach udział wziął prezydent Polski Karol Nawrocki. W kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha uczczono pamięć 10 dzieci, których szczątki odnaleziono podczas prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. A więcej o tym Seweryn Potentas.
25: Na cmentarzu świętego Wojciecha przy ulicy Kurczaki odnaleziono do tej pory szczątki 19 dzieci. 10 zostało zidentyfikowanych i dziś doczekało się godnego pochówku.
26: Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować?
25: Mówi prezydent Karol Nawrocki. W obozie przy Przemysłowej do śmierci najczęściej dochodziło wskutek przemęczenia, głodu czy chorób. Niektóre dzieci zginęły w wyniku przemocy, mówi dr Krzysztof Latocha z Biura Poszukiwań IPN.
27: Zachowało się wiele relacji, które wskazują, że część dzieci po prostu zmarła z powodu brutalnego traktowania przez niemieckich strażników.
25: Dzisiejsza ceremonia miała charakter państwowy, a wśród uczestników pojawiły się rodziny ofiar.
19: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w Łodzi prowadzone są przez IPN od 2023 roku. Kolejny etap poszukiwań rozpocznie się tej jesieni. Więcej na ten temat piszemy na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Teraz to wszystko, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: W Kutnie, Łodzi i Zgierzu prawie 17 stopni, natomiast w Bełchatowie, Sulejowie czy Piotrkowie Trybunalskim mamy obecnie 16 stopni. Temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa. Warto ubrać się cieplej, bo oprócz zachmurzenia, które jest umiarkowane i duże, jest także szansa na przelotne opady deszczu i okresami porywisty wiatr. Dziś jeszcze do 19 stopni, za to noc będzie bardzo chłodna, z temperaturą od 6 do 8 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: 5 minut po godzinie 16 w naszym studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
18: Czyli rozpoczynamy magazyn reporterów Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, najdłuższa fala relaksu wraca już jutro po godzinie 9. Patryk Lewy, Patrycja Wojsznis. Do usłyszenia.
3: Słuchasz i wiesz.
1: Nasz magazyn informacyjny rozpoczynamy chcąc nie chcąc od informacji dotyczących kolei. Rząd chce zaostrzyć bowiem kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych i to jest reakcja po wczorajszej katastrofie na Mazowszu. A przypomnijmy, że wczoraj niedaleko Sokolnik Mokrych w województwie mazowieckim ciężarówka wjechała w pociąg, a w wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych.
23: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
21: Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił.
20: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
1: A dodam, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak w trybie pilnym twierdzi, że przygotowywane jest zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych. Kierowca, który wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Obecnie za takie wykroczenie grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy mandat wzrasta do 4000 zł. Mieszkańcy ulicy Abramowskiego w Łodzi alarmują o bestialskim znęcaniu się nad zwierzętami. Nieznany sprawca bowiem miał strzelać z wiatrówki do kotów i gołębi. Doniesienia na ten temat pojawiły się w mediach społecznościowych. Jak czytamy w jednym ze wpisów na portalu społecznościowym, zwierzęta mają być okaleczane i ciężko ranione i w wyniku tych obrażeń umierają w cierpieniu.
24: Jest to znęcanie, jeżeli zwierzę zostaje okaleczone, znęcanie ze szczególnym okrucieństwem. W przypadku zabicia, okaleczenia zwierzaka grozi nam kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Do żadnego zwierzaczka, ptaszka nie wolno strzelać, bo to jest tak samo żywa istota jak i my.
5: Na pewno będę reagował.
6: Nie bądźmy obojętni. W takiej sytuacji najlepiej od razu zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiedzieć, co się wydarzyło, gdzie jesteśmy i co dokładnie widzieliśmy.
1: A sprawa trafiła już na policję, a sprawcy może grozić nawet 5 lat więzienia. W Bełchatowie funkcjonuje zakaz jazdy na hulajnogach w określonej strefie miasta i niewykluczone, że taki zakaz będą także mieli korzystający z hulajnóg w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowski radny Tomasz Berendt interweniuje w sprawie dzikich rajdów na elektrycznych hulajnogach. To reakcja na liczne sygnały od mieszkańców dotyczące takich właśnie niebezpiecznych sytuacji.
7: Doszło do 6 kolizji oraz 10 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych.
8: Do mnie kilkukrotnie zwracali się już mieszkańcy.
9: Bardzo szybko. Jeden za drugim.
28: Jednym z pomysłów jest wprowadzenie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi na terenie parków.
1: A nad wprowadzeniem zakazu jazdy hulajnogami elektrycznymi w parkach i na skwerach piotrkowscy radni mają się zastanawiać na wrześniowej sesji. No i na koniec naszego programu jeszcze coś o sporcie, a właściwie o tym, że trener piłkarzy Widzewa Łódź, Aleksander Wukowicz, został odsunięty od prowadzenia zespołu, tak poinformował klub. Dodam, że Wukowicz pracował w Widzewie od marca tego roku. Utrzymał drużynę w Ekstraklasie, ale w tym sezonie jemu i jego zespołowi raczej za dobrze w rozgrywkach ligowych nie było. A to posłuchamy komentarzy na temat zwolnienia czy odsunięcia Wukowicza od prowadzenia piłkarzy Widzewa. A dodam, że wydawcą naszego popołudniowego programu jest Agata Zielińska. Przypominam także nasz adres mailowy studio@radiolot.pl.

0: No i teraz o katastrofie wczorajszej kolejowej w naszym programie i o ewentualnych konsekwencjach tego, co się wczoraj na Mazowszu wydarzyło.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Po katastrofie kolejowej na Mazowszu zapowiadana jest zdecydowana reakcja rządu. Przypomnijmy, że wczoraj niedaleko Sokolnik Suchych w województwie mazowieckim ciężarówka wjechała w pociąg. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowo-drogowy przy czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Zdaniem części łódzkich kierowców planowana zmiana jednak bezpieczeństwa nie poprawi.
2: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
3: Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił.
4: Pana zdaniem to zwiększy bezpieczeństwo?
3: Mam nadzieję, chociaż głupków nie brakuje.
5: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
6: Bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy w reakcji na jakieś zdarzenie jednostkowe podejmuje się działania legislacyjne z wiarą w to, że zmiana prawa jest konieczna, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.
7: Komisarz Agnieszka Jachimek, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle jest poważnym naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Kierowca, który zdecyduje się na taki manewr, musi liczyć się z mandatem w wysokości 2000 zł oraz 15 punktami karnymi. W przypadku popełnienia tego wykroczenia w warunkach recydywy, kara finansowa wzrasta do 4000 zł, przy czym kierowca otrzymuje 15 punktów karnych. Jeżeli w wyniku wypadku na przejeździe kolejowym zostaną ranne osoby lub dojdzie do ofiar śmiertelnych, sprawa może trafić do sądu, a odpowiedzialność sprawcy będzie oceniana na podstawie przepisów prawa karnego. W sytuacji, gdy następstwem wypadku jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca musi liczyć się z karą do 8 lat pozbawienia wolności.
8: W odpowiedzi na wypadek na Mazowszu zareagował również Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jutro maszyniści będą przejeżdżać przez każdy przejazd kolejowy z prędkością 20 km na godzinę. Jak podkreśla prezydent związku Leszek Miątek, chodzi tu o bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i maszynistów.
9: My jako Rada Krajowa podjęliśmy uchwałę z apelem do maszynistów, żeby zareagowali na słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnego za kolej, który zarówno w parlamencie, jak i w wywiadach mówił, że w warunkach polskich przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia maszynistów i pasażerów. Natomiast jeżeli pracownik wie, że jego praca zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu, to kodeks pracy mówi o tym, że ma prawo odmówić takiej pracy, no albo podjąć działania, żeby to zagrożenie zminimalizować. Tak też postąpią maszyniści. Zdaję sobie sprawę z tego, że powstaną opóźnienia pociągu w wyniku tego, ale w naszym przekonaniu lepiej jak będą opóźnienia przez jeden dzień, niż mają dalej ginąć ludzie na polskich torach z uwagi na to, że nie ma żadnych reakcji.
10: Chcemy przedstawić to, że jest problem na przejazdach drogowo-kolejowych, ale nie możemy karać pasażerów.
8: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami. Mamy naprawdę imponujące przyrosty liczby pasażerów, mamy nowoczesny tabor. Nie chciałbym, żeby przez tego typu protesty doszło do jakiegokolwiek paraliżu czy zniechęcenia Polaków do wybierania pociągu zamiast samochodu.
9: Nie może być tak, że maszynista wychodząc do służby żegna się z rodziną i nie wie, czy wróci do domu. Albo podróżny wsiada do pociągu i nie dojeżdża do stacji docelowej, bo ginie w pociągu. Miliardy są inwestowane w kolej, w dworce kolejowe, ale trzeba zadbać o kwestię bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Niestety tu przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, jak my mówiliśmy o zagrożeniach bezpieczeństwa, to byliśmy traktowani jak wrogowie, którzy chcą obalić system tak pięknie funkcjonujący i tak lśniący. Tylko, że niestety ta bańka pęknie wtedy, kiedy giną ludzie. I to się stało wczoraj chociażby.
0: A w tym roku w województwie łódzkim na niestrzeżonych przejazdach miał miejsce jeden wypadek, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Było także 9 kolizji. A na strzeżonych przejazdach nie odnotowano żadnego wypadku, ale za to doszło do 38 kolizji. Na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów wraz z Ministerstwem Infrastruktury ma przedstawić gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

0: A my już za chwilę kilka w naszym programie o tym, jak w jak barbarzyński sposób mogą zachowywać się ludzie w stosunku do zwierząt.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo okazuje się, że nieznany sprawca strzela do kotów i gołębi na ulicy Abramowskiego w Łodzi. Sprawę nagłośniono w internecie. Kilka zwierząt zostało postrzelonych w różne części ciała. Niektóre nie przeżyły. Mieszkańcy są oburzeni i nie godzą się na takie incydenty. Służby i eksperci przypominają, że takie sytuacje można i należy zgłaszać. A więcej na ten temat w relacji naszego reportera Miłosza Warszawskiego.
2: Informacja o niepokojących incydentach na Abramowskiego w Łodzi pojawiła się w internecie. We wpisie na jednym z portali społecznościowych czytamy, że ktoś ma strzelać do kotów i gołębi. Sprawca rani zwierzęta śrutem, a te umierają na ulicy w cierpieniu. To znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Trzeba na takie sytuacje reagować, podkreśla Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
3: Jest to znęcanie, jeżeli zwierzę zostaje okaleczone, znęcanie ze szczególnym okrucieństwem. Samo okaleczanie, nawet jeżeli nie doprowadzimy zwierzaka do śmierci, jest zadawaniem bólu i cierpienia. W jaki sposób można do żywej istoty strzelać, szczególnie w terenie zabudowanym, bo tutaj też mówimy o terenie miejskim, co jest dodatkowym przestępstwem, bo oczywiście jest odległość od strzału, od terenów zabudowanych, od miejsc zabudowanych, gdzie można oddać strzał jakikolwiek. Najczęściej do kotów niestety są oddawane strzały, ale też do gołębi, do innego ptactwa. Nie wiem, co ktoś ma w głowie. Natomiast pamiętajmy o tym, że w przypadku zabicia, okaleczenia zwierzaka grozi nam kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Kary coraz częściej zapadają. Jeżeli widzimy, że ktoś strzela albo widzimy postrzelone zwierzę, to należy zareagować natychmiastowo, zgłosić to do organów ścigania, czyli na policję najprościej zadzwonić lub na 112. Można to zgłosić też do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, fundacji z danego terenu, które będą mogły najszybciej też podjąć reakcję, ale zawsze pierwsze to 112 oczywiście. No i nie zamiatajmy tego pod dywan, dlatego że jeżeli ktoś raz strzeli do takiego zwierzaka, to strzeli do kolejnego i jeszcze do kolejnego i w końcu może nasz zwierzak paść też ofiarą takiej osoby. Więc taka reakcja natychmiastowa ułatwia na pewno złapanie sprawcy.
2: Mieszkańcy ulicy Abramowskiego nie rozumieją takiego zachowania i stanowczo je potępiają.
4: Do żadnego zwierzaczka, ptaszka nie wolno strzelać, bo to jest tak samo żywa istota jak i my. Nie do pomyślenia.
5: Bo tutaj to jest w ogóle tragedia. Tragedia jest. Tutaj to jest proca, jakieś strzałeczki mają nieszczęście.
6: Potępiam, no ale jakie mam wyjście? W takich czasach żyjemy. Przykro mi, co ja mogę więcej powiedzieć. Przykro mi, że w takich czasach musimy żyć.
7: Przecież to niemożliwe jest, no. Ja kocham zwierzęta i ja krzywdy bym nie zrobiła. No straszne to jest, no. Ukrywają się i to nosy strzelają i to mordują kotki, pieski.
8: Karygodne to jest zachowanie. W domu mam kotkę i suszkę i nie pozwolę na takie zachowanie. Na pewno będę reagował.
9: To nie człowiek jest, który takie rzeczy robi. Tak było, bo tutaj sąsiad też miał pieska. Trutkę wysypywali na te zwierzaczki. No mówię, to jest po prostu złe i niedobre.
2: Początkowo na komisariat nie trafiło żadne zgłoszenie w tej sprawie. O każdej niepokojącej sytuacji możemy poinformować służby, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Jeżeli jesteśmy świadkami jakiegoś przestępstwa,

0: przestępstwa, widzimy, że dzieje się coś niepokojącego, to przede wszystkim nie bądźmy obojętni. W takiej sytuacji najlepiej od razu zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiedzieć, co się wydarzyło, gdzie jesteśmy i co dokładnie widzieliśmy. Dla nas policjantów każda taka informacja jest bardzo ważna i może pomóc nam szybko dotrzeć na miejsce i zareagować. Dlatego jeśli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, reagujmy i dzwońmy na numer alarmowy 112.
1: Jeden z zaniepokojonych sąsiadów, opiekujący się postrzelonym kotem, dziś miał złożyć zawiadomienie w tej sprawie. Mieszkańcy liczą, że nie dojdzie do kolejnych incydentów.
2: Tak więc nie bądźmy obojętni i reagujmy na krzywdę zwierząt. Podobne sytuacje jak ta na Abramowskiego miały miejsce w kilku miastach naszego regionu. W samym Aleksandrowie Łódzkim w ostatnich latach odnotowano 3 takie przypadki, a niedawno informowaliśmy także o mieszkańcu Zgierza, który strzelał z wiatrówki w okna swoich sąsiadów. Na szczęście on został zatrzymany.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: No to teraz w samym środku popołudniowych godzin szczytu zaglądamy na nasze drogi i ulice, a jest tam Adam Łużyński.
2: Na drogach w Łodzi cały czas jest ciężko. Na 100% kierowcy utknął na łódzkiej trasie WZ. Kwadrans opóźnienia na Mickiewicza i podobnie długo postoimy na Piłsudskiego, szczególnie na wysokości Palmiarni. Jeżeli chodzi o drogi wylotowe z Łodzi, to niestety też nie mam najlepszych wieści. Mamy informację o zdarzeniu drogowym na Konstantynowskiej i tutaj jest już długi korek. Na tym odcinku stracimy około 10 minut. Wciąż nie poprawiło się też na skrzyżowaniu w Nowosolnej w ciągu ulicy Brzezińskiej i tutaj też poczekamy około 10 minut. Te popołudniowe korki wcale nie chcą się rozładować. Może za pół godziny coś się zmieni. Wtedy raz jeszcze zajrzymy na drogi.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchaj Państwo, Radio Łódź. Jest 16:30. A w naszym programie pora na skrót najważniejszych informacji. Przedstawi je Wiktoria Makowska.
3: Ktoś strzela do zwierząt na Abramowskiego. Do niebezpiecznych incydentów dochodziło w ostatnim czasie w Łodzi. Nieznany sprawca miał strzelać z wiatrówki do kotów i gołębi. Doniesienia na ten temat pojawiły się w mediach społecznościowych. Jak czytamy we wpisie, zwierzęta mają być okaleczane i ciężko ranione, a w wyniku obrażeń umierają w cierpieniu. Jak przekazał nam mężczyzna opiekujący się jednym z postrzelonych kotów, sprawa trafiła na policję, a sprawcy może grozić nawet 5 lat więzienia. Jutro protest kolejarzy. Pociągi w Łódzkiem i całym kraju mogą mieć duże opóźnienia. To także reakcja na środową tragedię na Mazowszu. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zaapelował do maszynistów, aby w piątek przed przejazdami zwalniali do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Protest ma trwać przez cały piątek od północy aż do końca doby. Przyjazna zielona przestrzeń dla podróżnych korzystających z dworca Łódź Fabryczna to 10 drzew. Na tablicy ustawionej na dworcu Zarząd Zieleni Miejskiej chwali się stworzeniem przyjaznej przestrzeni dla łodzian i podróżnych. W rzeczywistości jest to kilka grabów pospolitych ustawionych w nieładzie. Mieszkańcy zwracają uwagę, że całość wygląda śmiesznie. Społecznicy obawiają się natomiast, że drzewka długo nie przetrwają. Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi mówi, że obecna aranżacja jest tymczasowa.
4: Drzewa pozostaną przed dworcem do końca października, a następnie zostaną zabrane przez Zarząd Zieleni Miejskiej i wrócą do Ogrodu Botanicznego.
3: Zostaliśmy zapewnieni, że drzewa są pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, które odpowiada za ich podlewanie i pielęgnację. W przyszły weekend Łódź Wielu Kultur, a kilka dni później rozpocznie się Tydzień Kultury Głuchych. Będą koncerty, spektakle, wystawy, performance i spotkania z artystami oraz osobami działającymi na rzecz praw człowieka. Festiwal pokazuje Łódź jako miasto, którego tożsamość przez lata tworzyli ludzie różnych kultur i narodowości. W tegorocznej edycji zaplanowano ponad 50 wydarzeń. Część z nich będzie odbywać się aż do listopada. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: A teraz zaglądamy na prognozy pogody w okolicach Łodzi. W Łodzi, w regionie w tej chwili 17-18 stopni ciepła. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, ale może wzrastać do dużego i wtedy możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu.
5: Słuchasz i wiesz.

0: to zespół Wilki i wielki przebój przez lat, który nosił tytuł Urkę. A co jeszcze do 17 w naszym programie? No między innymi o tym, że trener piłkarzy Widzewa Łódź, Aleksander Wukowicz, został odsunięty od prowadzenia zespołu. Taka informacja napłynęła z klubu. Pracował w Widzewie od marca, utrzymał zespół w ekstraklasie, ale teraz wyraźnie drużynie z Łodzi w rozgrywkach ekstraklasy nie szło. W 7 spotkaniach tego sezonu Widzew zaliczył tylko jedno zwycięstwo, zajmuje 13 miejsce w ligowej tabeli. No i to chyba spowodowało, że Wukowicz trenerem przestał być. No a my za kilkanaście minut posłuchamy sobie komentarza do tej sytuacji.
1: Biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie są w związku w ogóle z Widzewem w tym sezonie, to bałem się, że Aleksander Wukowicz tego nie udźwignie i że raczej do końca roku nie dopracuje. Natomiast nie spodziewałem się, że nie dopracuje nawet do pierwszej przerwy reprezentacyjnej w nowym sezonie.
0: A to właśnie więcej na ten temat przed godziną 17, a już za kilka minut zajrzymy do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam ma być wprowadzony zakaz poruszania się na hulajnogach w centrum miasta. Taki zakaz funkcjonuje już w Bełchatowie, a jeden z piotrkowskich radnych chciałby taką sytuację widzieć także na piotrkowskich ulicach. To była reakcja właśnie od mieszkańców, ponieważ w Piotrkowie sporo dzikich rajdów na elektrycznych hulajnogach. I o tych hulajnogach w naszym programie mówić będziemy już za kilka minut.

0: my w naszym programie teraz zaglądamy do Piotrkowa Trybunalskiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Niebezpieczna jazda elektrycznymi hulajnogami w Piotrkowie Trybunalskim będzie omawiana podczas obrad miejskich radnych. Radny Tomasz Berendt chce debaty na temat bezpieczeństwa i większej kontroli użytkowników hulajnóg. To reakcja na skargi mieszkańców, głównie seniorów i rodziców małych dzieci, którzy zwracają uwagę na szybką i niebezpieczną jazdę po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Na najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa zaproszono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Służby mają przedstawić dane dotyczące kontroli, mandatów, pouczeń, a także działań prewencyjnych. A temat ma być poruszony także podczas sesji Rady Miasta.
2: Od dłuższego już czasu możemy zaobserwować, że po naszych ulicach poruszają się młodzi ludzie na hulajnogach czy rowerach elektrycznych, którzy w sposób rażący naruszają przepisy.
3: Radny Tomasz Berendt, Koalicja Obywatelska.
2: Jak widzimy, działania legislacyjne nie nadążają nad sprytem młodocianych uczestników ruchu, którzy modernizują swoje pojazdy, które w zasadzie mogą poruszać się ponad 50 km na godzinę, a to jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych użytkowników dróg, chodników czy ścieżek rowerowych. Do mnie kilkukrotnie zwracali się już mieszkańcy. Byli to ludzie starsi, ale także rodzice małych dzieci, którzy doświadczyli z tego tytułu nieprzyjemności lub, mówiąc wprost, sytuacji niebezpiecznych.
4: Tak, jest problem, bo naprawdę z prędkością jeżdżą, także jest niebezpiecznie. Po całą szerokością nawet chodnika nieraz się zdarza. Te hulajnogi mnie mijały, także z taką prędkością dużą i było to nawet bardzo niebezpieczne.
5: Różnie to bywa. Czasem tak, czasem nie. Zależy kiedy. Młodzież, przeważnie młodzież, no starsi to chyba nie na hulajnogach nie jeżdżą.
6: Jeżdżą chodnikami. Ja często wychodzę na spacer z psami i więc ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie.
7: Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji?
6: Znaczy ja akurat się z tym nie spotkam, bo ja na oczy mam wszędzie, do tyłu i do przodu i psy zawsze po prostu na bok biorę, ale młodzi ludzie nie zwracają uwagi.
7: A pani jakie jest zdanie na ten temat?
8: Jak przechodzę na drugą stronę, to muszę się obejrzeć, jak skręcam na pasy, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. No i co? Ja w takim wieku to już się nie pozbieram, albo połamana, albo co?
7: No właśnie, bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, z jak dużą prędkością te pojazdy
8: szybko,
7: się poruszają.
8: Bardzo szybko. Jeden za drugim jedzie. To taka już grupa ich jedzie. Po dwoje, po troje jeżdżą.
6: Najgorsze, że jeśli ja na przykład próbowałam uwagę zwrócić, że ja mam się czuć idąc tu bezpieczna, a on... Przecież można krzyknąć, przepraszam, czy przecież ja bym zawsze przypuściła. Ale nie, tam różne takie miny są pokazywane, że albo w głowę puka, że jestem, no... Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę za jakąś tam kasę, no to dla niego to się tylko liczy.
9: W bieżącym roku na drogach miasta i powiatu doszło do 6 kolizji oraz 10 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych.
3: Starszy sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z piotrkowskiej policji.
9: W 4 kolizjach oraz 8 wypadkach uczestnikami były osoby nieletnie. Na terenie miasta i powiatu w bieżącym roku nie odnotowano przypadków śmiertelnych.
10: W najbliższym czasie radni zajmą się sprawą uaktualnienia regulaminów korzystania z parków, skwerów, placów zabaw, siłowni plenerowych.
3: Agata Wypych, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie.
10: Właśnie jednym z pomysłów do zaproponowania dla radnych jest wprowadzenie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi i tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego na terenie parków, które są w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie skwerów i na terenie placów zabaw.
2: Rozmowy na Komisji Bezpieczeństwa na ten temat już trwały jeszcze przed wakacjami. Jednak aby mogło przynieść to jakiś skutek, jako przewodniczący komisji postanowiłem, żeby na nią zaprosić komendantów miejskich jednostek, a także kierownictwo edukacji w Urzędzie Miasta. Chciałbym poddać debacie, jakie możliwości mamy jako samorząd, aby zatrzymać te dzikie rajdy po naszym mieście, tak aby mieszkańcy mogli wreszcie czuć się bezpiecznie i komfortowo, użytkując ścieżki rowerowe, chodniki czy ulice.
0: A nad wprowadzeniem zakazu jazdy elektrycznymi hulajnogami w parkach i na skwerach w Piotrkowie Trybunalskim radni mają się zastanawiać pod koniec września. A warto przypomnieć, że władze Bełchatowa rozważają wprowadzenie na terenie miasta stref z zakazem poruszania się elektrycznymi hulajnogami.

0: To zespół Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o zmianie trenera w piłkarskim Widzewie, ale jeszcze od naszego słuchacza, który zadzwonił z taką propozycją, że te hulajnogi, które jeżdżą też po chodnikach, powinny mieć dzwonki albo trąbki. I wtedy no, ostrzegani byliby piesi przed konfliktem z hulajnogą. Być może jest to jakiś pomysł, trzeba się bardzo poważnie nad tym zastanawiać. No a teraz o Aleksandrze Wukowiczu, który został odsunięty od prowadzenia zespołu, poinformował Widzew. Od marca trenował w Widzewie, utrzymał zespół w Ekstraklasie, ale teraz już musi opuścić ławkę trenerską. A całą tą sytuację komentuje dziennikarz telewizji Toja, Krzysztof Sędzicki.
2: Biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie są w związku w ogóle z Widzewem w tym sezonie, to bałem się, że Aleksander Wukowicz tego nie udźwignie i że raczej do końca roku nie dopracuje. Natomiast nie spodziewałem się, że nie dopracuje nawet do pierwszej przerwy reprezentacyjnej w nowym sezonie. Chociaż rzeczywiście w ostatnim czasie ten Widzew zupełnie nie gra tak, jakby tego oczekiwali kibice. Ja myślę, że tak trochę nawiązuje do słów, które gdzieś powiedziałem chyba nawet na antenie Radia Łódź, że dla mnie Widzew będzie się biło miejsca 6-8, no ale takie mecze właśnie jak z Koroną w Pucharze Polski czy z Radomiakiem to powinien wygrywać i tutaj chyba nie ma co do tego żadnej wątpliwości. W poprzednim sezonie Wukowicz miał przede wszystkim utrzymać zespół i cel osiągnął. Oczywiście trochę w nerwach, ale osiągnął, ale zapewniał, że to jest dopiero początek, że tak naprawdę ta budowa tego zespołu, że to jak ten zespół ma wyglądać, to zobaczymy od nowego sezonu i widzimy, że on wygląda źle. Tak trzeba sobie powiedzieć, bo nie widać w tym za bardzo stylu. Widzew cały czas gdzieś tam przecieka w defensywie, no a oczekiwania, nawet jeżeli są trochę przesadzone, no to na pewno nie są spełnione i chyba rzeczywiście ta reakcja była potrzebna, chociaż ja się zastanawiam, czy trzeba byłoby poczekać jeszcze właśnie do tej przerwy reprezentacyjnej, chociaż z drugiej strony no mecze z Legią i Wieczystą. Z Legią Widzew na pewno nie będzie faworytem, z Wieczystą raczej powinien tym faworytem być i to jest jakby chyba też coś, nad czym się władze klubu, szefowie klubu, pion sportowy musiał pochylić. No jestem ciekaw, czy zmiana trenera to jest rozwiązanie wszystkich problemów Widzewa, bo odnoszę wrażenie, że cały czas ten zespół jest niepoukładany, cały czas ktoś dochodzi, cały czas gdzieś nie może się wkomponować i cały czas czerwono-biało-czerwoni szukają swojej tożsamości. I zastanawiam się, czy no już prawie 1/3 sezonu to jest moment, kiedy nad tą tożsamością już można się zastanawiać, czy cały czas to jest wszystko poszukiwanie, budowanie. No w Widzewie wszystko raczej musi być na już. Tutaj trudno mówić o długofalowej wizji, jak cały czas gdzieś coś się zmienia i cały czas są te oczekiwania bardzo wysokie i cały czas te oczekiwania nie są spełniane. Także nawet jeżeli Wukowicz oberwał trochę rykoszetem, to jestem ciekaw, czy to jest już rozwiązanie wszystkich problemów tej drużyny. Wydaje mi się, że nie.
0: Tyle Krzysztof Sędzicki, dziennikarz telewizji Toja, komentuje odejście trenera Aleksandra Wukowicza. Jest już informacja, kto może zastąpić Serba z polskim paszportem na ławce trenerskiej Widzewa. Nieoficjalnie, jak podają już źródła w internecie, może to być Mateusz Stolarski, który pozostaje bez pracy od początku lipca bieżącego roku, a to jest trener, który bardzo dobrze radził sobie w Motorze Lublin w poprzednim sezonie. Pożyjemy, zobaczymy, ale niewykluczone, że tak jest. Rzeczywiście o Mateuszu Stolarskim gdzieś tam już wcześniej mówiono. No, myślę, że w najbliższych godzinach okaże się, czy ten czy inny trener będzie prowadził Widzew. A przypomnę, że w tej kolejce, już w ten weekend, w niedzielę, Widzew gra bardzo prestiżowy mecz w Warszawie z Legią, już pod wodzą na pewno nowego trenera. No i to tyle przed nami. No, bardzo, bardzo ciekawe, przynajmniej sportowe informacje w najbliższych godzinach, no, szczególnie zainteresowanych przez kibiców Widzewa.
3: Autopromocja.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozmowy.
3: rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, porządku, czystości i spokoju.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
20: Autopromocja. Reklama.
21: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
22: Co?
21: Podobno jest nowy system w Azji.
22: Aha.
21: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
22: Mordo.
21: Co?
22: To jest fake.
23: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
24: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
25: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
24: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
25: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
26: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
27: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
28: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
27: Mhm, dokładkę rabatu.
26: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
29: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
20: Po reklamie.
30: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Teraz jeszcze sprawdzamy, jaka jest sytuacja na łódzkich drogach. Sprawdza to Adam Łużyński.
31: W Łodzi delikatnie poprawia się już na Piłsudskiego obok Palmiarni. Ten korek jest tam troszeczkę krótszy. Niestety cały czas mnóstwo aut czeka na Mickiewicza i tutaj kierowcy stracą kilkanaście minut. Mam informację dla tych, którzy chcieliby ominąć korek po zdarzeniu drogowym na trasie z Łodzi do Konstantynowa. Można pojechać przez Aleję Unii Lubelskiej, dalej przez Retkinie, ku Socińskiego i Kornika i następnie wyjedziemy na rondzie obok Starej Zajezdni. Warto skorzystać z mojej rady. W korku na Konstantynowskiej można utknąć na bite 15 minut. Na drogach cały czas coś się dzieje, a my na bieżąco o tym informujemy na naszej antenie i na radio.pl.
30: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Słuchają Państwo, Radio Łódź, minęła 17. W naszym programie teraz wiadomości, a w studiu Wiktoria Makowska.
2: Trwa usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej. Pociągi mogą wrócić na trasę jutro wieczorem, ale jutro też protest, więc będą utrudnienia w ruchu. Ognisko epidemiczne w piotrkowskim szpitalu. Wizyty na oddziale wewnętrznym czasowo ograniczone. Widzew Łódź zwolnił pierwszego trenera. Aleksander Wukowicz nie poprowadzi już czerwono-biało-czerwonych. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Utrudnienia na kolei w Łódzkiem. Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim i Radomiem. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w środę jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu i ciężarówki na przejeździe kolejowym niedaleko Sokolników Suchych w Mazowieckiem. Linia kolejowa numer 22 na odcinku Przysucha-Wolanów jest wyłączona z ruchu, mówi Radiu Łódź Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Polregio prowadziły komunikację zastępczą, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną przez Kielce.
2: Na miejscu służby naprawiają tory, podkłady i słup sieci trakcyjnej.
3: Zaczęliśmy również ściągać wykolejony skład ze szlaku. W tej chwili ściągnęliśmy już jeden wagon i za kilka godzin powinniśmy przystąpić do ściągania lokomotywy.
2: Ruch kolejowy może wrócić na linię kolejową numer 22 w piątek wieczorem. Uwaga pasażerowie, jutro protest na kolei w całej Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że będzie namawiał maszynistów do rezygnacji z protestu. Przypomnijmy, ich związek zawodowy chce, by od północy przez cały piątek pociągi jeździły w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych z prędkością 20 km na godzinę. To reakcja na wczorajszy wypadek. Wczorajszym pociągiem Intercity relacji Lublin-Główny Szczecin-Główny podróżowało około 120 osób. Na miejscu nadal pracują służby.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Piotrkowski szpital na jeden dzień ograniczył wizyty u pacjentów na oddziale wewnętrznym. Powodem było pojawienie się ogniska epidemicznego. Podjęte działania miały uniemożliwić jego rozprzestrzenianie. Monika Białas z Piotrkowskiego szpitala przekazała, że dzisiaj po południu sytuacja wraca już do normy.
5: W dbałości o bezpieczeństwo pacjentów na oddziale, a taką decyzję dyrektor podjął o tym, żeby czasowo zamknąć oddział, ale już mogę przekazać, że dzisiaj od godziny 15 oddział będzie otwarty.
2: Przy braku ograniczeń związanych z odwiedzinami pacjentów warto pamiętać o kilku rzeczach. Należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce tuż po wejściu na oddział oraz przy jego opuszczaniu. Z kolei kurtki i płaszcze trzeba zostawić w szpitalnej szatni lub na wyznaczonym wieszaku. Przyszły weekend Łódź Wielu Kultur, a kilka dni później rozpocznie się Tydzień Kultury Głuchych. Będą w związku z tym organizowane różne wydarzenia, a festiwal pokazuje Łódź jako miasto, którego tożsamość przez lata tworzyli ludzie różnych kultur i narodowości. To projekt szczególny, mówi dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, Kamila Majchrzycka-Szymańska.
6: Festiwal Łódź Wielu Kultur to jeden z wielu projektów Centrum Dialogu, ale projekt szczególny, ponieważ w samym tym projekcie mieści się wiele perspektyw, wiele kultur. Jest to także święto kultury miejskiej, sztuki współczesnej i dialogu międzykulturowego.
7: To jest festiwal kulturalny, więc on nie ma mieć tylko waloru rozrywkowego, ale przede wszystkim przestrzenią do tego, żebyśmy mogli wspólnie jako społeczność tego miasta prowadzić ze sobą rozmowy na te tematy, które są dla nas trudne, które są dla nas wyzwaniem, z którymi sobie często nie radzimy.
2: Dodaje Bartosz Domaszkiewicz z Łódzkich Inwestycji. W tegorocznej edycji zaplanowano ponad 50 wydarzeń. Część z nich będzie odbywać się aż do listopada. I na koniec sport. Aleksander Wukowicz nie poprowadzi drużyny Widzewa Łódź w niedzielnym meczu przeciwko Legii Warszawa. Serb został odsunięty od pełnienia funkcji pierwszego trenera przez władze klubu. Po 7 kolejkach łodzianie zajmują 13 miejsce w tabeli ekstraklasy. Choć były już szkoleniowiec zapewniał przed ostatnim meczem ligowym, że celem zespołu jest jedno z trzech czołowych miejsc na koniec sezonu, to jednak on na pewno już go nie zrealizuje. Zmiana na ławce trenerskiej nie dziwi dziennikarza WP Sportowych Faktów i Telewizji Toja Krzysztofa Sędzickiego.
8: Nie widać w tym za bardzo stylu. Widzew cały czas gdzieś tam przecieka w defensywie. No a oczekiwania, nawet jeżeli są trochę przesadzone, no to na pewno nie są spełnione i chyba rzeczywiście ta reakcja była potrzebna.
2: Na razie nie jest znany następca Wukowicza, ale najwięcej mówi się o Mateuszu Stolarskim, który w poprzednim sezonie prowadził Motor Lublin. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
29: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Temperatura się od kilkudziesięciu minut nie zmienia, jest 17 stopni ciepła. Ale raczej słońca to już Państwo nie zobaczą, bo po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, z niewielką możliwością słabych przelotnych opadów deszczu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale temperatura spadnie nawet do 6-8 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr z kierunków zmiennych.
29: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: 7 po 15. Patrycja Wojsznic będzie realizować dzisiejsze spotkanie. Piotr Bielawski na nie zaprasza bardzo serdecznie. Proszę ze mną pozostać. No wiem, Great September się rozpoczyna, artyści przyjeżdżają, będzie się działy, będzie pośpiech. To jeszcze proszę przez chwilę odpocząć.

James Blunt na lato 2026 taką piosenkę przygotował. To jeszcze letnio też, ale tutaj pogramy trochę w dzisiejszej audycji, żeby się relaksować, żeby sobie wydłużać ten piękny czas. No, a co do Great September, to od razu zapowiem, że w sobotę 14-16 to więcej o tym Great September. Spotkania z niektórymi artystami, których gdzieś tam po drodze uda mi się nie tylko spotkać, ale i nagrać, trochę z nimi porozmawiać. 14-16 w sobotę już teraz zapowiadam. Już teraz zapraszam. No jesień idzie, to i piosenki takie pomiędzy gdzieś też się zaczną pojawiać.

No to tak przeglądając takie piosenki, które się pojawiły tego lata, to również Kasia Sienkiewicz solo i Były momenty, i to też może być taki przebój lata. Gitarowego grania troszeczkę będzie, teraz znowu jest ta popularność. To wrócę do Santany, zanim Bartek Florczak nam opowie o pewnej, no już powiedzmy nie najnowszej piosence.

0: Santana i Everlast sprzed lat. Put your light on, zawsze światło pozostaw, żeby się nie bać i żeby czekać. No to ciekawe, o jakiej piosence tym razem z kolei Bartek Florczak nam opowie.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Pod koniec XX wieku we Francji powstał zespół M83, grający muzykę elektroniczną. Dzisiaj z oryginalnego składu pozostał już tylko Antony Gonzalez, któremu na scenie w razie potrzeby towarzyszą dodatkowi muzycy. M83 czekali na przełom długo, bo ponad dekadę. Co prawda ukazywały się kolejne płyty, ale poza niewielkim gronem odbiorców niewiele osób o nich słyszało. Zresztą pierwsze płyty powstawały wręcz w domowych warunkach i ich brzmienie nie zawsze odpowiadało profesjonalnym standardom. W 2011 roku ukazała się jednak piosenka, która zmieniła wszystko – Midnight City. Inspiracją był widok rozświetlonego Los Angeles, jaki Antony podziwiał będąc w Kalifornii. Miasto Aniołów jest jednym z największych miejskich ośrodków na świecie i łuna bijąca z jego centrum widziana jest nawet z odległości kilku kilometrów. W dodatku wokół LA jest wiele mniejszych, większych kanionów, pagórków, wzniesień, dzięki czemu miasto można podziwiać z wielu stron. Pomysł na główną melodię wpadł Antonemu do głowy, kiedy bawił się w domu różnymi instrumentami, ale na początku nagrał melodię, śpiewając ją i przekształcając różnymi efektami w komputerze. Sam przyznał, że to utwór, który stworzył najszybciej ze wszystkich swoich nagrań. Później do Midnight City dodano pozostałe instrumenty i saksofon, na którym zagrał James King z kalifornijskiej grupy Fits and the Tantrums. W 2011 roku saksofon był rzadko kiedy używany w nagraniach pop. Instrument przypisywano raczej do lat 70-tych, 80-tych. Mówiąc wprost, nie był modny, ale Antony bardzo chciał mieć jego brzmienie w tej piosence. Midnight City szybko trafiła do telewizji w Wielkiej Brytanii. Piosenki użyto w reklamie, a także zwiastunie Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Melodia stała się bardzo popularna na całym świecie. Wykorzystano ją także w jednej z polskich reklam. Do piosenki powstał też klip, który był hołdem M83 dla filmów, które muzycy lubili oglądać w młodości. Wioski potępionych i bliskich spotkań trzeciego stopnia. My słuchamy M83 i Midnight City.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
9: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
10: Czasami rzeczywiście jest pod górkę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
0: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
14: Już 17.30 w Radiu Łódź. A w naszym programie Czas na skrót wydarzeń w studiu pojawił się Remigiusz Fladrowski.
15: Dzień dobry. Zapowiadany na jutro protest maszynistów prawdopodobnie zostanie skrócony i potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano przez 24 godziny. To efekt rozmów ministra infrastruktury ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Wiadomo już też, że jeśli ktoś jutro będzie chciał zrezygnować z podróży, to PKP Intercity nie będzie pobierało dodatkowej opłaty za zwrot biletu. Protest to reakcja na zderzenie ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Jedna osoba zmarła, a około 20 zostało rannych. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim na jeden dzień ograniczył wizyty u pacjentów na oddziale wewnętrznym. Powodem było pojawienie się ogniska epidemicznego. Chodziło o ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia. Dzisiaj po południu sytuacja wraca już do normy. Pożegnano ofiary obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. W uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. W kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha uczczono pamięć 10 dzieci, których szczątki odnaleziono podczas prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. Brakuje miejsc w publicznych akademikach. Z najnowszych danych wynika, że wystarcza ich dla co 10 studenta. W ubiegłym roku studiowało nad Wisłą ponad 1 320 000 osób z kraju i zagranicy. Najliczniejszą grupę studentów zagranicznych w Polsce stanowią Ukraińcy i Białorusini. Z badania wynika też, że ponad połowa Polaków w wieku od 19 do 24 lat studiuje. Aleksander Wukowicz nie poprowadzi drużyny Widzewa Łódź w niedzielnym meczu przeciwko Legii Warszawa. Serb został odsunięty od pełnienia funkcji pierwszego trenera przez władze klubu. Po 7 kolejkach łodzianie zajmują 13 miejsce w tabeli ekstraklasy. Na razie nie jest znany następca Aleksandra Wukowicza. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
14: No, zachmurzenie umiarkowane bądź duże, możliwość słabych przelotnych opadów deszczu, temperatura, już sprawdzam, to 16 stopni, chociaż maksymalnie mogłoby być 19. I wiatr słaby, ale czasami może trochę mocniej powiać, by nie powiedzieć, że to będzie wiatr porwisty z kierunków zachodnich.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
14: Jungle przyjeżdża, zagra w naszej Atlas Arenie. Jungle z płytą, która sam raz na tegoroczne wakacje, bo to takie letnie przeboje.

Taki jest to urok starych piosenek. To prawda, it's too late, zbyt późno. Carole King się przypomniała, ale ten urok starych piosenek jest czymś takim magicznym, wciągającym. I niektórzy twórcy, tacy bardzo współcześni, by nie powiedzieć dzisiejsi, teraz piszący piosenki, ulegają temu i piszą tak, jak pisało się kiedyś.

Lore i Błażej Król. To też nie jest to taki line-up festiwalu, o którym opowiadam, że się dzisiaj zaczyna, czyli Great September, ale na przykład Hellamery, którą gramy. Wiem, że dzisiaj występuje, będę miał okazję na pewno z nią porozmawiać. To między innymi te postaci, o których warto rozmawiać i które rzeczywiście no coś już nam zagrały, nie zaśpiewały, nie mówiąc, że za moment będą całe płyty. No a z Łodzi na przykład Martini Police, to tak dorzucę. No, czyli się będzie działo na tych scenach przeróżnych. Jest tych scen mnóstwo, jest gdzie biegać, a przede wszystkim czego posłuchać. A my tutaj to po prostu się relaksujemy, bez pośpiechu tu u nas wszystko. Sting i później Jamiroquai.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: W najbliższym Radio Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Bińczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Bińczyk dzisiaj od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
9: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
10: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
9: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
10: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
11: Myślisz o przyszłości?
12: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
11: A co cię do tego przekonało?
12: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
11: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
12: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
11: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
12: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
13: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
14: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto.
16: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
16: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
18: I już 18.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Remigiusz Fladrowski.
6: Protest maszynistów ma potrwać krócej niż zapowiadano. Powodem jest ostatni śmiertelny wypadek na torach na Mazowszu. Incydent nad bazą lotnictwa taktycznego w Łasku. Ktoś oślepiał pilota laserem. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mają dość hulajnóg elektrycznych na chodnikach. Będą rozmowy z policją. W nocy w regionie zimno, zaledwie 6 stopni, a jutro pochmurno i miejscami pokropi deszcz. Protest maszynistów będzie krótszy niż zapowiadano. Zapowiadany na jutro protest maszynistów prawdopodobnie potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano przez 24 godziny. To efekt rozmów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Przemysław Lis.
18: Po zakończeniu spotkania ze związkowcami minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że uzyskał deklarację ograniczenia skali protestu.
19: Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę. To daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.
18: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek powiedział jednak, że niezależnie od tego, czy przez 12, czy przez 24 godziny, protest na pewno się odbędzie.
20: On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
18: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział, że od północy pociągi w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych ograniczą prędkość do 20 km na godzinę. Przemysław Lis, Polskie Radio.
6: A zapowiadany protest to reakcja na wczorajszy wypadek. Wskutek zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym na Mazowszu jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Oślepiał laserem pilotów nad wojskowym lotniskiem w Łasku. Do incydentu doszło nad 32. bazą lotnictwa taktycznego, gdzie operują m.in. samoloty F-35 i F-16. Dowództwo ostrzega przed następstwem takich działań, informuje kapitan Marek Sobieraj z 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
22: Z naszego lotniska operują różne statki powietrzne. To nie tylko F-35 i F-16, bo nasze lotnisko często służy treningom dla innych jednostek sił powietrznych lub wykorzystywane jest jako tranzytowe dla VIP-ów.
6: Jak dodaje kapitan Marek Sobieraj, w ciągu ostatnich lat takich zdarzeń było kilka. Ostatni incydent zgłoszono do odpowiednich służb, a sprawca może odpowiedzieć przed sądem za możliwość sprowadzenia katastrofy. Elektryczne hulajnogi pod lupą radnych z Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy skarżą się na zbyt szybką i niebezpieczną jazdę po chodnikach oraz drogach dla rowerów. Zwracał na to uwagę również piotrkowski radny Tomasz Berendt, a szczegółowe informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
23: Jak wskazuje radny Tomasz Berendt, najwięcej sygnałów dociera od seniorów i rodziców małych dzieci, którzy obawiają się potrąceń przez rozpędzonych użytkowników hulajnóg. Sprawa ma zostać omówiona podczas najbliższego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do udziału zaproszono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Służby mają przedstawić dane dotyczące kontroli mandatów, pouczeń oraz działań profilaktycznych.
24: Chciałbym poddać debacie, jakie możliwości mamy jako samorząd, aby zatrzymać te dzikie rajdy po naszym mieście.
23: Mówił radny Tomasz Berendt. Temat ma się pojawić także na najbliższej sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunału, gdzie radni pochylą się nad jednym z pomysłów.
25: Wprowadzenie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi na terenie parków.
23: Mówiła Agata Wypych z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie. Tematem hulajnóg elektrycznych radni zajmą się pod koniec września. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Z kolei władze sąsiedniego Bełchatowa rozważają wprowadzenie na terenie miasta stref z zakazem poruszania się elektrycznymi hulajnogami. Miało być zielono, a jest 10 drzew w Donicach na dworcu Łódź Fabryczna. Zarząd Zieleni Miejskiej chwali się stworzeniem przyjaznej przestrzeni dla łodzian i podróżnych. W rzeczywistości jest to kilka grabów pospolitych ustawionych w nieładzie. Społecznicy obawiają się, że drzewa nie przetrwają, bo podobny los spotkał drzewa ustawione przy ulicy Narutowicza. Zdaniem mieszkańców całość wygląda śmiesznie.
26: Miasto powinno być miastem, niekoniecznie zielenią, od tego mamy parki. A coś, co udaje zieleń miejską, a nią nie jest, no to myślę, że tutaj wyszło troszkę nie bardzo.
27: Wydaje mi się, że te drzewka się tutaj nie utrzymają za długo.
28: No drzewka mi bardzo pasują, natomiast jeżeli to ma być strefa zielona, no to wydaje mi się, że oczekujemy czegoś po prostu więcej.
6: Udało nam się ustalić, że jest to aranżacja tymczasowa. Drzewa pozostaną przed dworcem do końca października, a następnie wrócą do Ogrodu Botanicznego. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź. O 19:00.
29: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: każdą godziną o 1 stopień mniej, teraz jest 15 stopni i będzie coraz mniej, no, nie da się ukryć. Na dodatek może padać deszcz, proszę się na to przygotować, zwłaszcza jeśli Państwo wybierają się na jakąś imprezę, na przykład muzyczną. No tak może być, również w Łodzi. W nocy zachmurzenie małe bądź umiarkowane, temperatura w nocy może nawet osiągnąć tylko 6 stopni, wiatr słabe, ale za to zmienne, a jutro do 17 stopni, zaledwie do 17 stopni.
29: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A to prawie 7 minut po 18. Piotr Bielawski. Jesteśmy razem do 19. No a propos prognozy pogody, no może nie najciekawiej. Rzeczywiście tam się dzieje, bo coraz mniej stopni i deszczyk może padać. I dzieje się, mówią niektórzy, ale jest nadzieja.

0: Tylko ja.
1: No dobra, stara dobra Ira i Nadzieja. Piosenka, którą na pewno wielu pamięta i w dalszym ciągu twierdzi, że to klasyka takiego grania mocnego, balladowego i tak dalej, a Ira jest klasykiem na polskiej scenie. Trzeba to wreszcie ogłosić. Jest 10 września, to dzisiaj ma premierę. Powrót Iry, tak naprawdę to jest info, które miało obiec cały kraj właśnie 10 września. I nowa piosenka Iry.

Nowa Ira pojawiła się wcześniej i odsłuch pierwszy, po raz pierwszy zagraliśmy. Jak się podoba Nowa Ira, fani Iry, zwłaszcza niech się wypowiedzą. Piosenka Nowa Iry nazywa się Za każdy dzień, a to ponieważ już mocne granie Dziwna Wiosna przygotowuje nową płytę, no ale Dawid z Dziwnej Wiosny, lider tej formacji, także swoją solową, będzie się jesienią działo. No to jeszcze trochę tego męskiego bardzo grania.

0: No to był oczywiście Krzysztof Zalewski, który na Great September tutaj występuje. I Marcin Eters, jak zwykle mniej więcej o tej porze.
1: Płyta tygodnia.
2: W tym tygodniu słuchamy koncertowej płyty zespołu Pulp. Płyty, która jest jednocześnie ścieżką dźwiękową pełnometrażowego filmu dokumentalno-koncertowego pod tytułem Pulp, What Do You Do For An Encore? Reżyserem tego filmu jest Gareth Jennings, który między innymi jest twórcą bardzo znanych filmów, takich jak Autostopem przez Galaktykę, a także dawnych teledysków zespołu Pulp, między innymi do takich piosenek jak Help the Aged czy A Little Soul. Ten film będzie miał swoją światową premierę jesienią tego roku na jednej z platform streamingowych. Myślę, że byłoby miło, gdyby dystrybutor zdecydował się również na kilka chociaż pokazów kinowych, no ale zobaczymy, jak będzie jesienią. Natomiast dziś z koncertowej płyty zespołu Pulp będziemy słuchać utworu, który pochodzi z najnowszej płyty grupy, czyli z płyty More i nosi tytuł Got to Have Love.
3: L-O-V-E spells a singer.

0: Thank you.
1: Well, it happened years ago. When you lived on Stanhope Road. We listened to your sister when she came home from school. Because she was 2 years older and she had boys in her room. We listened outside and heard her. All right.
2: Autopromocja.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Po reklamie.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Już wspominałem, że na Great September dwukrotnie Martini Police występuje, a mają nową piosenkę i powoli nowa płyta się szykuje.

Nieprzemijające przeboje, tak będzie jeszcze przez chwilę. Na drodze 43 doszło jakiś czas temu do wypadku z udziałem osoby pieszej i busa, ale już w tej chwili na szczęście już droga została odblokowana. Co ważniejsze, te osoby poszkodowane też są zaopiekowane. Można jechać drogą 43.

No, wakacje sobie Bela taką piosenkę nagrała, egzotyczne wyspy, gdzieś poza Sorybos, a podczas trasy koncertowej babskiego grania taka jest prawda, czyli Babie Lato. Państwo na pewno słyszeli, państwo wiedzą, kilka piosenek Babie Lato też wylansowało w tym roku. 13 minut do godziny 19.

Jeszcze jeden przybój lata i Artur Rojek, który na czele grać September. Kolejna edycja tego festiwalu w jego wydaniu właśnie teraz. Fitut Mac, Piotr Bielawski, ja pięknie dziękuję. To ja na Great September. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Szkoły w Łodzi stawiają na fotowoltaikę. Miejscy urzędnicy szukają wykonawcy instalacji dla 14 budynków edukacyjnych. Minister Sprawiedliwości odwołał rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zarzut to upolitycznienie. Donald Trump obiecuje Amerykanom po 5000 dolarów za utrzymanie go u władzy. W nocy w regionie zimno, zaledwie 6 stopni, a jutro pochmurno i miejscami pokropi deszcz. Fotowoltaika zostanie zamontowana na kolejnych szkołach w Łodzi. Zieloną energię będzie pozyskiwać kilkanaście placówek. Miasto szuka wykonawcy instalacji na 14 budynkach edukacyjnych. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Do końca przyszłego roku fotowoltaika ma zostać zamontowana na 14 budynkach przedszkoli, podstawówek i szkół ponadpodstawowych. Dziś energię elektryczną ze słońca pozyskuje już kilkadziesiąt łódzkich placówek, co daje miastu 1 000 000 zł oszczędności rocznie.
11: Bardzo ważnym aspektem jest tutaj też ten element edukacyjny, bo promujemy u dzieci dbałość o środowisko naturalne już od najmłodszych lat.
10: Mówi dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi Anna Wierzbicka i dodaje, że kolejne inwestycje w fotowoltaikę poprawiają jakość powietrza, co z kolei poprawia zdrowie mieszkańców stolicy regionu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: A inwestycja ma być zrealizowana do końca października przyszłego roku.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Zamieszanie na Państwowej Uczelni Kształcącej Funkcjonariuszy Służby Więziennej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ostatecznie odwołał rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego. Resort Sprawiedliwości dopatrzył się nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich, ale to nie wszystko, powiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
13: Drugi argument to naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. No długotrwała aktywność polityczna rektora komendanta, którą łączy obecnie on ze swoją pełniącą funkcję, jest po prostu naruszeniem tego wymogu apolityczności.
9: Odwołany rektor odmówił przyjęcia pisma z decyzją ministra sprawiedliwości. Obowiązki rektora komendanta objął najstarszy wiekiem członek Senatu Uczelni, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jutro odbędą się uzupełniające wybory do Senatu Uczelni. Pabianicach ma powstać basen, a może nawet hala koncertowa. W związku z budową nowego basenu pojawił się pomysł powstania nowej hali sportowo-koncertowej. Oba obiekty sportowo-rekreacyjne mogą być połączone, mówi Amelia Amoryń z Urzędu Miasta Pabianic.
2: Pomysł zakłada jedną halę zamiast kilku stałych boisk przystosowaną do organizacji meczów koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej, a także koncertów, targów czy przedstawień. Koncepcja przewiduje również budowę parkingu podziemnego na około 150 samochodów, który może także pełnić funkcję schronu dla około 1000 osób.
9: A nowa hala miałaby stanąć w miejscu obecnego obiektu Mosiru przy Grotoroweckiego 3 w Pabianicach. Ta hala ma już swoje lata, bo działa od 1978 roku. Donald Trump obiecał każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, jeśli Republikanie utrzymają większość w Kongresie. Krytycy mówią wprost o kupowaniu głosów za publiczne pieniądze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Obietnica padła podczas konwencji w Dallas. Prezydent USA powiedział, że jeśli Republikanie w listopadowych wyborach utrzymają obie izby Kongresu, każdy Amerykanin otrzyma czek na 5000. Jeśli Republikanie wygrają, wygracie z nami. Będzie się to nazywać dywidenda Trumpa. Gratulacje. Spełnienie obietnicy Trumpa kosztowałoby ponad $1 bilion. Według ekonomistów budżetu na to nie stać i są niewielkie szanse, by Kongres uchwalił taki wydatek. Krytycy twierdzą, że to kolejna obietnica Trumpa bez pokrycia. On w przeszłości składał takie obietnice i ich nie dotrzymał. Może powinien zrealizować obietnicę obniżenia kosztów życia, mówił demokratyczny kongresman Robert Garcia. Od początku drugiej kadencji Trump zapowiadał $5000 z oszczędności wypracowanych przez Urząd do Spraw Efektywności Rządu i $2000 zwrotu z ceł. Żadna z tych wypłat nie doszła do skutku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W nocy w regionie łódzkim się zachmurzy i będzie zimno, zaledwie 6 stopni. W piątek początkowo zachmurzenie małe, później stopniowo od południa wzrastające do dużego. Na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, zmienny.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Szkiełko i oko.
17: Wciąż robimy mniejsze lub większe kroki w przyszłość, tworząc samochody. Też już nie myślimy o spalinówkach, tylko o elektrykach. A drużyna Solar Team z Politechniki Łódzkiej specjalizuje się w pojazdach solarnych i dzisiaj porozmawiamy o takich pojazdach. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie z gośćmi. I są z nami Joanna Roślak. Joanna,
18: dzień dobry.
17: Dzień dobry. W drodze do inżyniera, tak sobie tutaj ustaliliśmy. I Adam Roślak, w drodze do doktora.
19: Dzień dobry.
17: Jesteście rodzeństwem.
19: No, zgadza się.
18: Tak, nie da się ukryć.
17: I tak oboje macie te same zainteresowania?
18: Tak wyszło, wie pani. Czasami tak jest, że rodzeństwo może dzielić pasję. I w naszym przypadku zaczęło się to od motorsportu. Brat mnie trochę zaraził takim zainteresowaniem do wyścigów i nie tylko. I jakoś to poszło dalej.
19: Zaczęło się w 2022 roku, jak powiedziałem siostrze, chodź zobaczysz, jak wygląda Grand Prix Miami Formuły 1. I tak myślałem, no zobaczy, może 5-10 minut posiedzi i sobie potem pójdzie. No, ku mojemu zdziwieniu siedziała cały wyścig, dopytywała, kto jest kto, komu kibicujemy, dlaczego są takie, a nie inne zasady. Więc no tutaj troszkę ona się, że tak powiem, kolokwialnie wkręciła, ale no jest już 2026 rok, 4 lata siedzi i śledzi motorsport.
17: No, różne tak, serie wyścigowe. Niesamowite. No ale dziewcząt jest w ogóle więcej w tej drużynie? Czy jesteś tylko ty?
18: Można by powiedzieć, że jest pół na pół. Jest naprawdę bardzo dużo dziewczyn w naszej drużynie i nie robią wcale mniej niż chłopaki.
17: Mhm. No proszę bardzo. Ja tutaj się tak psychicznie, powiem wam, mentalnie przygotowałam na pytanie, dlaczego tylko mężczyźni? A tutaj szok i niedowierzanie.
19: Cieszymy się, że udało się panią zaskoczyć.
17: Właśnie. Parytety jak najbardziej. Już tylko właściwie dni, jak wyliczyłam, dzielą was od Mistrzostw Europy w Belgii. Jedziecie tam po raz który?
19: Już chyba szósty.
17: No i sporo osiągnięć w tym czasie już na waszym koncie się pojawiło.
19: No, mniejszych i większych tak, ale z takich największych i obecnie dla nas najważniejszych to jesteśmy obecnie panującymi wicemistrzami Europy oraz mistrzami Polski.
17: No, to jest bardzo przyzwoity wynik, ale zdaje się, że coś tam z mistrzostwami świata też było, tak?
19: Tak, byliśmy na mistrzostwach świata w Australii. To jest trudny wyścig, bo to jest 3000 km do przejechania przez pustynię. Ale faktycznie byliśmy też dwukrotnie mistrzami Europy, dwukrotnie wcześniej jeszcze też wicemistrzami Europy. Braliśmy też udział w zawodach w RPA, więc no faktycznie na świecie troszeczkę, że tak powiem, pozwiedzaliśmy w ramach motorsportu.
17: No to jest też wielki plus, prawda? Taka możliwość troszeczkę pojeżdżenia po świecie przy okazji.
19: Powiem szczerze, że tak. Aczkolwiek no tutaj trzeba mieć na uwadze, że jednak to są zawody i to zawody pochłaniają praktycznie 95% czasu, jaki spędzamy w danym miejscu. I no, wielokrotnie po prostu mieliśmy nieprzespane noce, bo trzeba było samochód dopracować do perfekcji, tak żeby był odpowiednio przygotowany na wyścig. I to też nie jest sukces jednej osoby. My na takie zawody jeździmy w 20-30 osób i tak naprawdę każdy ma ręce pełne roboty.
17: Ile wy tych samochodów stworzyliście do tej pory? No bo rozumiem, że nie mówimy o jednym samochodzie udoskonalanym, tylko tych samochodów pojawia się już, to już jest któryś z kolei.
18: Tak, do tej pory udało nam się stworzyć 2 auta solarne. Jest w planach również 3, może w najbliższej przyszłości?
19: Ja myślę, że nawet nie w najbliższej przyszłości, a w przeciągu, mamy nadzieję, roku, bo aktualnie kończymy fazę projektową, która, no, nie ukrywajmy, zabiera najwięcej czasu i skłaniamy się, że tak powiem, już w stronę konstruowania, jednakże no, teraz Mistrzostwa Europy pochłaniają więcej czasu.
17: A jak te samochody powstają? To znaczy one powstają od podstaw? Wy je budujecie od samego początku?
19: Tak.
17: Jak to jest?
19: Od zera. De facto nasz projekt zakłada dosłownie zbudowanie samochodu od zera. Cały projekt jest naszego autorstwa, wszystkie rozwiązania też. Oczywiście korzystamy z gotowych części, chociażby manetki do kierownicy, tak? Jednakże chociażby takie większe elementy jak felgi. My akurat korzystamy z naszego własnego projektu i z naszego wykonania. Oczywiście tak samo jak mamy większe elementy, których no nie jesteśmy w stanie wytworzyć, bo po prostu nie mamy tak wielkich narzędzi jak monokok naszego pojazdu, no to zlecamy to firmie. Ale nadal wtedy pozostaje projekt nasz i obliczenia, które my dokonujemy, no też są po naszej stronie.
17: I ten wasz najświeższy samochód to jest iluosobowy?
18: 5-osobowy.
17: 5-osobowy. To ja, wiesz, ja bym cię spytała, jak kobieta, czy dobrze się prezentuje, czy ma ładną sylwetkę, czy ma, wiesz, nie wiem, lusterka do malowania, poprawiania makijażu, czy wszystko ma?
18: Powiedziałabym, że wygląd czy kształt jest dosyć nietypowy i nie sądzę, że ktoś na pierwszy rzut oka stwierdziłby, że jest to samochód.
17: Aha, czyli można by w ogóle pomyśleć, że to nie jest samochód.
18: Być może taki rakietowy, bym to nazwała. Jest naprawdę dosyć nietypowy, ale cały kształt jest stworzony tak, aby był jak najbardziej opływowy. Jednakże nasz najnowszy projekt przewiduje, że to auto będzie trochę wyglądało bardziej przyziemnie. Spotkałam się z takimi opiniami, że będzie przypominało nawet Porsche. Zobaczymy, czy tak będzie.
17: No dobrze, ale on się znacząco różni z wyglądu od tego poprzedniego samochodu, prawda?
19: Tak, znacząco. Faktycznie no, też mamy trochę inne rozwiązania, tak? Chociażby w aktualnie naszym samochodzie, który teraz jedzie na mistrzostwa, mamy poczwórne drzwi plus dodatkowa klapa bagażnika. W przyszłym już mamy podwójne drzwi. Do pierwszego i drugiego rzędu jest ta sama para drzwi, plus no, oczywiście klapa bagażnika. Faktycznie sylwetka będzie bardziej przypominała samochód drogowy, jednakże no, też pracujemy nad tym, żeby kształty tego samochodu nie wpłynęły w żaden negatywny sposób na jego aerodynamikę oraz potem właściwości jezdne.
17: Mówimy o samochodach solarnych. To jakbyśmy wyjaśnili to tak w najprostszych słowach, jak one działają.
19: Okej, no to samochód solarny jest to w gruncie rzeczy samochód elektryczny, który oczywiście posiada baterię, silnik elektryczny oraz wszystkie inne części, które możemy znać z normalnych samochodów spalinowych. Jednakże posiada także na dachu i na masce panele słoneczne. I dzięki tym panelom możemy wydłużać zasięg, przez który samochód może się poruszać. W naszym wypadku jest to około 20%, gdzie na jednym ładowaniu możemy przejechać około 1000 km.
17: Czyli tak, baterie słoneczne na dachu, to nas wyróżnia. No ale tam jest bateria, rozumiem, że duża i pojemna.
19: Właśnie nieduża.
17: Nieduża.
19: Wbrew pozorom jest o połowę mniejsza niż u konkurencyjnych samochodów, takich drogowych, a zasięgowo jesteśmy na podobnym poziomie.
17: Rekord na takim jednym ładowaniu?
19: Okej, w zależności od baterii, którą stosowaliśmy, przy mniejszej baterii to jest 574 km, przy większej baterii jest to 965 km. I tutaj warto zaznaczyć, że te pomiary były przez nas dokonane podczas właśnie tych wyścigów i przez cały czas trwania tych testów, tych pomiarów, cały czas w samochodzie jest 5 osób.
17: A gdzie wy testujecie?
19: Okej, to zależy. Jeżeli, że tak powiem...
17: Moja ulubiona odpowiedź zresztą.
19: Jest najbardziej inżynierska. Jeżeli, powiedzmy, mamy coś mniejszego do przetestowania, to testujemy to na kampusie Politechniki Łódzkiej. Wtedy pod osłoną nocy poruszamy się po samochodem z dwóch powodów. Po pierwsze, dla bezpieczeństwa. Po drugie, żeby, powiedzmy, wszyscy nie musieli widzieć, co aktualnie robimy. Jeżeli mamy większy pakiet poprawek, jak na przykład w tamtym roku mieliśmy całkowicie nowe tylne zawieszenie z silnikiem. No to już jest po prostu taka konwersja w samochodzie, która wymaga dogłębnego sprawdzenia, to pojawiamy się chociażby na torze Łódź. A co dwa lata można nas spotkać chociażby właśnie na tym torze Zolder w Belgii.
17: W zasadzie jutro też będzie można was spotkać. Tak?
19: Tak, będzie można nas spotkać też pod osłoną nocy na kampusie Politechniki Łódzkiej.
17: Dobrze, to jeśli ktoś lubi takie obserwacje pod osłoną nocy, to już ma, podejrzewam, bardzo dobrą propozycję na spędzenie wieczoru czy nocy.
19: No, za płotu można zawsze coś tam podejrzeć.
17: Zawsze można podejrzeć, tak. Jak mocny silnik macie w samochodzie?
19: Okej, to możemy tutaj troszeczkę zaskoczyć.
17: Dobrze.
19: Bo jest to całe 15 koni mechanicznych. Aktualnej specyfikacji. I ten samochód nie musi
17: Czyli
19: mieć...
17: nie taki bardzo mocny.
19: Nie, właśnie ten samochód nie musi mieć dużej mocy, żeby poruszać się płynnie. Bo jednak nam najbardziej zależy na największej wydajności energetycznej. Przez to, że mamy mniejszy silnik, zużywamy po prostu też mniejszej energii. Ale to, że mamy mało mocy w porównaniu do normalnych samochodów, nie znaczy, że jeździmy wolno, bo nasz samochód może jechać spokojnie 120 na godzinę.
17: No tutaj nie chodzi o szybkość, prawda?
19: Zupełnie nie. Tu chodzi o zasięg. Tu chodzi o zasięg i o wytrzymałość tego samochodu, bo nie ukrywajmy, no jest to konstrukcja studencka. My, budując samochód solarny, niejako też się uczymy. I z nadzieją, że kiedyś w przyszłości będziemy pracowali później w zawodzie, a jeżeli nie, to po prostu traktujemy to jako ciekawą odskocznię od zajęć, gdzie faktycznie i fizycznie możemy coś ciekawego zbudować, czymś konkretnym się zainteresować, chociażby na przykład układem hamulcowym. Ale tak jak wspomniałem, no, samochód przez te wyścigi, na których jeździmy, a to są 24-godzinne wyścigi, on musi być sprawny. Nic się nie może zepsuć w tym czasie. Więc dlatego wszystkie nasze konstrukcje muszą być tak...
17: I jakościowe przede wszystkim.
19: Tak, jakościowe, ale też mądrze zaprojektowane. Jeżeli faktycznie jakaś usterka wystąpi, no to musimy w miarę szybko po pierwsze ją zidentyfikować, a po drugie naprawić.
18: Tak, nie możemy maksymalnie wykorzystywać wszystkiego, co mamy w naszym samochodzie, dlatego mimo, że nasz samochód potrafi się rozpędzić do 120 na godzinę, to w trakcie wyścigu jeździmy około od 50 do 80 km na godzinę. Aha. Nie więcej.
17: Mówicie jeden nie za mocny silnik. Z tego, co pamiętam, to chyba w poprzednim samochodzie były jakieś pomysły trochę na inne rozmieszczenie silnika, na więcej silników, tak?
19: Dokładnie tak było. To nawet nie inny samochód, a bardziej iteracja tego samochodu. Ale faktycznie mieliśmy wcześniej dwa silniki. Po jednym na oś napędową. Przepraszam, po jednym na koło napędowe. I to oczywiście sprawdzało się, ale no... stwarzało też, tak powiem, dodatkowy problem. Dwa silniki to dwa razy więcej kłopotów. Jeden silnik troszeczkę to eliminuje, ale przy okazji mamy teraz ten silnik trochę mocniejszy i przy tym też bardziej wydajny.
17: I ten silnik z tyłu w samochodzie tradycyjnie.
19: Tak, dokładnie tak. Tak jak wszystkie samochody sportowe.
17: Dobrze. Wróćmy do tych zawodów jeszcze na chwilę, na które się wybieracie. Podejrzewam, że to już jest gorączka przygotowań. Czy to jest taka zdrowa konkurencja, czy też może szukamy tylko pretekstu, żeby podpatrzeć i komuś jakiś patent skraść?
18: Absolutnie nie. Możemy stwierdzić, że tak naprawdę nasz samochód jest trochę wyjątkowy na tle pozostałych, które będą występowały w tych wyścigach, ponieważ nasz samochód jako jedyny w klasie cruiser posiada właśnie 5 miejsc. Żadne inne auto nie posiada miejsca na tyle pasażerów, więc...
17: To jest plus, tak?
18: Tak, to jest zdecydowanie plus. Im więcej osób na pojeździe, w pojeździe, tym mamy większy mnożnik punktów, przez co no, daje nam to też zdecydowaną przewagę. Oczywiście sam wyścig też warto byłoby wygrać, za to też są punkty. Ale jednak im więcej osób na pokładzie, tym raz, że lepsza zabawa, ale więcej punktów.
17: Jasne. Wiemy już, kto będzie prowadził?
19: No, wiemy. Wewnątrz zespołowo wiemy. To akurat ja będę jednym z kierowców. Tak się złożyło. Ale tak.
17: Jednym z kierowców, czyli będziemy się zmieniać, rozumiem.
19: Tak, będziemy się zmieniać, ponieważ regulacje zawodów tego wymagają. Każdy kierowca musi się zmienić co 2 godziny. W naszym zespole aktualnie mamy wytypowanych 6 kierowców. Mamy oczywiście wytypowanych ich trochę, że tak powiem, nadwyrost, bo nie, jakby bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie mogą się po prostu wydarzyć. Czy ktoś zachoruje, będzie się gorzej czuł, więc dlatego mamy większą ilość osób, dzięki którym możemy dalej jeździć samochodem po torze. Minimalna liczba osób to 3.
17: Czego wam powinniśmy życzyć przed tymi kolejnymi wyścigami? Wszystkich możliwych punktów?
18: Słońca w panele.
17: Słońca w panele. O, cudownie. No dobrze, to jeszcze mi się takie jedno pytanie, wiecie, kojarzy na koniec. Czy podejrzewacie, albo kiedy może to nastąpi, kiedy samochody solarne będą mogły zastąpić na ulicach te tradycyjne pojazdy spalinowe?
19: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo rynek jest niezwykle dynamiczny.
17: Zajmujecie się tym? No
19: tak, oczywiście, że zajmujemy się, ale o samochodach elektrycznych mówiliśmy już, że w 2026 albo 30 one będą codziennością. Tymczasem one są jakimś ułamkiem.
17: Przybywa ich już
19: tak,
17: teraz.
19: Tak, przybywa, ale to jest jakby alternatywa.
17: Stacji ładowania też przybywa.
19: Dokładnie tak. To jest alternatywa i też nie jest ona odpowiednia po prostu dla każdego, bo każdy ma trochę inne wymagania względem samochodu. My raczej zakładamy, że te samochody staną się trochę bardziej popularne, gdy ogniwa wejdą na jeszcze wyższy poziom wydajności, bo teraz powiedzmy topowe panele mogą, no tak, do 30% energii odzyskiwać. Natomiast myślę, że kiedy przekroczymy to, no to więcej osób pójdzie w tą stronę. No to jest, jakby nie patrzeć, bardziej ekologiczne. Chociażby z tego względu, że też samochód przez większość czasu po prostu stoi. I wtedy jest idealny czas i miejsce, żeby się ładować. Oczywiście, jeżeli jest odpowiednia pogoda.
17: Mówiąc stoi, to nie mamy na myśli tego, że stoi w korkach.
19: Nie, absolutnie nie. Mamy raczej na myśli gdzieś jakiś parking.
17: Bo ja mam takie skojarzenie, przepraszam, pojeździe.
19: Ale to też dobre, bo przy okazji wtedy można podładować samochód, stojąc w korku.
17: No to by było jakieś rozwiązanie. Przynajmniej byśmy może nie narzekali na korki, tylko dawali sobie szansę na naładowanie samochodu. Wszystkiego dobrego dla was. Bardzo dziękuję za spotkanie. No i mam nadzieję,

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Kaczmarek, psychoterapeuta w nurcie Core Energetics, współpracujący z Fundacją Trampolina. Witam.
2: Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu.
1: Wkrótce, bo 15 w najbliższy wtorek rozpoczną się kręgi dla mężczyzn. To będzie kolejna odsłona cyklu. Czy dużo jest chętnych? Czy mężczyźni otwierają się na taką formę pomocy, formę współpracy, terapii? To mam nadzieję, że zaraz Pan wyjaśni, co się dzieje na tych kręgach.
2: Jasne. Na początku tylko sprostuję. To jest krąg dla ojców dzieci nastoletnich razem z Fundacją Trampolina.
1: A czyli trzeba być ojcem.
2: Trzeba być ojcem. Tutaj trzeba być ojcem, bo te kręgi są dedykowane właśnie ojcom. Czyli tematy, które tam poruszamy, są stricte związane z rodzicielstwem, z trudami i sukcesami w dzisiejszym świecie, jakie odnoszą ojcowie. Zadała Pani pytanie, czy dużo, czy jest zainteresowanie i czy dużo tych ojców się zgłasza. Powiem Pani, że kręgi dla ojców wystartowały w zeszłym roku. Przez cały rok je zwoływałem. Miałem tą przyjemność, że towarzyszyłem ojcom. I na początku rzeczywiście nas było niewielu, bo przychodziło 4-5 ojców na takie spotkania co 2 tygodnie. W momencie, gdy przenieśliśmy się do Empatii, do nowego miejsca na mapie Łodzi, na Rewolucji 15, tych ojców jest zdecydowanie więcej. Co 2 tygodnie kilkunastu ojców. I zapisują się nowi, i przychodzą nowi. Także dla mnie jest to piękne, bo to jest po prostu miejsce, gdzie mężczyźni, ojcowie mogą pobyć w swojej energii, mogą podzielić się swoim doświadczeniem, zainspirować rozwiązaniami, które wprowadzają w swoich domach, w miejscu, które jest bezpieczne, w miejscu, w których nikt ich nie ocenia.
1: Czy można powiedzieć, że to jest też jakaś forma terapii? Czy to tak nie funkcjonuje?
2: Kręgi nie są ani terapią indywidualną czy grupową, ani typową grupą wsparcia. Kręgi są bardziej miejscem, przestrzenią, gdzie ojcowie dają sobie nawzajem wsparcie swoją obecnością. Więc ja jako zwołujący krąg nie prowadzę tutaj żadnej terapii, żadnych warsztatów dla tych mężczyzn. Ja po prostu pilnuję zasad i tworzę tą przestrzeń bezpieczną dla mężczyzn, którzy chcą, którzy czują, że to jest coś dla nich. Natomiast oczywiście, że to ma formułę terapeutyczną, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że często mężczyzna, ojciec nie ma z kim podzielić się wśród swoich znajomych, przyjaciół nawet, jakimiś trudnymi sprawami związanymi z rodziną, z wychowywaniem dzieci, to przyjście do takiej grupy, gdzie spotyka podobnych sobie, samo przyjście i bycie i słuchanie historii innych ojców już jest terapeutyczne. Bo odsamotniamy w ten sposób tak naprawdę to, co się wydarza w naszym domu. A jeżeli dołożymy do tego to, że możemy się zainspirować, jeżeli dołożymy do tego fakt, że możemy dać upust swojej frustracji czasami, swojemu gniewowi, albo też szczęściu związanemu z wychowywaniem dzieci, to jest coś pięknego, bo jesteśmy w grupie, a każdy człowiek potrzebuje przynależności do grupy.
1: No właśnie tak sobie pomyślałam, że ścieżka rodzica to niejednokrotnie jest taka samotna ścieżka. No nikt nas nie uczył, nie uczy tego, jak być rodzicem, o ile nie sięgniemy właśnie sami po taką naukę. Ale nie musi być taka, prawda?
2: Dokładnie tak. I właśnie po to są takie miejsca. Nie musi być o samotności, o zmaganiu się samodzielnemu, o tym trudzie. Może być o to ojcostwo czy macierzyństwo, absolutnie może być wspierane przez innych. I możemy w grupie lepiej funkcjonować, lepiej przeżywać, lepiej rozumieć siebie, lepiej rozumieć dzieci swoje.
1: A jak z oceną? Bo pewnie pojawiają się jakieś elementy oceny, bo ktoś może powiedzieć, że robisz to źle na przykład, tak? Albo nie tak. I jak to jest? Bo tutaj mamy też często problem z tym, żeby się poddawać ocenie, a mam wrażenie, że panowie to już szczególnie.
2: No właśnie. Tutaj jest moja rola. Nie oceniamy. To jest jedna z zasad, która przyświeca każdemu kręgowi. Oczywiście tych zasad jest więcej. Absolutnie jest zasada poufności. Nie przerywamy sobie. Jest zasada mówiąca o szacunku, o trzymaniu przestrzeni dla osoby, która właśnie w tym momencie się dzieli czasami strasznie trudnymi sytuacjami. I bardzo ważne jest, żeby przestrzegać tej zasady właśnie brak ocen i brak radzenia, dawania rad, jeżeli nie jest się poproszonym. I powiem pani, że tak naprawdę nie ma z tym problemu. Ja nie zauważam, żeby dużo ojców wyrywało się, jak usłyszy historię innego, z tą oceną i zdawaniem rad. No nie, właśnie ta przestrzeń, którą współtworzymy wszyscy, pomaga naprawdę pobyć w danej chwili, w teraźniejszości, w tu i teraz i naprawdę dać przestrzeń tym, którzy się wypowiadają i czerpać z tego. I nie widzę tych tendencji takich, żeby ojcowie koniecznie chcieli od razu dawać rady. Jak są poproszeni, to tak.
1: A jak to jest z tym otwieraniem się ojców? Czy pan też potrzebuje jakiegoś specjalnego klucza, żeby niektórych z nich pootwierać? Bo no wiadomo też, tak mi się przynajmniej wydaje, że na takim spotkaniu też potrzebna byłaby pewna szczerość, tak? Mhm.
2: Szczerość jest podstawą, no bo inaczej to jakby te spotkania nie mają sensu. Jestem w wielkim szacunku do tempa otwierania się mężczyzn. Niektórzy kompletnie nie mają jakby z tym problemu, przychodzą na pierwsze spotkanie i mają tak dużą potrzebę podzielenia się, że od razu siebie całych dają. Inni potrzebują czasu. Jedna z zasad kręgu mówi o tym, że wypowiadanie się, zabieranie głosu też jest dobrowolne. Więc nie ma niczego złego w tym, że nie wiem, nieśmiały ojciec albo zamknięty ojciec przyjdzie i po prostu będzie uczestnikiem i będzie słuchał. Tak czasami się też dzieje, że przychodzą ojcowie, przez pierwszy krąg nic nie powiedzą, drugi krąg nic nie powiedzą, a przy trzeciej sposobności otwierają się i mówią o bardzo ciężkiej historii. Także ja widzę w ogóle, jestem bardzo zbudowany, pani Agato, bo ja widzę, że wśród mężczyzn w ogóle jest coraz większy ruch do otwierania się, do szukania drogi do siebie samego, do szukania rozwoju. Weźmy na przykład festiwal, który się w Polsce trzeci raz odbył w tym roku, Conscious Men. Ponad 1000 mężczyzn w jednym miejscu przez 5 dni od 7 do 23 czerpało wiedzę, doświadczenie, przeżycia z warsztatów właśnie rozwojowych. Tylko dla mężczyzn. Ponad 1000. Więc ja jestem bardzo zbudowany tym, jak wielu z nas dzisiaj sięga po tą pomoc, po inspirację, po rozwój. I w tej grupie są również ojcowie. I to jest cudowne.
1: Ja znalazłam takie dane, co prawda bardzo ogólne, ale no też myślę ilustrują to, o czym pan mówi, że mężczyźni rzeczywiście coraz częściej otwierają się na terapię, ale powoli, bo muszą przełamywać bariery kulturowe. I że od 30 do 40% pacjentów to są mężczyźni, jeśli chodzi o psychoterapię, ale że właśnie obecnie notuje się 25% wzrost zainteresowania. I co ciekawe, że nie jest to takie zainteresowanie terapią, psychoterapią pod wpływem presji i tego, że na przykład, nie wiem, małżonka mówi tak, albo pójdziesz na terapię, albo się rozwiodę, tylko że to wynika rzeczywiście z ich własnej wewnętrznej motywacji.
2: Absolutnie to potwierdzam, bo w psychoterapii, którą prowadzę w Łódzkim Centrum Gestalt, obserwuję dokładnie tą samą tendencję. Tak jak na początku ten udział mężczyzn był zdecydowanie mniejszy wśród moich klientów, tak dzisiaj muszę pani powiedzieć, pani Agato, że ja mam 80% mężczyzn na terapii. To jest w ogóle
1: to jakaś rewolucja, panie Tomku, się dzieje.
2: Zadziwiające.
1: Ale to dobrze, bo do tej pory statystyki na przykład samobójstw były bardzo niepokojące, tak? Bo zdecydowana część samobójców, u kobiet to były jakieś próby samobójcze, a u mężczyzn zdecydowanie to już takie udane samobójstwa.
2: Wszystko się zgadza, bo No proszę spojrzeć na archetypy, nie? Archetyp mężczyzny. Jaki mężczyzna dzisiaj w dzisiejszym świecie powinien być w ogóle? Jest dużo tych przekonań, które mówi, że my musimy być zarówno mocni, zdecydowani, radzący sobie ze wszystkim, nigdy nie upadający, zawsze wstający z tych kolan.
1: Nie pokazujący słabości,
2: broń Boże, nie? Ale z drugiej strony jest oczekiwanie, żebyśmy byli wrażliwi, żebyśmy czuli, żebyśmy rozumieli kobiety. Więc wyzwania, które są przed dzisiejszym mężczyzną, naprawdę są duże. I trzymanie tego wszystkiego w sobie, jeżeli się nie sięgnie na zewnątrz, po grupę wsparcia, po przyjaciół, po właśnie ludzi w kręgach, po psychoterapię, to trzymanie w sobie tych wszystkich oczekiwań przez mężczyznę, no bardzo często prowadzi do dużego osamotnienia, bardzo wielkiej presji, no i stąd się pojawiają samobójstwa, nie? Więc będę piewcą tego, że dzieje się dobrze. Że naprawdę dzieje się dobrze, coraz lepiej, bo jest ruch, jest ewidentny ruch i coraz więcej z nas sięga po wsparcie, po pomoc, po rozwój.
1: Czy zdarza się też tak, że no poza tą wewnętrzną motywacją jednak na przykład panowie dostrzegają także to, że terapia może być takim narzędziem samorozwoju?
2: Absolutnie. Absolutnie tak. Dzisiaj psychoterapia jest według mnie już odczarowana. Kiedyś pójście do psychoterapeuty, do psychologa, psychiatry, broń Boże, się nie można przyznać do tego, tak?
1: Bo to znaczy nawet złem. Mężczyźni, jeśli chodzili, to nie przyznawali
2: absolutnie
1: się, prawda?
2: Tak. Mhm. Dzisiaj mam wrażenie, że że to jest coraz powszechniejsza i dwa, że zaczęliśmy odczarowywać siebie te słowa i zaczęliśmy traktować jako psychoterapię jako narzędzie właśnie do samorozwoju, do zrozumienia siebie, do zrozumienia tego, co się dzieje, dlaczego się tak dzieje wokół nas, w naszych relacjach z małżonką, z dziećmi właśnie. Więc wracając tutaj do tematu ojców, też widzę bardzo silną potrzebę i u mnie w gabinecie psychoterapeutycznym też bardzo często pojawia się temat dzieci. Jak ja mogę sobie poradzić z dzieckiem? Jak ono ma na przykład ADHD albo jest w spektrum, ma takie, a nie inne zachowania.
1: Kiedyś rodzice, mężczyźni uciekali często od takich sytuacji, prawda? A teraz coraz częściej jednak podejmują się takiej współpracy, partnerstwa w wychowywaniu dzieci takich neuroróżnorodnych, tak?
2: Absolutnie tak. Czasami jest zupełnie odwrotnie, że to mężczyzna właśnie trzyma tą bazę dla dziecka i próbuje zrozumieć, a kobieta z kolei ma trudność z tym. Bardzo różnie to w rodzinach bywa. Cudownie jest, jak obydwoje chcą iść po tą wiedzę, chcą iść po ten rozwój, chcą wspierać tego swojego dzieciaczka, który po prostu inaczej trochę funkcjonuje. I dlatego takie rzeczy, które robi Fundacja Trampolina, no są cudowne, bo w fundacji jest mnóstwo warsztatów, które wyposażają rodziców w wiedzę. Są też treningi TUSY, czyli trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, które bardzo pomagają być tym młodym ludziom ze sobą, uczyć się tych relacji. Więc cudowna praca. Dziewczyny naprawdę dają tyle dobrego i zachęcam każdego, który będzie słuchał tej audycji, żeby wszedł na stronę faktycznie Fundacji Trampoliny i zobaczył, jakie ciekawe warsztaty z rodzicielstwa tam są. Nie tylko dla rodzin z dzieciakami neuroróżnorodnymi. Absolutnie nie tylko. Więc zachęcam.
1: Czy zdarza się jeszcze takie podejście, bo ja czasami nagrywając też mężczyzn w różnych sytuacjach spotkałam się z takim podejściem i to szczególnie już starszych osób, powiedzmy dziadków, jak mówię o różnych chorobach, o depresji, o neuroróżnorodności, a szczególnie o depresji to, że no właśnie kiedyś nie było depresji i dzieci radziły sobie w życiu, nie było takiego wsparcia, że to są jakieś wymysły.
2: Czy się pojawiają takie głosy mężczyzn? Czasami tak, aczkolwiek ja mam raczej do czynienia z tymi mężczyznami, którzy szukają już rozwoju. Więc od tych mężczyzn ja nie słyszę nic takiego. Ja raczej słyszę zaciekawienie, niezrozumienie, trudność związaną z depresją, samookoloczaniem się. Nie wiem, jak pomóc swojemu dziecku. Ale powiem pani Agato, że ja się nie spotykam z ojcami w kręgu, którzy mówią: kurczę, o co chodzi? Kiedyś nie było, tak jak pani powiedziała, depresji, chorób i wszyscy wyrastali na zdrowych ludzi, nie? No nie jest to prawdą, oczywiście. To też jest iluzja i fikcja. Po prostu nie mieliśmy świadomości tego. Nie nazywaliśmy, ale też funkcjonowały jakby te choroby. Dzisiaj dzieci mają pod
1: lepszą
2: pewnym
1: diagnozę też, prawda?
2: Raz, że lepszą diagnozę, ale pod wieloma względami o wiele trudniej niż my. Bo cywilizacja, rozwój cywilizacji, rozwój technologii, to wszystko powoduje, że tak naprawdę dzieciaki są osamotnione. I te relacje społeczne, które dzisiaj tworzą, one często są relacjami online. Więc dzieciom o wiele trudniej, dzieciom, młodzieży o wiele trudniej rozwijać te umiejętności społeczne, tą komunikację, to rozwiązywanie trudności między sobą, bo po prostu nie mają pola do tego, nie mają sposobności.
1: I w ten sposób więcej wyzwań dla rodziców, prawda? Bo tak mi się wydaje, że ten okres dorastania to rzeczywiście jest, zawsze się mówiło, że to jest czas zmian, ale dzisiaj trochę więcej wiemy i tak jak pan powiedział, czasy są trudniejsze i tych wyzwań jest znacznie więcej i przekładanie tego, jak my dorastaliśmy i dojrzewaliśmy na dzisiejszy czas, no jednak nie sprawdza się.
2: No kompletnie nie. Kompletnie nie. Bo żyjemy jednak zupełnie dzisiaj w innych czasach, w innym otoczeniu, w innych wyzwaniach. I problemy, które dzisiaj dzieci i młodzież przynosi, są zupełnie innymi problemami niż w naszym dzieciństwie. Więc rzeczywiście nie podążając za dzieckiem, nie włączając tej swojej ciekawości wewnętrznej, dlaczego ty tak masz, nie? Co powoduje, jakie emocje powodują, że wypuchasz w kuchni, jak, nie wiem, gwiżdże czajnik? Co jest prawdziwą przyczyną tego napięcia, które nosisz w sobie? Dopóki rodzice nie włączą tej ciekawości, a pójdą tylko ze swoich automatów, ze schematów postępowań, to nie mają szansy spotkać dziecka w tym. Spotkać drugiego człowieka, który czuje, który ma swoje potrzeby, który ma mnóstwo napięć na co dzień. Więc tak, my nie możemy często przynieść narzędzi, rozwiązań, które skutkowały w naszym dzieciństwie. Raczej powinniśmy szukać nowych metod, nowego zrozumienia, ale przede wszystkim włączyć ciekawość, uważność i prawdziwą obecność.
1: A no właśnie, a z tym też jest bardzo trudno, bo chociażby taki przykład z telefonami, że mamy pretensje do naszych dzieci, że no właśnie siedzą tutaj, mówiąc kolokwialnie, z nosami w telefonach, natomiast my robimy to samo, tak?
2: Dokładnie, to jest modelowanie.
1: No właśnie.
2: To jest modelowanie poprzez swoje zachowanie. Wprowadzajmy zasady w domu. Zasady są potrzebne.
1: I my też się ich trzymajmy,
2: zasady,
1: tak?
2: Zasady dają poczucie bezpieczeństwa człowiekowi nastoletniemu. Ale my musimy też ich przestrzegać. No hello.
1: Czyli zasady nie są tylko dla dzieci.
2: Jednostronne.
1: Tak?
2: Jak się umawiamy, że nie ma telefonu przy obiedzie, przy jedzeniu, jak się umawiamy, że nie ma telefonu, nie wiem, od 19, no to rzeczywiście swój też odkładajmy do tego koszyka, nie?
1: Czy podczas takich spotkań wychodzi to, że my, rodzice, tutaj w tym przypadku ojcowie, też mają jakieś problemy swoje, niepoukładane, bo tak sobie myślę, że trochę tak jak w tym samolocie, żeby pomóc dziecku, to najpierw trzeba zadbać o siebie. Czy tak jest rzeczywiście w tych relacjach ojcowsko-rodzicielskich?
2: Absolutnie tak. Ja w zasadzie w każdej historii widzę pewnego rodzaju analogię, że jeżeli ojciec przynosi na spotkanie jakąś opowieść, jakąś sytuację o trudnym zdarzeniu i opowiada o swojej reakcji, no to pytanie, dlaczego on taką reakcję miał? I bardzo ważne jest zanurkowanie do środka, do siebie i zrozumienie siebie, dlaczego ja tak reaguję na to, jak moje dziecko robi to czy owo. Więc ruch świadomości do siebie, do środka, zrozumienie swoich traum z dzieciństwa, zrozumienie konsekwencji tego, jak moja mama, jak mój tata mnie wychowywali, co mówili, jakie słowa zaklęcia wpajali mi, jest mega istotne. Bo jeżeli ojciec nie będzie pracował sam ze sobą, nad swoją świadomością, nad świadomością swojego niższego ja, które tam gada do ucha, nad świadomością tego, jak to jego wychowanie wpływa na dzisiejsze jego postępowanie, dzisiejsze jego reakcje, no to trudno mu będzie naprawdę wyjść naprzeciw potrzebom dziecka. Więc to jest absolutnie związane. Dzieci przynoszą problemy, mamy trudności komunikacyjne i inne związane z nimi tu i teraz, ale powinniśmy jednocześnie wykonywać pracę swoją wewnętrzną. A jak wykonujemy tą pracę wewnętrzną, to też dajemy przykład dziecku. Modelujemy w ten sposób. Pokazujemy dziecku, że okej, ja kiedyś nie potrafiłem na przykład stawiać granic. Dzisiaj już potrafię. Zobacz, zmieniłem się, bo pracuję nad sobą. Więc tak, pani Agato, to jest nierozerwalne.
1: Niestety pewnie nie jest to łatwe i pewnie jest to proces. Czy pojawia się taki element zniecierpliwienia, bo na przykład no, chciałoby się bardzo szybko już te relacje naprawić, poukładać, no a pewnie nie da się tego tak szybko zrobić.
2: Oczywiście, że tak. To jest proces, zarówno i jeżeli mówimy o psychoterapii indywidualnym, jak i o wprowadzaniu nowych metod, nowych sposobów komunikacji z dzieckiem, to zawsze jest proces. Ja często powtarzam ojcom, mężczyznom, że czasami ci się wydaje, że znowu jesteś w tym samym miejscu. Ale to nie jest to samo miejsce. To jest tak, jakbyś popatrzył na choinkę i na łańcuch świecących gwiazdeczek na przykład. Że niby zataczasz kółko i niby znowu jesteś po tej samej stronie choinki, ale jesteś już jeden poziom wyżej. Bo już masz doświadczenie, bo już dokonałeś, nie wiem, 5 razy próby porozmawiania na przykład z synem czy córką zupełnie w inny sposób niż dotychczas. Jesteś w innym miejscu.
1: No właśnie, bo te nasze kalki chyba są tak silnie zakodowane, że nawet jeśli mamy ich świadomość, to i tak często nie potrafimy tego zmienić od razu i tak szybko.
2: Oczywiście, że tak. My automatycznie przenosimy te nasze doświadczenia z dzieciństwa i sposoby, w którym byliśmy wychowani, automatycznie przenosimy to na swoje relacje z dzieckiem. I żeby to wyłączyć, żeby to zmienić, to naprawdę trzeba poczuć tą potrzebę zmiany, tą motywację wewnętrzną. A żeby to poczuć, nie wystarczy tylko rozmowa, nie wystarczy tylko analiza. Warto przepuścić to przez ciało. Tutaj skręcam w stronę mojego nurtu psychoterapeutycznego, bo to jest psychosomatyczny nurt Core Energetics i my pracujemy właśnie i z ciałem, i z mentalem, i z emocjami. Więc jeżeli dotykamy czegoś głębokiego i pozwalamy temu przejść przez ciało, to naprawdę jest możliwa o wiele szybsza, intensywniejsza zmiana w naszych schematach.
1: To na koniec chciałabym zapytać o to, czym różnią się takie kręgi dla mężczyzn od tych kręgów kobiecych. No wiadomo, że jedne są dla mężczyzn, drugie dla kobiet, ale często się mówi o takiej babskiej sile, czy też możemy mówić tutaj o takiej męskiej sile, która pojawia się na takich kręgach, czy powstaje jakaś wspólnota męska.
2: No, absolutnie tak, no bo to jest, jak połączymy energię kilkunastu, 20 paru mężczyzn w jednej przestrzeni, jak osadzimy się w tych historiach każdego z nas, które nie są łatwymi historiami zazwyczaj, jak pobędziemy razem, to tworzy się niesamowite poczucie przynależności do watahy. Do watahy męskiej, która daje siłę, która często ratuje naprawdę życie mężczyźnie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie też wiele zawodów wpycha nas w osamotnienie. Weźmy na przykład informatyków siedzących w domu i pracujących, programistów w odizolowaniu. Bardzo często takie kręgi, takie miejsca, gdzie mogą się spotkać z innymi mężczyznami, są jedynymi miejscami w ich doświadczeniu, w ich życiu. Więc męska energia, męskie wsparcie, męska przynależność do tej grupy jest niezastąpiona i daje bardzo dużo powera.
1: Powiedzmy jeszcze w takim razie, czy można jeszcze uczestniczyć w tych kręgach, które będą się właśnie rozpoczynały 15 września i jak znaleźć informacje, jak się zapisać.
2: Jasne. Oczywiście, że tak. Ja serdecznie zapraszam. Te kręgi, które prowadzę, które zwołuję, w tym wypadku w Empatii na Rewolucji 15, mają formułę otwartą. Co to oznacza? To oznacza, że w każdej chwili można się do nich dołączyć. Nie trzeba przychodzić co dwa tygodnie, chociaż oczywiście tak jest najlepiej, ale nie ma jakby z góry określonego limitu. Pewnie, że tak. Pojemność sali swoje robi, więc obowiązują zapisy wcześniejsze, więc za każdym razem przed decyzją przyjścia na krąg zapraszam na stronę Łódzkiej Fundacji Trampolina i tam znajdziecie, mężczyźni drodzy, link do zapisu, do zgłoszenia się, że tak, chcę przyjść na najbliższe wydarzenie. Także miejsce zawsze się znajdzie. Powiem tak. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Tomasz Kaczmarek, psychoterapeuta w nurcie Core Energetics, współpracujący z Fundacją Trampolina. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo Pani Agato, dziękuję Państwu.
1: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Rząd szykuje ostre kary za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle, a od północy maszyniści zaczną protest. Prokuratura wszczęła śledztwo z powodu pomyłek sztucznej inteligencji w ważnym raporcie o Polakach. Ciepło i prąd z jednej instalacji. Piotrków Trybunalski stawia na nowoczesne i oszczędne rozwiązania. W nocy w regionie zimno, zaledwie 6 stopni, a jutro pochmurno i miejscami pokropi deszcz. Trzy miesiące bez prawa jazdy. Tyle może nas kosztować wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle. To na razie zapowiedź rządu. Jest to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Teraz za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle grozi 2000 zł mandatu oraz 15 punktów karnych. W przypadku recydywy mandat wzrasta do 4000 zł. Jak mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, każdy przejazd kolejowy wymaga od kierowcy szczególnej ostrożności.
11: Jeżeli w wyniku wypadku na przejeździe kolejowym zostaną ranne osoby lub dojdzie do ofiar śmiertelnych, sprawa może trafić do sądu, a odpowiedzialność sprawcy będzie oceniana na podstawie przepisów prawa karnego.
10: Już niedługo Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. A w związku z tragedią na Mazowszu w całej Polsce od północy do jutra do 12 będą protestować maszyniści kolejowi. W tych godzinach pociągi mają przejeżdżać przez zamknięte rogatki z prędkością 20 km na godzinę.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: Kultura saferingu i tradycyjna chlebowość na celowniku prokuratury. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie projektu Marka Polska pod strategia turystyczna, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Raport za blisko 180 tysięcy złotych zawierał liczne błędy oraz fragmenty wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba wyjaśnia, że śledztwo wszczęto po licznych zawiadomieniach posłów oraz publikacjach prasowych.
13: Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z rozliczeniem dotacji w kwocie niemal 180 tysięcy złotych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji zadania publicznego Marka Polska pod strategia turystyczna.
10: Raport został opublikowany jesienią ubiegłego roku. Odpowiedzialna za niego Barbara Mróz-Korgoń dwa miesiące temu została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska. Po medialnym zamieszaniu wokół raportu Barbara Mróz-Korgoń złożyła dymisję zaledwie 3 tygodnie od momentu objęcia funkcji. Ciepło i prąd z jednej instalacji. Piotrków Trybunalski stawia na nowoczesne rozwiązania prowadzące do oszczędności. Elektrociepłownia Piotrków przygotowuje się do kolejnego etapu modernizacji, która pozwoli jednocześnie produkować ciepło i energię elektryczną. Inwestycja ma kosztować około 35 milionów złotych, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
14: To jest proces, który tak naprawdę powinien zacząć już się dawno temu i w pewnym sensie zaczął, kiedy elektrociepłownie na węgiel, kotły na węgiel zostały wymienione na kotły gazowe. Ten proces będzie trwał przez jeszcze wiele lat.
15: Poprzez to, że my będziemy produkować również prąd, czyli będziemy mieli przychody z tego prądu, również z tego wsparcia publicznego w postaci premii kogeneracyjnej, będziemy w stanie ten swój budżet inaczej układać i te koszty będą pokrywane również z tych wpływów z energii elektrycznej.
10: Dodał prezes elektrociepłowni Piotrków Paweł Uznański. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe rozwiązania mają powstać na przełomie 2028 i 2029 roku. Atak na wodociągi w Skarżysku Kamiennej. Do próby uszkodzenia tamtejszego wodociągu miejskiego doszło dziś. Dwaj nieznani sprawcy usiłowali przeciąć mechanicznie sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Sprawcy uciekli, ale znane są numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali. Prezydent Skarżyska Kamiennej podkreśla, że nie doszło do uszkodzenia infrastruktury wodociągowej i że miejskie wodociągi są dobrze przygotowane pod względem bezpieczeństwa. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
16: Decyzją władz klubu trener Aleksander Wukowicz został odsunięty od roli trenera pierwszego szkoleniowca Widzewa Łódź. Trener Wukowicz trafił do Widzewa wiosną tego roku, prowadził zespół w 19 meczach, 6 wygrał, 7 zremisował i 6 przegrał. Działacze łódzkiego klubu po raz kolejny zmieniają koncepcję. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę w niedzielnym meczu z Legią Warszawa, ale nowy szkoleniowiec ma zostać przedstawiony już jutro na specjalnej konferencji prasowej. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. W innym meczu polskiej grupy Izrael będzie grać z Ukrainą. W kolejnym spotkaniu Mistrzostw Polacy zagrają z Izraelem. To starcie zaplanowano na sobotę na 15. Potem podopiecznych trenera Grbicza czekają konfrontacje z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. A zwycięzca turnieju o Mistrzostwo Europy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, 96-letni Sobiesław Zasada, zapowiedział, że wystartuje w tegorocznym słynnym rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Zasada weźmie udział w rajdzie jako specjalny gość, podobnie jak prawie 60 lat temu będzie jechał samochodem Porsche. W środę w siedzibie Automobil Klubu Polskiego fetowano 100. rocznicę urodzin Longina Bielaka, jednego z najbardziej utytułowanych polskich kierowców sportowych, który zdobył 21 tytułów mistrza i wicemistrza Polski w rajdach i w wyścigach. No i właśnie jednym z gości tej uroczystości był Zasada, który przy okazji powiedział dwa słowa o sobie, że w poniedziałek wylatuje do Argentyny na Gran Premio, startuje na Porsche, a przypomniał, że jechał rajd i wygrał w 1967 roku, czyli 59 lat temu. Wtedy Zasada wygrał i to była ogromna sensacja, a teraz, cytuję, jestem staruszkiem, ale jeszcze jadę, podkreślił Sobiesław Zasada. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W nocy w regionie się zachmurzy i będzie zimno, zaledwie 6 stopni. W piątek początkowo zachmurzenie małe, później stopniowo od południa wzrastające do dużego. Na południu możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura jutro od 15 do 17 stopni, a wiatr słaby, zmienny.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: 7 minut po godzinie 20. Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko. Jak w każdy czwartek o tej porze, czas na audycję łódzkie Jestem Stąd. To miejsce prezentowania ludzi, którzy robią rzeczy ważne i ciekawe, a o których w mediach nie zawsze jest głośno. Bohaterami programów są ludzie kultury, działacze społeczni, wolontariusze, przedstawiciele świata sportu, oświaty czy naukowcy. Rozmawiamy o nich, o ich pracy, działaniach i zawsze nawiązujemy do tytułu tego programu, czyli miejsca, skąd pochodzą, z którym się związali, czyli do regionu łódzkiego. Zaczynamy już za kilka chwil.

0: łódzkie. Jestem stąd.
1: Paweł Kwiatkowski, witam serdecznie. Razem ze mną dzisiejszy gość Radia Łódź, Patrycja Sikora, aktorka, absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ale także lektorka, wokalistka, aktorka Teatru Małego w Łodzi, instruktor teatralny, można powiedzieć kobieta instytucja. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
1: Tak jak wspominałem, przede wszystkim aktorka piotrkowianka, zatem zapytam, jak to się wszystko u ciebie zaczynało, jeśli chodzi o tą przygodę aktorsko-muzyczną? Kiedy Patrycja Sikora zrozumiała, że to będzie jej życiowa droga?
2: Myślę, że takim pierwszym momentem, w którym poczułam, że to jest moja droga, to było, kiedy miałam jakieś 4-5 lat i w moim domu rodzinnym był mały stołeczek. I ja ten stołeczek sobie brałam. Brałam sobie jakiś dmuchany mikrofon, który akurat posiadałam w swoich zabawkach. Wchodziłam na ten stołeczek i udawałam, że śpiewam Mamma Mia, Abby. I tak to się zaczęło muzycznie. A później gdzieś tam drogą tej muzyki znalazłam się na scenie w spektaklach, na początku amatorskich, w grupie teatralnej. I tak to dalej sobie pofrunęło, że zamarzyłam o tym, żeby robić to zawodowo.
1: A co czujesz, jak sięgasz pamięcią do tych początków, gdzie ten mały stołeczek, o którym wspominałaś, zamienił się właśnie w dużą scenę?
2: Wiesz co, czuję bardzo dużą wdzięczność, szczególnie wobec mojej mamy, która nigdy nie hamowała mnie w tego typu działaniach, a wręcz przeciwnie, zawsze była dumna z tego, że robię coś artystycznego i śpiewała razem ze mną też bardzo dużo w domu i grała też ze mną na różnych instrumentach, więc można powiedzieć, że jest w jakiś sposób współodpowiedzialna za to, co się dzieje.
1: Ja jeszcze może wytłumaczę Państwu, że między nami taki luźniejszy charakter podczas tej rozmowy, bo znamy się nie od dziś, znamy się naprawdę parę dobrych lat, stąd pozwolimy sobie tak swobodniej rozmawiać. Wspominałaś o wsparciu mamy. Czy w takim artystycznym, kulturalnym rozwoju dziecka właśnie takie wsparcie rodzica jest ważne, potrzebne?
2: Myślę, że jest kluczowe. Bo o ile bardzo łatwo tutaj przekroczyć niebezpieczną granicę zmuszania dziecka do pewnych spraw wbrew jego woli, o tyle tutaj myślę, że takie baczne obserwowanie, które moja mama miała, a później możliwości, które się wraz z tym pojawiły, bo wylądowałam w Stowarzyszeniu Busola dla artystycznie uzdolnionych w Piotrkowie Trybunalskim. I to tam zaczęła się tak naprawdę moja przygoda tak bardziej profesjonalnie. Ktoś już mnie tam w tym prowadził. Miałam grupę teatralną, byłam na indywidualnych zajęciach wokalnych, więc na pewno bardzo mocno zadbała o to, żebym się w tym rozwijała, ale bez żadnego takiego nacisku. Robiłam dokładnie to, co mi się podobało.
1: Ale mam wrażenie, że ciebie nie trzeba było jakoś szczególnie do tego zmuszać i zachęcać, aby się rozwijać.
2: Ależ
1: dobrze myślę?
2: Skąd? Wiesz, jak to jest. Jak coś się bardzo kocha, to nie skupiasz się na tym, że to są jakieś momenty upadków, z których trzeba się podnieść, czy że czasami będzie ciężej, że jakieś wyzwania cię po prostu pokonają. Tylko zwyczajnie robisz to i nawet nie zauważasz, kiedy nagle znowu kolejnego i kolejnego dnia przeskoczyłeś samego siebie z wczoraj.
1: To też bardzo dobry przykład na to, że jeżeli ktoś bardzo chce i będzie dążyć do realizacji swoich celów, założeń, to w każdym miejscu może się rozwinąć. No, Piotrków jest miastem, w którym no, sporo tych artystycznych dusz wypłynęło. No i coraz mocniej też trzymamy kciuki za ciebie w Piotrkowie Trybunalskim.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli chodzi o to, że Piotrków, że jesteś piotrkowianką, dlaczego postanowiłaś, mimo na przykład studiowania w łódzkiej filmówce, zostać w rodzinnym Piotrkowie? Co takiego sprawia w tym mieście, że postanowiłaś się zostać?
2: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim my mamy ten komfort, że nasze województwo jest totalnie w centrum, co powoduje, że przy bardzo dużej sympatii do jazdy samochodem, żadne kilometry nie są problemem. I to oznacza, że właściwie, gdzie w tej Polsce bym nie mieszkała, ja mogę sobie pracować, gdzie mi się podoba, tam, gdzie akurat dostanę zlecenie, no bo właśnie tak to w tym środowisku wygląda, że głównie są to zlecenia. Więc wiedziałam, że jest to w moim przypadku jakaś taka dowolność, którą dostałam i z której mogę sobie skorzystać. Bo są takie miejsca w Polsce, które mi się podobają. Uważam, że mamy piękny kraj i jest bardzo wiele miejsc, które mnie gdzieś tam urzekły i w których myślę, że mogłabym mieszkać. Ale jakoś w tym Piotrkowie jest mi tak najbardziej swoje. Ja wychodzę sobie na, wieczorem, powiedzmy, na spacer i ja znam każdą tę uliczkę. Ja się tam czuję bezpiecznie, ja się tam czuję swobodnie, wiem, że jestem u siebie i też, prawdę mówiąc, jestem tam po prostu związana z rodziną i tam odbywa się całe moje życie prywatne. Więc ciężko byłoby mi teraz o 180 stopni zmieniać moje i nie tylko moje życie, a nie mieć żadnej pewności, że z jakimkolwiek innym miejscem moja przyszłość będzie związana.
1: A nie kusiła ta Warszawa na przykład? Bo często osoby, które chcą rozwijać swoją karierę właśnie artystyczną, muzyczną, aktorską, jednak stawiają i na stolicę i się tam przeprowadzają. Była taka pokusa, aby też zaryzykować, zrobić krok w taką stronę?
2: Nie. Już tłumaczę. Wiem, że brzmi to niecodziennie, jak na tę branżę. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli wjeżdżam do Warszawy, czuję bardzo dużą radość i jakąś taką dumę z tego, że właśnie tak wygląda stolica naszego kraju. Jest to dla mnie na pewno bardzo duża możliwość zawodowa. Natomiast ja wiem, jakie są koszty utrzymania w tym mieście, bo mam kolegów, na przykład z mojego roku, którzy tam się wyprowadzili i nie wygląda to tak kolorowo. Mogłabym się tam przeprowadzić, mogłabym tam mieszkać, a i tak nie mieć żadnej gwarancji, że dostanę tam zawodową pracę. I wydaje mi się, że tutaj jest to większe bezpieczeństwo, że niezależnie od tego, jakby się to potoczyło, to mam taki swój azyl.
1: A my już za chwilę przeniesiemy się do łódzkiej filmówki, będziemy kontynuować naszą rozmowę. Tymczasem posłuchamy trochę muzyki, zaśpiewa dla nas LP.

0: filmowej, telewizyjnej i teatralnej w Łodzi. I moje pytanie, ta filmówka łódzka to był taka oczywista oczywistość, jeśli chodzi o twój wybór tej dalszej edukacji artystycznej?
1: Na początku nie. Na początku na pewno marzyłam o tym, żeby robić coś związanego z muzyką. Później dopiero przyszło to marzenie, żeby robić coś związanego ze sceną. A później pomyślałam sobie, że jeżeli już uczono mnie śpiewać i jeżeli wiem, że czuję jakieś emocje związane z daną piosenką, którą powiedzmy śpiewam, fajnie byłoby spróbować to ugryźć od tej takiej głębszej strony i dać się poprowadzić komuś w tym temacie profesjonalnie. I przyszło mi tak do głowy, właściwie nie wiem, w którym dokładnie momencie, ale na pewno gdzieś na etapie liceum już miałam ugruntowany ten mój jeden cel. Będę aktorką i choćby nie wiem, co się działo, zrobię to.
0: Chciałbym zapytać o słynne egzaminy wstępne, bo których prawie że legendy krążą.
1: No, nie prawie.
0: Jak ty wspominasz ten czas?
1: Wiesz co, same egzaminy wstępne wspominam na pewno teraz już z takim sentymentem i być może nawet z jakimś rozczuleniem, ale na pewno to był bardzo stresujący czas w moim życiu i tak jak mówiłam do tej pory, nawet pomimo stresu maturalnego, że egzamin na prawo jazdy jest najbardziej stresującym momentem w życiu człowieka, zmieniłam zdanie, kiedy wylądowałam na tych egzaminach wstępnych, bo naprawdę poziom sprawdzania tego, w jaki sposób ten kandydat nadaje się bądź nie na studenta aktorstwa, jest po prostu czymś, co po prostu sprawiło, że ja byłam totalnie zaskoczona. Nie spodziewałam się tego, że to będzie aż tak rozbudowana formuła. Myślałam, że raczej no, przyjdziemy, powiemy swoje teksty, które były ustalone na początku, zapisane gdzieś tam na jakiejś liście w internecie, wyszczególnione, jakie są wymagania, że zaśpiewam piosenkę i na tym koniec.
0: Mhm. A jak to wygląda w praktyce? Jak byśmy mogli to ubrać w jakiś konkretny przykład?
1: Mam nadzieję, że nic nie pomylę kolejnością, ale u siebie na zajęciach mam też kilka osób, które właśnie ubiegają się o status studenta tej uczelni, więc mniej więcej powinnam być na świeżo. Pierwszy etap to jest na pewno, za moich czasów był to jeden dzień egzaminów na żywo w uczelni i trzech profesorów siedziało w komisji i oceniało indywidualnie każdego kandydata. Natomiast obecnie ten pierwszy etap został po czasach COVID-u w wersji totalnie online, więc kandydaci nadsyłają swoje zgłoszenia, przesyłają właśnie to, co jest wymagane, to, co chcieliby tam zaprezentować i komisja ocenia to już zdalnie. Do tego już dostępu nie mam, bo nie wiem, jak to w tym momencie wygląda od tej drugiej strony.
0: Myślisz, że to, że właśnie ma formę online, daje trochę fory tym kandydatom? Jest łatwiejsze, czy jednak przed komisją tutaj nic się nie ukryje, twoim zdaniem?
1: Myślę, że znalazłoby się mnóstwo osób, które by się teraz ze mną nie zgodziły, ale z mojej perspektywy jest to minus. Natomiast ja sama nie zgodzę się ze sobą, bo z drugiej strony jest to też plus, bo tylko ten pierwszy etap odbywa się online, co od razu powoduje, że kandydaci, którzy odpadną na tym pierwszym etapie, nie mają już stresu, wydatków, czasu poświęconego na to, żeby jednak pojawić się w tej uczelni na żywo, tylko ma to troszeczkę bardziej luźną formę, wydaje mi się przez to. Ale znowu widzę w tym takie zalety, że na przykład w momencie, w którym już nagrywają jakieś swoje teksty, które mają być zaprezentowane, czy też piosenkę ludową, która jest na pierwszym etapie wymagana, na pewno mają tę możliwość, że w razie gdyby coś nie poszło, odpalą sobie kamerę jeszcze raz i nagrają po raz drugi, po raz trzeci, po raz piąty, a jeśli mają ochotę, to i po raz setny. A tutaj, wiesz, wchodzisz na egzamin, masz te stresujące spojrzenia na sobie i jesteś zazwyczaj świeżaczkiem, bo pomimo, że ludzie, wiadomo, zdają po kilka razy, to jednak

0: są to też w dużej mierze maturzyści, świeżo upieczeni. I po prostu wydaje mi się, że jest to bardziej stresujące, ale na pewno daje większą możliwość na poznanie tego człowieka. I wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy w tej komisji pracują, a poznałam tych ludzi, to naprawdę są ludzie, że oni naprawdę biorą pod uwagę to, że ktoś może mieć słabszy dzień, że jakieś umiejętności mogą zostać nieodkryte i oni już doskonale wiedzą, w jaki sposób poprowadzić rozmowę z kandydatem, żeby sprawdzić wszystko to, co potrzebują.
1: No właśnie, same egzaminy wstępne to dopiero początek całej tej przygody, bo podejrzewam, że same studia to również całkiem porządne wyzwanie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak ty sięgasz pamięcią do czasu studiowania tutaj?
0: Wiesz, przede wszystkim jeszcze tak na chwileczkę odniosę się do tych egzaminów wstępnych. Skupiliśmy się teraz tylko i wyłącznie na tym pierwszym etapie, a jeszcze jest drugi etap, który jest też przed większą ilością widowni i trzeci etap, który za moich czasów trwał tydzień. I codziennie była inna, że tak powiem, kwestia oceniana. A same studia... W ogóle pamiętam ten moment, w którym ja się dostałam na uczelnię. I ja pamiętam, że byłam wtedy z jednej strony bardzo zaskoczona, że się w końcu udało to, o czym tak strasznie marzyłam, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby nikt nie stwierdził przez cały okres mojej edukacji, że ja się do tego nie nadaję, bo ja tak strasznie chcę to robić. I przyszła mi taka bardzo pozytywna motywacja, że ja nie chcę zawieść tych ludzi, którzy dali mi szansę na bycie w tym miejscu. I wspominam to różnie, na pewno bardzo dobrze, bo to był okres w moim życiu, w którym ja najbardziej właściwie się rozwinęłam z wiadomych powodów. To jest właśnie to miejsce i tworzą je właśnie ci ludzie. Więc nie sposób tutaj się z tego nie cieszyć. Na pewno jest to bardzo trudne i z pewnością trudniejsze niż mogłoby się wydawać, bo wielokrotnie podczas rozmów ze znajomymi, z ludźmi, którzy nie są związani w żaden sposób z tym światem, oni bardzo często zastanawiają się, jak w ogóle takie studia mogą wyglądać i tak naprawdę nie bardzo wyobrażają sobie większy wymiar pracy niż nauczenie się tekstu na pamięć i pracę z nim później konkretnie na scenie. A tak naprawdę ja uważam, że uzyskałam tytuł magistra z pracy człowieka nad sobą. Bo to była jedna wielka praca człowieka nad sobą.
1: A jak ty wspominasz Łódź jako miasto ze swoich studiów?
0: Problem polega na tym, że moje studia miały taki wymiar, że... Ja właściwie pamiętam głównie ulicę Targową i ewentualnie Teatr Studyjny w Łodzi. Mało było takiego, wiesz, luźnego czasu na to, żeby sobie rzeczywiście z bycia w tym mieście pokorzystać. Oczywiście, chodziło się gdzieś i na Piotrkowską i chodziło się do, powiedzmy, Manufaktury czy do Galerii Łódzkiej, ale prawdę mówiąc, głównie podczas tych kilku lat to ja pamiętam właśnie głównie te prace, bo czasu wolnego było rzeczywiście mało, ale wydaje mi się, że to w niczym nie przeszkadzało, bo i tak gdzieś, wiesz, ta atmosfera tego miejsca powodowała, że nawet ta Łódź, która jest traktowana dość kontrowersyjnie przez wszystkich ludzi w Polsce, stawała się w jakiś sposób przyjemniejsza. Ale nie wiem, czy to we mnie wzbudziło jakiś stosunek do tego miasta, bardziej do miejsca, które jest w tym miejscu, w tym mieście, więc siłą rzeczy do niego.
1: Zawodowo jesteś też związana z Łodzią i na przykład widzisz zmiany w tym mieście z czasów studenckich, a to jak jest teraz?
0: Wiesz, chyba nie bywam tutaj też tak na co dzień. Mówię o takim wymiarze, powiedzmy, od poniedziałku do piątku regularnie w takich godzinach. Bo ja na przykład pamiętam z czasów, kiedy tu mieszkałam, a mieszkałam tu przez lat 7, że na przykład poruszanie się samochodem było tutaj bardzo utrudnione, ale wszyscy, którzy są z Łodzi, wiedzą, co dzieje się w godzinach 16, 17 i nawet 18, więc o tym myślę, że mówić nie muszę. A teraz niejednokrotnie nie mam szansy tego zweryfikować, bo akurat zdarzy się tak, że jestem w Łodzi rano lub tak jak teraz wieczorem. Więc widzę na pewno zmiany, widzę nowe miejsca, nowe budynki powiedzmy, nowe ulice remontowane, ale myślę, że to naturalne dla każdego miasta i już tak jesteśmy oswojeni z tym, że to miasto każde jest ciągle w jakiejś tam przebudowie, rozbudowie, że chyba się nad tym nie zastanawiam, tylko po prostu jadę w konkretne miejsce, skupiam się na tym miejscu i tyle.
1: No, cytując klasyka, żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej.
0: Dokładnie.
1: My do naszej rozmowy wracamy za kilka minut.

0: Audycja łódzkie, jestem stąd w Radiu Łódź, a dziś gościmy Patrycję Sikorę, piotrkowiankę, aktorkę, absolwentkę Wydziału Aktorskiego Państwowej Szkoły, Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ale też lektorkę i wokalistkę. Wrócę jeszcze do tych studenckich czasów. Chciałbym podpytać, jak wspominasz możliwość nauki i współpracy z kadrą tej szkoły?
1: Właśnie znowu to jest taki moment, w którym kiedy mnie o to pytasz, to mam nawet może i wzruszenie. Bo to był, tak jak już wspomniałam, bardzo trudny czas, bardzo taki wyczerpujący też fizycznie. I szczerze mówiąc, gdybym nie poznała niektórych profesorów, którzy bardzo mocno w nas wierzyli, bo wiadomo, każdy miał gdzieś tam swoich ulubieńców i kogoś, czy kogo metoda do nas trafiała, a innego profesora na przykład mniej. Natomiast ja miałam to szczęście trafić na takie osoby, z którymi mam kontakt do dziś, które bardzo szanuję też zawodowo za to, co już zrobiły i za to, co na pewno jeszcze zrobią. I myślę, że mam z tego powodu dość ciepłe wspomnienia. Praca, wiesz, to tak naprawdę trzeba byłoby to rozbić na każde zajęcia i omówić dokładnie jedne, drugie, ósme i dziesiąte, bo było tego bardzo dużo. W zależności od przedmiotu też zmieniał się sposób pracy i kontakt z tym profesorem. Na pewno im bardziej zapracowany człowiek, tym inny wymiar był tej pracy. I wiem, że poznałam bardzo wielu wspaniałych aktorów, o których powiedzmy nie jest aż tak głośno w całej Polsce, a którzy naprawdę po prostu mają do przekazania mnóstwo wspaniałych wartości tym młodym ludziom, bo problem jest chyba taki, że w momencie, w którym jesteś jeszcze na studiach, to jesteś wystarczająco dojrzały, żeby na nich być, ale za mało dojrzały, żeby pewne decyzje wiążące w swoim życiu podejmować. I teraz wiesz, pytanie, co kto chciał z tych studiów wyciągnąć, bo były takie przypadki, gdzie powiedzmy, skupię się już tylko i wyłącznie nawet na moim roku. Niektórzy chcieli bardziej grać w teatrze, niektórzy woleli grać w filmach, niektórzy stawiali na serial, a niektórzy powiedzmy twierdzili, że właśnie będą szli w muzykę, ale gdzieś to aktorstwo będzie im towarzyszyło i jeżeli się uda, to super. Byli też tacy, którzy po prostu chcieli pracować, więc każdy z nas miał zupełnie inny kontakt z tymi profesorami, bo oczywiste jest to, że kiedy ja miałam zajęcia z pracy z mikrofonem, z profesorem, który działał w tej akurat odnodze aktorstwa, to wiadomo jest to, że miałam totalnie otwarte serducho na wszystko, co mówi, bo interesowało mnie to po prostu maksymalnie. I myślę, że każdy z nas miał to jakoś tak inaczej u siebie poukładane. Ale na pewno były to wartościowe relacje, nawet te, które były trudniejsze. A wiem, że też takich nie brakowało, bo wystarczyło, że gdzieś zadanie, które powiedzmy w tym momencie dostałeś na zajęciach, było tym, które akurat na dany moment w twoim etapie życia, w którym jesteś w tym momencie, cię przerastało i już zmieniał się twój stosunek do tego człowieka, bo czułeś, że po prostu masz z czymś problem. Na pewno bardzo ważne na tych studiach jest wsparcie kolegów z roku. Bardzo ważne jest to uczucie tej takiej jedności z rokiem, bo tak naprawdę ci profesorowie, którzy nas uczyli tam, za jakiś czas być może staną się naszymi kolegami z zawodu. I często zdarza się tak, że my lądujemy z tymi ludźmi na jednej scenie. I uczucie z jednej strony pozytywne, a z drugiej pełne obaw. Czy teraz znowu jestem oceniana jako uczeń z perspektywy profesora? czy już jesteśmy na takim etapie, gdzie ja już teraz tylko mogę z przyjemnością wcielać w życie to, czego mnie akurat na przykład ten człowiek nauczył. Więc myślę, że właśnie tak to wyglądało i tak to później wpływało na nas.
0: A ja tak jeszcze pozwolę sobie podpytać, jeżeli chodzi o profesorów, o kadrę, kto tak najbardziej utkwił ci w pamięci, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu?
1: Nie wymienię jednej osoby, bo tych osób było kilka, bo nie będę mówiła, że wszyscy, bo to by było kłamstwo. Natomiast na pewno najbardziej zapadły mi w pamięć te osoby, które zawsze w nas widziały człowieka i które nie podchodziły do swojego egzaminu jako do najważniejszego wydarzenia w życiu studenta, a po prostu jak do jakiegoś procesu. I tych ludzi było tam naprawdę sporo. Jednocześnie też, wiesz, w każdym miejscu pojawiają się tacy ludzie, na których spojrzysz i czujesz chemię. I ja, tak jak już powiedziałam, z kilkoma tymi osobami mam kontakt do dzisiejszego dnia, a nawet z jedną moją panią profesor, z panią Małgorzatą Flegel, w tym momencie gram na jednej scenie, bo tak się życie poukładało. I cenię sobie bardzo te relacje, więc wiesz, jak w każdym miejscu.
0: My wracamy do naszej rozmowy już za kilka chwil. Posłuchajmy teraz muzyki, a będzie to Amy Winehouse.

0: Audycja Łódzkie Jestem Stąd w Radiu Łódź, a razem ze mną w studio Patrycja Sikora, pochodząca z Piotrkowa, wokalistka, aktorka, lektorka. I właśnie przed tym mikrofonem to się czujesz jak ryba w wodzie, bo taką ważną częścią teraz twojej pracy zawodowej jest właśnie praca jako lektor, praca w dubbingu. Daje ci to dużą satysfakcję, bo podejrzewam, że granie samym głosem to czasami bywa trudniejsze niż takie typowe aktorstwo. Dobrze myślę?
1: Bardzo dobrze myślisz. To znaczy, chyba największą trudnością, od trudności zacznę, zaraz będą przyjemne strony, największą trudnością jest chyba to, że właśnie cały czas wpajano nam do głów, że to jest najbardziej indywidualny, a jednocześnie najbardziej zbiorowy zawód i zespołowy. I to powoduje, że potrzebujesz tego partnera scenicznego po to, żeby on dał ci ten feedback, żeby były te emocje między wami, żebyś wiedział, jak masz zareagować na jego kwestię. Ta kwestia musi paść, żebyś ty wiedział, z jaką intencją i emocją on to powiedział. W przypadku audiobooków, w przypadku słuchowisk teatralnych ta praca wygląda troszeczkę inaczej, bo skupię się tutaj na słuchowiskach, żeby nie przedłużać. Natomiast w przypadku tych słuchowisk bardzo często zdarzało się tak, że ja dostawałam przed sobą tekst, widziałam, jakie są kwestie poprzedzające te moje i które następują po mnie. I ja nie miałam pojęcia, z jaką emocją to będzie powiedziane. Czy to będzie powiedziane bardziej agresywnie, czy łagodnie, czy przyjemnie, czy nieprzyjemnie. Wiesz, zawsze jest to tylko słowo pisane i nie zawsze jesteś w stanie wywnioskować z tego, w jakim tonie jest cała intencja. Więc ten partner bardzo by się przydał. I tutaj wielkie ukłony dla realizatorów. Ja ich zawsze nazywam reżyserami, bo to są jedyni ludzie, którzy wiedzą, jak co będzie powiedziane. Po to się robi też kilka wersji czasami. Ale jest to bardzo ciekawa, bardzo inspirująca praca. Taka, która rzeczywiście testuje też trochę te twoje umiejętności, bo pamiętam takie słuchowisko właśnie, które robiłam dla Empik Go. To były przygody Baltazara Gąbki i postaci było mnóstwo i ja dostałam chyba w tym słuchowisku 5 albo 7 postaci. Przepraszam, nie przygotowałam się.
0: I oczywiście każda innym głosem
1: ale
0: musi
1: dokładnie,
0: mówić.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Na szczęście dla mnie zdarzyło się tak, że żadna z tych postaci się nie zazębiała. Ale z jednej strony musiałam grać, powiedzmy, taką kobietę, która mówi w taki sposób, a z drugiej strony musiałam grać małpkę i tak dalej, i tak dalej. Co spowodowało, że ja sama w pewnym momencie zastanawiałam się, jaka jest moja konsekwencja i czy na pewno ten głos, który w tym momencie mam w głowie, to jest głos tej postaci, którą właśnie mówię. Więc na pewno dużo skupienia, dużo takiej innej czujności niż w przypadku takiego aktorstwa scenicznego czy też filmowego.
0: No ale ten mikrofon to nie tylko dubbing, bo również, jak wspominałem wielokrotnie dzisiaj, jesteś wokalistką. I wiem, że tutaj też sporo dobrego dzieje się w tej materii. Wiem, że twoje autorskie piosenki powstają. Zdradzę już teraz, że jedną z nich dzisiaj usłyszymy. Ale chciałbym, żebyś to ty powiedziała kilka słów o tym, co tworzysz.
1: Przede wszystkim ta muzyka to było coś takiego, od czego w ogóle, tak jak już państwo słyszeli, moja cała przygoda się zaczęła. I przez to, że jest mi to tak bliskie, ja po prostu wiedziałam, że to musi gdzieś w moim życiu cały czas być aktywne. Akurat tak szczęśliwie mi się złożyło, że mój wspaniały narzeczony jest muzykiem i możemy sobie razem po prostu tworzyć pewne rzeczy. I chyba to była kwestia bardzo dużej takiej odwagi z mojej strony, bo ja też nigdy nie pisałam swoich tekstów. I to było coś takiego, co potraktowałam jako takie wyzwanie i na pewno bardzo mocno zweryfikowałam z bliskimi to, czy te teksty z nimi rezonują, czy ktoś w tym odnajduje cząstkę siebie i tak dalej. To było dla mnie bardzo ważne, bo i mówię to chyba tak bardzo świadomie na forum i do wszystkich, którzy tylko mogą to usłyszeć. co my robimy z tym AI? Przecież tam nie ma człowieka. I wydaje mi się, że no wiadomo, to jest też narzędzie, z którego trzeba umiejętnie korzystać i tak dalej, więc szacunek znowu dla tych, którzy potrafią. Ale mamy chyba jako ludzie tendencję do tego, żeby nie znać umiaru. I pamiętam, że miałam taką sytuację, kiedy jeszcze pracowałam czasem jako fotomodelka, że podczas retuszu usuwali mi moją małą bliznę, którą mam na czole. I zawsze się tak strasznie denerwowałam. Dlaczego oni mi tę bliznę usuwają? Przecież równie dobrze mogliby mi usunąć oko albo nos. Przecież to jestem ja, to jest część mnie. I tak samo czuję, że te utwory, które są współcześnie grane, współcześnie nam, słuchaczom, bo też nim przecież bywam serwowane, że to po prostu brakuje w tym serducha. I zależało mi bardzo na tym, żeby komuś to serducho dać, żeby wrócić do tego, co było. I w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej, i w warstwie wokalnej, żeby jak najbardziej czuć było ludzi, którzy za tym stoją. Żeby moje oddechy nie były wycinane w taki sposób, jak moja blizna z czoła kiedyś.
0: Ja specjalnie nie wspomniałem za dużo o tym utworze, bo chcę zostawić to tobie, abyś mogła premierowo ten utwór zapowiedzieć. Zatem co słuchacze Radia Łódź dziś usłyszą, oddaję ci głos.
1: Szanowni państwo, mamy państwu do zaproponowania utwór, który ma państwa po prostu zachęcić do dalszego słuchania naszych poczynań muzycznych. Mam nadzieję, że poświęcą nam państwo te kilka minut z przyjemnością. Właśnie czuję lekki stresik, ale to chyba naturalne i ludzkie, więc się go nie boję. I życzę państwu przyjemnego odbioru. Dziękuję za uwagę.
0: To ja jeszcze dodam, że utwór nazywa się Wena. Patrycja Sikora, wokalistka, aktorka, lektorka, dzisiejszy gość Radia Łódź. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Paweł Kwiatkowski również dziękuję. Patrycja Sikora i Wena.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Niebezpieczne hulajnogi elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie spotkanie z policją i sesja Rady Miasta. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd dzieciom pomordowanym w Łodzi w niemieckim obozie. Amerykanie wznowili rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków. W nocy w regionie zimno, zaledwie 6 stopni, a jutro pochmurno i miejscami pokropi deszcz. Hulajnogi elektryczne nie w smak mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego. Na ich zgłoszenia wielu niebezpiecznych sytuacji zareagował piotrkowski radny Tomasz Berendt. Jak wyjaśnia Radio Łódź, najwięcej uwag wpływało od seniorów i rodziców małych dzieci. Na najbliższą Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego radny zaprasza komendanta piotrkowskiej policji oraz komendanta Straży Miejskiej.
6: Chciałbym poddać debacie, jakie możliwości mamy jako samorząd, aby zatrzymać te dzikie rajdy po naszym mieście, tak aby mieszkańcy mogli wreszcie czuć się bezpiecznie i komfortowo, użytkując ścieżki rowerowe, chodniki czy ulice.
5: O zagrożeniach wynikających z brawurowej jazdy na hulajnodze elektrycznej będą też rozmawiać piotrkowscy radni na najbliższej sesji. Z kolei władze Bełchatowa rozważają wprowadzenie na terenie miasta stref z zakazem poruszania się elektrycznymi hulajnogami.
7: Więcej na radiołódź.pl.
5: Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd dzieciom pomordowanym w Łodzi w niemieckim obozie przy ulicy Przemysłowej. W kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha przy ulicy Żgowskiej symbolicznie pożegnano 10 dzieci, których szczątki odnaleziono podczas prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Obóz dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi to jeden z bardziej wyrazistych symboli okrucieństwa II wojny światowej, mówił w Łodzi prezydent Karol Nawrocki.
8: Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16-17-letniego nastolatka? Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć.
5: Szacuje się, że w obozie w Łodzi zginęło około 200 dzieci, które umierały z przemęczenia, głodu, chorób, a także tragicznie poprzez postrzelanie czy w efekcie doznanych urazów. Stany Zjednoczone wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków. To wyjątek w zaostrzanej przez administrację Donalda Trumpa polityce migracyjnej. Waszyngton wznowił rozpatrywanie wniosków w Polsce i na Węgrzech po tym, jak w sierpniu wstrzymał rozmowy dotyczące wiz imigracyjnych w swoich placówkach na całym świecie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
9: Obecna administracja w Stanach Zjednoczonych patrzy szczególnie przychylnie na Polskę i Polaków i przy trendzie bardzo wyraźnym zamykania granic amerykańskich akurat dla Polaków ta furtka została ponownie otworzona. Ja szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby zbyt wielu Polaków z niej skorzystało.
5: Marcin Bosacki dodał, że od kilku lat Polacy częściej wracają z emigracji do ojczyzny niż wyjeżdżają za granicę. Bałuty dla mieszkańców i kierowców. Łatwiej już niedługo będzie na ulicy Mokrej w Łodzi. Ruszył pierwszy etap prac na odcinku od Krotoszyńskiej do Szamotulskiej. Potem drogowcy będą pracować od ulicy Limanowskiego. W efekcie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki pojawią się na całej długości Mokrej. Będzie też gdzie zaparkować auto, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
10: Planujemy około 40 miejsc postojowych, ale dokonamy jeszcze tutaj przeglądu w terenie, czy nie da się jeszcze gdzieś powiedzmy dodatkowych miejsc postojowych umieścić, tak żeby tą ilość zwiększyć do maksymalnej, jaką się da wykonać.
5: Remont poprawi też dojazd do pobliskiej szkoły. Koniec prac zaplanowany jest jeszcze na ten rok. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W nocy w regionie się zachmurzy i będzie zimno, zaledwie 6 stopni. W piątek początkowo zachmurzenie małe, później stopniowo od południa wzrastające do dużego. Na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, zmienny.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie jak zawsze w czwartek po 21:00. Zapraszam na nasze dwugodzinne spotkanie, a zaczniemy dziś od zespołu i od płyty, o której ostatnio dość głośno i bardzo dobrze mówi się i pisze o najnowszym krążku zespołu Arab Strap. Ta płyta już jest z nami. Ja prezentowałem, można powiedzieć, systematycznie te wszystkie single, które zapowiadały pojawienie się najnowszej płyty legendarnego dzisiaj już szkockiego zespołu. Krążek, przypomnijmy, nosi tytuł Half Told Tales i dziś z niego, myślę, dwa nagrania zabrzmią. A zaczniemy nasze spotkanie od kompozycji zatytułowanej You, You, You. Oto Arab Strap.

To był zespół Arab Strap z ich najnowszej płyty. Myślę, że po jeszcze jedno nagranie z tego krążka sięgniemy. Być może w drugiej części naszego spotkania zobaczymy, jak to wszystko się nam ułoży. Dużo dzisiaj w ogóle nowych dźwięków i kilka dosłownie rzeczy nieco starszych, ale naprawdę minimalnie, bo no, jest już wrzesień i coraz hojniej wytwórnie płytowe przysyłają, czy to właśnie płyty, które się ukazały, czy zapowiedzi krążków, które pojawią się za moment. Jednym z takich albumów jest album nowego irlandzkiego zespołu, który nosi nazwę Garious. Już prezentowałem też kilka dźwięków tych muzyków. Czekamy na całą płytę. Ta powinna ukazać się 25 września, a dziś jeszcze najnowszy singiel zatytułowany Pins.

To była grupa Guerriers, czekamy na całą płytę, a teraz coś z krążka, który jest z nami już od kilkunastu dni. To jest najnowsza płyta zespołu z Manchesteru, czyli grupy West Side Cowboy. Wśród tych nowych artystów z Wysp Brytyjskich, którzy ostatnio wydali swoje płyty, to jest jedna z tych, co do których myślę i publiczność, i krytyka przejawia spore nadzieje. Młodzi ludzie, którzy potrafili stworzyć, można powiedzieć, wycisnąć wciąż jeszcze coś interesującego z takiego podstawowego instrumentarium rockowego, jaki znamy od lat, czyli dwóch gitar, perkusji i basu. Okazuje się, że można. Dochodzą do tego oczywiście też ciekawe wokale, dość surowe podejście do kwestii brzmienia, w sensie takim, że to brzmienie jest dość surowe i nie przeładowane różnymi produkcyjnymi efektami, co moim zdaniem w tym przypadku wypada naprawdę bardzo dobrze i na korzyść. Stąd chętnie powracam do płyty, która nazywa się It Goes On. Posłuchajmy dziś nagrania zatytułowanego Well Done Kid, You Did It.

To był zespół West Side Cowboys z ich debiutanckiej płyty, a u nas, jak powiedziałem, dzisiaj sporo nowej muzyki i teraz sięgniemy do projektu, który nosi nazwę This is Lorelei. To jest projekt pana, który nazywa się Nate Amos, znany chociażby z zespołu Water From Your Eyes. Ich nagrania również ostatnimi czasy chętnie prezentowałem, także utwory z ich w sumie nie tak dawno wydanej płyty. Zresztą do jednego z nagrań Water From Your Eyes zaraz sięgniemy, ale na razie pozostańmy przy projekcie Nate'a Amosa, projekcie zatytułowanym This is Lorelei. Lada moment ukaże się płyta zatytułowana Singer in My Band i z niej dziś, jak sądzę, dwa nagrania zagramy. Więc teraz This is Lorelei premierowo w kompozycji zatytułowanej Billy Came Back, a potem sięgnijmy po zespół, za sprawą którego w ogóle poznaliśmy tego artystę. To będzie formacja Water From Your Eyes w nagraniu zatytułowanym Playing Classics.

Playing Classics, przed chwilką Water From Your Eyes, a chwilę wcześniej This Is Lorelei, czyli jeden z muzyków tworzących zespół Water From Your Eyes, Nate Amos, ze swojego solowego projektu pod nazwą This Is Lorelei właśnie. Wśród tych nowych artystów, których ostatnio obserwujemy i słuchamy z wielką przyjemnością, znajduje się również zespół o nazwie Man, Woman, Chainsaw i z ich niedawno wydanej płyty teraz usłyszymy kompozycję Get Up and Dance.

Get Up and Dance to był fragment wydanej niedawno płyty zatytułowanej Cannonball zespołu z Londynu Man, Woman, Chainsaw. Być może jeszcze do muzyki tej formacji dzisiaj powrócimy, a teraz pierwsze nagranie z dwóch amerykańskiej formacji Chastity Belt. To jest zespół, który od czasu do czasu powraca w naszych megafonicznych spotkaniach i zwykle z wielką przyjemnością sięgam po nowe nagrania tego zespołu. Tym razem wydali singielek z dwoma nagraniami. Pierwsze z nich nosi tytuł I Could Say Less.

I Could Say Less to jest nagranie z najnowszego singla amerykańskiej formacji Chastity Belt. Charakterystyczne brzmienie, bardzo przyjemne, nieco nostalgiczne, takie jangle popowo, też rockowe po trosze. Wrócimy do ich najnowszej siedmiocalówki, używając nomenklatury winylowej w drugiej części naszego spotkania. A teraz jeszcze jeden zespół, który ostatnio bardzo pięknie pobrzmiewa, myślę też w głośnikach fanów muzyki nowej, to grupa, która nosi nazwę Mary in the Junkyard. Ich posłuchamy już teraz w kompozycji zatytułowanej Crash Landing.

Mary in the Junkyard to też można powiedzieć młoda gwiazda na londyńskiej scenie muzyki niezależnej. To był fragmencik z ich w tym roku wydanej, nie tak dawno, płyty zatytułowanej Role Model Hermit. Jeżeli czas pozwoli, to do zespołu Mary in the Junkyard również dziś jeszcze powrócimy. A teraz powrócimy na chwilę do najnowszej płyty Phoebe Bridgers, płyty, która jest z nami od jakiegoś czasu. Bardzo to udany album amerykańskiej wokalistki, jak wiemy też, a przynajmniej myślę wiedzą to fani kina, także aktorki. Jej produkcja filmowa z jej udziałem prezentowana była ostatnio na festiwalu w Wenecji. Posłuchajmy Phoebe w nagraniu zatytułowanym The Governor's Waltz.

To była Phoebe Bridgers ze swojej nowej, wydanej po 6 latach w tym roku płyty, a teraz coś odrobinę starszego, bo wiosną tego roku zespół Stereola przypomniał o sobie dwiema bardzo udanymi kompozycjami. Jedna z nich to utwór Flashes in the Afternoon.

Flesh is in the Afternoon to był legendarny już dziś zespół Stereolab. Fani pewnie doskonale pamiętają ich kultowe płyty z lat 90. No a na koniec części pierwszej Mac DeMarco, artysta, którego też raz na jakiś czas warto przypomnieć. Więc dziś powróci w dwóch, a może nawet w trzech nagraniach. Zobaczymy. Na razie to jedno, które nosi tytuł Let Her Go. To koniec pierwszej części naszego spotkania. Wracamy oczywiście po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Jutro dłużej pojedziemy do pracy, jeśli mamy przejazdy kolejowe na swojej trasie. Będzie protest maszynistów. Zwierzęta postrzelone w Łodzi z wiatrówki. Służby szukają sprawcy. Stare torowisko tramwajowe w Łodzi ukryte pod ziemią. To dawna krańcówka Ruda Zegar. W nocy w regionie zimno, zaledwie 6 stopni, a jutro pochmurno i miejscami pokropi deszcz. Piątkowy protest maszynistów skrócony do południa. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
5: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
6: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
5: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
7: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
5: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: W tym roku w wypadkach na przejazdach zginęły 34 osoby. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Każdy kierowca, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Ktoś strzela z wiatrówki do zwierząt w Łodzi. Nieznany sprawca strzela z wiatrówki do kotów i gołębi na ulicy Abramowskiego. Kilka zwierząt miało zostać postrzelonych. Niektóre nie przeżyły. Mieszkańcy są oburzeni.
9: Do żadnego zwierzaczka, ptaszka nie wolno strzelać, bo to jest tak samo żywa istota jak i my. Nie do pomyślenia.
10: Przecież to niemożliwe jest. Ja kocham zwierzęta i ja krzywdy bym nie zrobiła. No straszne to jest. Ukrywają się i to nosy strzelają i mordują kotki, pieski.
11: Karygodne. W domu mam kotkę i suszkę. Nie pozwolę na takie zachowanie. Na pewno będę reagował.
12: To nie człowiek jest, który takie rzeczy robi. Tutaj sąsiad też miał pieska. Trutkę wysypywali na te zwierzaczki. No mówię, to jest po prostu złe i niedobre.
4: Służby i eksperci przypominają, żeby zgłaszać próby znęcania się nad zwierzętami. Za takie zachowanie sprawcy grozi nawet do 5 lat więzienia. Do 8 lat więzienia grozi 43-letniemu obywatelowi Ukrainy, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z amunicją w bagażu. Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego posiadania ostrej amunicji. Do zdarzenia doszło 2 dni temu na terenie targów w Kielce w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Podczas rutynowej kontroli pracownicy ochrony znaleźli obywatela Ukrainy 7 sztuk amunicji pistoletowej. Stare torowisko tramwajowe w Łodzi ukryte pod ziemią. Jego fragmenty odkryto podczas prac na Rudzie. Chodzi o okolice ulic Popioły i Rodzinnej. Tory są pozostałością po dawnej krańcówce Ruda Zegar. To miejsce było kiedyś ważnym węzłem komunikacyjnym. Tramwaje elektryczne z Łodzi docierały tu już na początku XX wieku. Później spotykały się tu z tramwajami parowymi, które jeździły w kierunku Tuszyna i Kruszowa. Na razie nie ma planu specjalnego upamiętnienia tego miejsca, mówi Bartosz Stępień z Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Łódź.
13: Prace no to są miejski remont, prawda? My tam się nie wtrącamy, tylko zauważyliśmy, że miejsce faktycznie ma kontekst historyczny, więc tylko przypominamy tą barwną historię, a jak to upamiętnimy, no chyba będziemy wszyscy pamiętać po prostu o tym.
4: Nazwa Ruda Zegar nie była przypadkowa. Przy przystanku wisiał charakterystyczny zegar. Po latach trafił on do Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Łódź. Dawna krańcówka została zlikwidowana w 1996 roku. Tory pozostały jednak pod ziemią i przetrwały tam do dziś. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
14: Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala, a w innym meczu tej grupy Ukraina pokonała Izrael 3-1. W kolejnym spotkaniu Mistrzostw Polacy zmierzą się z Izraelem. Ten mecz zaplanowano na sobotę. Potem podopieczni trenera Grbicza czekają konfrontacje z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. A czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinału, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. A zwycięzca turnieju o Mistrzostwo Europy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na turniej siatkarzy na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew w 7 meczach obecnego sezonu ekstraklasy odniósł tylko jedno zwycięstwo z Jagiellonią w Białymstoku. 4 spotkania zakończyły się remisem, a 2 porażkami. Łodzianie dużo poniżej oczekiwań spisywali się także na własnym stadionie, na którym w obecnych rozgrywkach jeszcze nie wygrali. Wukowicz trenerem Widzewa został do początku marca, a przejął zespół po zwolnionym Chorwacie Igorze Jowicewiczu i był 4. szkoleniowcem łódzkiej drużyny w poprzednim sezonie. Postawionym przed Serbem celem było utrzymanie zespołu w ekstraklasie i to się udało w ostatniej kolejce. A według medialnych doniesień następcą Wukowicza w Widzewie będzie Mateusz Stolarski, ale oficjalnie klub przedstawi nowego trenera w piątek po południu. Jutro rozpoczyna się także 8. kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. W drugim z zaplanowanych na ten dzień spotkań ŁKS zmierzy się w Niepołomicach z Puszczą i to będzie 3. z rzędu ligowy mecz ŁKS-iaków na wyjeździe. Poprzednie 2 ŁKS zremisował, o punkty w Małopolsce będzie też trudno. Na boisku w Niepołomicach gra się ostatnio ŁKS-owi nie najlepiej, ale trener Grzegorz Szoka ma nadzieję, że zespół potrafi sobie poradzić z przeciwnikiem, który preferuje walkę bardziej niż grę w piłkę.
15: Trzeba zbalansować grę w piłkę nożną z odpowiednim nastawieniem na agresywność przeciwnika, na taką nieustępliwość w pojedynkach, takie bycie stabilnym emocjonalnie, bo Puszcza potrafi dużo akcji przerywać faulem. Ciężko złapać taką płynność w grze, ale na pewno to jest trudne zadanie, ale no, chcemy być przygotowani do tego meczu.
14: A mecz w Niepołomicach rozpoczyna się w piątkowy wieczór o 20:45. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: W nocy w regionie łódzkim się zachmurzy i będzie zimno, zaledwie 6 stopni. W piątek początkowo zachmurzenie małe, ale później stopniowo od południa wzrastające do dużego. Na południu regionu możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby, zmienny.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

witam w drugiej części naszego spotkania. Rozpoczęliśmy od zespołu Drala, to brytyjski zespół nagrywający dla znakomitej wytwórni płytowej z Nowego Jorku, czyli Capture Tracks. Dla tej wytwórni płyty nagrywał m.in. Mac DeMarco, którego słuchaliśmy nie tak dawno, a także jedni z moich ulubieńców ostatnich lat, czyli grupa The Lemon Twigs. Również Drala, prezentująca, jak słyszeliśmy, no, nieco inną muzyczną stylistykę, zdecydowanie bardziej mroczną i ponurą, ale płyty naprawdę dwie, które do tej pory wydali, warte uwagi. Wracamy do rzeczy zdecydowanie nowszych. Teraz powrócimy do najnowszego krążka zespołu Arab Strap, płyta Half Told Tales i dziś jeszcze jedno nagranie z tego naprawdę bardzo udanego albumu I Get Noise.

To był raz jeszcze dzisiaj zespół Arab Strap z najnowszej godnej uwagi płyty Half Told Tales, a teraz powróci amerykańska formacja Chastity Belt, która na drugiej stronie swojego najnowszego singla umieściła utwór o, myślę, znajomo brzmiącej dla wszystkich fanów amerykańskiej alternatywy nazwie, czyli Pavement. Posłuchajmy o to raz jeszcze, Chastity Belt.

To był raz jeszcze dzisiaj zespół Chastity Belt, a teraz wrócimy do albumu Mary in the Junkyard, czyli do płyty Role Model Hermit. Ta płyta pojawiła się w ślad za wcześniej bardzo dobrze przyjętą epką zatytułowaną This is Old House. Posłuchajmy zespołu Mary in the Junkyard, tym razem w nagraniu zatytułowanym New Muscles.

Mary in the Junkyard raz jeszcze dziś w Megafonie, a teraz ponownie sięgniemy do płyty Cannonball zespołu Man, Woman, Chainsaw. Posłuchajmy kompozycji zatytułowanej Only Girl.

To raz jeszcze dzisiaj był zespół Man, Woman, Chainsaw i nagranie z ich płyty wydanej niedawno. Kompozycja zatytułowana Only Girl. Mac DeMarco powróci teraz. Dziś przypominamy sobie nagrania tego znakomitego artysty, który chyba przede wszystkim pamiętany jest, no oczywiście za sprawą kilku płyt, fani pewnie znają całą dyskografię, ale tym takim krążkiem, który jest najbardziej klasycznym i znanym, to płyta sprzed ponad już 10 lat w tej chwili zatytułowana Salad Days. Posłuchajmy Maca DeMarco w nagraniu zatytułowanym On the Level.

To był Mac DeMarco raz jeszcze dzisiaj i nie po raz ostatni, a teraz powrócimy jeszcze do dwóch artystów, których słuchamy dzisiaj w zasadzie po raz pierwszy. Najpierw Man, Woman, Chainsaw, czyli raz jeszcze jesteśmy przy tegorocznej płycie zatytułowanej Cannonball. Posłuchamy kompozycji Lighter, a chwilę później powrócą, a właściwie powróci, bo to projekt właściwie pojedynczego artysty, ale który występuje w tym przypadku nie pod swoim nazwiskiem, czyli Nate Amos, a pod nazwą This is Lorelei. No i This is Lorelei usłyszymy w nagraniu zatytułowanym The Kid with the Crown.

This is Lorelei przed chwilką w nagraniu The Kid with the Crown, a wcześniej w kompozycji Lighter Man, Woman, Chainsaw. I jeszcze jedno nagranie zespołu, którego nowa płyta ukaże się 25 września. Irlandzki młody zespół. Dobry to jest czas chyba dziś, można powiedzieć tak o irlandzkiej scenie muzycznej. Coraz większe sukcesy odnosi grupa Fontaines D.C. Niebawem przyjadą do Łodzi, a tutaj można powiedzieć w ślad za nimi podąża i rozpędza się coraz bardziej grupa Guerriers, którą teraz usłyszymy w nagraniu zatytułowanym Nobody's Coming to Save You. Przy okazji to jest tytuł debiutanckiej płyty, która ukaże się 25 września.

Teraz jeszcze dzisiaj był zespół Guerriers, czekamy na cały album, a teraz wrócimy do Maca DeMarco i posłuchamy być może jednego z najbardziej charakterystycznych utworów w jego dorobku, czyli Chamber of Reflection.

Chamber of Reflection to był raz jeszcze dzisiaj Mac DeMarco, a nasze spotkanie właśnie dobiega końca. Jeszcze tylko Zondre Lerke pojawi się w zremiksowanej przez Lindstroma przepięknej kompozycji Avatars of Love. Ja bardzo gorąco dziękuję za uwagę i zapraszam bardzo też ciepło do tego, żeby pozostać z nami po godzinie 23, bo oczywiście jak w każdy czwartek tam pojawi się Mariusz Woźniczka i zaprosi na audycję Radio Nocą. Do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, zbliża się 23. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uwaga, na przejazdach kolejowych w całej Polsce będzie można stracić prawo jazdy, ale najpierw od północy protest maszynistów. Oddali swoje karty bankowe i konta oszustom. Jednym i drugim grożą wysokie kary. Tragiczna śmierć 19-letniego polskiego piłkarza we Włoszech. W nocy w regionie zimno, zaledwie 6 stopni, a jutro pochmurno i miejscami pokropi deszcz. Uwaga, na przejazdach kolejowych będzie można stracić prawo jazdy. Wystarczy wjechać na przejazd przy czerwonym świetle. To na razie propozycja, ale szybko zajmie się nią rząd. Zdaniem części łódzkich kierowców zaostrzenie przepisów niewiele jednak zmieni.
1: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
2: Ma nawet za mała. Jeszcze gorzej. Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił.
3: Pana zdaniem to zwiększy bezpieczeństwo?
2: Mam nadzieję, chociaż głupków nie brakuje.
4: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
0: Rząd chce zaostrzyć przepisy na przewinienia na przejazdach po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Samochód ciężarowy uderzył w przejeżdżający pociąg. A już o północy zaczną protestować maszyniści. To ich reakcja na wypadek. Chcą zdecydowanych działań rządu. W ramach protestu będą przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością 20 km na godzinę. Protest potrwa do jutra do 12.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Oszustwa na mąkę i sól, a w tle pranie pieniędzy. 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw na mąkę i sól. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zarzuty prania brudnych pieniędzy 5 kobietom i 2 mężczyznom, którzy zgodzili się wynająć swoje rachunki bankowe oszustom, mówi prokurator Krzysztof Kopania. Podejrzani tracili kontrolę nad kontami bankowymi, a osoby, które je przejęły, miały ich używać do oszustw, dodaje prokurator Kopania.
6: Wystawiały na jednym z portali ogłoszeniowych oferty sprzedaży różnych przedmiotów, zaś zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki.
0: Dotychczas w tej sprawie zarzuty przedstawiono już 35 osobom. Stabilne ceny ciepła już niedługo w Piotrkowie Trybunalskim. Tamtejsza elektrociepłownia przygotowuje się do kolejnego etapu modernizacji. Chodzi o budowę wysokosprawnej kogeneracji. To instalacja, która pozwoli jednocześnie produkować ciepło i energię elektryczną. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Obecnie trwa postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę, a spółka kończy przygotowanie dokumentacji do przetargu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kogeneracja ma powstać na przełomie 2028 i 2029 roku, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
8: Ten proces będzie trwał przez jeszcze wiele lat.
7: Dla mieszkańców najważniejszym efektem ma być większe bezpieczeństwo dostaw oraz stabilizacja cen ciepła. Dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej część kosztów funkcjonowania ciepłowni będzie mogła być pokrywana z dodatkowych przychodów.
9: Również z tego wsparcia publicznego w postaci premii kogeneracyjnej.
7: Tłumaczy Paweł Uznański, prezes elektrociepłowni Piotrków. Kogeneracja to jednak tylko część wieloletniej modernizacji. W kolejnych etapach planowane są również odnawialne źródła energii, pompy ciepła i magazyn ciepła. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A ta inwestycja ma kosztować około 35 milionów złotych. Tragiczna śmierć 19-letniego polskiego piłkarza we Włoszech. Bartosz Malinowski, zawodnik Lechii Zielona Góra, zmarł po zasłabnięciu podczas pływania w jeziorze Albano pod Rzymem.
10: Do tragedii doszło w środę w Castel Gandolfo. Jak informuje Corriere della Sera, młody Polak pływał z dwoma kolegami około 10-15 metrów od brzegu, gdy nagle zasłabł. Koledzy wyciągnęli go z wody i wezwali pomoc. Na miejscu pojawili się ratownicy, w tym załoga śmigłowca. Mimo prowadzonej przez kilkanaście minut reanimacji, 19-latka nie dało się uratować. Ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Rzymie, a sprawę bada prokuratura w Velletri. Bartosz Malinowski był związany z Lechią Zielona Góra, a ostatnio występował na wypożyczeniu w Warcie Międzychód. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To tyle w tych wiadomościach. Więcej informacji na radio.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy w regionie zachmurzy się i będzie zimno, zaledwie 6 stopni. W piątek początkowo zachmurzenie małe, ale później stopniowo od południa wzrastające do dużego. Na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 15 do 17 stopni, a wiatr słaby, zmienny.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
12: A w Radiu Nocą 10 września witają Państwa Piotr Śliwiński, Paweł Domagała, Adam Kolasiński, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwa.

Proszę Państwa, nie musiałem się długo zastanawiać, od jakiego fundamentalnego tematu dotyczącego każdego z nas powinniśmy zacząć nasze nocne rozmowy w tym sezonie. Podejrzewam zresztą, że będzie to coraz bardziej fundamentalny i nabrzmiały temat każdego z naszych najbliższych sezonów. W ostatnich miesiącach niemal każdego dnia słuchaliśmy doniesień o gigantycznych, niespotykanych dotychczas w takiej skali pożarach w Europie, Francji, Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy na świecie, w Kanadzie, Indonezji. Słuchaliśmy o błyskawicznych powodziach na Hawajach, w Grand Canyonie, czy tak przerażającej jak w Nepalu, spowodowanej oderwaniem się potężnego fragmentu topniejącego lodowca. Słuchaliśmy o wysychających rzekach i jeziorach Europy, jak Dunaj, Wisła, Balaton czy Zalew Sulejowski. O suszy w rolnictwie, spadku produkcji żywności, braku chłodzenia elektrowni, racjonowaniu wody także w Polsce. Do tego zdaniem naukowców nagrzane wody Pacyfiku rozwijają obecnie anomalię El Niño ekstremalnych rozmiarów, co sprowadzi jeszcze w tym roku groźne zjawiska pogodowe, susze i powodzie na całym świecie. Tymczasem panuje wyjątkowa zgoda naukowców świata, że najwyraźniej nabierająca tempa już nie zmiana klimatu, a katastrofa klimatyczna spowodowana jest działalnością człowieka. Więcej, człowiek przyczynia się do destabilizacji kluczowych systemów planetarnych Ziemi. Dlaczego? Rozmawialiśmy o tym już w maju zeszłego roku w Radiu Nocą z filozofką, socjolożką, ekspertką Koalicji Klimatycznej profesor Ewą Bińczyk. W naszej rozmowie nadzieja i rozpacz antropocenu, czyli naszej obecnej epoki człowieka, przemieszczaliśmy się od podstaw do rozpaczy, do możliwych podstaw dla nadziei, ale prawdziwej nadziei, opartej na wiedzy. Dzisiaj w Radiu Nocą przejdziemy z panią profesor ponownie drogę od rozpaczy do nadziei, ale to już nie będzie dokładnie ta sama droga. Przeprowadzana przez profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Powodów do rozpaczy przybywa. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit, które najwyraźniej chcą zarobić ile tylko się da, spalić wszystko co się da kosztem tego co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje kogo można poświęcić. Na poważnie bowiem prowadzone są już analizy kogo można poświęcić, kto nie przetrwa. Dojdziemy jednak do nadziei, usłyszymy, jakie refleksji krytycznie potrzebujemy, co musimy sobie wyobrazić. Pytanie, na które szukać będziemy dzisiaj odpowiedzi z profesor Ewą Bińczyk, brzmi: czy starczy nam rozumu, wyobraźni i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? Oczywiście zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Proszę także pisać do nas podczas programu na studiomałpa.radioloc.pl. A już za chwilę łączymy się online z panią profesor Ewą Bińczyk.

0: Proszę Państwa, jest już z nami online pani profesor Ewa Bińczyk. Dobry wieczór, pani profesor.
1: Dobry wieczór, serdecznie dziękuję za zaproszenie, za Państwa czas.
0: Cieszę się bardzo, słyszymy się, sięgamy w takim razie nawet Borów Tucholskich, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Cieszę się bardzo, że spotykamy się ponownie w Radiu Nocą. W maju zeszłego roku odbyliśmy niełatwą podróż od rozpaczy do nadziei, zakończoną pełnym werwy, dosłownie, wykładem pani profesor o warunkach dla nadziei. Słowa werwa użyłem tutaj nieprzypadkowo, ponieważ jest to jedno z pojęć, które wprowadziła pani profesor do języka opisującego warunki dla nadziei, czyli wyrwania nas z marazmu. Dla czytelności obrazu chciałbym nawiązać teraz tylko do wyjściowych faktów, o których rozmawialiśmy poprzednio. Pani profesor, jest pani autorką znakomitych książek Epoka Człowieka, Retoryka i Marazm Antropocenu oraz Uspołecznianie Antropocenu. Obie te książki świetnie porządkują naszą wiedzę w obszarze szeroko rozumianej powodowanej działalnością człowieka, destabilizacji kluczowych systemów planetarnych Ziemi. Może przypomnijmy krótko, dlaczego naszą obecną epokę nazywamy antropocenem?
1: No to epoka człowieka, ale niekoniecznie brzmi to dumnie, bo chodzi o takie czasy, w których no, nasz gatunek przez industrializację i sukcesy urbanizacji naszego rozwoju stał się taką siłą, która dokonuje destabilizacji systemów planetarnych. Przez problem destabilizacji klimatu, zakwaszenia oceanów, czyli destabilizacji hydrosfery, niszczenia gleb i wielkiego wymierania, utraty bioróżnorodności.
0: Czyli jak ktoś za milion lat będzie badał warstwy geologiczne Ziemi, no to znajdzie naszą warstwę, tak, z plastikiem, nie wiem, ze wszystkimi śladami, tak, jakie zostawiamy. Tak?
1: Radioaktywnej działalności, ale też wzrostu poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. No będzie to piętno, natomiast czy możemy z niego być dumni, jest to bardzo wątpliwe. Także ta epoka antropocenu jest epoką naszej hipersprawczości, ale też z punktu widzenia filozofii, no i chyba też zdrowego rozsądku każdego z nas, prawda? Epoką skrajnej nieodpowiedzialności, dlatego że rozmontowujemy życie, które znamy, i eksperci uczulają nas swoimi przestrogami, że zagrażamy jak gdyby warunkom także własnego przetrwania. I to nie jest perspektywa setek lat, ale dekad, jeżeli chodzi o koncentrację tych bardzo negatywnych procesów.
0: Pani profesor, ostatnie lato niemal każdego dnia dostarczało nam pełno budzących niepokój, a czasami wręcz grozę, doniesień o przekraczaniu kolejnych rekordów temperatury na świecie i w Polsce, o katastrofalnych pożarach, powodziach błyskawicznych, o wysychaniu nawet wielkich rzek i jezior, o rozwijającej się aktualnie na Pacyfiku ekstremalnej anomalii El Niño, która jeszcze w tym roku sprowadzi kolejne groźne zjawiska pogodowe, susze i powodzie na całym świecie. Czytam kolejne naukowe doniesienia, że arktyczna tundra przekroczyła już punkt krytyczny i stała się źródłem netto emisji dwutlenku węgla i metanu. Również gleba w strefach umiarkowanych i tropikalnych reaguje na ocieplenie i uwalnia dwutlenek węgla. Dodatkowo intensywne susze, a po nich gwałtowne ulewy niszczą strukturę gleby, ograniczając jej zdolności do magazynowania węgla i zamieniają ją w emitenta. Czy to już jest tak, że mamy nie tyle zmiany klimatu, ile katastrofę klimatyczną?
1: No tak, tutaj chyba najodpowiedniejszym takim pojęciem to jest pojęcie planetarnej zmiany środowiskowej, sprzężonych w zasadzie procesów, jeżeli chodzi o wszystkie ekosystemy i to, co charakteryzuje naturę. Dla mnie powodem do rozpaczy, oprócz tych wydarzeń, które pan redaktor wspomniał, z którymi my się mierzymy w mediach, są dane, które no, nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet, ale są to dane na przykład z sektora danych księgowych, z sektora paliw kopalnych, które pokazują, że w zasadzie po 2022 roku, po inwazji Putina na Ukrainę, ten sektor globalnie odnotowuje bonanzę zysków. To jest coś niebywałego. Mamy dziesiątki, setki nowych koncesji na wydobycie, mamy wielkie plany budowy nowych rurociągów, gazociągów, niewyobrażalne, monstrualne projekty. Te projekty zabezpieczane są przez banki kredytami. Państwa, główne, największe geopolityczne mocarstwa sekurytyzują te plany, więc w zasadzie jedną drogą, jak gdyby w jednej rzeczywistości toczą się te wszystkie alarmujące wydarzenia, a w drugiej rzeczywistości mamy całkowitą samowolkę i ignorowanie głosu ekspertów.
0: No
1: To, co
0: właśnie.
1: mnie tutaj, bo wspomniał pan redaktor Nepal, prawda? Co mnie tutaj z punktu widzenia literatury naukowej najbardziej, ja nie wiem, czy wkurza, czy doprowadza do rozpaczy, to jest ta nasza tendencja w mainstreamie do myślenia o tych zjawiskach w trybie linearnym. Tymczasem chodzi o ryzyko tąpnięć i sprzężeń zwrotnych. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki to nie stanie się w centrum naszej uwagi, my naprawdę możemy no, uśpić się w takim fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, bo często ta dynamika lodowców na przykład, tak, himalajskich, ale też arktycznych i antarktycznych, w tej chwili od kilku lat mamy wysyp tekstów naukowych na temat ryzyka destabilizacji lodowców. Ta dynamika lodowców może rozegrać się z wielkimi powodziami, tąpnięciami, pęknięciami i zmianami, które nie będą trwały dziesięciolecia, ale kilka minut lub kilka sekund, tak? My już widzieliśmy takie tsunami w 2023 roku, kiedy kawałek podobny oderwał się od wschodniej Grenlandii. Tam nie było ludzi, więc może to nie obiło się wielkim echem w mediach. Natomiast to, co spotkało Nepal, jest jak najbardziej faktem, który był przewidywany przez ekspertów od dekad. Mamy tu pojęcie tych tipping points, punktów przełomowych. Dynamika sprzężeń zwrotnych i punktów przełomowych to jest coś, z jakiego powodu eksperci formułują te wszystkie dramatyczne przestrogi naukowców świata do ludzkości.
0: Ale jednocześnie, pani profesor, z opublikowanego w zeszłym roku raportu Eurobarometru wynika, że ponad połowa Polaków odrzuca fakt, że to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie, przypisując je naturze. Wynik ten plasuje Polskę na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem akceptacji naukowego konsensusu klimatycznego. W porównaniu z badaniem z 2021 roku nastąpił drastyczny regres. Wówczas brak wiary w sprawstwo człowieka deklarowało 35% badanych. Oznacza to więc wzrost sceptycyzmu aż o 17 punktów procentowych w ciągu zaledwie kilku lat. A jaki konsensus co do sprawstwa człowieka panuje wśród samych naukowców?
1: No zobaczcie Państwo, że ten konsensus jest badany też przez naukowców. On sięga powyżej 99%. W zasadzie my nie mamy wątpliwości, że to działalność człowieka, emisje gazów cieplarnianych, hodowla zwierząt emitujących metan, produkcja na potrzeby gospodarki, dóbr typu stal, cement. To wszystko sprawia, że nasze ekosystemy i systemy planetarne wytrącane są z równowagi. Ja czytam w jednym z ostatnich tekstów, że od 2017 roku naukowcy sformułowali i opublikowali 61 tekstów z przestrogami dotyczącymi tego tematu, ale to wszystko idzie po prostu jak w próżnię. Te głosy są ignorowane, nie są słuchane, a jeszcze, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, opinia publiczna jest skandalicznie dezinformowana. W mojej ocenie, i zresztą jestem też w zespole Copernicus Climate Change, taki zespół na UMK, gdzie badamy dezinformację, w ocenie wielu badaczy, my nie powinniśmy postrzegać tego problemu jako problemu braku danych czy braku badań naukowych. Naukowcy wypełnili swoją rolę. To nie jest kwestia większej ilości dowodów. To jest kwestia stworzenia w społeczeństwach skutecznego wyprzedzania i blokowania dezinformacji, która sprawia, że obywatele, obywatelki są zagubieni i powtarzają rzeczy, które do głębi mijają się z prawdą. Tak naprawdę potrzebowalibyśmy tutaj, drodzy Państwo, instytucji demaskowania powiązań interesów, konfliktów interesów, właśnie takich miejsc, gdzie moglibyśmy się przyglądać temu, jak zyski i bogactwo sektora paliw kopalnych powiązane jest z poszczególnymi kanałami przekazywania informacji. Dlaczego jest dezinformacja, jak jej przeciwdziałać? Za mało cały czas jest o tym debaty publicznej, prawda?
0: No, ale zanim jeszcze dojdziemy do dezinformacji, to jeszcze powiedzmy, że właśnie obecnie trwa zbieranie podpisów naukowców pod kolejnym ostrzeżeniem dla ludzkości, tak? Ostrzeżeniem naukowców. Co nam w nim mówią naukowcy? w tym
1: Tak, to
0: ostrzeżeniu
1: nie jest
0: kolejnym.
1: pierwsze takie pismo. W ogóle mnie zadziwia, bo ja badam po prostu to, jak piszą naukowcy i jak wyglądają ich artykuły. Filozofia nauki zajmuje się statusem wiedzy eksperckiej. To jest zupełnie nowy rodzaj pisarstwa na potrzeby nadciągającej katastrofy, przestrogi naukowców świata do ludzkości. Zazwyczaj są to dokumenty podpisywane przez tysiące ekspertów, kierowane tutaj na przykład w ostatniej, tej trzeciej odsłonie przestrogi naukowców świata do ludzkości. Jest także ona kierowana do sektora finansowego, do rządów, do decydentów, tam wszędzie, gdzie zapadają newralgiczne decyzje dotyczące finansowania przyszłych inwestycji. To, co mnie smuci w tej trzeciej przestrodze, to jest skala też danych statystycznych dotycząca tego, jak bardzo wzrosła ilość konfliktów zbrojnych. My już zaczynamy destabilizować się, jeżeli chodzi też o globalny ład polityczny. Tych konfliktów nie było jeszcze tyle, około 10 lat temu, czyli w ciągu dekady weszliśmy w świat dużo bardziej niebezpieczny. Natomiast bardzo ciekawie jest ten dokument przedstawiony w otwarciu również jako szansa, nie tylko jako ubolewanie, utyskiwanie nad brakiem postępów, ale też jako przestroga, którą można jeszcze wykorzystać jako szansę do tego, żeby przebudować naszą rzeczywistość w stronę zielonych ładów, ale bardziej też sprawiedliwości.

0: Dzisiaj, podobnie jak poprzednio, przejdziemy od rozpaczy do nadziei, ale to nie będzie już ta sama droga. Z ostatnich wywiadów i publikacji, panie profesor, stanowiących świetną analizę najnowszych doniesień i myśli światowej nauki, wynika bowiem, że powodów do rozpaczy przybywa, o czym właśnie pani przed chwilą też powiedziała. Twierdzi pani, że metafora marazmu już nie wystarcza. Używa pani, profesor, mocnych słów, jak na przykład, że urządzamy się w barbarzyństwie. Jak to rozumieć?
1: Widzę, analizując literaturę, mam taki komfort, że mam na to czas, żeby czytać ile wlezie. A ta najnowsza literatura po 2022 roku, prace z ostatnich 3-4 lat pokazują, że to nie są przebłyski barbarzyństwa, tylko klimatyczne barbarzyństwo zaczyna pomalutku być naszą rzeczywistością. Mamy kilka takich cech charakteryzujących taką kondycję. Przede wszystkim jest to polityka prowadzona w sytuacji, gdy jest już za późno. Taka nerwowa, prowizoryczna. Polityka prowadzona w taki sposób, że na przykład zwalczamy tylko symptomy problemów, a w ogóle nie ruszamy przyczyn, systemowych przyczyn jakiegoś problemu. Podam tutaj przykład. Kupujemy czujniki coraz doskonalsze, inwestujemy w nie, czujniki dymu i czujniki pozwalające przewidzieć pożary, a nie zastanawiamy się, dlaczego te pożary tak systematycznie się pojawiają. Barbarzyństwo też charakteryzuje cierpienie, tak? My w dokumentach klimatycznych...
0: Pani profesor, to jeśli IPCC, mogę prosić, wiesz, mieliśmy na sekundkę tak? Zanik dźwięku, także jeśli może pani powtórzyć to ostatnie zdanie.
1: Mówię o tym, że tak w dokumentach Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatycznej zawsze mamy podział na namysł nad ewentualną adaptacją do katastrofy, która się zbliża, i jeszcze jakimiś czynnościami mitygacyjnymi. Natomiast oprócz tych dwóch strategii mamy coraz wyraźniej trzecią strategię, i to się wiąże z barbarzyństwem, po prostu akceptacji cierpienia. Akceptacji tego, że niektórych będziemy musieli poświęcić, że nasza polityka to będzie polityka przetrwania, ale kosztem innych. Dlatego ja posługuję się tą kategorią barbarzyństwa. Barbarzyństwo rozumiem tu jako zbrodniczość systemów politycznych, jako bestialstwo w sytuacji chronicznego niedoboru. Nie takiej sytuacji, gdzie mamy pojedyncze katastrofy, z których możemy się wykaraskać, ale katastrofy i aberracje stają się naszą nową normą. No proszę Państwa, jeżeli wyobrazimy sobie społeczeństwo ciągłych blackoutów, ciągłych przesiedleń, racjonowania wody, prywatyzowania dostępu do wody, dostępu do zieleni, walki o cień czy walki o klimatyzację, my mamy w tej chwili już dane, wiecie, takie przebłyski tego barbarzyństwa. Są prace, które to analizują i na przykład pokazują, że w Teksasie w 2021 roku, kiedy były bardzo duże mrozy, wystarczyło 5 dni bez prądu, żeby umarło 246 osób, tak? My nie jesteśmy przygotowani w epoce takiej, którą ja określam klimatycznym barbarzyństwem, do nie jesteśmy odporni, nie mamy wypracowanego zaplecza ewakuacji, zaplecza ochrony najsłabszych. Dwie jeszcze cechy, które charakteryzuje ta epoka, ta kondycja klimatycznego barbarzyństwa. To jest straszenie w publicznej retoryce jeszcze gorszymi alternatywami, tak zwanymi piekielnymi alternatywami. W polskiej retoryce to taką rolę odgrywa i słusznie Putin. I mamy taką retorykę, że klimat się nie klika, nie warto dbać o plany ewakuacji czy bezpieczeństwo klimatyczne, tylko musimy się zbroić. Nie tędy droga, to jest typowe dla systemów takiego wczesnego barbarzyństwa. No i ostatnia cecha to taki zanik języka, chyba też to obserwujemy, zanik języka wielkich marzeń, wielkich projektów o dobru wspólnym, jakiegoś horyzontu wspólnego projektowania na przykład wspaniałej Europy. To jest cynizm, który charakteryzuje politykę, i uprzedzają nas ci, którzy analizują tę kondycję polityczną wczesnego barbarzyństwa czy klimatycznego barbarzyństwa, że będą takie narracje, i może my już je obserwujemy. Sami Państwo się zastanówcie. Narracje, w których przemoc z naszej strony będzie interpretowana jako nowa racjonalność, tak? I to jest coś, co mnie jako filozofkę, jako socjolożkę bardzo niepokoi. Te wszystkie syndromy, które

0: tutaj obserwujemy, widać też w Polsce. Zobaczcie Państwo na przykład to zaniedbanie zaplecza. Kiedy mieliśmy powódź po nagłych opadach rok temu, interpretujemy często te powodzie błyskawiczne jako tak zwane klęski żywiołowe, tak jakby odpowiedzialny był żywioł. Natomiast to jest efekt tego, w Polsce tak było i mówili o tym eksperci, że bardzo duża ilość wody spłynęła z gór, które zostały przetrzebione, bo drewno było pozyskiwane w tamtych lasach. Ktoś, lasy państwowe, różne firmy pozyskały zyski. Koszty powodzi błyskawicznych poniosą obywatele i ci, którzy jeszcze ich ubezpieczą. Natomiast cechą też kondycji takiej barbarzyńskiej jest to, że sektor ubezpieczeń będzie wycofywał się z ubezpieczania zwykłych obywateli, ale też i większych firm od aberracji związanych z destabilizacją systemów planetarnych. Więc mamy tutaj wszystkie te elementy. Ja bym chciała więcej jeszcze o tym powiedzieć później, dlatego że tutaj to jest coś, co w mojej ocenie jako nowy element przebija się w literaturze. Pewnie będziemy o tym słyszeć coraz więcej, natomiast nie w mainstreamie, nie w mediach głównego nurtu, gdzie to wszystko jest w tej chwili cały czas, prawda, maskowane.
1: Ale jeszcze wracając do tych globalnych elit, żeby to jeszcze zarysować. Rozumiem, że one są zainteresowane tylko zarabianiem, ile się da, spaleniem wszystkiego, co się da, zachowaniem gospodarki uzależnionej od paliw kopalnych, kosztem tego, co podtrzymuje życie, kosztem szans nas wszystkich na przetrwanie, że to jest takie cyniczne napędzanie katastrofy, tak?
0: To jest, postępuje z taką logiką ochrony infrastruktur, które generują zyski, i całkowitego ignorowania ochrony tego, co podtrzymuje życie, tak? Zobaczmy, proszę Państwa, proste dane statystyczne. Sektor paliw kopalnych to jest ogromna część gospodarki. Mówią nam ekonomiści, że 6 z 10 największych korporacji na świecie to są firmy paliwowe, że 45% całego cargo, wszystkiego, co przewozimy globalnie, to są paliwa kopalne. Te firmy, które obsługują ten transport, również są zainteresowane kontynuacją biznesu jak zwykle. I w ostatnich pracach na temat tego, jaka jest logika tej bonanzy zysków i przyzwolenia, milczącego przyzwolenia geopolitycznego na kontynuację spalania paliw kopalnych, mnie uderzyła argumentacja, która bardzo jest przekonująca. Ona pokazuje, dlaczego ta logika nie może się zmienić sama z siebie zgodnie z regułami wolnego rynku. Otóż kluczem do zrozumienia tych spraw jest kwestia stopów zwrotu dla inwestorów. Stopa zwrotu dla inwestora z paliw kopalnych oscyluje wokół 30%. Natomiast stopa zwrotu z odnawialnych źródeł energii, jeżeli chodzi o solary, to jest około 5%, jeżeli chodzi o wiatraki, to jest 8%. Dlatego wielcy inwestorzy i ci, którzy udzielają kredytów, w logice kapitalistycznej wolnego rynku nie będą nigdy zainteresowani tym, żeby nie spalić do końca wszystkiego, na co pozwolą państwa, tak? Więc my musimy zrozumieć, że bez aktywnej polityki regulacji, czy to większych jakichś jednostek, takich jak Unia Europejska, czy to poszczególnych państw, tego nie zatrzymamy. Zostanie spalone wszystko, co się da. Koncesje, ja czytam, na wydobycie węgla nawet do roku 2097 są w tej chwili podpisane i zaakceptowane. Na wydobycie gazu do roku 2010. Jak sobie Państwo popatrzycie na przykład platformy wiertnicze budowane teraz, one mają gwarancję około 100 lat. Będzie inwestor robił wszystko, żeby przez 100 lat ta platforma wiertnicza pracowała na jego zyski i te zyski, ta stopa zwrotu, tak, z inwestycji musi być jak najwyższa, dlatego że tego z kolei żądają od inwestora akcjonariusze. Więc w logice kapitalizmu ludzkość dokona samozagłady. Wszystko na to wskazuje, tak? Eksperci dlatego tak brzmią dramatycznie i dlatego tak bardzo my musimy zwracać uwagę na to, że to jest system naczyń połączonych. Natomiast klasy dominujące zainteresowane są tym, żeby przykryć to wszystko czapką, że tak to ujmę potocznie. Przepraszam, mam do tego sporo dystansu. W świetle analiz, które czytam od właśnie po 2022 roku, my obserwujemy dobre takie osadzenie się retoryki tak zwanego przestrzelenia. To jest retoryka, która mówi, że my po prostu w tej chwili spalimy ile się da, przekroczymy punkty przełomowe, o których ostrzegali nas eksperci, a potem za parę dekad bardzo się weźmiemy i my to wszystko posprzątamy. Taka dziecinna gadka, która wręcz nie do wiary wydaje się w debacie publicznej, zaczyna robić za wymówkę pewnego kompleksu ideologicznego, celowego przestrzelenia, jeżeli chodzi o zmianę klimatyczną, po to, żeby za ileś teraz zdobyć zyski, żeby nie doszło do utraty tak zwanych tych aktywów, osierocenia aktywów przez firmy, które zainwestowały ogromny kapitał w to, żeby dalej spalać paliwa kopalne. No i bez jakiejś wyraźnej woli politycznej obywateli i bez wyraźnego ruchu państw nie wydaje się na horyzoncie, żeby ta sytuacja miała się zmienić. To są nasze podstawowe, moim zdaniem, w tej chwili powody do rozpaczy, nie?
1: I tu postawmy może na razie pauzę. Zróbmy pauzę. Pani profesor, zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę z panią profesor Ewą Binczyk. Nasze numery telefonów są do Państwa dyspozycji 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Proszę także pisać do nas podczas programu na studiomałpa radiolock.pl.

0: Panie profesor, czytałem ostatnio publikacje, m.in. w The Financial Times i w Newsweeku, że superbogacze, właściciele kalifornijskich big techów, świadomi rozrywania tkanki społecznej przez ich platformy, świadomi powodowania tym samym niepokojów społecznych, świadomi nadciągającej apokalipsy, szykują sobie bezpieczne schronienia z dala od nuklearnych mocarstw, przewidywanych skutków katastrofy klimatycznej czy niepokojów społecznych, na przykład w Argentynie, Nowej Zelandii. Kupują samowystarczalne superjachty, jak na przykład Jeff Bezos, wyposażone we wszystko, nawet szpitale, aby oddalać się w bezpieczne miejsca. A dla zachowania majątków superbogaczy budowane są podziemne skarbce w Alpach Szwajcarskich. To pomysły dosłownie rodem jak z katastroficznego filmu 2012, gdzie budowano statki tylko dla kilku tysięcy wybrańców, którzy mają przetrwać globalną katastrofę. Jak pani profesor odbiera te doniesienia?
1: Kolejne świadectwo jakże obrazowe tego, co chyba młodzież potocznie nazywa odklejką, a co bada psychopatologia, jakiejś takiej tendencji do tego, by elity popadały w fantazję, w omamy, jakąś surrealność, zwrot irrealny, całkowite zignorowanie faktów, ścisłych praw termodynamiki i próba uratowania samych siebie kosztem innych, tak? Czyli znowu coś typowego dla tego barbarzyństwa. I mnie bardzo fascynuje to, że mamy tak mało, znaczy fascynują mnie badania dotyczące skali nierówności, czy w socjologii, czy w ekonomii. Mamy wiele prac, które pokazują, że ten sektor społeczeństwa jest troszkę owiany taką tajemnicą. Próbują się do niej dobrać niektórzy bardzo ambitni badacze. Kilka takich prac chwaliłam, promowałam, próbowałam pokazywać jakieś tezy z tych prac. Żyjemy w epoce, zobaczcie państwo, tego chronicznego, wyjątkowego stanu planetarnego zagrożenia, ale też w epoce, gdzie pojawił się zupełnie całkiem niedawno pierwszy bilioner, gdzie mamy już około 3000 miliarderów. Przypomnę, że w latach 80. to było kilkanaście osób, tak? Gdzie ja czytam statystyki, różne organizacje, które badają skalę nierówności. Na przykład nam podają, że 1/10 najbogatszych emituje tyle podczas tygodnia swojego życia przez swoje emisje luksusowe, co przeciętny mieszkaniec Afryki przez całe życie. Ta skala nierówności jest kuriozalna. To nawet nie jest już neofeudalizm. Raczej dzisiaj eksperci to porównują do starożytnego Egiptu i bogactwa faraonów. Tak duże są nierówności. I teraz ja chcę zwrócić uwagę, że klasy średnie, nawet w rejonach bardzo bogatych, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, 50% najuboższych, czyli najubożsi i częściowo klasy średnie, ich emisje spadają, ponieważ ich zarobki spadają, ich konsumpcja spada. To nie jest tak, że przypływ unosi wszystkie łodzie. Skrajnie bogacą się najbogatsi, ta wierchuszka. Natomiast my obserwujemy coraz więcej problemów, jeżeli chodzi o takie spójne funkcjonowanie sektora społecznego, zabezpieczeń socjalnych, zdrowia, edukacji, czyli kondycja życia obywateli nawet w świecie bogatym spada, ich emisje nawet spadają, jeżeli chodzi o najuboższych, natomiast konsumpcja elit dramatycznie rośnie. Nie wiem, jak pan redaktor podchodzi do takich doniesień, bo ja też dzięki panu przeczytałam jeden z tych artykułów, tam był wspominany Elon Musk, jego młodość jako syna wielkiego też dewelopera i już bogatego człowieka w RPA, gdzie rodzina zmagała się z takim oto problemem, że sejfy rodziny Musków były za małe w ich domu, nie mieściły im się tam po prostu gotówka, pieniądze. Z takimi problemami dorastał Elon Musk. Więc my tu widzimy no, jakieś takie symptomy czegoś również bardzo niebezpiecznego. I wielu autorów uważa, że narastanie nierówności ekonomicznych i zaniedbywanie problemu destrukcji planetarnej to są de facto dwie strony tego samego medalu. No, ja
0: Ja
1: piszę
0: tutaj.
1: teraz taki tak.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, trafiło do mnie użycie przez panią profesor tego właśnie określenia barbarzyństwo. To jest jakby kolejny z obrazków tego właśnie barbarzyństwa, to co pani profesor powiedziała przed chwilą.
1: No, tak. Znaczy, to barbarzyństwo ma dla mnie, kiedy ja też w takim życiu codziennym obserwuję niektóre rzeczy, one nas otaczają, my jesteśmy zaślepieni, my też nie chcemy martwić się 24 godziny na dobę, prawda? Ale zobaczcie Państwo, jest coraz więcej klimatyzatorów, jest coraz więcej wielkich aut, wiele spalających SUV-ów. Rynek SUV-ów podobno też przeżywa w tej chwili niesamowity rozkwit. Żużel, Formuła 1, pola golfowe, sztuczny śnieg, zbrojenia, ogrzewnice. W każdej ulicy, jak tylko zrobi się trochę chłodniej, widzicie Państwo restauracje, gdzie ogrzewa się po prostu powietrze. Ja patrząc na to wszystko sobie, nie wiem, czuję, odczuwam to jako takie wielkie party na Titaniku. Mam w tle te dane pochodzące z sektora paliw kopalnych, dane księgowe, i mam w tle, z tyłu głowy, te ostrzeżenia naukowców świata do ludzkości. Jeżeli my weźmiemy pod uwagę to ryzyko tąpnięć i sprzężeń zwrotnych, my powinniśmy walczyć o każdy do 1/10 stopnia Celsjusza ocieplenia, żeby tego nie było. To już nie jest, nie powinna być walka o całe stopnie, dlatego że wraz z każdą minimalnym ociepleniem globalnym, te procesy, od których pan redaktor zaczął naszą dzisiaj audycję, one będą narastały, ich częstotliwość będzie wzrastała, więc aberracje mają stać się po prostu taką naszą nową normą. No a nam bardzo by zależało, tak, ekspertom, ludziom, którzy tym się zajmują i analizują te dane, by te symptomy barbarzyństwa nie stały się naszym status quo, tak, by je jak najszybciej zdemaskować i uczulić opinię publiczną demokratycznych państw na to, że naprawdę my potrzebujemy bardzo wielkich transformacji, takich zmian systemowych.
0: No właśnie,
1: Mi się wydaje, że
0: może ta
1: my
0: by
1: chociaż
0: tak.
1: nie jesteśmy gotowi chyba, to może o tym porozmawiamy jeszcze w
0: Tak,
1: drugiej
0: tak.
1: części,
0: Oczywiście.
1: żeby uświadomić sobie, że te problemy środowiskowe, one wymagają redystrybucji bogactwa i naprawdę zdecydowanych regulacji. Dalekowzrocznie planowanych i też ogromnych też zasobów, żeby przeprowadzić to, prawda?
0: No właśnie, ale skoro naukowcy alarmują już coraz bardziej kategorycznie od dekad, to czy nie jest tak, że ta komunikacja trafiała do już przekonanych, czy nie wiem, nie trafiała do po prostu ludzi, tak? Czy nie zostały jakieś błędy komunikacyjne popełnione do tej pory?
1: Błędy komunikacyjne. Ja jestem bliska takiej oto refleksji, że eksperci, komunikatorzy, edukatorzy naprawdę dobrze wykonują swoją robotę. Problemem jest to, jak wygląda w tej chwili świat social mediów społecznościowych, jak wygląda codzienne funkcjonowanie przeciętnych obywateli i ich zaznajamianie się z wiedzą. Nie potrzeba nam jakby kolejnych badań. My mamy pewność, tak? Te badania są dosyć jednoznaczne. Nie potrzeba nam też więcej prac chyba, żeby wskazać, gdzie leży sedno, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za spalanie paliw kopalnych. Wiemy, jak te infrastruktury bardzo mocno powiązane są ze sobą, będąc jak gdyby warunkiem naszej codzienności i rozumiemy skalę też wyzwania. Chyba najlepsza taka dziedzina, która nam to przedstawia, to jest ekonomia ekologiczna. Wszystkie prace bardzo gorąco Państwu polecam z tej dziedziny, jeżeli chcielibyście się Państwo rozeznać. Więc to nie jest tak, że my nie jesteśmy zorientowani, to nie jest tak, że my nie wiemy. No i teraz. Komunikacja do kogo, tak? Decydenci, w mojej opinii, są odpowiedzialni. Nie ma sensu chyba obwiniać tą odpowiedzialnością nauczycieli, edukatorów za to, żeby to oni uratowali nasz świat przed zbliżającą się katastrofą, prawda? Mamy w społeczeństwie podział zadań, prawda? Fragmentaryzację obowiązków. Zwykli obywatele, którzy też są zabiegani, nie mają tej odpowiedzialności, by rozeznawać się w skomplikowanych kwestiach naukowych. Natomiast decydenci są odpowiedzialni, powinni słuchać naukowców, eksperci adresują do nich swoje głosy. W tym tygodniu odbyła się w Polsce debata klimatyczna, bardzo dobrze przygotowana przez polskich ekspertów z tej dziedziny w Sejmie. No i właśnie zobaczymy, jakie ona przyniesie rezultaty. Na razie, z tego co obserwujemy, została ona całkowicie zignorowana. Ta debata, pierwsza debata polityczna w polskim Sejmie na zaproszenie marszałka Sejmu, została prawie całkowicie zignorowana przez media głównego nurtu. Nigdzie nie pojawiły się relacje z niej. A wielka szkoda, bo to są długofalowe, jak gdyby, problemy, o których politycy jako odpowiedzialni za nasz los i przyszłość powinni debatować, nie? Ale zawsze bieżączka będzie dominowała w polityce i krótkowzroczność, ale to decydenci i politycy są odpowiedzialni. Niezwykli obywatele, naukowcy robią swoją rolę w mojej ocenie, edukatorzy świetnie wypełniają swoją rolę. Bardzo wielu aktywiści też z poświęceniem stają po stronie tutaj tych faktów i pokazują ich wagę. W tej chwili tak naprawdę powinniśmy kierować naszą uwagę w stronę decydentów.
0: I to może zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy tej debacie. Za chwilkę przekonamy się, co o tej debacie powiedziała pani doktor Magdalena Ochwat, która wzięła w niej udział.

0: Proszę Państwa, do naszej rozmowy dołącza teraz telefonicznie pani dr Magdalena Ochwat, wicedyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ekspertka zespołów do spraw edukacji klimatycznej i ekologicznej w Ministerstwach Edukacji Narodowej oraz Klimatu i Środowiska, autorka książki Więcej niż tylko ludzkie lekcje języka polskiego. Dobry wieczór, pani doktor.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: W poniedziałek uczestniczyła pani w pierwszej narodowej debacie o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków, zorganizowanej w Sejmie przez Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Kto wziął udział w tej debacie?
1: Tak, wzięłam udział rzeczywiście w debacie poniedziałkowej. Bardzo wielu, przede wszystkim ludzi ze świata nauki, można powiedzieć, że była cała śmietanka uniwersytetów, Polska Akademia Nauk, NGOsy. No niestety wielkimi nieobecnymi byli politycy, było tylko kilkunastu posłów, no i to smuci.
0: A jaki był cel tej debaty?
1: Celem debaty było pokazanie, że bezpieczeństwo klimatyczne należy traktować jako część bezpieczeństwa narodowego i aby również przyrodę potraktować jako część infrastruktury krytycznej. I może to być takie niezrozumiałe na pierwszy rzut oka, ale ja zaraz postaram się wytłumaczyć, jak było to wytłumaczone. A więc susza, upały, powódź, niedobór wody to nie mają być tylko problemy klimatyczne, środowiskowe, ale to mają być problemy i to są problemy związane z funkcjonowaniem państwa, ponieważ one wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie, na naszą żywność, na gospodarkę, na ceny, na nasze codzienne funkcjonowanie i musimy się na nie przygotować. A więc musimy mieć sprawne zarządzanie kryzysowe, na przykład na wypadek upałów. Musimy mieć odporne szpitale, musimy mieć zabezpieczone zasoby wody, miasta przygotowane na podtopienia, a więc to wszystko było przedmiotem naszej refleksji. No i też to, co bardzo istotne, co wybrzmiało, to jest bezpieczeństwo informacyjne, ponieważ wokół klimatu, wokół środowiska mamy bardzo dużo dezinformacji i musimy budować również jako państwo taką odporność społeczną na populizm, na manipulacje i na informacje fałszywe. No a przyroda jako infrastruktura krytyczna ma nam w tym pomóc. Rzeki, lasy, mokradła, bagna nie są tylko ozdobą, ale to one chronią nasze bezpieczeństwo, no bo przecież zatrzymują wodę. Wiemy, że przetrzebiony las powoduje, że ta powódź jest jeszcze gorsza, jest jeszcze bardziej drastyczna. One chłodzą, one zatrzymują wodę w glebie. Więc dzisiaj bezpieczeństwo Polski to nie tylko przygotowanie militarne, wojenne, ale to także woda w kranie, to także właśnie działający instytut w czasie upałów, czy odporne miasta, ale także odporne społeczeństwo na dezinformację.
0: Pracowała pani w zespołach ministerialnych przygotowujących wprowadzenie do polskich szkół już od września, czyli już od teraz, edukacji klimatyczno-środowiskowej. Na czym ta edukacja ma polegać?
1: Tak, rzeczywiście od 1 września bardzo nas to cieszy. Wszedł do szkoły podstawowej, bo mówimy tylko o szkole podstawowej, moduł klimatyczny. I to jest edukacja, która jest przekazywana, czy treści przekazywane na różnych przedmiotach, a więc nie jest to tylko domena nauk przyrodniczych, nauk, nie wiem, ścisłych, ale potraktowaliśmy edukację klimatyczną jako wiedzę, która może być przekazywana na różnych przedmiotach, na wielu przedmiotach, także na przedmiotach humanistycznych, na przedmiotach społecznych. A więc ta nowość to jest właśnie to, że nie wchodzi nowy przedmiot, edukacja klimatyczna, ale wchodzi moduł klimatyczny i ten moduł klimatyczny będzie realizowany na geografii, na biologii, na fizyce, na chemii, ale także na zajęciach praktyczno-technicznych, na edukacji zdrowotnej i to, co także istotne,
0: na języku polskim
1: etyce,
0: także?
1: na informatyce, na języku polskim, na matematyce, tak, na różnych przedmiotach, tych różnych treści, tych różnych zagadnień w podstawie do podstawówki, do szkoły podstawowej jest aż 138, czyli tak naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy dotyczących klimatu i środowiska. Kilka przykładów. Na przyrodzie uczniowie będą uczyć się, jak sprawdzać jakość powietrza wokół swojej okolicy, albo będą odróżniać fakty na przyrodzie od opinii, sprawdzać wiarygodność źródeł. Na przykład na geografii pojawiają się takie elementy jak produkcja energii w Polsce, jak się zmienia, jak dzisiaj wygląda, ale również kategoria migracji, również tych migracji klimatycznych. Na przykład na chemii uczniowie będą mówić o odnawialnych źródłach energii, o magazynowaniu wodoru. No i teraz może Państwo jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało na tych przedmiotach typu właśnie etyka z dyscyplin innych, czyli z dyscyplin nauk społecznych czy humanistycznych. I tutaj pojawiają się takie kategorie i hasła jak na przykład prawa przyrody, jak na przykład moralne skutki przemysłu chowu zwierząt, czy argumenty za wegetarianizmem i weganizmem. A więc no, mocne treści i tak jak widzimy, pojawiające się na wielu przedmiotach, a więc nie tylko biologia, geografia, ale także etyka, język polski, matematyka, informatyka. Te treści pojawiają się także na historii oczywiście.
0: A na przykład na języku polskim, jak miałoby to wyglądać?
1: Tak, a na przykład na języku polskim mamy zaproponowane świetne nowe książki, czyli nie uczymy na języku polskim od września już tylko na archaicznych, XIX-wiecznych lekturach, ale mamy też świetne książki nowe, takie jak Pax, który mówi na przykład o dzikich zwierzętach i o wojnie. Mamy książkę Urszuli Zajączkowskiej Patyki Badyle, które mówią nam o przyrodzie. Mamy świetną książkę Justyny Sucheckiej, dziennikarki, o tym, jak młodzi ludzie zmieniają świat. Ale mamy oczywiście także lektury XIX-wieczne i tylko kilka przykładów, jak można to robić na języku polskim. Na przykład w oparciu o dawne teksty, takie jak na przykład Żona modna, utwór oświeceniowy, można dzisiaj pytać o to, kim jest właśnie dzisiaj żona modna, gdzie kupuje, gdzie robi zakupy, skąd są te produkty, w jaki sposób są wytwarzane. I z lekcji historycznej robi nam się lekcja na temat problemów globalnych, myślę, że dużo bardziej interesująca i ciekawa dla młodych czytelników. Pan Tadeusz, Quo Vadis, my tych lektur mamy bardzo dużo, w których te wątki przyrodnicze się pojawiają. Mamy polowania, możemy dzisiaj krytycznie czytać opis polowań, możemy zastanawiać się nad sytuacją innych istot. Mamy opisy, piękne opisy przyrody. Czemu nie zestawić ich z na przykład współczesnymi lasami, które są zazwyczaj monouprawami? Aż taki piękny opis jest w panu Tadeuszu, opis Puszczy Litewskiej. Przecież dzisiaj możemy pytać o to, jak wyglądają lasy, jak to się zmieniło. Kiedyś te opisy przyrody trochę kartkowaliśmy, na przykład przy okazji nad Niemnem, zawsze ojej, to ominę to, ale my dzisiaj możemy czytać raporty IPPS o utracie bioróżnorodności i zastanawiać się, jak właśnie dzisiaj wygląda przyroda dookoła.
0: A zajęcia praktyczne? Jak miałyby wyglądać?
1: Tak, a zajęć praktycznych jest bardzo dużo w nowej formule, dlatego że wchodzi do podstawy programowej coś takiego jak tydzień projektowy i jest bardzo duży akcent postawiony na sprawczość młodych osób. A więc na przykład na zajęciach praktyczno-technicznych uczniowie będą tworzyć produkty, będą dawać rzeczom drugie życie, to chciałam powiedzieć, a więc będą tworzyć na przykład torby ze starych dżinsów, nie wiem, piórniki z puszki czy z innych elementów, będą uczyć się dawać produktom nowe życie, będą uczyć się na przykład segregacji odpadów, ale też będą uczyć się o obiegu zamkniętym, o cyrkularności produktów, o ograniczaniu plastiku, o recyklingu, o upcyklingu. To wszystko także wchodzi w sposób właśnie bardzo taki aktywny, właśnie sprawczy i to, co jest też bardzo istotne, bardzo mocny akcent jest położony na edukację terenową, żebyśmy wyszli z murów szkoły i abyśmy mogli właśnie sprawdzić pewne rzeczy, dotknąć, ale też rozkochać w tej przyrodzie, bo no trudno gdzieś być odpowiedzialnym, jeżeli nie zbudowało się relacji, więc przede wszystkim no, szkoła powinna stworzyć przestrzeń do budowania relacji człowieka z przyrodą i poczucia tego, że my jesteśmy częścią tej wielkiej sieci życia, czyli odejścia od takiego antropocentrycznego postrzegania, że my tutaj panujemy, rządzimy, my jesteśmy po prostu częścią i edukacja klimatyczna ma zmienić to poczucie.
0: Czyli najpierw pokochaj, a potem poczuj się odpowiedzialny, tak?
1: Dokładnie. Najpierw pokochaj, najpierw zobacz, najpierw pobądź z przyrodą, wyjdź z murów szkolnych. A to jest też bardzo istotne w kontekście problemów związanych z dobrostanem młodych ludzi. My też postulujemy powrót do przyrody, bo przyroda w tych trudnych czasach przebodźcowania jest bardzo kojąca. Ona nas też uczy naszej relacji z emocjami, takiego spoglądania wewnątrz nas siebie. A mamy do tego też przeróżne metody, które w szkole można stosować, na przykład kąpiele leśne, które polegają na wielozmysłowym zanurzaniu się gdzieś w przestrzeni leśnej. Można byłoby to również wykorzystać w szkole dla właśnie dobrostanu młodych osób, do tego, aby opuścili mury szkolne, aby właśnie wyszli w przestrzeń i budowali relacje ze światem przyrody.
0: I to są odpowiedzi na pytanie, jak budować nadzieję, która nie jest naiwnym optymizmem, lecz przekonaniem, że działanie nadal ma znaczenie, tak?
1: Nadzieja jest bardzo ważna. Nadzieja jest bardzo ważna i my dzisiaj mamy bardzo dużo tekstów dystopijnych, tekstów, które raczej zakładają negatywne scenariusze, no bo też powiedzmy sobie szczerze, mamy czasy trudne. Konfucjusz mówił, obyś żył w ciekawych czasach i my rzeczywiście te czasy dzisiaj mamy, ale coraz częściej brakuje nam właśnie pozytywnych scenariuszy. Brakuje nam historii, które dają nadzieję, dobrych opowieści. I to jest też dzisiaj rola kultury, rola humanistyki, aby takie pozytywne opowieści, które dają nadzieję, zacząć tkać, bo na samym pesymizmie, na samych złych informacjach nie zbudujemy niczego dobrego, niczego trwałego, niczego, co zmotywuje nas wszystkich do pracy, do wysiłku, do tego, aby się zmieniać.
0: Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że za jakiś czas porozmawiamy ponownie, tym razem o doświadczeniach z realizacji tych właśnie modułów, nowych modułów klimatycznych w edukacji w polskich szkołach. Tak więc do usłyszenia w Radiu Nocą.
1: Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. Dobranoc Panie Redaktorze.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
0: Proszę Państwa, w Radiu Nocą rozmawiamy dzisiaj online z filozofką, socjolożką, ekspertką Koalicji Klimatycznej, panią profesor Ewą Bińczyk. W maju zeszłego roku w naszej pierwszej w Radiu Nocą rozmowie z panią profesor przeszliśmy niełatwą drogę od analizy podstaw do rozpaczy do szukania podstaw dla nadziei antropocenu, czyli naszej obecnej epoki człowieka. Dzisiaj ponownie przemieszczamy się od rozpaczy do nadziei antropocenu, ale to już nie jest dokładnie ta sama droga. Przeprowadzona bowiem przez panią profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Powodów do rozpaczy przybywa. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit, które chcą spalić wszystko, co się da, kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Analizy, kogo można poświęcić, kto nie przetrwa, prowadzone są bowiem już całkiem na poważnie. Przed nami ciąg dalszy naszej rozmowy i szukanie odpowiedzi na pytanie, czy starczy nam rozumu, wyobraźni i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie. Pani profesor, czy jeszcze dodałaby pani jeszcze słowo swojego komentarza do tej debaty poniedziałkowej w Sejmie?
3: Ja cieszę się, że Magda była z nami, znam osobiście, to jest niesamowita też badaczka i aktywistka, no wulkan energii, ale ja nie wiedziałam o tym, że na tej debacie było tylko kilkunastu posłów, czyli mamy kolejny powód do rozpaczy dzisiejszego wieczora. Zobaczcie, naukowcy i aktywiści, 300 osób razem, bardzo dobrze przygotowani. To były całe tygodnie, miesiące przygotowań. Świetne postulaty w mojej ocenie, takie naprawdę pobudzające wyobraźnię i też dające nadzieję. Oni pokazują nam, że priorytetem, taką infrastrukturą bezpieczeństwa są też nasze wody, nasze mokradła, nasze bezpieczeństwo żywnościowe, to, żeby był prąd cały czas, prawda? Natomiast pokazywanie tego przyrody w kategoriach bezpieczeństwa i podkreślanie wagi, że potrzebujemy zaplecza, planów na wypadek aberracji, to są typowe też cechy dla klimatycznego barbarzyństwa. Więc znowu mamy taki kolejny sygnał, czy przytyczek w nos, pokazujący nam, że to nie są takie czasy, gdzie my jak gdyby spokojnie czekamy na linearny rozwój wydarzeń, tylko gdzieś tam w tle głowy eksperci świadomi są tego, że na przykład naszym problemem wkrótce w Polsce mogą być blackouty, na przykład dla szpitali. W rekomendacjach, z którymi się zapoznałam, tych ekspertów do debaty, jaka odbyła się w poniedziałek w Sejmie, czytamy na przykład, żebyśmy pomyśleli nad tym, żeby politycy pomyśleli nad tym, by chronić małe gospodarstwa rolne w Polsce, by zapewniać krótkie dostawy, nie globalnie, opierając się na globalnych dostawach, by dbać o suwerenność ekonomiczną naszego kraju, by dofinansowywać ubezpieczenia też dla drobnych rolników, bo to oni będą poszkodowani. No, w literaturze na temat antropocenu, zmiany klimatycznej, przyszłości czytam o tym, że ludzie, którzy będą znosić, czy to powodzie klimatyczne, czy to efekty podnoszenia się poziomu morza i zasolania gleb, powinni być traktowani priorytetowo i wyjątkowo, może nawet jako weterani. Te odszkodowania dla nich ze strony nas wszystkich powinny być przygotowane. Nie może ta quasi adaptacja, ta przyszłość rozgrywać się w taki sposób, że słabsi będą zostawieni samym sobie. Bardzo mi się podobał też tam taki postulat walki z dezinformacją klimatyczną z funduszy na obronność, tak? Mówiliśmy już o tym, że dla barbarzyństwa charakterystyczne jest to straszenie jeszcze gorszą alternatywą niż susza albo powódź, mianowicie Putinem, i taka retoryka, trzeba się zbroić, nie stać nas teraz na te całe gadania o klimacie, to jest komfort na czasy pokoju. Nieprawda. Eksperci pokazują, że jeżeli chcemy, nie chcemy osunąć się w barbarzyństwo, czasy pokoju to są też czasy dbania o tą infrastrukturę przyrody. No świetne, naprawdę fantastyczne tam postulaty, na przykład stworzenia monitoringu wysychania, tak? Po to, żeby to państwo nie było państwem z kartonu, tylko żeby nie zaniedbywało planów ewakuacji, ochrony najsłabszych, byśmy mieli te działające szpitale, kiedy w razie czego dojdzie do drastycznego nasilenia suszy. O tym wszystkim powinniśmy dyskutować. No ale jak mamy dyskutować, jak tam przyszło kilkunastu posłów tylko, nie?
0: No właśnie. Pani poseł, tutaj jeszcze nie przeczytam, może mail napisał do nas pan Krzysztof Sadowski. Dobry wieczór. Z tego, co wiem, to przez nagrzewanie się wód oceanicznych i topniejących lodowców istnieje możliwość zakłócenia tak zwanego prądu zatokowego, który powoduje, że zimy w Europie są łagodne. Natomiast brak tego prądu oceanicznego może spowodować lub wywołać epokę lodowcową. Pozdrawiam, Krzysiek. No tak to chyba właśnie jest, nieprawda? I to też tutaj przechodzimy do takich właśnie, do tego, co powiedziała pani profesor, że te zmiany powodowane podnoszeniem temperatury globalnej mogą przebiegać nielinearnie, czyli mogą być nagłe tąpnięcia, nagła zmiana.
3: Tak, tak. No właśnie tutaj mamy problem ze zrozumieniem natury tych zmian i też w literaturze takiej eksperckiej ocenia się, że po 2021 roku jest wysyp artykułów o roli tipping points, czy tych punktów przełomowych. Jakie to są punkty, czy one na przykład są ze sobą, które są ze sobą bardzo mocno związane, które są bardziej wyizolowane, czy te tąpnięcia nastąpią przy określonym podniesieniu się temperatury. W tej chwili mamy przekroczony ten próg 1,5 stopnia Celsjusza ocieplenia temperatury globalnej w stosunku do temperatur sprzed rewolucji przemysłowej i pytają eksperci...
0: Czyli porozumienie paryskie już jest nieaktualne, tak?
3: No właśnie, wiem, że potrzeba całej dekady takiego przekroczenia, żeby ogłosili oficjalnie nam eksperci, że już przekroczyliśmy tę granicę, ale ona zachodzi, a bardzo wiele procesów zachodzi dużo szybciej niż przewidywali sami eksperci. Niedawno widziałam taką informację, profesor fizyk atmosfery Szymon Malinowski umieścił, że odpływamy w nieznane, pokazując jeden z wykresów, jak szybko te niektóre procesy zachodzą, więc my w zasadzie nie wiemy to, co dzieje się z El Niño i z destabilizacją, na co zwrócił uwagę pan Krzysztof, jest jak najbardziej w punkt do naszej dyskusji. My musimy tutaj zrozumieć, że to nie będzie ciepełko, które sobie będzie rosło, a my będziemy hodowali winogrona, prawda? Tylko to będą rzeczy, o których czasem czytam w jakichś komentarzach, eksperci piszą, starają się być obiektywni, ale czasem pozwalają sobie na jakieś takie obrazowe, no, ilustracje tego, co opisują, i mówią, że mamy się przygotować na dużą dozę też przemocy, która będzie z tym związana, niestabilności. W zasadzie nawet to pojęcie katastrofy, no ono dobrze oddaje sens tego, z czym się mierzymy, ale tak naprawdę to chodzi o systemową destabilizację życia, które znamy, tak? Więc my powinniśmy spodziewać się niespodziewanego. Teraz tutaj cytuję, to expect unexpected, tak? Czyli mamy spodziewać się wszystkiego, co będzie nas zaskakiwało. I teraz przygotowanie państw, prężność, odporność, to nie może być infrastruktura z kartonu, to nie może być tanie państwo. To jest zupełnie bzdurny postulat polityczny, nie na te trudne czasy. I same zbrojenia przeciwko Putinowi bez inwestycji w krytyczną infrastrukturę przyrody nam się na nic nie przydadzą, tak? No pomysł z tymi mokradłami na przykład, renaturyzacją rzek. Mokradła możemy traktować, o tym mówią eksperci w Polsce od dawna, jako też taką infrastrukturę ochronną przeciwko ewentualnej inwazji na ścianie wschodniej. Jeżeli byśmy przywrócili ich stan, co byłoby bardzo korzystne, dlatego że Polska ma bardzo duży problem z suszą. Nasze wskaźniki suszy od 12 lat my nie odnotowujemy zwiększenia ilości wód gruntowych, tylko ona cały czas spada. Takie lokalne jakieś podtopienia czy jeden miesiąc z deszczem nic tutaj nie zmienia. Patrzmy na statystyki, przyglądajmy się faktom, które raportują nam eksperci. No i słuchajmy ich. No ale właśnie. Mówił pan redaktor, że dzisiaj chcemy też rozmawiać o tej racjonalności. Czy my się tu osuniemy w racjonalność, czy w irracjonalność? Jeżeli decydenci nie mają czasu, żeby tym się zajmować, nie mają też woli, aby pojawić się na takiej debacie, no to nie wygląda znowu to różowo. Coś jest nie tak na pewno z tym, jak funkcjonuje polityka i demokracja. Nie nauka, bo tutaj nie miałabym jakichś wielkich zastrzeżeń.
0: Panie profesor, teraz dołącza do nas, przy naszym telefonie jest z nami teraz profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pan Maksymilian Chutorański. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Cieszę się bardzo, że jest pan profesor także z nami w tej ważnej rozmowie. Panie profesorze, jak zdaniem pana profesora powinno wyglądać nauczanie o klimacie, sposób, w jaki edukujemy i komunikujemy o kryzysie ekologicznym?
4: Wydaje się, że pewne rzeczy są pewne. To znaczy, właściwie mogę się podpisać pod wszystkim, co w tej audycji zostało powiedziane. Natomiast pytanie o edukację, czy jaką rolę powinna pełnić edukacja jako odpowiedź na katastrofę klimatyczną, moim zdaniem nie jest banalne. To znaczy, to nie jest prosta, nie możemy sobie powiedzieć, że to jest prosta odpowiedź, że po prostu więcej edukacji klimatycznej czy środowiskowej rozwiąże nam sprawę. Tak sądzę. Z kilku powodów. No, pierwszy powód jest taki, że no, możemy sobie oczywiście wyobrazić, że teraz do szkół bardzo mocno i bardzo szybko wprowadzimy wreszcie ekologiczne i bardzo skuteczny system edukacji wychowa czy wykształci osoby, które będą świadome ekologicznie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem z tego typu rozumowaniem jest taki, że no, spójrzmy, że to często jest alibi. To znaczy edukacja często jest rozumiana jako narzędzie uniwersalne do rozwiązywania wszystkich problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych również. Ja nie twierdzę, że edukacja ekologiczna jest niepotrzebna, natomiast no, zwracam uwagę na pewne zagrożenie. Zaraz więcej powiem o tym, jak bardzo jest potrzebna. Zobaczcie Państwo, że właśnie często zwracanie uwagi na edukację i na to, że edukacja ma rozwiązać jakiś problem społeczny, to jest tak naprawdę mechanizm, na który zwrócił kiedyś uwagę Ulrich Beck, to znaczy to jest przesuwanie rozwiązań za systemowe problemy na indywidualne biografie. Oto bowiem mają przyjść młodzi, mają się urodzić dzieci, mają pójść do szkół i my ich teraz musimy nauczyć, jak oni mają rozwiązać problemy, które sami zrobiliśmy. To znaczy stworzyliśmy taką gospodarkę, która tak eksploatuje zasoby i teraz czekamy na dzieci i one mają rozwiązać nasz problem. To jest nie w porządku na kilku poziomach co najmniej. No pierwszy poziom taki, jeśli byśmy mieli postać na najbardziej takim banalnym poziomie, to jest poziom skuteczności. Zadajmy sobie pytanie, ile potrzeba, żeby pokolenie, które wykształcimy teraz, urosło, nabyło odpowiednich umiejętności, później zaczęło wprowadzać je w życie, a później ile te zmiany potrzebują czasu, żeby przełożyć się na działanie ekosystemów. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest też taka, że jeśli w ten sposób traktujemy edukację jako jeden z narzędzi rozwiązywania problemów ekologicznych, to tak naprawdę na końcu traktujemy ucznia jak narzędzie do rozwiązywania tych problemów. Znaczy uczeń przestaje być podmiotem edukacji, uczeń staje się narzędziem do rozwiązywania problemów, których sam nie stworzył, nie? Które po prostu przychodzi mu żyć w świecie, który jest taki, jaki jest i on teraz ma rozwiązywać problemy, które tak naprawdę nie były jego, czy stają się jego problemami, ale nie były stworzone przez niego. I to są co najmniej, już może nie będę dłużej rozwijał tego, ale to są problemy, żeby traktować edukację jedynie jako rozwiązywanie problemów ekologicznych. Co nie, tak jak powiedziałem, co nie oznacza, albo inaczej, co oznacza, że to tak naprawdę, pani profesor mówiła o tym, że wiemy właściwie, gdzie są rozwiązania. Nauka to pokazuje. Trzeba wprowadzić prawo, trzeba wprowadzać regulacje, trzeba sprawiać, żeby za zmiany nie ponosiły odpowiedzialności osoby, które najmniej się do tego przyczyniają. Tak? To znaczy, jeśli jesteś milionerem albo miliarderem, no to właśnie, masz dużo większy wpływ na ekosystem i na to, jak to działa, no i ponosisz też większą odpowiedzialność. Więc tak jakby mój wywód zmierza do tego, żebyśmy nie myśleli o edukacji. Ja jestem pedagogiem, bardzo cenię edukację i zajmuję się tym naukowo i uważam, że w niej ukryty jest skarb. Natomiast przeciwiam się, gdy słyszę takie zdanie, że edukacja jest od wszystkiego, że edukacja ma naprawić każdy problem społeczny. Otóż uważam, że próżno szukać tego w edukacji i to jest też niesprawiedliwe obarczanie edukacji problemami całego świata. No spójrzcie Państwo, ile powinien zarabiać nauczyciel, jeśli miałby rozwiązać problemy, wszystkie problemy ekologiczne, prawda?
0: Mhm. Nie? Ale w takim razie czym więc powinna być edukacja ekologiczna?
4: Okej. Okay. Ja bym powiedział może bardziej, czym powinna być edukacja, bo jakby bliskie jest mi myślenie o edukacji w ogóle, bez dzielenia jej na to, na ekologiczną, nie wiem, polityczną, czy społeczną, czy matematyczną. Myślę, że edukacja ekologiczna jest jednocześnie edukacją polityczną, jest jednocześnie edukacją matematyczną i tak dalej. Świetnie to, co mówiła pani doktor Ochwat o tym, że ten moduł ekologiczny jest realizowany na różnych przedmiotach, ale ja bym jeszcze do tego nawet dodał coś takiego, że

0: Oczywiście jakby krzewienie zainteresowań związanych z majsterkowaniem sprzyjać może właśnie naprawom i sprzętu, a nie kupowaniem ciągle nowego. Edukacja własne prawa, czy edukacja polityczna, udział do, nie wiem, samorządność, chociażby nie związana z ekologią, ale wpływa na to, że młodzież rośnie w poczuciu tego, że powinna się upominać o swoje prawa i może nie głosować na tych, którzy mówią głupoty, prawda? Mówiliśmy o edukacji cyfrowej, tutaj mówiliśmy, dezinformacji również, chociażby ona nie będzie związana stricte z edukacją ekologiczną, no to jako taka również wpływa na to, że młodzi zaczynają odróżniać, co jest ściemą po prostu. Dobrze, no ale tak jakby pytanie w takim razie, po co jest ta edukacja i co ona miałaby robić? Pierwsza rzecz, myślę, że należy rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka dotycząca tego, jakie opowieści o świecie opowiadamy młodym. I teraz opowieść o świecie odróżniam od faktów. Znaczy, opowieść jest tym, co łączy różne fakty, łączy wartości, sposoby w to, jakie chcemy żyć i wizję przyszłości. To, co dzisiaj już padło w naszej dyskusji, znaczy wizję tego punktu, który jest optymistyczny, nadzieję. Opowieść daje nadzieję. I teraz nasze opowieści do tej pory, co podkreślaliśmy, czy podkreślaliście Państwo w audycji, były bardzo mocno antropocentryczne. I jest coraz większa szansa na to, że te opowieści mogą stać się mniej antropocentryczne. Że one mogą stać się bardziej symetryczne, pozwalające na bardziej sprawiedliwe relacje z nieludźmi. I to jest pierwsza rzecz.
1: Z nieludźmi, czyli, ważne, z nieludźmi, czyli powiedzmy wprost?
0: Ze zwierzętami, ze środowiskiem nieożywionym, z
1: rzeczami?
0: Bakteriami. Z rzeczami również, tak, z rzeczami również. Więc to pierwsza rzecz to jest to, co my opowiadamy o świecie i trzeba się troszczyć o jakość tych opowieści. Ale druga rzecz jest taka, i tu uważam, kluczowa sprawa jest, czego my wymagamy od młodzieży, czy od dzieci, co te dzieci mają zrobić z naszymi opowieściami. I teraz moim zdaniem nie powinniśmy wymagać od dzieci i od młodzieży, że po prostu wezmą te opowieści i potraktują jako swoje. Szkoła, ja się tutaj zgadzam z panią doktor Ochwat, polega, czy jest po to, żeby pomagać ludziom budować relacje człowieka, ja bym dodał, ze światem po prostu, nie? Czy powiedziałbym, ze światem po prostu. Chodzi o to, żeby człowiek, który pojawia się w świecie, miał szansę na zbudowanie relacji w tym świecie, swoich relacji, relacji w swoim czasie, w którym przychodzi, relacji, które są takie natalne, które są, które pozwalają na jakąś nowość, na pojawienie się w świecie coś, czego nie było, prawda? I teraz uważam, że szkoła jest właśnie po to, to znaczy, że z jednej strony jest po to, żebyśmy my mogli opowiadać te swoje opowieści, ale z drugiej strony jest po to, żeby młodzież mogła się dystansować wobec tych opowieści, albo się nimi zachwycać, albo opowiadać je inaczej. W filozofii edukacji jest taki termin, zresztą gdyby się zastanowili nad słowem szkoła, no to on pochodzi od schole. Schole to był czas wolny. To był czas wolny, który nie jest podporządkowany wymogom życia, tak? Wymogom egzystencji. To jest czas wolny od zmagania czy troszczenia się o własny byt. No i ten źródłowy, oczywiście to jest historycznie popatrzeć, to jest duży problem z tym pojęciem, no bo można sobie zadać pytanie, kto w starożytnej Grecji mógł sobie pozwolić na schole i okaże się, że niewielu mężczyzn, wolnych obywateli mogło sobie tylko na to pozwolić. Ale to na chwilę zostawmy. Schole, w ramach schole uczeń przychodził i tak jakby mógł zastanawiać się nad światem, mógł ćwiczyć coś, mógł zastanawiać się nad matematyką, bo jest piękna, mógł zastanawiać się nad poezją i ćwiczyć się w ćwiczeniach fizycznych, dlatego że to jest dobre. I teraz ten sposób myślenia o szkole, w której my po prostu damy dzieciom możliwość poznawania świata, wysłuchanie naszych opowieści o tym świecie, które uznają za ważne, prawda? I potraktujemy na serio to, że te dzieci mogą się zachwycić tym światem, mogą znaleźć siebie, stać się podmiotem swojego działania, tak jakby swoją własną relację ze światem zbudować. Uważam, że taki czas jest bardzo potrzebny.
1: Nawet jeżeli wchodzą w świat uszkodzony przez, powiedzmy delikatnie, starsze pokolenie, nie jest to ich winą, ale taki świat zastają, tak?
0: Tak, taki świat zastają, ale to jest świat, w którym oni przeżyją pierwszą miłość. To jest świat, w którym

0: Oni, nie wiem, będą pisali matury albo się zerwą z lekcji, nie wiem, jakiejś matematyki, tak? Albo z jakiejś innej lekcji, albo się nie zerwą, bo może będą grzeczniejsi niż ja. Natomiast, no właśnie, to jest świat, w którym chcą przeżyć życie naprawdę, a nie życie, które ktoś określił jako zepsute. Nie?
1: Panie profesorze,
0: I.
1: ponieważ tutaj bardzo pięknie wchodzi się w tę opowieść pana profesora, ale no nie mam aż tyle czasu, a chciałem zadać jeszcze pytanie, bo dzisiaj w naszej rozmowie z profesorem Wąbińczyk przechodzimy drogę od rozpaczy do nadziei antropocenu. A czy panu profesorowi, już nie tylko jako pedagogowi, badaczowi zajmującemu się filozofią edukacji, ale także po prostu człowiekowi, bliżej jest wobec zagrożeń, wyzwań antropocenu do rozpaczy czy do nadziei?
0: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja chciałbym powiedzieć, że do nadziei. Po tym wszystkim, co powiedziałem, powinienem powiedzieć, że do nadziei. Znaczy, powiem tak. Uważam, że my musimy robić wszystko, co jest w naszej mocy. Musimy głosować, nie możemy zostawiać tych problemów nierozwiązanych, czyli liczyć na to, że przyszłe pokolenia je rozwiążą. Z jednej strony. Ale z drugiej strony ja mam też nadzieję dotyczącą tego, że młodzież nie tyle naprawi nasz świat, co tak jakby stworzy jakiś, nie wiem, zacznie z tym światem od nowa, że jakby pomyśli go inaczej, że te rzeczy, które wydają się nam się niemożliwe, albo wydają się nam to właśnie wręcz możliwe, jak te jachty tych bogaczy, prawda, że one staną się nie do pomyślenia dla tego pokolenia, które przyjdzie.
1: Tak,
0: Ale to
1: tak.
0: pokolenie tak jakby powie, nie zgadzamy się na to, nie chcemy czegoś innego.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Świetnie
0: Dziękuję
1: się
0: bardzo.
1: słucha tych Państwa opowieści, naprawdę. Nawet jeżeli mówimy o tak groźnych kawałkach, no ale nie kawałkach, w całym naszym świecie. Mam nadzieję, że do usłyszenia w Radiu Nocą, ponieważ z pewnością jeszcze wielokrotnie będziemy w naszych rozmowach wracać do wyzwań, jakie stoją przed nami, jakie sobie sami zafundowaliśmy w antropocenie. Także dziękuję bardzo, panie profesorze. Dobranoc.
0: Bardzo dziękuję, dobranoc, dziękuję za zaproszenie i dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Panie profesor, już pewnie nie zagramy muzyki, bo teraz no właściwie powinniśmy na tej naszej osi od rozpaczy do nadziei gdzieś odnaleźć się. I tu oczywiście fundamentalne pytania do pani profesor. Rozróżnia pani rozpacz epizodyczną od fundamentalnej. Popadanie w rozpacz epizodyczną można nawet uznać nie tylko za uzasadnione, ale i funkcjonalne, tak?
2: Tak, tylko tutaj musimy pamiętać, jakie są warunki takich epizodów rozpaczy. One muszą minąć, czyli musi być w nas poza nimi jakieś wyższe poczucie sensu. I chyba o takim wyższym poczuciu sensu też mówił Maksymilian Hutorański. Nadzieja nie jako takie głupie samozadowolenie, tylko jako postawa, w której ja nie umiem przestać działać i walczyć o to, co wydaje mi się ważne, nawet jeżeli nie mam tej gwarancji zwycięstwa. To jest chyba coś, co mi jest najbliższe, o ile umiem to wyrazić. Natomiast sam epizod rozpaczy, ja o nim piszę i mówię, dlatego że to jest taki stan, który pozwala nam w obliczu tych faktów, dzisiaj ich dużo padło, kiedy zrozumiemy, kiedy podejmiemy refleksję nad tym, w jaką stronę zmierza ludzkość, jeżeli chodzi o katastrofę destabilizacji systemów planetarnych, to tracimy na chwilę grunt pod nogami. Prawda? To jest takie doświadczenie jakby wyjścia trochę z siebie i ono paraliżuje, ale też robi parę bardzo korzystnych zmian w naszych emocjach i w naszym myśleniu. Mianowicie w rozpaczy ja widzę, że dotychczasowe narzędzia to jest kręcenie się w kółko wokół tego samego i to nie wiedzie donikąd. Że ja muszę przestać, muszę radykalnie coś zmienić. W swoim działaniu, w swoim myśleniu mam dość, tak? Więc funkcjonalny jest epizod rozpaczy dla innowacyjności, której my dramatycznie dzisiaj potrzebujemy. My nie możemy osiąść w marazmie. Potrzebujemy bojkotu marazmu. Nie każdy będzie miał tę odwagę i takie uczucia jak rozpacz, albo może gniew, niektórzy rozważają tutaj również gniew, mogą nas wybić z tego, wiecie, takiego codziennego dudlania tego samego po to, żeby zobaczyć alternatywy, a potrzebujemy radykalnych alternatyw, tak? Zdekarbonizowany świat musi być wyobrażony, ale też i zbudowany. Dlatego też fajnie jest pomyśleć, że następne pokolenia, one nas zaskoczą swoją innowacyjnością, ale my nie możemy czekać, tak? Nie mamy już tyle czasu, żeby odchować tych, którzy rozwiążą problemy przez nas stworzone. Więc ja to widzę w ten sposób. Okej, epizody rozpaczy, okej, bo one nam pokazują, że pragnę, widzę jakieś wartości, nie chcę barbarzyństwa, chcę zachować osiągnięcia cywilizacji, które są mi drogie, prawa człowieka, równość, redystrybucję. Chcę stać przy tym, bo cenię te wartości, tak? Ale widzę w rozpaczy, w tym epizodach rozpaczy, jak trudne jest to do osiągnięcia. Natomiast ja umiem sobie wyobrazić to, o co toczy się walka.
1: Pani profesor,
2: no,
1: jednym...
2: jest problem, nie? Z tą nadzieją. Nie wiem, jak pan redaktor uważa, to nie jest
1: tak, ale
2: łatwo
1: jeszcze do tego
2: nadziei.
1: Dojdziemy, tylko jeszcze chciałem jedno ważne pytanie. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziała pani, na papierze mamy strategię dekarbonizacji poszczególnych sektorów gospodarczych. Wiemy, kto zarabia na destrukcji środowiska. Wiemy, kogo i jak opodatkować, jak rozwiązać problemy nierówności i niesprawiedliwości. Intelektualnie, w mojej ocenie, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Możliwe jednak, że z tej wiedzy osiągnięć intelektualnych po prostu nigdy nie skorzystamy. Odwagi posługiwania się nauką, rozumem może nam nie starczyć. Ale znając panią profesor i ten entuzjastyczny wykład non-stop, jakiego dzieliła nam pani rok temu i 4 miesiące, 15 maja, znając pani werwę do nakreślania postaw do nadziei, nie wątpiłem, że zobaczę kolejną pani publikację, która takie podstawy nakreśla. Dokładnie 10 dni temu ukazała się pani najnowsza publikacja pod tytułem Warunki brzegowe wyobraźni w epoce antropocenu. Jakiej refleksji krytycznie potrzebujemy? I wymienia pani 5 takich warunków. Jakie są te warunki?
2: Z jednej strony odejście od biznesu jak zwykle, to tego zdrowego rozsądku, tego, że nie da się, tego myślenia, które państwo widzicie w głównym nurcie. Musimy obśmiać to myślenie jako wstydliwą przeszłość. My potrzebujemy rzeczywistych alternatyw, tak? Dosyć właśnie tego kręcenia się w kółko wokół znanych nam rozwiązań. I to wiedzie nas do drugiego warunku. Ten tekst jest pisany właśnie w takim duchu ekonomii ekologicznej, gdzie liczne badania, całe po prostu antologie tekstów z szeregiem danych nam pokazują, że nie możemy gospodarek prowadzić, gospodarowania pod egidą walki o dalszy wzrost gospodarczy, rozumiany jako wzrost zasobożerności i energożerności. Setki danych już pokazują, że nie da się, w zasadzie to, co zrobiliśmy w imię równoważenia rozwoju jak dotąd, to jest uekologicznianie, często takie wyzielenianie, greenwashing, uekologicznianie, do pewnego stopnia może optymalizowanie dramatycznie rosnącej konsumpcji. Co z tego, że pod egidą uekologiczniania rozwijamy gospodarkę, skoro zużycie zasobów i zużycie energii, przez co też i emisje dramatycznie rosną. One się nie kurczą, tak? Powinniśmy obniżać emisję gazów cieplarnianych co rok o parę punktów, 7-8 punktów procentowych, a co roku one rosną. Jest postęp w sektorze odnawialnych źródeł energii, ale jest jeszcze większy postęp w sektorze spalania paliw kopalnych. To się nie sumuje. Brutalna arytmetyka nam pokazuje, że potrzeba demontażu tych urojeń, którymi kierują się ekonomiści mainstreamowi neoklasycznej ekonomii.
1: Tutaj mamy małą przerwę. Mam nadzieję, że za chwilkę powrócimy z naszym połączeniem z panią profesor. Jeszcze może chwilkę poczekajmy, bo to połączenie już nam się raz zerwało. Albo może zagrajmy rzeczywiście w tej chwili i za chwilkę przywrócimy połączenie z panią profesor.

0: I już wracamy do pani profesor. Mamy połączenie. Tak, pani profesor?
1: Hej.
0: Witam, witam, hej, hej. Witam. Zazdroszę tych borów tucholskich swoją drogą. Ale wracamy, wracamy.
1: No tak, w tej chwili jest rykowisko, także słychać jelenie. Mm-hmm. Niesamowite, to jest magia.
0: Ale teraz mamy jeszcze troszkę wielkie problemy do omówienia. Skończyliśmy, przerwaliśmy na tym wyzielenieniu dalszego wzrostu gospodarek.
1: Tak, tutaj chodzi o to po prostu o konkluzję ekonomistów ekologicznych, którzy no nam jak po prostu kawa na ławę no, mówią o tym, że to optymalizowanie, uekologicznianie rozwoju gospodarczego jest tylko takim no, po prostu kwiatkiem do kożucha, bo konsumpcja automatycznie rosną, więc mamy sukces na problemów destrukcji środowiska. Ja nawet widziałam ostatnio taką metaforę, że to jest tak jakbyśmy pokrywali pastą do zębów łajno, tak? Tylko na wierzchu jest troszeczkę to czyściutkie, a problem no, strukturalnych tendencji naszych gospodarek do niszczenia środowiska cały czas zostaje. No, zresztą wyszliśmy od tego, prawda? Kiedy mówiłam o tych aktywach osieroconych i zyskach inwestorów. Dlatego też takim czwartym warunkiem jest podawanie uskrzydlających przykładów tego, że można inaczej. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę genialnych przykładów dostarcza nam historia z jednej strony, a z drugiej strony widzimy enklawy, małe bo małe, ale takie enklawy, w których buduje się alternatywę wobec status quo. I teraz może dwa przykłady, bo nasz czas pomalutku dobiega końca. Jeżeli chodzi o historię, coraz więcej tekstów porównuje wyzwanie, przed którym stoimy, do wyzwania, z jakim mieliśmy do czynienia, kiedy próbowano obalić niewolnictwo. Wtedy właściciele niewolników, oni też potrzebowali tych, nazwijmy to brzydko, aktywów dla generowania zysków i stawiali brutalny opór. Natomiast ruchy prowolnościowe rozważały też po prostu odkupienie niewolników. Wielka Anglia oferowała właścicielom niewolników majątkowe sumy za to, żeby po prostu wyzwalali niewolników. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w literaturze dotyczącej sektora paliw kopalnych mamy prace i analizy i wyliczenia pokazujące, że po prostu wykupmy, tak, bez przemocy, wykupmy od właścicieli sektora paliw kopalnych te zasoby po to, żeby oni nas nie usmażyli do końca. No brzmi to niesłychanie kontrowersyjnie. Wydaje się, nie myślę tego wszystkiego. Odejście od niewolników to uważano w epoce niewolnictwa były gigantyczne straty dla tego, jak wyglądał business as usual w gospodarowaniu. Dzisiaj mamy to samo dalej całą tę infrastrukturę musiały być przekierowane, a w drugim sensie też porzucone. Może to jest jakieś wyjście. Innym przykładem, wydaje mi się, że Państwu znane jest takie, ja to nazywam kwękaniem, takie marudzenie często ze strony no, klas dominujących, że jakakolwiek zmiana status quo, opodatkowanie, regulacje, to będą wzrosty cen. To nie jest nowość. My w historii już widzieliśmy takie marudzenie. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy walczyliśmy o to, żeby ustanowić regulację zakazu pracy dzieci w przędzalnictwie, właściciele sektora przędzalniczego również podburzali, dezinformowali i straszyli władzę wzrostami cen tkanin. A jednak udało się wywalczyć to, co dziś nam się wydaje całkowicie moralne i normalne, mianowicie sytuację, w której dzieci nie muszą i nie mogą pracować. Więc zobaczcie Państwo, my możemy uczyć się z historii. To nie jest tak, że kapitał ma zawsze ostatnie słowo i że nie umiemy przeprowadzić pokojowo i sensownie rozległych alternatyw. Są takie przykłady, jak dokonanie na przykład kanalizacji, trzeba było w pewnym momencie skanalizować wielkie miasta i również wielkie ich właściciel.
0: No to połączenie rzeczy.
1: To nie jest tak, że wielki proces dekarbonizacji i odejścia od tych infrastruktur paliw kopalnych jest całkowicie nie do pomyślenia i że nie odgrywaliśmy już tego typu rozwiązań w historii. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na enklawy tego, jak działać inaczej, no to tutaj też bardzo wiele przykładów dostarcza nam ekonomia ekologiczna, szczególnie koncepcje wystudzania wzrostu. Gorąco Państwu polecam prace także po polsku, które ukazały się całkiem niedawno. Lektury, które uskrzydlają nas, elektryzują zmysły, pokazują, że to nie jest tak, że nie da się i my jesteśmy skazani na wymarcie. Wtedy, kiedy to czytam, nie czuję rozpaczy, tak? Tylko wydaje mi się, że one, te prace napawają nas energią, dają nam energię i napawają nas nadzieją.
0: Pani profesor, zasadnicze pytanie, jakie postawiliśmy sobie na naszą dzisiejszą rozmowę, brzmi, czy starczy nam rozumu, wyobraźni i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? Jak pani profesor sądzi, czy starczy nam rozumu, wyobraźni i odwagi?
1: To znaczy, ja nie umiem nie mieć tej nadziei. Całe swoje życie, no też jako... Czytając to, co czytam, tak, widząc zapał młodzieży, aktywistów, intelektualistów, artystów, to nie są sprawy obojętne tysiącom z nas, tak? I to nie może stać się naszą rzeczywistością, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj, definiując te symptomy barbarzyństwa. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to nie stało się rzeczywistością, ale no, to oczywiście nie zależy tylko ode mnie. Tak jak mówię, działania w takim kierunku, one dają ci poczucie sensu, tak? Ale ty nie masz gwarancji sukcesu. No i to jest też straszne, ale i piękne w życiu człowieka. Prawda, panie redaktorze?
0: Tak jest. W tej pracy napisała pani także między innymi, że w latach 2015-2022 udokumentowano 2046 przypadków oporu przeciwko kapitalizmowi paliw kopalnych. Te ruchy przeciwko kapitalizmowi paliw kopalnych mogą być pomocne?
1: Tak, oczywiście. I tutaj mi bliskie jest takie myślenie, żeby to są jakby działania różnego typu, ale one nie muszą się wzajemnie wykluczać. Znaczy, niektórzy z nas pracują nad drobnymi reformami w trybie tego, jak działa polityka, prawo. Tak? Mamy NGOsy prawne, które pozywają rządy odpowiedzialne za bierność, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną. Mamy ludzi, którzy będą działali w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, stawiali opór, gdzie się da. Mieliśmy Extinction Rebellion, ostatnie pokolenie. W tej chwili też mamy przeobrażone ostatnie pokolenie w takim ruchu, gdzie piętnowane jest nieodpowiedzialność konsumpcyjna naszych elit w Polsce. Możemy się temu przyglądać. Są badania, które pokazują, że te odłamy bardziej radykalne, one odgrywają bardzo pozytywną rolę, bo nawet jeżeli spotykają się ze społeczną dezaprobatą, a może nawet nienawiścią, tak jak było w przypadku aktywistów ostatniego pokolenia blokujących arterie Warszawy, byli nawet opluwani, to jednak ich działania w dłuższej perspektywie skutkują tym, że opinia publiczna jest bardziej przychylna rozwiązaniom, o które im chodzi, ale może bardziej stonowanym. No i mamy też enklawy, tak? Warto, nie wiem, na inne sposoby pomyśleć miasto, na inne sposoby pomyśleć szkołę, na inne sposoby tworzyć spółdzielnie niskoemisyjne, niezasobożerne, patrzeć, jak wygląda ta energożerność i próbować redukować emisje, gdzie się da. Więc to wszystko jest jak najbardziej kompatybilne. To nie są działania wykluczające się. Ja uważam, że każda walka ma sens, jeśli opóźnia epokę barbarzyństwa. Każda 1/10 stopnia Celsjusza się liczy i im więcej mamy do stracenia, tym więcej trzeba działać.
0: I taką właśnie enklawę pokażemy za tydzień w Radiu Nocą. I już tak dosłownie na sam koniec ostatnie pytanie. Czy dzisiaj wobec tych wszystkich zagrożeń, wyzwań antropocenu jest pani bliżej rozpaczy czy nadziei?
1: A ja podzielam opinię Magdy Ochwat, że żyjemy w takich ciekawych czasach. Filozofia teraz pisze tekst o urojeniach. Urojeniach klas dominujących, dotyczących tego, jak to my posprzątamy później. To się mi w głowie nie mieści. Zobaczycie Państwo tam na przykład inżynierię lodowców, pomysły na to, żeby budować wielokilometrowe mury, które będą chronić Arktykę przed ciepłymi prądami, żeby ona się nie roztapiała, że będziemy miliony pomp ładować w Arktyce po to, żeby zimą zamrażać wodę na jej powierzchni, by wolniej roztapiała się latem. No, to jest nie do wiary, jak głęboko idą te omamy elit, jeżeli chodzi o klasy dominujące. Wszystko, byle nie skonfrontować się z faktem, że musimy przestać spalać paliwa kopalne, wycofać te inwestycje i utracić część tego kapitału. To nie jest tak, że Grenlandia, jak my ją roztopimy, pokrywa lodowa Grenlandii, wróci na swoje miejsce, choćbyśmy nie wiem, jaką geoinżynierię wymyślili. Z punktu widzenia termodynamiki, ścisłych praw arytmetyki, to jest po prostu totalne odklejenie od rzeczywistości. Dla mnie, panie redaktorze, to jest fascynujące, bo to są dziesiątki startupów, to są miliony dolarów. Musków, Bezosów i innych Gatesów ładowane w to, żeby uciec od myślenia o tym, jak poważna jest sytuacja, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną.
0: Ale tu
1: Więc.
0: musimy już postawić kropkę, panie profesor. Także tylko na koniec, bo na pewno ten temat jeszcze będziemy kontynuować, tylko czy bliżej właśnie rozpaczy, czy nadziei. Jak słyszę, tej nadziei jednak jest gdzieś tam dużo w środku, tak?
1: Dużo oburzenia na koniec wypłynęło ze mnie, prawda, wobec tego, co dzieje się w mainstreamie. Więc może na tym zakończymy, panie redaktorze. Ja tak jak mówię, nadzieja nie jest łatwa, tak jak wspominałam, natomiast epizody rozpaczy, nie bójmy się ich, bo one też są funkcjonalne, nie? One też nas mogą w konstruktywny sposób odmienić.
0: Panie profesor, bardzo dziękuję za udział w rozmowie, za udział w Radiu
1: To ja
0: Nocą.
1: dziękuję. Dziękuję za wspaniałe przygotowanie, jak zawsze profesjonalne.
0: No, bardzo dziękuję, ale też dziękuję bardzo za wszystko, za pasję i za te analizy i syntezy jednocześnie, które, no, nie powiem szczerze, świetnie prowadzą przez ten bardzo trudny, rozszalały czasami wręcz, można powiedzieć, ocean. Tak jak ponad rok temu na koniec naszej rozmowy zapowiedziałem w kolejnym Radiu Nocą pójście dalej w stronę nadziei, zapowiadając największe europejskie wydarzenie poświęcone zrównoważonej przyszłości miast, Kongres Urban Future 2025. Tak też zapowiem już za chwilę Radio Nocą za tydzień, w którym także pójdziemy dalej w stronę nadziei, nadziei budowanej lokalnie, ale z myśleniem globalnym. Rozmawiać będziemy o małym miasteczku blisko Łodzi, o Parzęczewie, które już dzisiaj nazywane jest polską stolicą cyrkularności. I tutaj jeszcze proszę posłuchać, pani profesor. Zaledwie pół godziny jazdy samochodem z Łodzi znajduje się małe miasteczko z 1000 mieszkańców, które przechodzi w ostatnich latach niebywałą transformację. I tu nie myślę o odzyskaniu przez Parzęczew dwa lata temu praw miejskich, które stracił 154 lata temu w wyniku carskich reform represyjnych po powstaniu styczniowym. Proszę Państwa, Parzęczew jest dzisiaj już nazywany polską stolicą cyrkularności. Jak powiedział mi burmistrz Parzęczewa, pan Ryszard Nowakowski, budujemy małe księstwo cyrkularności, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Nawet odpady ze szkolnej stołówki w prototypowej instalacji służą do produkcji metanu, z którego spalania ciepło wraca do szkoły i do szklarni, w której uprawiane są warzywa, które z kolei trafiają ponownie na szkolną stołówkę. Obieg się zamyka. Od 2 lat w Parzęczewie odbywa się pierwszy w Polsce festiwal w całości poświęcony gospodarce obiegu zamkniętego, festiwal cyrkularności i CyrkuLab, którego częścią jest konkurs Gmina Cyrkularna skierowany do samorządów z całego kraju. To tylko niektóre z przedsięwzięć. Już nie mamy czasu, żebym opowiedział, ale byłem, proszę Państwa, w środę w Parzęczewie. Obejrzałem tę szkołę właśnie i na pewno w tej szkole również za tydzień porozmawiamy, bo jest to szkoła, która mogła być wizytówką nie tylko mojego miasteczka, ale każdego miasta w Polsce. Pozostaje mi tylko jeszcze raz podziękować pani profesor Ewie Bińczyk, naszemu gościowi, za udział w Radiu Nocą. I jestem pewien, że do usłyszenia jeszcze w kolejnym Radiu Nocą. które zakończymy,
1: dzięki bardzo,
0: większą nadzieją, a za tydzień, no myślę, że trochę tej nadziei nam przywiozą goście w studiu, burmistrz Parzęczewa, pan Ryszard Nowakowski oraz pani dr Aleksandra Ścibich-Kopiec, założycielka, prezeska Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji z siedzibą w Krakowie. Już teraz państwa zapraszam do przesyłania państwa pytań do naszych gości czy komentarzy na m.woźniczka@radio.pl. A za dzisiejsze Radio Nocą dziękuję już państwu Piotr Śliwiński, Paweł Domagała, Adam Kolasiński, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Do usłyszenia za tydzień w czwartek, 17 września 23.05 w Radio Nocą, Polska Stolica Cyrkularności, Parzęczew. Zapraszam. Dobranoc pani profesor i dobranoc państwu. Radio Łódź.

I faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.